amerykańskie rozpatrują kolejne sprawy, w których oskarżonymi są wielkie firmy technologiczne, tak zwane big techy, odpowiedzialne za takie platformy jak X, TikTok czy YouTube. W przestrzeni publicznej pojawiają się pytania o rozpowszechniane tam nieodpowiednie dla dzieci treści, o prywatność, o reklamy skamów internetowych, o dezinformację czy mowę nienawiści. Ważną kwestią w tej debacie jest też wpływ tych platform na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Co wiemy o negatywnym wpływie mediów społecznościowych na zdrowie? Czy wspomniany proces i ugoda są przełomowe? Czy zmiany, które mają być wprowadzone w Stanach, są wystarczające? I co na to Europa? Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Milena Krupińska.

0: A w studiu już są z nami Kamil Koter, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Doktor habilitowany Mariusz Panczyk, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zespołu Ogólnopolskich Badań Higieny Cyfrowej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I na łączach jest z nami radca prawny Maciej Gawroński, partner w kancelarii GP Partners. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: Dobrze, to na początku może omówmy ten proces, który zakończył się ugodą. To oczywiście nie jest jedyny proces, w którym oskarżona jest duża firma technologiczna. Nie jest to też jedyny proces, w którym oskarżona, zarzuty są podobne, czyli wpływanie negatywne na zdrowie psychiczne młodzieży. Czy 17 miliardów, prawie 17 miliardów dolarów wypłacane w ciągu następnych 10 lat to dużo, mało, panie mecenasie?
3: Wydaje mi się, że to nie jest tak dużo, dlatego że z jednej strony nie wpływa to jakoś znacząco pewnie na możliwość generowania przychodów przez Meta i przez Facebooka, Instagram i inne produkty tej platformy. Z drugiej strony oczywiście jest to duża kwota, w związku z czym ma istotny aspekt motywujący.
0: Jak podaje agencja Reutera, to wyliczyli to w ten sposób, że to około jednomiesięczny przychód firmy Meta i 3-4-miesięczny zysk. Tak to wypada. Pytanie, jak to się przekłada później na, na co te pieniądze mają być przeznaczone? Mają być przeznaczone na zdrowie psychiczne, poprawę zdrowia psychicznego dzieci? Jest to powiedziane w tej ugodzie?
3: Owszem, jest powiedziane, że mają być te pieniądze przeznaczone na jakieś programy związane z poprawą tego zdrowia psychicznego dzieci. Natomiast myślę, że kara ma przede wszystkim aspekt motywujący. Wiadomo, że nie będzie taka, żeby zabić jednak firmę, która jest istotną firmą giełdową oraz jest przecież potężną kopalnią danych. Jest to przecież też źródło wywiadowcze. Więc z tej perspektywy istotne znaczenie ma tylko, po pierwsze, sam fakt, że ona już została nałożona, po drugie, że stanowi takie bardzo wyraźne ostrzeżenie siły nacisku, żeby coś w tej sprawie Facebook czy tam Meta zrobiła. No, może też służyć trochę jako uspokojenie opinii publicznej, bo to się wszystko okaże, prawda?
0: To ja jeszcze zapytam o rolę procesów, w których oskarżone są big techy, rolę procesów, w których niejednokrotnie wtedy właśnie upubliczniano dane, do których do tej pory jako opinia publiczna nie mieliśmy dostępu. Tutaj wiemy, że Stany poszły na ugodę, ale nie wszystkie. Floryda na przykład chce tę sprawę skończyć w sądzie. Czy tutaj jest właśnie szansa na to, że to nie jest koniec tej historii i jeszcze się czegoś dowiemy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne?
3: I o praktyki Meta.
0: Zgadza się.
3: Owszem, jest na to szansa. To znaczy, bardzo znamiennym jest fakt, że ta ugoda została zawarta w przeddzień dnia, w którym miał zeznawać Mark Zuckerberg, prawda? I jemu w związku z tą sprawą i też oczywiście potem w związku z samymi zeznaniami mogłaby grozić odpowiedzialność karna. Teraz Floryda, która mówi, że będzie prowadzić dalej postępowanie, nie tyle dalej, bo to nie jest to samo. Floryda prowadzi postępowanie w oparciu o swój stanowy akt. No więc jest szansa, że doprowadzi do zeznań Zuckerberga, choć nie zdarzy się to na pewno w tym roku. Pewnie może w przyszłym roku zobaczymy.
0: To ja zapytam teraz, czy są jakieś istotne informacje z ostatnich lat, które właśnie wypłynęły w trakcie takich spraw, takich procesów, które dotyczą właśnie zdrowia psychicznego. Coś, czego nie wiedzieliśmy do tej pory, a wypłynęło właśnie na światło dzienne w trakcie takiego procesu.
3: Otóż amerykańskie procesy mają taką potężną przewagę z tej perspektywy nad europejskimi, że tam istnieje ten mechanizm discovery, to znaczy obowiązek przedstawienia jakby wszystkich informacji, które mogą ze sprawą mieć coś wspólnego. To oczywiście jest potężna potem ilość komunikacji przede wszystkim, dokumentów, ale przede wszystkim też komunikacji wewnętrznej i dzięki temu rzeczywiście różne ciekawe informacje wypływają. Z tych informacji wynika jakby jednoznacznie, choć oczywiście przecieki od lat są w tych czy innych postępowaniach albo kiedy sygnaliści zgłaszają takie informacje, wypływają informacje o tym, że Big Techy absolutnie świadomie zupełnie taką amoralną, nieetyczną praktykę prowadzą w celu zwiększania z jednej strony zysku, ale przede wszystkim zaangażowania tych swoich użytkowników na wszelkich polach, tutaj konkurują. Bardzo ciekawa książka Age of Surveillance Capitalism, czyli wiek kapitalizmu inwigilacyjnego, to Szoszana Zubow napisała, tam już opisane są też praktyki Google'a w tym zakresie i kompletne jakby, no nie wiem, czy można nazwać pogardą, ale chyba pogardą dla prawa. W związku z czym rzeczywiście tego typu informacje wychodzą. Wyszły też informacje przy innej okazji znowu, dlaczego Facebook nie płaci za piractwo i za kopiowanie informacji objętych prawem autorskim. No bo gdybyśmy to robili, to byśmy przecież zbankrutowali. To nawet chyba Mark Zuckerberg powiedział. Była taka gdzieś też taki wyciek. W związku z czym tu nie ma z jednej strony żadnych wątpliwości oczywiście tak ogólnie, że taka jest praktyka Doliny Krzemowej. Natomiast oczywiście z drugiej strony no, uzyskanie na ten temat konkretnych dowodów no, znakomicie temu pomagają właśnie procesy w trybie amerykańskim.
0: Tak jak wspomniałam, to jest ugoda i wypłacenie tych prawie 17 miliardów, to jest jedno. Tutaj oczywiście jest kilka zasad, żeby te 17 miliardów zostało wypłacone, ale też jest mowa o tym, żeby wprowadzić pewne ograniczenia na platformę, na Instagram i na Facebooka, jeśli chodzi o konta nastolatków. Mówimy tutaj o jakich zmianach i czego one dotykają, jeśli chodzi o psychikę. Co tutaj jest, co będzie tutaj stanowiło ułatwienie dla młodych ludzi w korzystaniu z takich aplikacji?
3: Utrudnienie tak naprawdę.
0: Utrudnienie, tak.
3: Przede wszystkim, oczywiście, żeby zastosować ograniczenia związane z wiekiem, pierwszą rzeczą jest identyfikacja wieku użytkownika i tutaj oczekiwania są takie i zobowiązania Meta, że zostaną wprowadzone lepsze mechanizmy identyfikacji wieku. No to się mówi o tym, że jakby te mechanizmy istnieją, są różne metody. Część na przykład mogła być w ogóle oparta nie o same media społecznościowe, tylko o infrastrukturę operatorów telekomunikacyjnych, no ale tutaj mówimy o samym dostawcy platformy mediów społecznościowych. No ale skoro oni się do tego zobowiązują, to znaczy, że takie narzędzia są i się mówi od zawsze, czy od dawna, że one oczywiście istnieją, tylko że wprowadzenie ich nie leżałoby w interesie finansowym tych platform. Drugą rzeczą, i tutaj takim twardym zobowiązaniem jest właśnie spowodowanie jakby ograniczenia możliwości użytkowania danej platformy, przebywania na niej powyżej 2 godzin, zdaje się, w ciągu dnia dla takiego nastolatka czy każdego użytkownika poniżej, rozumiem, że 18 roku życia, być może 16, bo ja dokładnie tej ugody nie czytałem. Natomiast innym zagadnieniem jest też prowadzenie większych możliwości nadzorczych dla samych rodziców. Też jakby z przedprocesu i w trakcie procesu były doniesienia, że oczywiście zmierzał Facebook do tego, żeby jak najbardziej utrudnić kontrolę rodzicielską i właśnie możliwość weryfikacji tego, kiedy i jak używane i w jakim celu jest używają tych mediów społecznościowych nastolatki. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem taką ogólną. Trzeba pamiętać o tym, że Dolina Krzemowa wiedziała i w ogóle wiadomo, seks sells, czyli że seks sprzedaje, ale to był wiek do momentu, w którym odkryto, że rage sells, czyli że wściekłość sprzedaje, to znaczy, że ta generowanie polaryzacji, czyli zderzanie tych przeciwnych opinii daje dużo większe zaangażowanie niż jakakolwiek inna metoda. I to też oczywiście, o czym szanowni goście na pewno opowiedzą dokładniej, ma no, drastyczny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, a już tym bardziej na zdrowie psychiczne młodych ludzi.
0: Do tych kwestii przejdziemy w drugiej części naszego programu, ale teraz chciałabym zapytać właśnie doktora Pańczyka, pana Kamila Kotera, jak panowie oceniają te nowe funkcje, ograniczenia, tutaj tak trzeba byłoby to powiedzieć, ograniczenie korzystania w ciągu dnia, korzystanie w nocy tylko za zgodą rodziców, to jest wystarczające?
1: Myślę, że na początek należałoby się zastanowić nad skuteczną metodą w ogóle weryfikacji wieku, no bo jest to duże wyzwanie. Wiem, że chociażby Australia przecież wprowadziła jako pierwszy kraj na świecie rygorystyczny zakaz używania mediów społecznościowych.
0: I był to też pierwszy kraj, w którym mogliśmy widzieć, jak można ominąć
1: te zabezpieczenia. Wiemy też, że przecież meta z założenia w regulaminie ma, że poniżej 13 roku życia nie można mieć konta. Wiemy, że młodsze dzieci mają te konta pozakładane, więc oczywiście ten skuteczny mechanizm weryfikacji będzie absolutnie kluczowy, żeby inne elementy, o których pan mecenas też wspomniał,

0: podstawie których ta ugoda została zaproponowana, jest niezwykle ciekawa, dlatego że nie dowodzono tutaj przyczynowości, że media społecznościowe szkodzą, ponieważ będziemy pewnie o tym bardziej szczegółowo mówić później, jest niezwykle trudny w obecnych warunkach.
1: A dwa, że to jest ta podstawowa linia obrony, jak mi się wydaje, przynajmniej w moim odbiorze, że to zawsze jest powtarzane. Mark Zuckerberg powtarzał, że nie ma tutaj, nie udowodniono jednoznacznie naukowo, że media społecznościowe wpływają negatywnie na psychikę dzieci, ale to zostawmy ten wątek, na razie wrócimy do niego.
0: Tak jest, natomiast interesujące jest to, że pokazano mechanizm właśnie z premedytacją opracowania i wdrożenia algorytmów uzależniających, tak? Te tak zwane algorytmy rekomendujące, które mają zwiększyć zaangażowanie, większą liczbę godzin, prawda? Większa liczba aktywności użytkownika, więcej lajków, czy innych rodzajów interakcji, czy reakcji użytkowników. I właśnie wprowadzenie tego z premedytacją, użycie psychologii behawioralnej po to, żeby właśnie ten mechanizm uruchomić, to jest to, co jest sednem tej sprawy, a nie właśnie przyczynowość. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy rozumieli tę niemoralną, nieetyczną działalność firm technologicznych. No to mamy przykład Mety, sygnaliści też dokładnie o tym mówili. Są dokumenty wewnętrzne tej firmy, jak ten mechanizm był wdrażany. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby opinia publiczna wiedziała o tym, jak ten biznes został zbudowany.
1: Podobne zarzuty również wystosowano, jeśli chodzi o platformę TikTok. Tutaj również Komisja Europejska zgłosiła naruszenie, postawiono zarzut naruszenia unijnych przepisów dotyczących właśnie tego, że jest to platforma skonstruowana tak, że no, powoduje to uzależnienie. Tylko teraz tutaj chciałabym panów w studiu zapytać, jak również pana mecenasa, kolejną linią obrony tutaj w tym przypadku Mety akurat jest to, że no nie ma czegoś takiego jak jednostka chorobowa uzależnienie od mediów społecznościowych. Czy to jest... Najpierw zapytam panów w studiu, pan Kamil Koter może, czy... Dlaczego tak jest, że to nie jest jednostką chorobową? Co o tym decyduje? Jak się taką jednostkę chorobową ustala? No i właśnie, czy to jest taka linia obrony, która może być zastosowana w tym przypadku? Czy to jest racja?
2: Znaczy, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że musi być ta przyczynowość wykazana, tak jak mój przedmówca mówił o tym, że żeby udowodnić, że coś ma jakiś na przykład negatywny wpływ na ludzkie życie, no muszą być bardzo szczegółowe badania, tak, przeprowadzone na ten temat. I my, no na razie mamy dość mało danych, tak, one są dość skąpe, więc trudno jest to jednoznacznie wykazać, żeby mogło się znaleźć w taki, na przykład w ITD-10 albo w ITD-11 albo w klasyfikacji diagnostycznej amerykańskiej, czyli tam, gdzie jest ta lista wszystkich chorób, tak?
1: Tak, czyli jest lista chorób, na którą są, na przykład jest uzależnienie od alkoholu, prawda? Tak. Nie ma uzależnienia od mediów społecznościowych na ten moment.
2: Jest od gier komputerowych na razie.
3: Ja tylko chcę, może się wtrącę, że widziałem o tym informację na LinkedIn i ona przykuła moją uwagę, że był taki wyrok w tym roku, tutaj patrzę, nie wiem na ile to jest wiarygodne, ale to 25 marca 2026 Los Angeles County Superior Court, czyli sąd stanowy, przyznano odszkodowanie, jeśli wierzyć Claude'owi, bo sobie skorzystałem oczywiście z Claude'a.
1: No ja mam takie informacje, bo domyślam się, do czego pan dąży, więc ja mam te informacje z agencji prasowych. Pewnie chodzi o Metę i Google z kolei, należący, Google, który należy do Alfabetu. I tutaj w tym momencie, to była sprawa, w której 20-letnia kobieta oskarżyła właśnie tę platformę o to, że w dzieciństwie uzależniła się od Instagrama, YouTube'a. No i właśnie Meta i Google poinformowały, że odwołają się od tych wyroków, bo tutaj zasądzono właśnie zapłatę 6 milionów dolarów odszkodowania.
3: Tak, i o ile w takim razie nie ma jeszcze takiej wprowadzonej do tej klasyfikacji jednostki chorobowej, o tyle wszyscy, tak ogólnie to wszyscy wiemy, że jest uzależnienie, prawda? Kto tam, ja na przykład jestem uzależniony od mediów społecznościowych, jakoś tym zarządzam, ale to jest inne zagadnienie. Natomiast No dobrze, że zostało to już gdzieś

0: rozpoznane też w formie wyroku. Znowu precedensowe wyroki zapadają w Stanach. To po prostu tak jest, więc no, jestem ciekaw, w jakim kierunku będą się te sprawy rozwijały, bo tu pojawia się oczywiście ryzyko odpowiedzialności cywilnej, nie w Europie, bo u nas nie ma żadnej odpowiedzialności cywilnej producentów, dostawców usług za nic tak naprawdę, no ale w Stanach Zjednoczonych te, no można powiedzieć punitive damages, ale tutaj nie wiem, czy 6 milionów dolarów jest karnym odszkodowaniem za takie uzależnienie, czy wcale nie karnym. Natomiast to może rzeczywiście wygenerować, no przynajmniej w teorii, jakąś lawinę roszczeń, co dałoby pewnie dużo większą presję na platformy. No, pożyjemy, zobaczymy.
1: Doktor Mariusz Pańczyk.
2: Tak, ja myślę, że poza tym wątkiem uzależnienia, które powiedzmy funkcjonuje też powiedzmy w takim ogólnym dyskursie, prawda, i w mediach często właśnie, może trochę na skróty mówimy o tym, natomiast bardzo ważnym, powiedzmy innym rodzajem negatywnych zachowań jest tak zwane problemowe używanie internetu, szczególnie przez dzieci i młodzież. To jest taki rodzaj używania mediów społecznościowych przede wszystkim, który działa właśnie destrukcyjnie na psychikę dziecka, na relacje społeczne, na relacje z rówieśnikami, na relacje rodzinne. To problemowe używanie jest o tyle ważne, żebyśmy je tutaj w tej naszej dyskusji podnieśli, ponieważ ono zostało celowo wprowadzone, żeby odróżnić zwykły pomiar czasu ekranowego, który wiemy już teraz, że mało nam mówi o szkodliwych skutkach zdrowotnych, a właśnie te problemowe używanie mediów społecznościowych czy też internetu jest dla nas dużo, dużo ważniejsze. I o tym mówią te, powiedzmy, chronologicznie bliższe badania naukowe, które mówią właśnie o tych skutkach, które tego rodzaju zachowania w mediach społecznościowych, szczególnie przez młodych ludzi, mogą być po prostu destrukcyjne.
1: Pan Kamil Koter.
3: Właśnie mówimy głównie o tym problemowym używaniu. To dotyczy w większości dzieci, tak? No to słowo uzależnienie to jest takie bardzo duże słowo, tak? I to jest bardzo poważny stan, tak? Który no, musi wychować odpowiednio, to musi trwać odpowiedni czas, muszą wystąpić pewne objawy, tak? Żeby to zostało zdiagnozowane. Więc u większości dzieci raczej mówimy, u zdecydowanej większości, mówimy raczej o takim problemowym używaniu, tak, które ewentualnie może prowadzić, tak, do tego rodzaju poważnych stanów chorobowych.
1: No problemowe od razu wskazuje na to, że coś jest nieużywane, no, niezgodnie z... nie przynosi nam korzyści, tak to odczytuję. Że szkodzi. Tutaj jakby widać, że są dwie ścieżki. Z jednej strony jest ta ścieżka czy definicji choroby, czy zaburzenia. Z drugiej strony mamy tę ścieżkę prawną, więc ja jeszcze na moment wrócę do tej ścieżki prawnej, ponieważ pan mecenas jest z nami tylko przez pierwszą połowę audycji i zapytam o Europę, bo w Europie oczywiście też się pojawiły takie oskarżenia i Komisja Europejska, tutaj mamy sprawę TikToka, tutaj mamy sprawę też, wszystko to jest w oparciu na ustawę o usługach cyfrowych, na DSA. Mowa tutaj też jest o Mecie, X, tutaj już mamy platformy, które, no ewidentnie widać, że tutaj nie chodzi tylko o Metę i jedną firmę. W jakim momencie teraz jesteśmy, jeśli chodzi o Europę, pani mecenasie?
0: Jesteśmy dość na początku tych postępowań. Oczywiście, Komisja Europejska zarzuca Facebookowi, moim zdaniem oczywiście trafnie, projektowanie tych mechanizmów uzależniających nie tylko w stosunku do dzieci, tylko tak ogólnie. To postępowanie będzie pewnie trwać. Nie wiem, czy ono nie wiem, do jakich zmian doprowadzi w praktyce Facebooka. Rozumiem, że przyjmując założenie, że ono skończy się rzeczywiście karą, no to będzie zagadnienie tego, jakie rzeczywiście możliwe zobowiązania niepieniężne, bo one są super istotne, będą przyjęte przez Facebooka bądź nałożone na Facebooka. Tutaj pojawia się zagadnienie z jednej strony tego, co podrzuca algorytm, prawda? Bo mamy dla Facebooka troszkę inaczej, a dla Instagrama trochę inaczej, ponieważ dla Facebooka mamy ten wall, czyli na ścianach, w której się wyświetlają konkretne treści. Są też takie filmiki, nie wiem jak to się nazywa, Reels, czy jakoś tak. Natomiast w Instagramie mamy dwie rzeczy, bo mamy właśnie ten wall, tam gdzie obserwujemy jakieś treści oraz te, które Facebook chce nam podrzucać, ale mamy też odkryj i tam już zupełnie jakby Facebook decyduje o tym, co jest nam, decyduje o tym, co jest nam rekomendowane. No i kiedyś tak było, nie wiem jak teraz, że się mówiło, że 30% tego właśnie rekomendowanych treści, tego walla odkryj, to miał być seks i luksus. To nie wiem, jak ja teraz obserwuję, czasem wchodzę na ten Instagram, to na szczęście tam już tego seksu nie ma, luksusu już chyba też nie ma, trudno mi powiedzieć. Natomiast mimo wszystko pojawiają mi się tam takie jakieś rzeczy, które mnie nieszczególnie interesują tak naprawdę, bo co moment mam filmiki z Warhammera. Natomiast tu zagadnienie podrzucania tych treści nieodpowiednich i tego, w jaki sposób można zarządzać tym algorytmem, który z jednej strony jest trudno tak naprawdę weryfikowalny oraz też prawdopodobnie sam w sobie jest już wielkim behemotem na temat tego problemu z kontrolą własnego algorytmu, to wielokrotnie, zdaje się, mówił Elon Musk po tym, jak przejął Twitter, że tam co chwila odkrywano jakieś nowe reguły, nowe ograniczenia, więc no zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie to postępowanie.
1: No jeśli chodzi, ja tutaj jeszcze doprecyzuję, że jeśli chodzi o firmę, że jeśli chodzi o X-a, no to tutaj zarzuty Europy są takie, że, które dotyczą naruszania przepisów dotyczących treści online, także natomiast jeśli chodzi o TikToka i ByteDance, czyli właściciela TikToka oraz Metę, no to były to zarzuty wobec właśnie tych funkcji, które mają powodować uzależnienie.
0: Zgadza się. TikToka, Boże, X-a chcą cenzurować, natomiast jeśli chodzi o te pozostałe platformy, rzeczywiście tutaj chcą, no, wskazują na te mechanizmy uzależniające.
1: Elon Musk skomentował to krótko, bzdura, i tutaj jest oczywiście argument za tym, że na X-ie ważna jest wolność słowa, natomiast jeśli chodzi o Metę, no to...
0: Ja uważam, że w tej części dotyczącej definicji treści nielegalnych rzeczywiście akt o usługach cyfrowych jest w części niezgodny nawet z polską konstytucją, a już nie mówiąc o ustawie wdrażającej, która mówi o tym, że nawet treści aktualny projekt, nawet treści legalne, ale można usuwać, o ile nie ogranicza to nadmiernie swobody wypowiedzi, cokolwiek by to miało znaczyć.
1: No to dziękuję za doprecyzowanie, ale jeszcze wrócę do kwestii tego ostatniego procesu i tej ugody Mety. Tutaj warto też dodać, że Meta nie potwierdziła, nie przyznała się do zarzutów. Natomiast to, co opublikowała po tej ugodzie, to też list otwarty do innych platform, do innych big techów, aby no również wdrożyły takie zmiany, jeśli chodzi o konta dla młodzieży. Także to też jest ciekawy wątek. Tymczasem ja bardzo panu dziękuję, panie mecenasie.
0: Ja tylko może na koniec powiem, że tam podobno jest taki ciekawy fragment w tej ugodzie. Mhm. Czy zdaje się jakieś 5 miliardów tych dolarów tej kary. Zależy od tego, czy pozostałe platformy dostosują się do tego standardu. Bo jak się dostosują, to ta kara jest w większym rozmiarze należna, a jak się nie dostosują, to w mniejszym o tę kwotę, zdaje się, co oznacza, że prawda, jak nie uda się tego boiska wyrównać wszystkim, to Facebook nie chce być aż tak bardzo karany za te swoje praktyki.
1: Zgadza się. Zaraz ten wątek też rozwiniemy. Tymczasem ja bardzo panu dziękuję, panie mecenasie. Pan Maciej Gawroński był z nami, radca prawny, partner w kancelarii GP Partners. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję państwu bardzo.
1: Dobrego wieczoru. A zostają z nami pan Kamil Koter i doktor habilitowany Mariusz Pańczyk. Chwila przerwy. Już za chwilę wrócimy do rozmowy i będziemy rozmawiać szerzej na temat mediów społecznościowych i zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków.

0: W studiu Kamil Koter, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży i doktor habilitowany Mariusz Pańczyk, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członek Zespołu Ogólnopolskich Badań Higieny Cyfrowej. Tak jak już wspomnieliśmy tutaj, tą linią obrony, no tutaj będę się zwracać w stronę tego, co mówią akurat przedstawiciele Mety, jest to, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne nieletnich, no to tutaj takim argumentem jest to, że nie ma na ten moment dowodów naukowych, które jednoznacznie popierają tę tezę, że media społecznościowe miałyby mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne nieletnich. No i to jest cały wątek, który tutaj można otworzyć. Wiemy, że badania potrzebują czasu. To też jest ważne. Ta technologia już trochę z nami jest, ale nadal jest pytanie, czy wystarczającą ilość czasu, żeby takie badania powstały. Jaki jest stan badań na ten temat? Co wiemy, a czego nie wiemy?
1: Wiemy stosunkowo dużo, jak na ograniczenia, które mamy.
0: Czasowe na przykład, tak?
1: Na przykład czasowe, ale też bardzo istotne jest to, że po prostu dysponentami danych są firmy technologiczne, big techy, które nie są zainteresowane dzieleniem się tymi danymi, które mogłyby wykazać szkodę i tą przyczynowość, o którą pani redaktor pyta. I to jest jedno z głównych problemów, czyli mieć tak zwane real world data, czyli dane rzeczywiste, dane związane z tym, jak użytkownicy się zachowują, jak są profilowani, co się z nimi dzieje na tej platformie, ile czasu spędzają, ale też na czym ten czas spędzają w tych mediach społecznościowych. Ale mimo tych ograniczeń, oczywiście wiemy sporo na temat, no właśnie, pewnych problemów, które używanie mediów społecznościowych wywołuje, jak to są przede wszystkim zaburzenia snu. To jest takie trochę ziarno, od którego jest wiele innych problemów się zaczyna. Wiemy, że nie tylko młodzi ludzie lubią przed snem scrollować. To czasami trwa nawet kilka godzin przed snem. I jest, z jednej strony jest to problem z ekspozycją na pewną długość fali, ale ważniejsze jest to, że w trakcie tego scrollowania nasz mózg, a przede wszystkim mózg młodych osób, jest zalewany dopaminą, jest zalewany też często negatywnymi emocjami. To wpływa na trudności w zasypianiu, już nie mówiąc o tym, że scrollowanie trwa do północy, do pierwszej w nocy. Zaburzenia snu, niedosypianie powoduje potem spiralę różnych negatywnych skutków w ciągu dnia. Narasta problem ze zwiększonym stresem, z większą podatnością na jakieś epizody depresyjne, na trudności w szkole, w uczeniu się. Czyli ten sen jest bardzo ważnym elementem, którego zaburzenie będzie potęgować inne zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka. I o tym zaburzeniu snu już bardzo dużo wiemy, jeżeli pani redaktor się pyta, co już wiemy. Oczywiście wiemy też o grupach wrażliwych. Kiedy uśredniamy wiele badań, czyli badamy tak zwaną korelację, zależność nieprzyczynową, tylko taką zależność
0: dwustronną. Że coś się wydarzyło w tym samym czasie, kiedy wydarzyło się.
1: Występowań. I uśredniamy ten efekt na całą, powiedzmy, grupę wiekową, to okazuje się, że ten efekt jest bardzo mały albo wręcz go nie ma, to negatywny. Ale jak spojrzymy na takie zależności w podgrupach, na przykład w grupie nastolatków z tendencją do zaburzeń lękowych, albo do zaburzeń odżywiania, albo do grup w określonej grupie wiekowej, że dziewczynki między 11 a 13 rokiem życia są niezwykle wrażliwe na porównywanie się, porównywanie wizerunku swojego ciała na przykład. U chłopców to jest nieco później. To się okazuje, że te korelacje już są znaczące. Więc efekt uśredniania powoduje, że tego tak w dużym stopniu nie widzimy, ale jak zobaczymy pewne podgrupy, to okazuje się, że pewne zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne czy przewlekły stres już będzie miał dodatnią korelację. Uwaga, nie z czasem ekranowym, ale właśnie z zachowaniami, które nazywamy tym problemowym używaniem.
0: Mhm. Pan Kamil Koter?
2: Na pewno w gabinecie często spotykam się właśnie z zaburzeniami snu u młodzieży. To jest dość powszechny problem. I jeżeli chodzi o w ogóle smartfony, telefony, kontakt z internetem, często też takim nie do końca rozumieniem tego, jak to działa, jak to wpływa i u rodziców, i u dzieci, tak? To jest na pewno jeszcze taki obszar, który wymaga dalszej edukacji tych obu stron. I myślę sobie, że to też jest trudne w prowadzeniu takiego procesu w momencie, kiedy ja mam pacjenta, który nie ma jeszcze tej wiedzy i żeby te zmiany, żeby mógł w ogóle zasugerować te zmiany, tak? No to ja muszę mieć to zrozumieć po drugiej stronie, więc najpierw muszę tą wiedzę przekazać, więc upływa dużo czasu, tak? I nie zawsze też jest chęć do zdobycia tej wiedzy po drugiej stronie, więc no, często jest tak, że te dzieci no, przez wiele lat na przykład są w tej deprywacji snu i to jest no, bardzo szkodliwy proces, tak? Bo nie da się normalnie uczyć, tak? W momencie, kiedy ma się niedobór tego snu, tak? Nie da się uprawiać sportu, nie da się funkcjonować w grupie rówieśniczej na takim poziomie, jakby się mogło. No a to są bardzo ważne rzeczy, tak, w tym okresie, czyli bardzo, bardzo ważne, żeby tą wiedzę zdobywać, żeby ten mózg się rozwijał, żeby te wszystkie procesy socjalizacji chociażby zachodziły na takim zaawansowanym poziomie. Więc no, to zwrotnie prowadzi do zaburzeń, tak? I mamy dość sporo pacjentów, którzy właśnie borykają się z depresją, ze stanami lękowymi, tak? Wywołanymi na przykład tym, że nie ma tej grupy znajomych, tak? Albo są jakieś konsekwencje korzystania z komunikatorów, tak? Tam się dzieją też różne rzeczy, które no myślę, że mogłoby się nie wydarzyć, gdyby tych komunikatorów nie było, tak? Bo jednak tam jest przesyłanie zdjęć, przesyłanie różnych treści, gifów, zdjęć.
0: Nieodpowiednich dla dzieci, rozumiem, tak?
2: Tak. I no, kontrola rodziców nad tym jest często bardzo mała. Często to wychodzi, ale już kiedy jest bardzo późno. Dzieci też... No, jest mało dzieci, które mają taki odruch, żeby od razu na przykład pójść do rodzica, tak? Często jest tak, że korzystają na przykład ze sztucznej inteligencji, żeby poradzić się, dowiedzieć, tak? To też jest bardzo zastanawiające, dlaczego tak jest. No, myślę, że też cała ta sytuacja, ona też unaocznia taki kryzys wychowania właściwie dzieci i młodzieży, że to zaufanie jest w jakiś sposób niewystarczające, tak, między tymi dwiema stronami, nie ma do końca tego zrozumienia i to się tak właśnie nakręca, tak, powstaje dużo różnych kolejnych kłopotów.
0: A tutaj właśnie jeszcze chciałabym zapytać, bo no, rozpoczyna się rok szkolny niedługo. Wspominał pan o kwestiach wychowawczych, więc na pewno jeszcze na antenie naszego radia będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób nowe technologie wpływają na to, w jaki sposób my się uczymy. To jest jedna rzecz, no ale właśnie kwestie wychowania, czy na przykład nauczyciele mają nowe problemy w tym młodym pokoleniu, jeśli chodzi o problemy wychowawcze, które mogą być połączone właśnie z tym, że to są osoby, które wychowują się również online?
1: Ja nie mam doświadczenia oczywiście tutaj w kwestiach terapeutycznych jak pan Kamil, ale obserwuję już w nieco starszym pokoleniu, czyli moich studentów, problemy z koncentracją, problemy z uczeniem się takim, jak my to rozumiemy, czyli na przykład umiejętność skupienia się na tekście kartki A4 na przykład, prawda? Zorganizowanie sobie w ogóle w jakikolwiek sposób na przykład notatek. Sposób, w jaki pracują na przykład w grupie, tak? To jest wiele jakby takich procesów, które zaczęły się już kilka lat temu. Przecież media społecznościowe to 2010 rok, no już potem oczywiście narastająca fala użytkowników, więc mamy już dość dużą grupę w populacji osób, które używały media społecznościowe od wielu lat. A więc to obserwujemy, te zjawiska związane z pewnymi brakami czy deficytami wychowawczymi, no już widzimy w starszych pokoleniach. Mając przyjemność pracować przy projekcie higieny cyfrowej, my zaczęliśmy swoje badania od badania dorosłych. Dlatego, że tak naprawdę powinniśmy pierwsze nasze kroki skierować do dorosłych, ponieważ większość dorosłych tak naprawdę nie posiada dobrych kompetencji w zakresie higieny cyfrowej, czyli nie wie tak naprawdę, że ich zachowania no, nie są higieniczne, czyli nie chronią ich przed negatywnymi skutkami nadmiernego używania na przykład smartfona, więc trudno, żeby umieli w przekazać, sposób przekazać to, czy też pokazać wzorce prawidłowe swoim dzieciom czy nastolatkom, no bo po prostu tego w domu nie widać, prawda? Nie wiem, ten telefon, tablet jest na przykład przy posiłku cały czas, prawda? Czyli jeżeli dorośli tak robią, rodzice czy opiekunowie, nawet nauczyciele, nawet moi koledzy wykładowcy tak robią, to trudno oczekiwać, żeby te wzorce były realizowane przez młodsze pokolenia. Więc mamy tutaj dużo pracy do zrobienia na różnych poziomach, no nie tylko wśród dzieci czy młodzieży.
2: A też nie ukrywajmy, że do tej pory, to właściwie na początku było tak, że ten problem, który związany jest właśnie z używaniem mediów przez dzieci, najpierw był właśnie zrzucany na same dzieci, tak? Później na dorosłych. Na dorosłych, którzy, tak jak właśnie zauważamy, no nie mają tej wiedzy do tej pory, tak? Nie jest to wystarczający zasób informacji w ich głowach, który by wystarczył, żeby zapanować nad tym używaniem mediów. No i się bardzo cieszę, że dochodzimy do momentu, w którym to się dzieje na poziomie ustawodawczym, tak? Że w końcu jest no, jakby trzeci filar tego wszystkiego, tak? Że rodzice nie są... To myślę, że też była bardzo trudna sytuacja dla rodziców, tak? Że oni zostali tak naprawdę obarczeni odpowiedzialnością za to, jak ich dzieci korzystają z mediów. Oczywiście zgadzam się z tym, że to jest bardzo ważne, tak? I że rodzice no, muszą o tym myśleć, tak? Muszą być tego świadomi, ale z drugiej strony no, też nie wszyscy rodzice są na tyle wydolni, tak, żeby móc na przykład to robić, bo też żeby myślę o dzieciach, które są na przykład, znaczy mają rodziców niewydolnych wychowawczo, tak, i one też potrzebują tej kontroli, tak, więc jeżeli na przykład mielibyśmy taką sytuację, że tylko rodzice kontrolują, tak, dostęp dzieci na przykład do Facebooka, do Instagrama, no to wtedy okazuje się, że jest jakaś dziura, w której są dzieci, które nie mają takich dobrych rodziców, tak, więc one są od razu z automatu na straconej pozycji. No, też no, nie możemy sobie na to pozwolić, tak, bo to po prostu mija się z równaniem szans, tak, tych dzieci.
0: To jeszcze zapytam pana, panie Kamilu, o relacje, o nawiązywanie relacji, bo być może każdy z nas, no ja znam taki przykład dziecka, który no, nie miał przyjaciół w klasie czy na swoim podwórku, ale znalazł tych przyjaciół w internecie, w mediach społecznościowych, na jakiejś platformie. Po prostu kwestia pasji wspólnej ich połączyła i tak się okazało, że niezbyt daleko mieszkali. Oczywiście wszystko za zgodą rodziców, wszystko pod nadzorem rodziców, to spotkanie i po prostu można było odnaleźć osobę, która no, na tych samych falach nadaje w momencie, kiedy było się osamotnionym. Więc takie pozytywne przykłady też istnieją. Pierwsza rzecz, czy to są anegdotyczne przykłady, to jest jedno, ale drugie właśnie pytanie, jak ci młodzi ludzie nawiązują teraz relacje? Czy te media społecznościowe właśnie bardziej im pomagają, przeszkadzają, co im dają, a co im zabierają w tej kwestii?
2: Nie jest tajemnicą, że w tym momencie mamy no już dwa równoległe światy, tak? Mamy offline, mamy online, więc idziemy też w kierunku czegoś takiego jak taka wirtualna rzeczywistość. No i dzieci już w niej właściwie funkcjonują, tak? Mają na przykład znajomych, którzy są tylko i wyłącznie online'owi i do ten kontakt często, no, właściwie zaczyna się i kończy na tym online, tak, że one się nigdy ze sobą nie spotykają. W ogóle ta tendencja do tego, żeby spotykać się w offline, no jest znacznie słabsza u dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o dorosłych i u młodych dorosłych jest trochę inaczej, ale zdecydowanie dzieci i młodzież wolą spędzać ten czas online. Więc no, w zasadzie można by też założyć, że też dużo tego czasu one jednak spędzają na tych rozmowach nie twarzą w twarz.
0: Takie pytanie. Która z tych funkcji, na których opierają się platformy mediów społecznościowych, nie będę tutaj wymieniać, która konkretnie, dlatego że one funkcjonują, powiedzmy, podobnie. Wiele z tych funkcji mają bardzo podobnych. Która z tych funkcji według panów jest pierwsza do zmiany, żeby dzieciom było lepiej?
1: Ja uważam, że jest to algorytm rekomendujący. Jest już wiele eksperymentów związanych z psychologią używania między innymi TikToka, które pokazują, w jaki sposób szkodliwy te algorytmy podsuwają treści młodym ludziom, dzieciom, młodzieży. Taki eksperyment, być może niektórzy z naszych słuchaczy słyszeli o tym, że wystarczy odpowiedni nick, na przykład Loose Wave, albo jakiś opis, który sugeruje, że młoda osoba ma problemy z akceptacją lub jakieś myśli związane z samookaleczaniem, samobójstwem, i natychmiast taka platforma TikTok będzie profilować taką osobę, podsyłając treści pasujące, no już do tych właśnie patologicznych, wzmacniając u tej osoby problemy, które kryją się wyłącznie na przykład czasami pod nazwą niku.
0: Ona je podrzuca dlatego, że po prostu widzi, że to jest coś, co może nas zainteresować, tak?
1: Tak, to jest dlatego, że to profilowanie no nie rozróżnia absolutnie, czy mamy do czynienia z dobrą, czy złą intencją, która się za tym kryje. No to jest po prostu czysta matematyka oparta o prawdopodobieństwo dopasowania treści. I ten eksperyment pokazał, że takie profilowanie to jest właściwie 2,5 minuty dla takiego TikToka, żeby zaczął generować treści dopasowane do takiego, a nie innego profilu tego młodego człowieka. To są często bardzo, bardzo szkodliwe treści dotyczące samookaleczania, prób samobójczych, nawoływania do samobójstwa. To są niezwykle szkodliwe i poważne rzeczy. Uważam, że ten algorytm tak zwany rekomendujący to jest rzecz, która absolutnie to jest pierwsza rzecz do zmiany. Wiemy, że Facebook w tej ugodzie ma zapisane to, że treści mają wrócić do pierwotnej formy, czyli pokazywać się chronologicznie na tak zwanym wallu. Jak to będzie wyglądać w praktyce i czy to coś zmieni, jak będzie też z tymi reklamami w związku z tym, tego nie wiem, ale jest to też element tej ugody. I gdyby pani redaktorze mi pozwoliła wrócić ad vocem do tej kwestii pożytecznych efektów, to nie są anegdotyczne sprawy. Ten przykład związany z kontaktem z rówieśnikami przez na przykład komunikator, dlatego że są badania, które pokazują, na przykład taka grupa dzieci z LGBT na przykład, bardzo pozytywne skutki może odnosić bytowania w świecie, powiedzmy, takim bardziej cyfrowym, dlatego że odnajdują tam osoby podobne do siebie, odnajdują tam bardzo często akceptację dla siebie, szczególnie dzieci z terenów takich, powiedzmy, wiejskich czy małych miejscowości, gdzie tak naprawdę no, znalezienie kogoś podobnego do siebie jest niezwykle trudne. To jest właśnie to, co odróżniam od czas ekranowy, a problemowe używanie internetu. To wszystko zależy od tego, co to dziecko robi w internecie. Rozwijanie pasji, poznawanie na przykład osób z innych kultur, albo interesujących się na przykład tym samym sportem, czy nie wiem, kulturą japońską, origami. Naprawdę jest wiele przykładów, które nie są anegdotyczne. Pokazuje, że nie możemy oczywiście tego wrzucić do jednego wora i że to jest samo zło. Musimy jednak pamiętać o tym, że to, jak używamy tej technologii, jest kluczowe. Mhm.
0: Pan Kamil Koter?
2: To jest w ogóle bardzo ważny wątek, tak? Ponieważ to, jak dzieci korzystają z internetu, tak naprawdę jest najważniejsze, tak? Bo można korzystać z niego właśnie w taki sposób korzystny, tak? Czyli tutaj wygrywają na przykład te grupy mniejszościowe, które prawdopodobnie by się w ogóle nie stworzyły, tak? Gdyby nie to, że ten internet istnieje, tak? Z drugiej też strony ja myślę, że taka też wiedza rodziców na temat tego, co te dzieci robią, no jest czymś bardzo ważnym, bo też jest, no też te badania pokazują, także jest duża grupa rodziców, która totalnie nie wie, co te dzieci robią w internecie, że nawet nie chce się dowiedzieć, tak? I to jest bardzo kłopotliwa kwestia.
0: No też trudniej to... No kiedyś telewizor był tylko w salonie i tam można było kontrolować
2: no
0: to, co się dzieje.
2: Do tej higieny właściwie wykorzystania z internetu, tak? Czyli właściwie, no jeżeli my sobie zbudujemy pod to fundamenty na odpowiednim etapie, w odpowiednim momencie, czyli na przykład na samym początku, tak? Kiedy tylko dziecko ma pierwszy kontakt z na przykład z telefonem czy z komputerem, no to wtedy łatwiej będzie oczekiwać od tego dziecka, kiedy będzie miało, nie wiem, 15, na przykład 16 lat, że ono przyjdzie do nas z tym kłopotem, tak? Albo że będziemy mieli dostęp do tego, co ono robi w tym internecie, bo tu chodzi o wyrobienie sobie pewnych nawyków. I myślę, że to jest taka naprawdę przyszłość no, całego tego segmentu, tak? Że rodzice też muszą być zainteresowani, co robią dzieci w internecie, bo no, dzieci ze swojej natury są naiwne, tak? Dzieci są nieświadome. Dzieci mogą mieć poczucie, że, no, że to jest okej, tak? Że pokazuje komuś na przykład swoje nagie zdjęcia, tak? Ale jak się zreflektują, i to często za późno, no to okazuje się, że to jednak nie było takie okej, że jednak mam z tego jakieś niefajne konsekwencje. I wtedy na przykład idą do, nie wiem, do ChatGPT na przykład, tak? I pytają, co zrobić w takiej sytuacji, tak, jak się zachować. No i właśnie dlaczego idą do czata, tak? Bo na przykład rodzic w takiej sytuacji, no nie ma tej relacji na przykład, tak? Nie ma tej bliskości i jest obawa na przykład przed tym, że rodzic, nie wiem, nakrzyczy, rodzic oceni, że rodzic pogorszy całą sytuację, tak?
1: To myślę, że też możemy dodać o ważnej sprawie. Po pierwsze, kiedy ten ekran przysłowiowy się pojawia w życiu dziecka, to zdecydowanie jest za wcześnie w wielu przypadkach. A dwa, jeżeli on się pojawia, to rodzic jest współuczestnikiem tego procesu. Poczynając od zwykłych gier takich, które mają nawet aspekt edukacyjny i są dobrej jakości, rekomendowane do określonej grupy wiekowej, to i tak współuczestnictwo rodzica w tym używaniu tego ekranu jest niezwykle ważne. I oczywiście budowanie tej relacji, zaufania do rodzica, że nastolatek wie, że może przyjść do rodzica i porozmawiać, że nie wiem, doświadcza dziwnej sytuacji, bullyingu czy jakichś przemocowych rzeczy, które mogą być na przykład w grupie na WhatsAppie, którą grupą klasową jest, prawda? I ktoś tam jest obrażany, wyśmiewany lub właśnie jakieś zdjęcia z ukrycia są publikowane bez zgody na przykład osoby z klasy, prawda? Więc to jest oczywisty element wychowania, który powinien być stały. I no, tego nie da się rękami też szkoły jakby załatwić, tak?
0: Relacje z bliskimi, tak. No ale dobrze, ja bardzo dziękuję. To jest oczywiście temat, który się dopiero otwiera, jak się okazuje, bo kwestia Stanów Zjednoczonych to jedno, Unia Europejska to jest jeszcze przed nami. Zobaczymy, jak na gruncie europejskim te różne zmiany w kwestii big techów będą wprowadzane, w szczególności jeśli chodzi o ten kontekst właśnie korzystania przez dzieci i nastolatki z platform mediów społecznościowych. Kolejne kraje wprowadzają zakaz korzystania z mediów społecznościowych. To też zobaczymy, jak się będzie rozwijać, a tymczasem...
2: Jest iskierka nadziei.
0: Jest iskierka nadziei, tak. A tymczasem bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Był z nami pan Kamil Koter, psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Oraz doktor habilitowany Mariusz Pańczyk, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zespołu Ogólnopolskich Badań Higieny Cyfrowej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: No i oczywiście w pierwszej części naszej audycji był obecny również radca prawny Maciej Gawroński, partner w kancelarii GP Partners, któremu również dziękujemy. I dziękuję również Państwu. Audycję wydała Roma Leszczyńska, zrealizowała ją Milena Krupińska, przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Tu Radio 357, 12.
3: Co państwo na to?
2: Mamy 1 września, mamy wtorek, co państwo na to? Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się państwu. Początek roku szkolnego przynosi spore zmiany w szkołach. W szkołach podstawowych weszła w życie nowa podstawa programowa. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, a ponadto inaczej niż dotychczas wyglądać będą lekcje przyrody. Połączone będą zagadnienia dotyczące biologii, geografii, chemii, fizyki. Będzie więcej eksperymentów. W klasach czwartych pojawią się zajęcia praktyczno-techniczne. Zmieni się sposób prowadzenia godzin wychowawczych. Będzie więcej o bezpieczeństwie, postępowaniu w sytuacjach zagrożenia. Najmłodsi mniej czasu będą spędzali przed ekranami. Tablety, komputery będą używane tylko wtedy, kiedy nauczyciel uzna, że to jest po prostu niezbędne. Od dziś w szkołach podstawowych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, również podczas przerw. W szkołach średnich decyzje w tej sprawie podejmuje dyrekcja. No i jeszcze jedna ważna sprawa. W szkołach obowiązywać będą nowe zasady dotyczące żywności dla uczniów, zarówno tej w sklepikach, no jak i tej serwowanej w stołówkach. Będzie mniej cukru, a więcej warzyw i owoców, w największym skrócie. Porozmawiamy dziś o zmianach, ale również chcę państwa namówić na wspomnienia, a zatem dziś pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością? Na moim Facebooku również to pytanie, tam można odpowiadać i komentować. Pani Katarzyna czeka na telefony 510-357-357, 510-357-357. 2 minuty po południu. Pan dr Jędrzej Witkowski jest moim gościem, prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry, witam.
2: Panie doktorze, tylko co czwarty dorosły Polak ocenia szkołę dobrze. Aż 36% ocenia polską szkołę źle. Sporo. To są dane z raportu Szkoła do Życia państwa centrum. Dlaczego oceniamy szkoły w Polsce tak surowo, tak źle, krytycznie?
4: Oceniamy szkoły surowo, ale zwracam też uwagę na to, że 36% Polaków wybiera taką odpowiedź ani dobrze, ani źle, więc jak spojrzymy na to, ile tych ocen jest neutralnych lub pozytywnych, to jest większość. Mhm. Dlaczego oceniamy tak krytycznie mimo wszystko? Dlatego, że nasze oczekiwania od szkół są szalenie rozbudowane. I pokazujemy to w naszym badaniu, że de facto od szkoły oczekujemy wszystkiego. Oczekujemy, że ona będzie uczyć, wychowywać, że wesprze talenty i że wyrówna szanse edukacyjne, że zadba o relacje, o dobrostan i przygotuje do egzaminów.
2: A myśli pan, że to są oczekiwania ponad miarę, takie roszczeniowe?
4: To są oczekiwania, które rzeczywiście są prawdopodobnie nie do uniesienia dla jednej instytucji, niezależnie jaka to byłaby instytucja. Także szczególnie jeśli weźmiemy to pod uwagę, że te oczekiwania są bardzo różne i słyszymy to często od nauczycieli, od dyrektorów, że kiedy wchodzą na pierwszą wywiadówkę, to spotykają się z szalenie zróżnicowanymi oczekiwaniami w tej samej klasie. Jedni rodzice chcą, żeby uczniom trochę odpuścić, inni rodzice chcą, żeby szkoła była coraz bardziej wymagająca, a jeszcze inni po prostu chcą oddać dziecko do placówki na 9-10 godzin, żeby nie musieć się nim zajmować.
2: Na przechowanie, tak.
4: Dokładnie.
2: A co krytykującym nie podoba się najbardziej? To jest na przykład program, że pewnie padają zarzuty, że nie na te czasy, że archaiczny, czy tak?
4: Rzeczywiście jest tak, że jeśli pytamy, dlaczego oceniamy szkołę krytycznie, to program wysuwa się na pierwsze miejsce. I to jest ciekawe, bo ten głos jest też spójny z tym, co mówią sami młodzi ludzie, którzy często nie widzą, po co uczą się tego, czego się uczą. I my jako społeczeństwo, jako dorośli też oczekujemy od szkoły, żeby była bliżej rzeczywistości, tej rzeczywistości pozaszkolnej. To znaczy, żeby dobrze przygotowywała młodych ludzi do funkcjonowania w świecie poza szkołą. Dlatego nazywamy tę szkołę, która mogła być szkołą naszych aspiracji, właśnie szkołą do życia.
2: Ciekawe, bo dziś pytam słuchaczy o to, czy wspominają czasy szkolne z przyjemnością. Podobny wątek, podobna sprawa została podniesiona w raporcie, czy też w państwa badaniu. Zapytano badanych respondentów o nauczycieli. I co ciekawe, większość wspomina i pamięta nauczyciela, który pozytywnie wpłynął na rozwój, na edukację, na życie po prostu. No to napawa pewnym optymizmem, zwłaszcza myślę, że to miła recenzja dla nauczycieli.
4: Zdecydowanie tak. My zresztą zadaliśmy też pytanie o wspomnienia ze szkoły. Nie opisujemy ich bezpośrednio w raporcie, ale tutaj dla pana i dla słuchaczy 49% Polaków ma takie dobre wspomnienia ze szkoły, a 3/4 z nas pamięta nauczyciela, który miał właśnie ważny, pozytywny, istotny wpływ na nasze życie. I to jest, myślę, ważne do zapamiętania tego 1 września, kiedy spotykamy się znowu z nauczycielami, często w różnych rolach, jako rodzice, jako dziadkowie. To są osoby, które tworzą szkołę i tworzą ją z taką najlepszą intencją.
2: Lubimy krytykować szkołę. Od lat o szkole lubimy dyskutować. Często bardzo gorące są to dyskusje. W zasadzie o wszystko się kłócimy, prawda? O podstawy programowe, o lektury, o religię w szkołach, czy tak, czy nie, o telefony. Chociaż nie, o telefony to paradoksalnie chyba nie kłócimy się, ponieważ z różnych badań wynika, że zdecydowana większość rodziców popiera ten pomysł zakazu telefonów w szkołach.
4: Tak, to prawda. Tutaj muszę się z panem redaktorem nie zgodzić, jeśli chodzi o te wcześniejsze tezy, bo rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o szkołę, to spieramy się w sprawach wartości, spieramy się o kanon lektur szkolnych, spieramy się o edukację zdrowotną, spieramy się o inicjatywy patriotyczne. Natomiast mamy taką tezę w raporcie i mamy na to badania, że więcej nas mimo wszystko w myśleniu o szkole łączy niż dzieli. Jak przyglądamy się elektoratom różnych partii politycznych, to jeśli pytamy ich właśnie o lekcje religii, to te różnice to jest kilkadziesiąt punktów procentowych.
2: No tak.
4: Natomiast jeśli pytamy ich o to, czy chcemy być bardziej praktyczna...
2: Panie doktorze, troszeczkę bliżej mikrofonu zapraszam, bo mi pan umyka. Ja rzeczywiście trafiłem również na ten fragment raportu Szkoła do Życia. No i dzięki temu wiemy również, jakie opinie w różnych sprawach mają wyborcy poszczególnych partii. I tak na przykład prawie 80% wyborców Koalicji Obywatelskiej chciałoby wyprowadzenia religii ze szkół, a na przykład 62% wyborców Konfederacji życzy sobie w szkołach więcej zajęć takich inicjatyw patriotycznych. No chyba zaskoczenia nie ma jednak.
4: Nie ma zaskoczenia. Zaskoczenie jest na kolejnej stronie tego raportu, kiedy pytamy o to, czy szkoła powinna w większym stopniu kształcić praktyczne umiejętności życiowe, to różnica między tymi samymi wyborcami Konfederacji a Koalicji Obywatelskiej wynosi już tylko 3 punkty procentowe zamiast 40 w tych pierwszych pytaniach, które pan redaktor przytoczył.
2: Panie prezesie, spotkamy się raz jeszcze na antenie przed 13. Dr Jędrzej Witkowski, prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję uprzejmie.
2: 8,5 minuty po południu. Dziś, proszę państwa, pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością. 510-357-357. Zaczniemy nietypowo od telefonu pana Bartka. Panie Bartoszu, witam. Dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, panie. A wczoraj pan takiego żart zrobił, bo miał być pan, a był pan Michał, przynajmniej tak na stronie internetowej.
2: No myśleliśmy długo nad tym żartem i sądząc po pana reakcji, udało się.
5: No tak, no to ja mogę panu powiedzieć w dwóch kwestiach, bo ja jako ten były uczeń, no i dzisiaj już po rozpoczęciu roku szkolnego, no jako nauczyciel. Tak jak zresztą mój pewnie znajomy z Nidzicy, znaczy nasz wspólny znajomy z Nidzicy, który notabene muszę powiedzieć, że jak on mówił o tej Nidzicy, też mi się myliło, że to jest ta na południu. No ale dobrze, potem
2: znajomy z Nidzicy już czeka, mam wrażenie, to za chwilę. A zatem?
5: No to wczoraj też był drugi. No powiem tak, szkołę wspominam różnie, zależy od okresu. Najcieplej wspominam swoją szóstą klasę, czyli w moim przypadku klasę, która kończyła podstawówkę. 20 lat temu dokładnie w szóstym też rozpocząłem po raz pierwszy lekcję historii. Co prawda nauczyciel historii, który naprawdę rozpalił taką pasję nad tym przedmiotem, dzięki temu też ukończyłem studia, to rok później zaczął nas uczyć. I powiem tak, był to człowiek, którym politycznie, powiedzmy, bo mam go też na Facebooku, to śledzę, się kompletnie nie zgadzam, ale nie odmówię mu jednego, wyjątkowej pasji i innowacji, jak na tamte czasy przy uczeniu tego przedmiotu, bo on, no i znaczy nie, była też taka, powiedzmy, mocna dyscyplina wręcz, ale naprawdę ciepło to wspominam i bardzo dobrze. A jeśli chodzi o tą szkołę w dzisiejszych czasach, no ja się zgodzę z tym, że szkoła trochę nie uczy rzeczy praktycznych, ale wie pan, co się tu trochę oczekiwać od szkoły? Ja kiedyś już mówiłem, nawet chyba to nie wiem, czy nie był przypadkiem mój pierwszy telefon do pana, że na studiach jest coś takiego jak lektoraty z języka. I te lektoraty nijak przygotowują cię kompletnie do egzaminu, który musisz ukończyć językowego, żeby skończyć studia. Mimo, że ten egzamin prowadzą lektorzy, którzy prowadzą te lektoraty, ale oni nie, oni prowadzą swoje lektoraty, ale nie mają żadnego wpływu na kształt tych egzaminów, oni mają je tylko wykonać, bo kształt tych egzaminów ktokolwiek inny robi, no to jest taki troszeczkę mały chaos. Ja, a jeszcze tak tylko ogłoszenie parafialne, prawdopodobnie w związku z moim planem lekcji, we wtorki słuchacze będą mogli ode mnie odpocząć, bo pamiętam, że były takie głosy, że za często dzwonię.
2: Bardzo panu dziękuję za uprzedzenie. Pozdrawiam pana. 510 357 357. Pan Marcin, panie Marcinie, witam. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry. Pozdrawiam pana Bartka standardowo i wszystkich słuchaczy. Nigita się kłania. Powiem tak, jak dzisiaj posłuchałem pana Bartka, to naprawdę coraz mocniej mi się otwiera ta szufladka w głowie, że każdy człowiek ma takiego swojego, powiedzmy, bliskiego bliźniaka, który w ogóle nie jest pokrewny, którego nie zna, bo wychodzi na to, z tego co słucham, że pan Bartek też z wielką pasją do historii, co nas łączy, w wieku jesteśmy chyba zbliżonym, kurczę blade, to za dużo się rzeczy łączy. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia szkolne, panie Kubo, dobrze wspominam szkołę. Lubiłem się uczyć, zwłaszcza historii. Do historii pasją mnie zaraził też właśnie nauczyciel w szkole podstawowej, w gimnazjum. Później świetnie pociągnął jeszcze nauczyciel w niedzickiej szkole średniej. I naprawdę jestem im za to bardzo wdzięczny.
2: A nie żałuje pan czasem, że to taki kierunek, że to tak się potoczyło, że uczy pan w szkole?
6: Nie, znaczy panie Kubo, nie, ja nie uczę w szkole, aczkolwiek uczę dzieciaki, ale poza godzinami szkolnymi.
2: No tak, przesadziłem ze szkołą, tak, to prawda.
6: Tylko, że kwestia jest taka, że ja nie uczę historii, ja uczę matematyki, bo to, co mnie szkoła nauczyła, a zwłaszcza właśnie to takie podejście do przedmiotów humanistycznych, że humanista to jest człowiek, który musi mieć głowę otwartą. Więc ja nigdy się tam tej matmy i innych przedmiotów też nie bałem. I dzisiaj to mi jakoś w jakiś sposób, o właśnie, matematyczne pojęcie procentuje. Więc warto się uczyć, ja to zawsze wszystkim swoim uczniom, czasami proszę mi uwierzyć, że się śmieję, bo trafiają do mnie dzieciaki bliższych, dalszych znajomych. I czasami z takim nawet rozrzewnieniem patrzę na to jak te dzieciaki są, powiedzmy, dyscyplinowane, tak? Jak ta mama czy ten tata mówi, żebyś ty się uczył, bo ty musisz pilnie się uczyć, tutaj zaliczyć koniecznie, tak? A ja tak wtedy czasami, bo jestem, powiedzmy, świadkiem takiej rozmowy, muszę się mocno powstrzymać, żeby nie powiedzieć, zapomniał wół, jak cielęciem był, bo przypominam sobie tego rodzica w szkole, który tam przemknęło się tu, tam, ale powiem tak.
2: Ale wie pan, jedno drugiego nie wyklucza, bo nawet jeżeli jako młodzi obywatele nie byliśmy orłami w szkołach, no to pewnie zdecydowanie często więcej oczekujemy od naszych dzieci.
6: Absolutnie tak, panie Kubo. I powiem tak, ja jeżeli chodzi o szkołę, to się bardzo jeszcze z jednej rzeczy cieszę, że zdecydowana większość ludzi, których ja ze szkół pamiętam, z którymi mi się gdzieś te losy przecinały, to dzisiaj są ludzie, którzy są ogarnięci, którzy w tym życiu dobrze sobie radzą i to też mnie cieszy, że właśnie i mam na przykład możliwość bardzo często uczenia ich dzieci dzisiaj, bo to też świadczy o tym, że ci ludzie dobrze w tym życiu sobie poradzili, że ta szkoła, którą razem kończyliśmy, podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia,
2: wychowała,
6: na ludzi.
2: Pomogła w życiu. Pozdrawiam, pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo, Paweł z tej strony.
2: Witam pana.
7: Panie Kubo, gdyby ktoś przyciszył tę muzykę, to by było dobrze, bo...
2: Ależ już, proszę pana, klient nasz per pan, już.
7: No to od razu klient, jaki tam klient. Jestem tylko skromnym, jak to się nazywa, patronem waszym, a tak. Nie klientem. Ale panie Kubo, do rzeczy. Czy wspominam mile czasy, te moje szkolne czasy? Tak, i myślę, że każdy, praktycznie każdy by mile wspominał. Natomiast chciałbym tutaj wrzucić od siebie taką międzypokoleniową kwestię, bo... Zauważyłem, że o ile my, pan jest troszeczkę kilka lat starszy ode mnie, ale mimo wszystko edukację pobierał pan w latach 80. i prawdopodobnie jeszcze w 90. latach, podobnie jak ja, to my inaczej postrzegamy dzisiejsze czasy, przynajmniej ja tak postrzegam, ponieważ chociażby ta tak zwana reforma
2: edukacji... Ciekawe, a co to znaczy inaczej?
7: No inaczej, gorzej, bo mi się na przykład nie podoba usuwanie kwestii patriotycznych. Ja jako polski narodowiec przywiązuję istotną wagę do tego, a dzisiaj serwuje nam się taką multikulturową pulpę z eliminacją właśnie tych elementów związanych właśnie z tradycjami, z historią, po to tylko, żeby zatrzeć pewne aspekty. I ja z perspektywy to, co już anonsowałem, oceniam źle, ale to nie jest też moja... Moja wizja. Pamiętam, jak na początku lat 2000 spotkałem się z moją wychowawczynią ze szkoły podstawowej. To była edukacja od 81 do 84. I ona powiedziała wprost, że ten mój rocznik, czyli 89 i jeszcze jeden, był jeszcze tym, z jej perspektywy, postrzeganym jako ten normalny. Później niestety przyszło za dużo tej tak zwanej wolności i zaczęło się rozbestwienie towarzystwa.
2: No jaki tak, ale z drugiej strony myślę, że czasy miałyby wpływ na to, przynajmniej w moim przypadku, podejrzewam, że w pana przypadku podobnie, wpływ na to, czym się człowiek interesował, czym żył, co przeżywał. Przecież to przełom lat 70., 80., no bardzo ciekawe czasy w historii Polski, prawda? Festiwal Solidarności, potem stan wojenny, a potem no takie lata niemalże w trumnie, kiedy kraj dryfował, a jednocześnie o czymś marzył.
7: No były, panie Kubo, takie czasy, natomiast one były rzeczywiście dynamiczne, natomiast ja je bardzo cenię za to, że wówczas było dużo człowieka w człowieku. Dzisiaj zatraciło się właśnie ta istotna wartość dla gatunku ludzkiego, także tym miłym akcentem zakończę. Dobrego dnia życzę, panie Kubo.
2: Dobrego dnia, pozdrawiam pana. 510.

0: Poszło się do Zosi, był polski.
1: Miałem
0: problem.
1: To samo, tak, wzorowe
0: to
1: koleżanki.
0: Do Kasi i tak dalej. Także trudno pomagały, nie wspominać ich wspaniale. Natomiast mieliśmy też wychowawczynię, która była panią od PTTK, to było Polskie Towarzystwo Turystyki Krajoznawczej. No i przez to mieliśmy mnóstwo wycieczek, ona nam organizowała, także no same dobre wspomnienia, prawda?
1: 510-357-357. Pozdrawiam pana, panie Pawle. Czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością? Pani Katarzyna czeka na państwa wspomnienia. No i czekamy na komentarze związane z tym, co by dziś w szkole się dzieje. Myślę o tych proponowanych zmianach, które właśnie weszły w życie. Prawie 19 minut za chwilę po południu. Pan Dawid jeszcze. Panie Dawidzie, witam. Halo.
2: A, dzień dobry, panie Kubo. Czy dobrze mnie słychać? Bo
1: bardzo dobrze, dzień dobry, witam pana.
2: Dobrze. Panie Kubo, i tak już tyle tych audycji takich podobnych poruszaliśmy. I teraz, aby zadać takie pytanie słuchaczom i zobaczymy, ja troszkę obrócę. Bo pytanie było, czy uważamy, że czy szkoła dobrze funkcjonuje, tak?
1: No nie, dzisiaj akurat pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością, ale możemy również komentować bieżącą sytuację, tak.
2: Przyjemnością. No to z przyjemnością jasne, że wspominam, bo wie pan, teraz z perspektywy czasu jednak jak człowiek dorósł, to jednak docenia tych nauczycieli, którzy byli wymagający, którzy byli jednak jacyś tacy, co potrafili na przykład na przerwie spokojnie z tobą porozmawiać i podejść do ciebie jak do normalnego człowieka, a nie tylko jak z takiej górnej półki. Ale aby to pytanie poszerzyć i zapytać, czy ta szkoła dzisiaj spełnia swoje funkcje i poszerzyć. Czy na przykład wojsko spełnia dzisiaj nasze funkcje, słuchacze, co by myśleli, czy policja, czy straż pożarna, czy służba zdrowia, to widzi pan, że to ma wszystko wspólny jeden mianownik, że my cały czas narzekamy jednak na to, bo politycy będą cały czas powtarzać jak mantrę. Zamiast się dogadać w tych niektórych kwestiach kluczowych dla naszego życia, to oni przerzucają się jedynie tymi problemami i zwalają jedni na drugich przy kolejnych wyborach, że to ich wina, a nie nas. Zamiast pokornie przyjąć do wiadomości, że są takie rzeczy w państwie dla naszych obywateli, które powinny być cały czas dobre, bo to jest rozwój przyszłości naszego państwa.
1: Bardzo pięknie powiedziane, panie Dawidzie. Przy okazji prośba, gdyby pan się mógł jeszcze nie rozłączać, by zostawić swój numer telefonu, dobrze?
2: Dobrze.
1: Dziękuję, pozdrawiam. 20 minut po południu. Czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością?

0: lemon sugar. Dziś pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością. 510-357-357. To pytanie na moim Facebooku, a tam liczne komentarze. Pani Ewa napisała: ja tam dobrze wspominam szkołę, prawie wszyscy moi nauczyciele byli po prostu fajni. Oczywiście niektórych lubiłam bardziej, innych mniej, ale to były dobre czasy. Pan Paweł jest zainteresowany, pyta, ile razy pan Kuba stał w kącie. No, może dzisiaj nie jestem z tego przesadnie dumny, ale zdarzało się. Owszem, czasy szkolne, pan Hubert, jak najbardziej wspominam pozytywnie, gdyby nie nauka. No i kartkówki, sprawdziany, bo odpowiadanie przy tablicy i targanie za włosy czy ucho przez woźnego. Ale tak naprawdę to cała reszta była po prostu super. 510-357-357. Pan Arek napisał: szkoła skutecznie zniechęcała do nauki. Wspominam jak najgorzej, w moim przypadku to były lata 80. Pani Jolanta podejrzewa, że pan Jaślar był grzeczny w szkole. Ja też pana Jaślara, przyznam, podejrzewałem o taki wieczny pasek na świadectwie, ale okazało się, ku zaskoczeniu, ku zdumieniu publiczności, że rzeczywistość szkolna pana Jaślara troszkę odbiegała od naszych wyobrażeń i ocen. Pan Dariusz napisał: no właśnie, szkoła kiedyś była świetna, to legendy. Niektórzy z nas mieli szczęście, trafili na świetnych nauczycieli, ale że do dziś nie potrafimy tego wszystkiego urządzić mądrze, to już świadczy tylko źle o nas. Pani Agnieszka napisała: w mojej szkole średniej pod koniec lat 90. jedna pani rzucała w nas kredą. Jak gagatek z pierwszej ławki miał refleks i zdążył się schylić, osobnik z drugiej ławki czasem obrywał rykoszetem. Pan Alfred na antenie. Panie Alfredzie, witam pana. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Kłaniam się panu.
1: Ja co prawda nie słyszałem, tak jak mówiłem, tej pani, która odbierała telefon. Ja nie do końca słyszałem jakby temat rozmowy, ale słyszę, że rozmawiamy o szkole i
0: tak, dziś pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością.
1: Oczywiście, że z przyjemnością. I ja mam taką anegdotę, taką rodzinną. Otóż kiedyś zbliżał się ten czas pierwszego dnia do szkoły. Mamusia moja przyszła do mnie: Fredeczku, wstawaj, idziemy do szkoły. Okej, zebrałem się, wszystko jak należy. Okej, poszliśmy do tej szkoły, ponieważ to było przez las, mama zawsze była przy mnie. No i okej, w porządku, ale następnego dnia...
0: No właśnie, czekam mama, z niecierpliwością no właśnie, na to, co było nie okej.
1: Mama następnego dnia przychodzi i mówi: Fredeczku, wstawaj do szkoły. Ja mówię: jak to do szkoły? Przecież wczoraj byłem w szkole.
0: No raz wystarczy, prawda?
1: No i w ten sposób. To takie właśnie wspomnienie. Bo pan,
0: no to był szok i niedowierzanie, bo pan sobie rozumie, no, nie zdawał sprawy, że to już tak będzie codziennie, tak?
1: No dokładnie tak. Dokładnie, najprawdopodobniej tak.
0: Bardzo panu współczuję.
1: Chłaniam się.
0: Pozdrawiam.
1: Nie, to nie ma co współczuć, to są bardzo przyjemne wspomnienia.
0: Pozdrawiam, bardzo dziękuję. 27 minut po południu. Wspominam swoje czasy szkolne również i wspominam kary fizyczne, które w szkole podstawowej były stosowane. Pani Marta napisała: w latach 90. jeszcze również stosowano w szkołach kary cielesne. Niestety. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry. Halo.
2: Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić czymś takim, bo też uczyłem się w czasie karnawału Solidarności. I wtedy nosiliśmy do szkoły z siedziby Solidarności biuletyny, a później w stanie wojennym okazało się, że zostałem posądzony o niebezpodstawnie zresztą, o to, że rozpowszechniam tą bibułę i jest we mnie wzięło na przesłuchanie. No i pamiętam, że rzeczywiście straszono mnie wojskiem, straszono mnie wyrzuceniem ze szkoły. No i kiedy poprosiłem o możliwość skorzystania z toalety, to był przy mnie pan Ezbek, który musiał rzeczywiście załatwić się po prostu.
0: Który to był rok, panie Andrzeju?
2: No to był rok 81. I muszę panu powiedzieć, że paradoksalnie to siusianie przy otwartych drzwiach i przy obecności pana z SB dodało mi odwagi, dlatego że pomyślałem sobie, że to nie tylko ja się boję tego systemu, ale też system się w jakiś sposób boi mnie.
0: A ile pan miał lat?
2: No ja wtedy miałem 16 lat. To była pierwsza.
0: Ja pamiętam, że w tamtych czasach, między innymi oczywiście, ale roznosiło się taką gazetkę, która nazywała się Gnom. Gazeta Niezależnej Organizacji Młodzieżowej.
2: Nie, to był biuletyn Solidarności.
0: No to też, oczywiście.
2: Biłgoraja i wtedy nie było czegoś takiego tam, natomiast był biuletyn Solidarności, który był, zdaje się, ogólnopolski i na takim bardzo marnym powielaczu był gdzieś tam powielany i rozdawany. A jeszcze chciałbym powiedzieć na temat, bo zaintrygował mnie ten pan, który powiedział, że jest narodowcem. Ja mam zupełnie inną perspektywę patrzenia na edukację w tej chwili. To znaczy ja uważam, że tej martyrologii jest zdecydowanie za dużo i żyjemy w zupełnie innym świecie. W świecie, w którym kontakty międzyludzkie wykraczają poza granicę. I właśnie to ten pan nazwał papką multikulturową, dla mnie jest czymś fascynującym, dlatego że musimy się otworzyć na świat i można powiedzieć powrócić do tamtej Polski, która była gdzieś tam w XVII wieku, do takiej Polski wielokulturowej. I to jest fascynujące. Tego powinniśmy uczyć, a nie zamknąć się tylko w tej martyrologii.
0: Choć może optymistycznie nazbyt zakładam, że jedno drugiego nie wyklucza. Pozdrawiam pana. Pan Hubert napisał, by ja wspominam bardzo dobrze z jednego powodu. Byłem młody. Matura, 92 rok. To były czasy i komu to przeszkadzało? 510-357-357. Pani Anno, dzień dobry. Halo?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Że szkołę bardzo dobrze wspominam, do tego stopnia, że do tej pory przyjaźnię się z moimi przynajmniej dwoma nauczycielkami, ale tak naprawdę co spotkam jakąś ze swoich nauczycielek, nauczycieli na ulicy, to szeroko się uśmiecham i najbardziej wspominam dobrze ten czas właśnie szkoły podstawowej i gimnazjum. Ja jestem rocznikiem 95 i jak byłam w takiej podstawówce 4-6, to mieliśmy informatykę, te komputery wchodziły, ale to nie była taka szkoła, gdzie miał się telefon, wiadomo, żadnym internetem. I tak naprawdę to, czego ja się uczyłam właśnie w klasach 4-6 i na początku gimnazjum, to są rzeczy, które najlepiej pamiętam, bo to były najlepsze techniki uczenia się, które najlepiej utrwaliły mi się w głowie. Także z taką nostalgią to wspominam i naprawdę potrafię wrócić wspomnieniami do tego, jak przepisywałam zdania do zeszytu po francusku i dokładnie pamiętam te zdania, bo przepisywałam je 1000 razy, żeby w końcu się nauczyć, jak te dziwne litery stawiać koło siebie. Także z taką dużą nostalgią.
0: Jakie wspomnienia ma pani Agnieszka? Pani Agnieszko, jeszcze pani. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ja mam bardzo dobre wspomnienia, jeśli chodzi o szkołę, zarówno podstawową, jak i szkołę średnią. Różnie bywa. Szkołę budują nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, koleżanki, koledzy. I te relacje, wiadomo, też są takim czymś, czego się uczymy właśnie w szkole. Nie tylko czytać, nie tylko pisać, ale również tych relacji. Obecnie jestem nauczycielką i bardzo dziwi mnie, bo swoje dzieci w szkole, swoje prywatne dziecko uczę, że pierwszymi nauczycielami są rodzice. A tak naprawdę w tej chwili wydaje mi się, że bardzo często kuleje w szkole współpraca z rodzicami, którzy mimo, że skończyli szkołę, często zapominają, że skończyli szkołę, że szkoła to jest system, że my jesteśmy jako nauczyciele również tym systemem ograniczeni. Czasami chcielibyśmy coś innego zrobić, ale nie możemy. Mam nadzieję, że szkoła, w której pracuję, sprawi, że za kilkanaście lat dzieci też będą dobrze wspominały. Spotykam swoich uczniów na ulicach miasta, a jestem, mieszkam obecnie w Bydgoszczy, więc spotykam uczniów, przychodzą, chętnie dzielą się tym, co robią teraz. Niektóre moje uczennice nawet są nauczycielkami, tak jak planowały 20 lat temu być nauczycielkami, są nauczycielkami. Myślę, że powinniśmy wziąć głęboki oddech, bo my gdzieś w jakimś sensie wszyscy budujemy tę szkołę cały czas, nawet poprzez te komentarze, które bolą nas nauczycieli.
0: 28 minut pozostało do 13. Kłaniam się pani Agnieszko, a na antenie pan Przemysław Staroń, psycholog, nauczyciel szkoły w chmurze, autor serii Szkoła Bohaterek Bohaterów, nauczyciel roku 2018. Witam pana, kłaniam się.
5: Ależ dzień dobry, dzień dobry.
0: Ależ dzień dobry. Zmiany. Zacznę nietypowo. Zmieniamy menu w szkołach. No, ale wobec tego, jak szybko młodzież, dzieci nam tyją, no to chyba rzeczywiście nie ma innego wyjścia, prawda?
5: Ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo szczęśliwy z tego powodu, że nastąpiła w końcu zmiana w zakresie tego menu. Od dawna wspieram działalność Green Ref Institute, który postulował, no w zasadzie już od dawna, o to, aby była to tak zwana roślinna szkoła. I to jest bardzo ważne z każdej perspektywy. Z perspektywy zdrowia, z perspektywy samopoczucia, z perspektywy troski w ogóle o planetę i o wszystkie żywe istoty, zwierzęta pozaludzkie. I nie ukrywam, że to jest jedyna zmiana, co do której naprawdę, która teraz wchodzi, co do której naprawdę no, nie mam żadnej wątpliwości, że jest dobra.
0: Potrafimy zażarcie kłócić się o szkołę, dyskutować o tym, czego uczyć i jak. Ostatnio prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, pan Sławomir Broniarz, przyznał, że bywa, że niektórzy rodzice są problemem dla szkół. Chodziło mu o taką postawę roszczeniową, takie oczekiwanie, że nauczyciele będą wychowawcami, zastąpią rodziców. A to przecież są różne role, prawda? Bycie nauczycielem i bycie rodzicem.
5: Ja nie odpowiem na to pytanie, czy tak, czy nie, bo myślę, że tu odpowiedź jest jednak odpowiedzią Schrödingera. Natomiast ja bardziej skupię się na tym, że my się w ogóle kłócimy, mówimy o tym i tak dalej. To jest chyba największy problem. Dlatego, że tak jak nauczyłem się z takiego przepięknego wydawnictwa Andrea o filozofach i filozofkach dla dzieci. Pierwszy raz to wtedy przeczytałem, że tak naprawdę jakość społeczeństw jest pochodną jakości komunikacji. My mamy w tej chwili rozwaloną komunikację między sobą na każdym poziomie. I co najgorsze, legitymizowane jest to na samej górze. Czyli mówiąc krótko, ryba psuje się od głowy i ryba od głowy może się też naprawiać. Natomiast niestety prawda jest taka, że kiedy się popatrzy na samą górę naszego kraju, między innymi na władzę, taką diarchiczną, bym powiedział, władzę Ministerstwa Edukacji Narodowej, diarchiczna, przypominam wszystkim, to są rządy dwóch osób, no to nie ukrywam, że ja się kompletnie nie dziwię, że jest jak jest na poziomie komunikacji, powiedzmy, między rodzicami i nauczycielami, bo stamtąd nie płynie przykład komunikacji podmiotowej. Nie płynie przykład współpracy. Między. I tak jak zresztą pan powiedział, panie Kubo, że my się kłócimy. No właśnie i tu jest ten problem, że to są kłótnie, których jakby, które są legitymizowane już na samej górze. I ja nie ukrywam, że przypominają mi się słowa z takiej książki Shauna Tana, wydawnictwo Kultura Gniewu, książki, na cześć której napisałem kiedyś, uwaga, mowę noblowską. Proszę o tym pamiętać, kiedyś Shauna Tan dostanie Nobla. On to na samym końcu w opowieściach z głębi miasta podkreśla wyraźnie. Taki bardzo poetycki sposób, na co nam to wszystko było. A jeszcze prościej można to powiedzieć polskim utworem, na co nasze swary głupie, jak i tak zginiemy w zupie.
0: Ciekawe. A propos sporów. Zakaz dla telefonów komórkowych w szkołach. Większość rodziców przyjęła z entuzjazmem. No pewnie uczniowie nie są do zakazu już nastawieni z takim samym entuzjazmem. Pewnie gdyby podobną sondę zrobić wśród najmłodszych, to radości specjalnej by nie było, prawda?
5: To znaczy, powiem szczerze, że rzeczywiście musielibyśmy zrobić tę sondę. Naprawdę. To znaczy, jestem bardzo ciekaw właśnie zdania młodych ludzi, gdyż, wie pan i państwo, to jest tak, że jest to bardzo niejednoznaczne. I nie ukrywam też, że tutaj jest nie tylko kot Schrödingera, ale też pies Schrödingera i nawet renifer Schrödingera, bo to jest tak, że jak ja rozmawiam bardzo często z osobami uczniowskimi, które uczę w szkole w chmurze, one bardzo wyraźnie podkreślają, że one mają świadomość tego, jak przeróżne gadżety ekranowe, media społecznościowe, jak one w ogóle dekonstruują ich życie i podejmują one różne decyzje, aby było to jednak jak najzdrowsze. Tak jak właśnie Anders Hansen w swojej książkach świetnie pisze, aby budować zdrową relację ze smartfonem, tak? I powiem szczerze, że ja, bo to jest bardzo mało czasu, więc ja podpowiem tylko krótko, że patrzę na ten tak zwany zakaz i się uśmiecham. Uśmiecham się z jednej strony dlatego, bo naprawdę ja kibicuję wszystkiemu, co w jakiś sposób pcha rzeczywistość do przodu i biorąc pod uwagę to, w jakich realiach żyjemy i co już wiemy o telefonach, tak to ujmuję bardzo skrótowo, no i patrząc na to, co robią inne kraje, na pewno, znaczy trudno by mi sobie wyobrazić, żeby Polska nie poszła w tę stronę. Z drugiej drugiej strony ja zawsze mówię, że no sorry batory, ale horror vacui istnieje w naszej naturze. Natura nie znosi próżni. Zakazy mają sens tylko wtedy, kiedy są głęboko uzasadnione, kiedy mamy pewność, że naprawdę głębokie uzasadnienie trafiło do każdej osoby i kiedy jest alternatywa. Ja nie mam poczucia, zresztą to pokazuje przykład Australii chociażby, która nie zadbała wystarczająco właśnie o tę alternatywę i bardzo głębokie uzasadnienie, aby w Polsce, która również ani jednego, ani drugiego, że tak powiem, nie widzę, żeby miała, no to no, nie uśmiecham się w tym kontekście jakoś optymistycznie, że rzeczywiście przyniosło to pożądane efekty. Natomiast podkreślam, spoko. No, jest to na pewno ruch, którego naprawdę, no, jego braku trudno by sobie wyobrazić w świetle tego, co robią inne kraje.
0: Ciekawe, czy używanie telefonu komórkowego by zejdzie do podziemi, czy uczniowie by wymyślą coś na ten zakaz. Przypominają mi się moje czasy szkolne i wówczas oczywiście nie było telefonów, nie było internetu, co dzisiaj trudno by młodemu pokoleniu w ogóle wyjaśnić, prawda, jak to nie było. Aby dużym występkiem było na przykład pod ławką czytanie przysłonięte, to było oczywiście najchętniej jakąś książką przedmiotową, w razie czego. Lektury, po prostu lektury typu Winnetou albo coś z Sienkiewicza i wtedy albo Michalina Wisłocka, Sztuka Kochania, ale to już w szkole średniej.
5: Może Herzstopper, teraz szósty tom wyszedł i w ogóle jest to, przypominam, są to książki, które no, były na pierwszym miejscu w Empiku, wyżej niż Olga Tokarczuk nowa, więc ja tutaj się uśmiecham do czytania Herzstoppera na lekcjach.
0: Podstawa programowa, niektórzy pytają, sposób uczenia, dobór lektur. Czy to wszystko musi tak się zmieniać często?
5: I to jest świetne pytanie. Nie musi, od razu mówię, panie Kubo.
0: A no właśnie, ale przyznam, że sam zadałem sobie to pytanie i przed programem pomyślałem, może musi, bo świat się zmienia, prawda? Ale czy trzeba by na pewno tak szybko?
5: Wie pan co, świat się zmienia tak szybko właśnie,
0: czy tam nie ma w tych podstawach programowych, czy w lekturach zwłaszcza, no wartości jednak uniwersalnych? Może nie na wiek, ale na pewno na wiele lat.
5: Tak, i ja powiem szczerze, że w ogóle podejmowanie próby wyścigu ze zmieniającą się rzeczywistością jest w ogóle pomysłem spalonym pod nawce już od samego początku, gdy rzeczywistość zmienia się nam obecnie co kilka godzin i to nie jest przesada. Natomiast cykle w edukacji, one się de facto mogą zmieniać w realiach dekadowych, cykle zmian. Dlatego absolutnie to, co pan powiedział, to jest fundament. Nauczyć się rzeczy najbardziej fundamentalnych, uniwersalnych, które nazywane są kompetencjami przyszłości, chociaż są to kompetencje już teraźniejszości. Ja na nie mówię insygnia przyszłości i insygnia teraźniejszości. Natomiast oczywiście ja jestem pierwszą osobą, która mówi tak, jakby no, róbmy wszystko, aby ta szkoła miała związek z życiem. Tylko no właśnie ciągłe zmiany, szczerze, nie powodują, że ona ma związek z życiem. Mało tego, jeżeli są to zmiany robione bez realnej partycypacji wszystkich interesariuszy edukacji, nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic, rodziców, społeczności, samorządów, to tym bardziej to jest pomysł spalony, a niestety tak to się stało. Ja przypominam o tym, że w czasie, kiedy jeszcze walczono z Lex Czarnek, ówczesne posłanki, obecnie ministra i wiceministra, one razem z takimi organizacjami jak Wolna Szkoła czy Protest z Wykrzyknikiem, no bardzo mocno jakby wspierały w tej walce o podmiotowość nauczycieli i nauczycielek. Tymczasem po wyborach Barbara Nowacka zakazała prac domowych i na takie ugodzenie w podmiotowość nauczycieli i nauczycielek nie odważył się nawet Przemysław Czarnek. I niestety te organizacje wskazują na to, że bardzo szybko zepchnięto je i w ogóle...
0: Ale to była dziwny pomysł, zatrzymam się na chwilę, dziwna reforma, bo taka kompletnie przestrzelona, prawda?
5: Bo
0: bardzo szybko się okazało, że rodzice się ożywili. Zaraz, chwileczkę, ale my chcemy zadania domowe. No może nie za każdym razem, prawda, rakieta kosmiczna i karmnik do zrobienia.
5: Czemu nie? To byłoby mądre, przynajmniej przydatne.
0: No też prawda, można dyskutować, ale się okazało, że rodzice wcale nie pochwalają tego pomysłu.
5: Tak, i to wie pan, wychodzi to, znaczy to płynie jakby z różnych powodów to uzasadnienie, dlaczego nie popierają i dlaczego też nauczyciele, nauczycielki tego tak podchodzą. Ja powiem tylko tyle. To naprawdę, jak ja o tym usłyszałem, znaczy ja się oczywiście nie zdziwiłem, bo to po prostu była decyzja czysto polityczna, natomiast granie, no to trochę tak jakby na tonącym Titaniku sobie stwierdzić, a może zmienimy nomen omen menu. Dajmy na to, no, to mniej więcej w ten sposób. Było to totalnie absurdalne i niestety, jak patrzę na te różne ruchy, które teraz są prowadzone, one również, to jest tak, że one, niektóre są spoko, niektóre są zupełnie nietrafione, natomiast jakby fundamentalny problem jest taki, że znowu te zmiany są realizowane na poziomie, bym powiedział, takim może nie tyle ad hoc, co ex cathedra. I niestety bardzo mocno to czuć wśród nauczycieli i nauczycielek. Ja teraz bardzo tylko dodam, że w końcu wspaniałe grono polonistek, polonistów napisało list do CKE w kontekście absurdalności chociażby matur. I ja powiem szczerze, że no znowu pytanie jest takie, na ile głos realnych praktyków, praktyczek zostanie wzięty pod uwagę?
0: Wrócimy. Wrócimy do tego za kilka minut, swoją drogą ponury, ale pociągający żart. Kapitan Titanica ogłasza, proszę państwa, w związku z tym, że toniemy, zmienimy państwu dzisiejsze menu. Przemysław Staroń, psycholog, nauczyciel szkoły w chmurze, autor serii Szkoła Bohaterek Bohaterów, nauczyciel roku 2018. Do usłyszenia za chwilę, bardzo dziękuję.
5: Do usłyszenia.
0: 510-357-357, pan Rafał. Panie Rafale, witam, dzień dobry, halo.
6: A dzień dobry, Rafał z tej strony, Skarbnik, 4A, pierwsze LO Jelenia Góra.
0: Aha.
6: Matura 93. A ja takimi trzema rzeczami chciałem się podzielić. W podstawówce to byłem w komunizmie, używałem książek swojej siostry, 9 lat starszej. I to tak działało przez całą podstawówkę. No i później wiadomo, 89 rocznik, rok. I dalej biorę siostry książki. No i na historii. Już nie pamiętam, jaki to był temat, no ale pani powiedziała, że no niestety, Rafał, przykro mi bardzo, ale to już ta historia jest inna, już te książki musisz odstawić. No i tak jak przed chwilą z panem profesorem rozmawialiście o zmianach, no to te zmiany się właśnie też tak zaczęły w tym 89, a później już tylko przyspieszały. No, nasza matura 93 rok, Jelenia Góra, była odwołana z powodu strajku. I właśnie w takich ciekawych czasach żyliśmy. Zawsze nasz właśnie profesor, wychowawca świętej pamięci Kowalczyk mówił, że największym przestępstwem jest żyć w ciekawych czasach. No i my w takich żyliśmy, ale świetnie sobie z tym radziliśmy. A dlaczego sobie radziliśmy? No bo byliśmy wyjątkową klasą właśnie w tym ogólniaku, 4A, matwis.
0: Mhm.
6: Proszę sobie wyobrazić, że po 30 latach zorganizowaliśmy spotkanie klasowe. No tutaj trzeba powiedzieć, że dzięki technologii, dzięki mediom społecznościowym udało nam się zebrać 27
0: wskrzyknąć
6: osób na 31.
0: No to świetny wynik.
6: Spędziliśmy jedną noc w górach i od tego czasu kontynuujemy już od 3 lat spotkania i są to wyjazdy z dwoma noclegami i taka frekwencja jest 25-27 osób.
0: Nieprawdopodobne, ale ostatnio podczas spotkania mojej klasy też stwierdziliśmy, że musimy wrócić do tradycji wyjazdów w góry na halę Ornak i chodzi nam po głowie taki pomysł. Pozdrawiam pana, pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, halo.
7: Witam, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Moje wspomnienia, podstawówka to jest tak, połowa lata 80., połowa lata 90. I tak naprawdę to jest okres, którego z mojej perspektywy to jest dla młodzieży takim wyładowaniem się tej energii, relacji, uczenia się empatii, jakiegoś tam zrozumienia i tak dalej, ale bardzo beztroski, fajny okres. I nie za bardzo się uczyłem, podobno byłem z tych zdolnych, że aż tak dużo nie musiałem się uczyć. Czyli po lekcjach, boisko i wszystkie rzeczy, w których fizycznie jestem w stanie się gdzieś tam wyładować. Średnia szkoła, muszę pan powiedzieć, to u mnie jest taka ciekawa sprawa, bo akurat był rok 93, sąsiad, dyrektor jednej ze szkół w Wielkopolsce mówi, że jest takie technikum, w którym raz na 5 lat powstaje profil drogi i mosty. Ja tak sobie pomyślałem, będąc 2 lata prędzej w Niemczech i jeżdżąc z rodzicami po tej autostradę w 1991 i przyjeżdżając do Polski, gdzie w zasadzie była kawałek odcinka autostrady między Koninem a Poznaniem, nazywamy to autostradą, troszeczkę było drogi gierkowej, no to faktycznie uzasadniony. Koledzy do liceum, ja do technikum. I tutaj 2 takie moje wspomnienia. Pierwsze to to, że się okazało, że przyjęli nas 30 kilku, ale zajęcia mamy mieć takich wiodących przedmiotów technicznych typu budowa dróg, budowa mostów, technologia budowy między 15 a 19. No, zaskoczeni, no jak to? Dzienna szkoła średnia, a ja mam po południu przychodzić. Okazało się, że przychodzi do nas pasjonat, pan Stanisław Bajrak, pozdrawiam serdecznie, który był właścicielem biura projektowego i który nas uczył takiej wiedzy, w której kryterium oceny było: Piotrek, ty tego nie czujesz. A powiem, na czym to polegało. Przyszliśmy sobie na przykład na wycieczkę oglądać kładkę dla pieszych, w których opowiadał nam, z czego się składa. Jest przyczółek, nasyp, podparcie, łożysko, ustrój nośny, płyta przejściowa, ścianka zapleczna i tak dalej, i tak dalej. Po czym my, patrząc, oglądaliśmy, no jak to młodzież w średniej szkole, no tak z większą ciekawością. Po czym weryfikacja wiedzy polegała na tym, że trzeba było narysować to, co się widziało. Oczywiście wtedy jeszcze programów typu CAD nie było, Revitów, gdzie można było już sobie wspomagać. No i oczywiście wszyscy nie zaliczali. I co potem robiliśmy? Sami chodziliśmy, stawaliśmy w odpowiednich...
0: Żeby podglądać.
7: Podglądać, i się dopiero uczono, zaliczało ten przegląd. Także to pojęcie, ty tego nie czujesz. No i tak się złożyło, że moja droga powiodła się w tym stronę, że gdzieś tam uczelnia techniczna, oczywiście budownictwo, w ramach budownictwa no to konstrukcje budowlane, no bo to obliczeniowe, jak konstrukcje budowlane, no to mosty, no bo jak mosty, to już takie
0: sporo konstrukcje pan, sporo pan mostów zdołał w życiu wybudować?
7: Ja przebadałem, bo akurat jestem w obszarze też diagnostyki, badań, około 5-6 tysięcy mostów. Nas jest niewielu, którzy się tym zajmują, w związku z tym miałem to szczęście, że kończyłem
0: czyli
7: studia.
0: Okazało się, że pan to czuje, za co
7: czuję,
0: jesteśmy...
7: Ale jeszcze jedna rzecz, bo się okazało, ostatnia? Że jednocześnie gdzieś tam się mi naukowo też ta droga zahaczyła i zostałem też na uczelni pracownikiem, równolegle doświadczenie i dydaktyka ze studentami.
0: No to niech zgadnę, to teraz mam... pan mówi studentom, ty Roman tego nie czujesz. Kończę, bo audycja mi się kończy, a jeszcze słuchacze czekają. Pozdrawiam pana. Pani Hanna. Pani Hanno, bardzo proszę, halo.
8: Halo, dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry.
8: Ja wygląda na to, zaczynałam moją edukację szkolną zdecydowanie wcześniej, bo to był 65 rok zeszłego wieku i muszę powiedzieć, że bardzo sympatycznie i bardzo fajnie wspominam tą szkołę podstawową, później ogólniak również. Nie przeszkadzało nam to, że były fartuszki, że przynosiło się w dzbankach i rozlewało do kałamarzy atrament, że były liczydła, były relacje nie tylko w szkole, ale i po szkole z uczniami, z kolegami, niektóre są do dzisiaj, z przyjaciółką właśnie od 65 roku, do dzisiaj jesteśmy razem w kontakcie ciągłym, a nauczycielom naprawdę wtedy bardzo zależało na tym, żeby przekazać nie tylko wiedzę, ale też pewne wartości, które są ponadczasowe, a były to osoby, które zawsze były dla nas autorytetami i nawet po wielu, wielu latach niektórzy z nich pozostali nadal wielkimi autorytetami.
0: No i co najważniejsze, udało się, jeszcze pan Sławomir. Pozdrawiam. Panie Sławomirze, jeszcze pan króciutko, bardzo proszę, halo.
9: Witam.
0: Witam pana.
9: Powiem tak, krótko, mianowicie to jest niesamowita historia. Szkoła podstawowa, z której 14 osób trafiło do tej samej klasy w liceum. Spędziliśmy razem 12 lat. Spotykamy się do dzisiaj. To rok. Mam 68 lat. Myślę, że to jest komentarz na temat tego, tej długowieczności szkoły. Ona jest w nas po prostu. I tyle.
0: Bardzo panu dziękuję za telefon. Dobrego dnia. 8 minut, proszę państwa, do 13:00. Ponownie z nami pan Przemysław Staroń, psycholog, nauczyciel szkoły w chmurze, autor serii Szkoła Bohaterek i Bohaterów, nauczyciel roku 2018. Słyszymy się, prawda?
5: Tak, słyszymy się bardzo dobrze.
0: Mam sondę. Otóż na pytanie, czy wspominam czasy szkolne z przyjemnością, 68% naszych słuchaczy biorących udział w badaniu odpowiada, że tak. 32% nie ma miłych, przyjemnych wspomnień. Tradycyjnie nauczyciele mają żal do rządu dotyczący płac. Protestowali wczoraj w Warszawie, postulują powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem. Dobry to pomysł? Jak pan to ocenia? Jest alternatywne rozwiązanie, bo jeśli nie tak, nie takie powiązanie, to nauczyciele proponują 15-procentową podwyżkę od przyszłego roku.
5: Wie pan co, ja nie chciałbym tutaj wchodzić w takie bardzo duże szczegóły, bo to ostatecznie rozwiązanie tego należy do ludzi, którzy powinni na poziomie ministerstw, czyli edukacji, ministerstwa gospodarki, finansów, wszystkich innych, rozwoju i tak dalej, po prostu wspólnie jakby podjąć decyzję, co jest najlepsze z perspektywy w ogóle całej sytuacji gospodarczej w kraju. Dla mnie problemem jest co innego. To, że odnoszę wrażenie od zawsze niemalże, że edukacja jest używana jak taka ozdoba, którą się dostało od cioci. Ozdoba nam się średnio podoba, ale jak ciocia przychodzi, to wtedy ją się wyciąga, żeby ciocia widziała, że ozdoba stoi na kominku. I mam takie wrażenie, że w różnych sytuacjach do nauczycieli i nauczycielek kieruje się różne obietnice i tak dalej, natomiast to potem schodzi na dalszy plan. Zresztą, jak widzimy, w różnych innych grupach społecznych jest bardzo podobnie. W tej chwili chociażby elektorat kobiet jest wybitnie zdemobilizowany, jeżeli chodzi o rządzącą koalicję. No bo ludzie czują się niesłuchani, niewidziani, a to zawsze jest po prostu o takie rzeczy, to się rozbijały imperia. Mm-hmm. I teraz powiem szczerze, że kluczowy problem jest taki, że po prostu ja mam takie głębokie wrażenie, że tego się wcale nie traktuje poważnie, że tak na zasadzie ci, którzy mają bardzo często na ustach słowa o tym, jak edukacja jest ważna, tak naprawdę oni tego nie czują w sercu. I to nie jest tak, że nie ma możliwości technicznych, żeby to zrobić, logistycznych, finansowych. Nie ma, że tak powiem, tego w głowie, co jest najważniejsze. Ja często mówię, że jak ktoś chce, szuka sposobu, jak nie chce, szuka powodu, czyli wymówki. A ja powiem z całą mocą, nauczyciel, nauczycielka to jest osoba, bez której szkoła nie istnieje. Jeżeli ktoś mówi, że uczeń jest najważniejszy w szkole, ja mówię owszem, ale to tak samo jak pacjent w szpitalu. Pacjent jest najważniejszy, ale w momencie, kiedy chirurżka się słania na nogach, anestezjolog ledwo żyje, to proszę mi wierzyć, pacjentowi raczej to nie pomoże. Dlatego to chodzi o to, że nauczyciele, nauczycielki muszą być wynagradzani jak wysoko wykwalifikowani specjaliści. Ja od zawsze mówię, że ta kwota wynagrodzenia powinna być, nie wiem, strzelam w tej chwili 3 razy większa, żeby to w ogóle naprawdę miało sens i to pokazuje doskonale przykład innych krajów, w których edukacja ma się naprawdę bardzo dobrze i to jest absolutnie nabudowane na bardzo realnym, podmiotowym traktowaniu nauczycieli i nauczycielek, no bo jeżeli narzekamy na to, że ten prestiż, znaczy ten zawód nie ma prestiżu, no to znowu przypominam to, co mówiłem wcześniej, to wszystko idzie od głowy. Hmm. Jeżeli ludzie mają poczucie, że nauczyciele, nauczycielki są traktowani właśnie jak ozdoba od cioci, to naprawdę się dziwić, że społeczeństwo też tak traktuje?
0: Przepraszam, jakiś zbłąkany słuchacz by dzwonił, oddzwonię oczywiście już po programie, a dzisiaj by w poście na Facebooku pozwoliłem sobie na króciutkie wspomnienie moich 2 podstawówek z lat 70. i pamiętam, że to były szkoły, w których stosowano kary fizyczne. No i ze zdumieniem zauważyłem, bo odezwali się komentujący słuchacze, że również w latach późniejszych takie kary fizyczne ich dotykały. Dziś nie do pomyślenia, prawda? Szarpanie za uszy czy za włosy.
5: Tak, chociaż oczywiście bardzo często mam takie wrażenie, że gdzieś tam pokutuje takie przekonanie, że oj tam, to przecież wcale nie jest jakieś straszne, że jakoś, że tak powiem, wyszliśmy na ludzi i tak dalej. Natomiast no, ja z taką argumentacją nie wchodzę w dyskusję w krótkim czasie, takim jaki tu mamy. Mówię po prostu krótko, że wszelkie badania pokazują, że jakiekolwiek naruszanie przestrzeni osobistej jest naprawdę fatalnym pomysłem i bardzo dobrze, że takich rzeczy już nie ma obecnie. Natomiast zaznaczę bardzo ważną sprawę. A propos właśnie tego wspominania, też odwołam do tej sondy. Kornel Makuszyński napisał, że z oddali wszystkie szare godziny szkolne nam błękitnieją. I to jest tak, że my po latach mamy taką tendencję do tego, że nawet to, co było bardzo trudne, jeżeli zostało już zakończone w taki pozytywny, jakby nie patrzeć, sposób, po latach myślimy, a może to wcale nie było takie złe. I to jest niestety pewien błąd percepcyjny i na podstawie tego błędu nie należy w żadnym wypadku traktować tego jako pewnej zasady, że tak powinno być. I to mówię naprawdę z całą mocą. I też wiele osób gdzieś tam ma takie poczucie, że jeżeli człowiek jest traktowany tak delikatnie, czy coś w tym rodzaju, młody człowiek, to się nie przygotuje do życia znowu, jest zupełnie inaczej. Właśnie paradoksalnie ja zakończę tylko to, że 17-letnia uczennica chodząca na psychoterapię, biorąca leki przeciwdepresyjne, ucząca się radzić sobie ze stresem, jest tak naprawdę osobą bardzo samoświadomą i realnie ogarniającą życie, w przeciwieństwie na przykład do, nie wiem, kogoś, kto ma lat 10 i przy najbliższej to okazji, kiedy mu humor, że tak powiem, siądzie, wyżywać na swoich pracownikach czy pracowniczkach, nie? To kto tu jest płatkiem śniegu?
0: Przemysław Staroń, psycholog, nauczyciel szkoły w chmurze, autor serii Szkoła Bohaterek i Bohaterów. Dziękuję za spotkanie. Dobrego dnia.
5: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dwie minuty do 13:00. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: przez głowę duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro to wysoko. To wysoko. Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze

Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz, całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę, tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski. Bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bibliotek.

jest brutalny, wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani, trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5 a 4.

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No to wczoraj jeszcze było takie na zachętę pierwszy dzień, a dzisiaj już normalnie do szkoły.

0: Tak spokojnie, łagodnie rozpoczynamy ten środowy poranek. Chciałem powiedzieć wtorkowy, ale mi nie wyszło. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane okresami, głównie na północy i południowym wschodzie dużej, tam miejscami będzie przelotny deszcz. Na północy, a także na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. W ich trakcie prognozowana suma opadów to takie 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na północy, około 22 w centrum, do 24-25, podobnie jak wczoraj na południowym wschodzie, i będzie wiatr. Słaby i umiarkowany, ale jednak na północy okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny, zachodni w czasie burz, szczególnie na wybrzeżu, do 55.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry jeszcze raz, 6 po 6.

Bardzo dziękuję serdecznie, panie Piotrze, że już pan korzysta z tekstówek. Proszę też korzystać z głosówek. To w aplikacji 10 minut po 6. Dzień dobry, mówimy oficjalnie. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Tomek Madlingiewicz, który audycję realizuje. Antek Pyzelczyka przy głosówkach, przy telefonie. Zapraszam. Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie. A gdyby państwo zerknęli na nasz profil facebookowy, to mama Ola się tam uśmiecha. Bo dziś po 9:00 Ola Budka zaprasza.

0: I z tego co pamiętam, też miał taką dziwną fryzurkę, ale może to nie ten, znaczy na pewno nie Limachl, bo on miał tak dziwną, ale fajną, ale ten też mógł mieć, bo to jakoś w podobie okres, prawda?
1: Ranek 357.
0: Sobie zanotuję, żeby sprawdzić, bo potem przecież oczywiście zapomnę. Dzień dobry jeszcze raz, 15 minut po 6. Zapraszamy serdecznie, przypomnę, po 9. Ola Budka zaprasza. Będzie kierowała się na południe mama po urlopie macierzyńskim, a poza tym, jeśli chodzi o sprawy serwisowe, Monika Mędroch-Karbowska. Po 7, po 8, 9, jeśli chodzi o sport, Tomek Gorazdowski. Ewa Koch Państwa zaprasza serdecznie na rozmowę dzisiaj po 8.15. Wracamy do polskiej polityki, no bo po wakacyjnej przerwie wraca do pracy Sejm i to tak intensywnie będzie, bo i zawetowana ustawa o kryptowalutach będzie i wybory z nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jest o czym rozmawiać. No więc pan profesor Olgierd Annusewicz się pojawi, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy. Zapraszam w imieniu Ewy. Poza tym, co będzie, brytyjska polityka też się budzi i tak rozpędza, więc o tej brytyjskiej opowie państwu około 7.50. Adam Dąbrowski z Londynu, nasz korespondent. Co poza tym, spotkamy się z doktorem Tomaszem dzisiaj za godzinkę, taka 7.15. Będą pytania z Księżyca, a dzisiaj właściwie ze Słońca, bo dzisiaj będzie pytanie o Słońce. Będą dźwięki różnego rodzaju, to też się proszę na to przygotować. Spotkamy się z panem redaktorem Jarosławem, Jarosław Sroka, 7.28. Śniadanie biznesowe, nie powiem o czym, ale powiem o czym tatowanie. Chwilę później, po 7.35 będzie o filmach Księga Pustyni i Sunny Dancer. To zapraszam w imieniu Krystiana. Cóż, poza tym sprawy też kulturalne, to Roma Leszczyńska, kulturalny skoczek. No a przed 9 latka lecą i maestro Filip Jaślar. A wczoraj kierował się na południe. Kto słuchał, ręka do góry. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. No to dobrze, że państwo słuchali, bo bardzo przyjemnie się redaktora słuchało. Także dzisiaj przed 9 też serdecznie w tej sprawie zapraszam. No i mamy 16 minut po 6. To jeszcze takie małe przypomnienie, że też zestaw do głosowania na państwa czeka. lista.radio357.pl. Dzisiaj środa, więc czwartek, piątek do południa, a po 19 w piątek Festiwal Górski z Lądka Zdroju. Stamtąd będzie lista.

0: Greta Van Fleet. Bardzo wysoko ciągle na liście. Zobaczymy, czy w piątek po 19 też będzie. Generalnie warto wybrać się na Festiwal Górski, no bo tam różne różności.
1: Puk, puk.
2: No wchodź pan, zapraszam.
3: Gotowy na Festiwal Górski?
2: Gotowy, jasne, że gotowy od dawna.
3: Sprawdźmy. Plecak jest, buty są, skarpetki przygotowane. Panie Gubo, a co pan ma na szyi?
2: To jest, proszę pana, komin, który chroni przed górskim wiatrem.
3: A co pan ma na nosie?
2: To są okulary z filtrem, które ochronią wzrok przed górskim słońcem.
3: Panie Gubo, a co pan trzyma w dłoniach?
2: A, dobrze, że pan pyta. To jest kubek metalowy, żeby wypić z niego w lądku zdroju herbatę. No i jest takim karabinczykiem, żeby sobie przypiąć do plecaka albo do spodni.
3: A gdzie pan to wszystko kupił?
2: Takie dobre wrażenie robi, a takie pytania zadaje, no. Pan panu wytłumaczy.
4: No jak to gdzie? Na sklep radio357.pl. Znajdą tam państwo wszystkie radiowe gadżety niezbędne do zdobywania szczytów. Komin, okulary i kubek.
3: Oj, będzie się pan prezentował świetnie na Festiwalu Górskim w tym pomarańczu.
5: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Ford Polska, producent samochodów dostawczych i terenowych.
0: Zapraszamy serdecznie i polecamy bardzo sympatyczne gadżety. Bardzo. 23 po 6.

Ale to do mnie tak, panie Stefanie, że tutaj, że nie, że ja, czy że piosenki, czy że co, bo tak do końca to nie wiem, a sytuacja jest taka, że tutaj są jakieś takie o historie pod tytułem i po co tak epatować entuzjazmem, no po co? Ja się mityguję, ja tu nie za bardzo, więc nie poczuwam się, nie poczuwam, panie Stefanie, kochany złociutki jedyny. Ale zapraszam, tekstówki, głosówki oczywiście, a poza tym ranek małparadio 357.pl 26 po 6. Mityguję.

0: Pani Beato, tak, tak, to właśnie może być. Pani Beata napisała jeszcze chwila i się obejrzymy, a Józio wyrośnie i z Olą poprowadzą razem radioaudycję, jak w wakacje było, OK Boomer. To zleci szybciutko. Tak, po 9:00 Ola Budka wraca i będzie kierowała się z Państwem na południe. Zapraszamy serdecznie. Teraz mamy 6:30. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie, duże i tam miejscami przelotny deszcz. Na północy, a także na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. W ich trakcie prognozowana suma opadów to takie 10 do 15. Temperatura maksymalna 19 do 20 na północy, 22 w centrum, a 24-25 na południowym wschodzie. Tak to sobie zasynoptykowano.
1: 3-5-7.
0: Mamy 29 minut do 7. Co tam ciekawego w prasie sportowo-kolorowej, to za chwilę przyjdzie kolega i wszystko Państwu ładnie opowie. Czy spróbujemy mu trochę poprzeszkadzać?

0: nie chciałbym tu, wie pan, troszkę ekspercić, bo to nie jest ta sytuacja.
1: Ale pan próbuje, proszę
0: bardzo. Ale z tego, co widziałem wczoraj wieczorem, to jakaś taka była sytuacja, że pierwszy ekstraklasowcy niespecjalnie dowieźli wyniki w Pucharze Polski.
1: Ja, wie pan, no jak to tam będę się śmiać dzisiaj, jutro będę płakać rano, to ja nie chcę tak. To...
0: A dzisiaj gra Widzew?
1: Proszę pan, ale pan tak od razu z grubej rury, wie pan, no różne kluby dzisiaj grają, wie pan, to nie ma. To nie są takie proste sprawy.
0: A bo tutaj się jeszcze nie skończyły te rozgrywki.
1: Nie, bo one są teraz rozciągnięte w czasie, proszę pana.
0: Tak,
1: i na to wszystko wchodzi Telewizja Polska, bo ona ma prawa do transmisji, jeśli chodzi o Puchar Polski, więc te mecze się zaczynają w ogóle gdzieś przed śniadaniem, a kończą no, po późnej kolacji. One są transmitowane, proszę pana. I można, swoją drogą to bardzo ciekawe są historie, bo można troszkę też pooglądać sobie na przykład stadiony w niższych klasach rozgrywkowych. No a grają tam naprawdę dość egzotyczne drużyny. Teraz, żeby nie pomylić nazwy miejscowości, ale chyba Luziewo wczoraj na przykład wystąpiło.
0: Luziewo, czekaj.
1: Tak, tak. Więc, czy albo dzisiaj wystąpił, już teraz nie pamiętam, ale to są no, piękne rzeczy, piękne historie. W latach 80. był taki właśnie mecz wspomniany przez pana, klub z Łodzi grał w Jadownikach. Jadowniki, taka wioska pod Tarnowem. Jadowniczanka, Jadowniki mieli taki klub.
0: Bardzo ładna nazwa. Na przykład dzisiaj grają dwa sokoły ze sobą. Sokół Ostróda z sokołem Klecz.
1: Tak. A czy gra Wisła Płock na przykład dzisiaj? Proszę
0: chyba zapytać. Już od wczoraj. Nie, dzisiaj gra, dobrze.
1: No właśnie, wczoraj grały rezerwy, bo to też ciekawa rzecz. Jeśli rezerwy się postarały w ubiegłym roku, przeszły całą rundę, to wiosną triumfowały.
0: No bo masz, dzisiaj gra, i teraz bym dobrze przeczytał, Weekend, a może Weekend, Luzino,
1: tak.
0: Raczej Weekend, z Wisłą Płock.
1: No właśnie, a wczoraj Wisła Płock rezerwy niestety odpadła.
0: Niestety.
1: Tak. No i to są takie...
0: Niestety dla rywali oczywiście.
1: Piękne historie, proszę pana. One się zdarzają też w innych państwach. Hiszpania, Niemcy. No niemiecki puchar też przyniósł sporo ciekawych rozwiązań, ciekawych meczów całkiem niedawno. Więc tak no, postanowiliśmy, że państwu troszeczkę ideę Pucharu Polski przybliżymy. Finał oczywiście w majówkę na Stadionie Narodowym w Warszawie, o ile nic się nie zmieniło. Tutaj takie zastrzeżenie sobie pozwolę zrobić.
0: Chyba nie.
1: Także to, no, oczywiście, że tak. Nie wiem, czy pan wie, ale jednym z rywali polskich klubów w tych europejskich rozgrywkach, do których zakwalifikowały się dwie polskie drużyny, czyli Liga Europy, będzie klub z Portugalii, który jest w drugiej lidze portugalskiej, ale gra, bo wygrał Puchar Portugalii. Także to są...
0: Czy z tego coś tak zorientowałem, to my nie możemy wygrać Pucharu Portugalii.
1: My nie, bo pan i ja jesteśmy tylko w rezerwie.
0: Tak.
1: Ale wie pan, różne rzeczy.
0: Strategicznej bym powiedział.
1: Też tak. No więc tak, to co pan powiedział, to dzisiaj jest w katowickim sportku. Więc to ciekawe, prawda? Sportku. Nie, spodek i sport. Odra zalała Wisłę, bo to Wisła Kraków odpadła po meczu z Odrą Opole. Pewnie są takie tytuły, które czekają na swoją kolej, prawda? Właśnie Odra Wisła to jest kopalnia pomysłów, jeśli chodzi o tytuły. Odra zalała Wisłę dzisiaj taki.
0: Ale widzisz, jak grają dwa sokoły, to też jest pole do popisu.
1: Hej, sokoły!
0: To jest pierwsza rzecz, ale jeszcze tam dalej. A no dobrze.
1: No, ale co za w którą stronę, bo którą zwrotkę bym pan prześledził?
0: Słuchaj, co tam kolorowej?
1: Góry, lasy, pola. No, nie, ale teraz będę siedział, będę się zastanawiał, co panu w głowie tam zaświtało. No dobrze. Polacy biją się o tańsze paliwo.
0: To jest jakaś... W ogóle umknęła mi ta historia.
1: Bo my lubimy, ale... bo proszę pana, my pamiętamy. Polsko pamiętamy. Pamiętamy kolejki przed CPN-ami.
0: Tak, ja pamiętam.
1: I dlatego jak była okazja, żeby się wyrwać z domu w poniedziałek...
0: Wieczorem.
1: Ja jadę zatankować i prawda, po 4 godzinach prawda, wpadłem tylko po karty, bo jestem już 12 w kolejce, a tam chłopaki się...
0: Wiesz co, z tego co widzę, to nie karty były tutaj w użyciu, tylko taka pałka teleskopowa.
1: Może tak być. No, były sytuacje, że ruszyły w pałki, w ruch uch poszły pałki. No, takie były ostatnie godziny przed tańszym paliwem. No bo teraz wyobraź sobie, jest 23:55, prawda? A ty jesteś...
0: 17.
1: No, a ten przed nami jeszcze hot doga bierze na fakturę, nie? I gotowa jest sytuacja kryzysowa, więc to nie są takie proste sprawy. Tak czy inaczej to już za nami, bo już chyba paliwo droższe. Patrzył pan po ile dzisiaj?
0: Odwracam wzrok.
1: Słusznie. Także proszę pana tak. Nowy rok szkolny się zaczął. I pierwsza córka, no bo jest pierwsza dama, jest pierwszy
0: obywatel
1: i jest też pierwsza córka, jest w drugiej klasie. Pierwsza córka w drugiej klasie. Taka sytuacja. Życzymy oczywiście samych sukcesów. I co jeszcze, proszę pana?
0: No tutaj to już chyba
1: ucieczka jest jeszcze,
0: ani
1: proszę pana.
0: Pani
1: Paulina.
0: Paulina, przepraszam.
1: Pani Paulina.
0: Paulina uciekła.
1: Tak jest, uciekła. A dokąd uciekła?
0: Do Grecji.
1: A przed czym uciekła?
0: Przed tańcem z gwiazdami.
1: To znaczy, że ona nie chce, nie lubi tańczyć?
0: Nie mam pojęcia.
1: A to ciekawe, gdyby tam wzięli ludzi, którzy nie lubią tańczyć, nie? Bo jest taka grupa ludzi. Nie, ja nie lubię tańczyć. Ja nie tańczę.
0: Na razie biorą co tych, co nie potrafią, więc czasem. No. Oczywiście nie wszystkich, bo ja z tego, co widziałem, to niektórzy pląsają, że ho, ho. Ale niektórzy tak mniej.
1: No, to toż to. W każdym razie ja bym oglądał. Nie lubię tańczyć. Nie zmusicie mnie do tego, żeby tańczyć, no ale musi pan, bo
0: czekaj,
1: kontrakt podpisany.
0: Jest nawet taka piosenka przecież.
1: No, oczywiście.
0: Nie, to jest Natalia Grosiak.
1: Tak, tak, nie lubię tańczyć.
0: Niedawno umiem tańczyć.
1: Nie umiem tańczyć. Ale też miałeś już nie tańczyć. To do pana Błażeja też jest taka aluzja.
0: Music, proszę bardzo. Zaraz zagramy.
1: Proszę bardzo. I co jeszcze? A w fakcie co, proszę pana?
0: W fakcie jest tak. Pan były premier obecnemu mówi, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść.
1: Proszę.
0: Sytuacja związana...
1: Próbuję sobie teraz bardzo przypomnieć, kiedy on zszedł tak ze sceny, bo powiedział, nie, to już na mnie już czas, ja już...
0: No właśnie, chyba jeszcze. Ale też jest, bo wczoraj ci umknęło, bo cię nie było, ale że jest pani Joanna.
1: Tak, wiem.
0: No to jest w ogóle historia na dużo pierwszych stron.
1: Bardzo dużo.
0: W najbliższym czasie.
1: Czy nigdy w życiu nie myślałem, że to tak się zakończy?
0: Nigdy w życiu.
1: Nigdy. Tak czy inaczej, historia jest rzeczywiście poważna, bo tutaj się bijemy z kolei nie o paliwo, a o rolę w filmie. Mhm. No i nigdy w życiu. To będzie ta sama wersja, czy to będzie, nie wiem, remake?
0: Nie,
1: odkupienie, bo zazwyczaj są w tych tytułach, wie pan, takie dodatki, prawda? Nigdy w życiu remake, albo nigdy w życiu rekonwalescencja.
0: Nigdy w życiu, a jednak.
1: O, dobre, tak. Tak czy inaczej, no jest tutaj rzeczywiście historia taka, że no są kolejki jak w PRL, proszę pana, do tej głównej roli i tutaj nawiązuje do tego, że fakt również o kolejkach przed stacjami paliw pisze.
0: No i jest też historia związana z tym panem posłem, co poleciał się spotkać z tym panem od zonda krypto, a tu pan prezes, że chyba niezadowolony.
1: Niezadowolony?
0: No nie.
1: No gotówki nie przywiezie.
0: No to tak. O polityce polskiej to będziemy po 8:15. Teraz proszę pana...
1: Ale pan wykopał temat.
0: Co to znaczy wykopał? No co to znaczy wykopał?
1: Zonda krypto.

0: No, zaczną się dyskoteki w roku szkolnym. Nie wiem, kiedy mogą być pierwsze. Jakieś na początku mogą być takie.
1: Nie wiem, to musi ustalić Rada Rodziców na wywiadówce. Radę trzeba najpierw wybrać i jak mówią niektóre nauczycielki, nie wyjdziemy stąd, dopóki nie wybierzemy trójki klasowej.
0: Wyczuwam jakieś takie nerwowe podejście do sprawy.
1: Szukam zajęć.
0: No, ale
1: szukam zajęć na dzień wywiadówki. To żart. Pan wykopał bitcoiny, dobrze, ja też pozwolę sobie. Gangsterzy i zonda krypto, taki dzisiaj tytuł w Gazecie Wyborczej. Kim jest Marian W., jeden z inwestorów upadłej giełdy kryptowalut? Wyborcza dzisiaj pisze w dużym tekście na stronie pierwszej. Marian W., pseudonim Maniek, jest oskarżony o kierowanie gangiem, który wystawiał fikcyjne faktury potwierdzające transakcje paliwowe na 1,5 miliarda złotych. I tu już nie mówimy o kolejkach do zatankowania samochodu. Część tych pieniędzy miała zasilić właśnie zonda krypto i tę aferę dziś i kulisy odsłania Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Wiele wskazuje na to, że kilka lat temu Maniek zainwestował w zondę ogromne pieniądze pochodzące z transakcji paliwowych i miał nieformalny wpływ na zarządzanie tą firmą. Tak mówi jedna z osób znająca kulisy sprawy, cytowana dziś przez Gazetę Wyborczą. Tak się zawahałem, bo rzeczywiście tu jest choklik drukarski i literka M jest niepotrzebna w tym wyimku. No i oczywiście także zdjęcia z rocznicy wybuchu wojny dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Obchodów nie brakowało. Dziennik Gazeta Prawna pisze o legalnych prowokacjach, które przynoszą efekt. Sypią się mandaty, pisze dziennik. Nabycia sprawdzające przeprowadzane przez Krajową Administrację sądową, nie skarbową oczywiście, przynoszą coraz lepsze efekty. W 2025 roku znacząco wzrosła liczba wykrytych nieprawidłowości i więcej było też mandatów. Nabycia sprawdzające, tak to się nazywa. Co roku skarbówka przeprowadza około 60 tysięcy tak zwanych nabyć sprawdzających, które mają weryfikować prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów. Tajemniczy klient, to tak troszeczkę można powiedzieć. W ubiegłym roku urzędnicy częściej stwierdzali nieprawidłowości, występowały one w co trzecim przypadku, podczas gdy w poprzednich latach dotyczyły co czwartego nabycia sprawdzającego. A mówimy tylko o wyrywkowych, prawda, transakcjach. Tak wynika z danych, liczba mandatów nałożonych wzrosła 46%. Dzisiaj więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej można przeczytać. Tutaj także o serii sabotaży w Polsce i Niemczech oraz o tym, że niestety żywność może podrożeć. Co na to wpływa? Wojny i pogoda. One dyktują ceny zbóż, pisze dzisiaj dziennik. Intensywne ataki na statki i infrastrukturę portową w rejonie Morza Czarnego sparaliżowały transport zbóż. Skutek to oczywiście wzrost cen pszenicy na globalnych rynkach o 21% w sierpniu do najwyższego poziomu od ponad 3 lat. Także ceny innych surowców rolnych rosną, no a to ma wpływ na inne także produkty z tych surowców wyrabiane. No i może mieć to wszystko wpływ na podwyżki. Dziennik Gazeta Prawna. Więcej dziś na ten temat z wyliczeniami, z prognozami, które niestety nie są tymi prognozami, o których lubimy czytać o poranku. W Rzeczpospolitej natomiast tytuł, który mnie zafrapował. Sztuczna inteligencja przebuduje podatki. AI może uderzyć w daniny od pracy, zmuszając Polskę do podwyżki podatków od kapitału i zysków. Tak uważa większość uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej. Dziś te wnioski są poomawiane, przeanalizowane. Ja się trochę przestraszyłem, że ktoś próbuje już pisać ustawy za pomocą AI. Hej AI, napisz mi dobrą ustawę o podatkach.
0: Nie mów tego głośno.
1: Ja nie podpowiadaj, nie podpowiadaj. Nie rozumiem. Chociaż jak patrzymy na niektóre buble legislacyjne, to wiem, że niektórzy sobie pomyśleli, a może by jednak dać jej szansę.
0: Założę się, tak, że czy ktoś inaczej już próbował.
1: Tak, na pewno, niestety. Kolegium pogrąża piątkę, to z kolei Rzeczpospolita, która ustaliła, że prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetu w aferze Kolegium Humanum objęły 4 posłów i europarlamentarzystę, a wśród nich są m.in. Michał Kołodziejczak i Ewa Leniart. Dziś w Rzeczpospolitej więcej na ten temat. Tutaj także o tym, że święte krowy nie chcą oszczędzać. Wydatki Sejmu po raz pierwszy przekroczą 5 miliardów złotych. No i już wiem, że państwo się zagotowało. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tak, jest taki urząd, chce zwiększyć swoje o połowę. Prześwietlamy plany na 2027 rok instytucji, które no, same wyznaczają swój budżet. No i tak jak powiedziałem, cytując Rzeczpospolitą, no tak jak do oszczędzania, to im nie spieszno. Takie dzisiaj rzeczy w prasie, proszę pana, poważnej. Jeśli chodzi o tytuły ekonomiczne, Czarna historia czterech kolorów. Ciekawe i intrygujące, prawda? Czarna historia czterech kolorów. Mm-hmm. Natomiast w gazecie Giełdy Parkiet, tutaj to specjalistyczne rzeczy, więc myślę, że to nikomu nic nie powie, tak.
0: Bardzo panu dziękuję.
1: Nikomu, w większości.
0: Gdyby pan przychodził akurat koło 7.35, to będziemy zobowiązani.
1: Z biletami do kina przyjdę do pana.
0: Bardzo proszę. Za 7.07.

0: Hubert, zdaje się, trochę się nudził dzisiaj o poranku, więc małą matematykę, może nawet nie taką małą, przeprowadził. Otóż serdecznie pozdrawiam wszystkich robiących kanapki do szkoły czy do pracy. I przed nami średnio licząc, i teraz uwaga, matematyka wkracza. 188 dni szkolnych razy 3 kanapki na osobę.
1: 3?
0: Aż 3? No dobra, nie będzie. To się równa 564 kanapki razy 70 gramów, bo taka średnia waga z tym, co na kanapce, co daje 40 kg kanapek na twarz. Twarz? W twarz? No ale to sporo całkiem. To proszę się tam trzymać. Tak, dziś jest ten pierwszy dzień z kanapkami do szkoły.

0: Tu Radio 357, jest środa, 2 września. Minęła właśnie 7, czyli czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Niemieckie władze poinformowały, że to Rosja stoi za sierpniową próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku. W reakcji na ustalenia śledczych niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, który promuje w Niemczech rosyjską kulturę. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
2: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
1: Wczoraj rano przy stacji transformatorowej około 20 km od granicy z Polską znaleziono ładunki wybuchowe. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii określił to jako akt sabotażu. Incydent doprowadził do samoczynnego wyłączenia się jednego z bloków. Z kolei w Polsce doszło niedawno do pożarów fabryki dronów i hali magazynowej. Polskie służby przypuszczają, że to również był sabotaż. Ostrożnie do sprawy podchodzi jednak Anna Grabowska-Siwiec, była oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która tak komentowała wczoraj sprawę w popołudniówce.
3: Nie mamy żadnych elementów dowodowych, które by w tej chwili wskazywały na to, że są jakiekolwiek powiązania z takimi organizacjami, czy z tego rodzaju przestępczością, co nie znaczy, że być może z czasem nie zostanie to ustalone.
1: Całą rozmowę znajdą Państwo w naszych podcastach. Polska wydała Ukrainie pozwolenie na przeprowadzenie prac we wsi Łaskiw na Chełmszczyźnie, w domniemanym miejscu pochówku Ukraińców poległych tam w marcu 1944 roku, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Kultury. Jest to efektem porozumień pomiędzy ukraińsko-polską grupą roboczą do spraw pamięci historycznej, która działa z inicjatywy Ministerstw Kultury obu krajów. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
4: W połowie grudnia ubiegłego roku Polska i Ukraina ustaliły plan prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na rok 2026. Po stronie ukraińskiej działania zaplanowano m.in. w Ugłach, Hucie Pieniackiej i Ostrówkach. Część z nich już przeprowadzono. W Polsce podobne prace mają objąć Sachryń i Łasków w województwie lubelskim. W tej drugiej miejscowości wkrótce rozpoczną się poszukiwania mogiły ponad 300 ukraińskich cywilów, którzy mieli zginąć podczas pacyfikacji wsi w marcu 1944 roku. Według ukraińskich historyków podobna tragedia wydarzyła się także w Sachryniu, gdzie zginąć miało ponad 600 cywilów. W tej sprawie Kijów wciąż czeka na zgodę Warszawy. Wcześniejsze poszukiwania w Jureczkowej na Podkarpaciu, gdzie mieli być pochowani żołnierze UPA, nie przyniosły dotąd rezultatów. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: W ramach współpracy Polski i Ukrainy w poniedziałek do Późników pod Tarnopolem dotarła polska ekspedycja. Prace poszukiwawcze masowej mogiły polskich ofiar z czasów II wojny światowej mają ruszyć pod koniec tego tygodnia i potrwają do 6 września. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Nasze bezpieczeństwo zaczyna się na Ukrainie, zadeklarował w Izbie Gmin brytyjski premier Andy Burnham. To było jego pierwsze wystąpienie przed posłami, którzy wrócili po wakacyjnej przerwie. Burnham wygłosił przemówienie, w którym zaprezentował swoją wizję królestwa i obiecał, że w sprawie wsparcia dla Kijowa będzie prowadzić tę samą politykę, co jego poprzednicy z lewicy i z prawicy. Nie szukamy eskalacji, ale nie cofniemy się ani o krok w pomaganiu Ukrainie tak, jak tylko możemy, by obroniła się przed nielegalną inwazją. Brytyjska obrona rozpoczyna się w Ukrainie, a obrona naszego narodu zawsze będzie dla mnie priorytetem. Premier Burnham obiecał też Brytyjczykom nadzieję, że nadchodząca dekada będzie lepsza od poprzedniej. A więcej o jesienno-zimowych wyzwaniach stojących przed nowym premierem nasz korespondent Adam Dąbrowski opowie jeszcze w tej godzinie ranka. Na koniec wracamy do kraju. W Krakowie obowiązują od wczoraj wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu. W życie weszła uchwała radnych, która zaostrzyła dotychczasowe przepisy dotyczące nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano. Wcześniej obowiązywał od północy do 5.30.
5: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary i grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
1: Mówił Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta. Przepisy nie dotyczą lokali gastronomicznych.
0: O sporcie, Tomasz Gorazdowski.
6: Na początek piłka, choć to dopiero 1.32 finału rozgrywek o Puchar Polski. Ale już po pierwszych meczach wczoraj trzy zespoły z Ekstraklasy pożegnały się z turniejem. Pierwsza runda pucharu. Co prawda Chemik Bydgoszcz przegrał z Piastem Gliwice 0-3 i awansował Piast, to Siarka Tarnobrzeg pokonała Zagłębie Lubin 3-2 i awansowała, Odra Opole wygrała z Wisłą Kraków 2-1 i też gra dalej, no i Motor Lublin, który wygrał z Legią Warszawa 3-0 awans Motoru. Po raz pierwszy w historii Legia odpadła już w 1.32 finału. A zatem za nami dzień pełen historycznych wydarzeń. Dziś sześć kolejnych drużyn z Ekstraklasy rozegra swoje mecze. Zostając przy piłce, Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa. Pod kierunkiem Kroczka drużyna wygrała 6 meczów, 2 zremisowała i 6 przegrała, ale wyjątkowo bolesne były ostatnie porażki u siebie z Jagiellonią 2-5 i przegrana z Hajdukiem Split w decydującej rundzie zmagań o prawo gry w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Przypomnę, że wczoraj Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 Polka wygrała z Chinką Xu Wang 6-2, 6-3. Podobnie jak Hubert Hurkacz. On w pierwszej rundzie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura. Było 6-4, 4-6, 6-1 i 6-1. Ale dziś w nocy grały nasze panie. Mecze Magdy i Magdaleny, czyli Fręch i Linet, storpedował deszcz. Ich spotkania zostaną dokończone dzisiaj.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie. Duże i tam będą miejscami przelotne opady deszczu, może niczego nie storpedują. Na północy, a także na południowym wschodzie możliwe burze. W ich trakcie prognozowana suma opadów 10-15 mm. Proszę to wziąć pod uwagę. Teraz temperatura: Koszalin, Suwałki 20, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń i Zakopane 21, Szczecin, Gorzów, Poznań, Łódź, Radom, Kielce, Warszawa, Białystok 22, Kraków, Lublin 24 i Rzeszów 25 stopni.
7: Radio 357.
0: 8 po 7 będzie hit.

Panie Hubercie, musi pan troszeczkę obliczenia poprawić, bo pan wziął pod uwagę, że 70 gramów tam było, tak, na kanapkę. I tutaj życie zweryfikowało szybciutko, pani Magda zważyła. Kanapki zrobione u nas, jedna waży 93 gramy. Hoj i smacznego, spokojnego roku szkolnego państwu życzymy. Z drugiej strony tak sobie pomyślałem, jak się dzieci pierwszego dnia będą tłumaczyły w szkole, dlaczego się spóźniły, bo mama ważyła kanapki. Robiła chyba. Nie, ważyła. 11 po 7. Piosenka dnia dzisiejsza prezentuje się w ten oto sposób.

0: Fletcher. To jest nasza piosenka dzisiejsza dnia. 15 minut po 7. Jeszcze jest prośba o słowa otuchy dla syna Maćka. Dzisiaj pierwszy raz idzie do szkoły na 8. W pierwszej klasie cały czas chodził na drugą zmianę i teraz poranna logistyka jest wyzwaniem. No i nie dostanie kanapki do szkoły, tylko super śniadaniówkę. Made by mama.
1: Pytania z Księżyca.
0: Drogi Maćku, na 8 jest fajnie do szkoły chodzić, bo to człowiek pójdzie i od razu ma z głowy, a tak to się czekaj do tego popołudnia. Dobrze mówię, panie doktorze?
2: No właśnie, nie wiem.
0: Wiedziałem, że pan mnie wesprze, mogę na pana liczyć zawsze.
2: Czy ma jakieś, czy są jakieś plusy chodzenia wcześniej?
0: No są, do pracy, oczywiście, że do szkoły, ponieważ można jak na 8, to można sobie pana doktora posłuchać, a jak w radiu, a jak na popołudnie, to tam się wylegiwać to nie ma co.
2: Taką trochę to koncepcję. Jest naciągane, no ale okej, dobra, przyjmuję.
0: Dobra, cieszę się. Mamy ustalone, dogadane. Pani Basia ma sprawę do pana, panie doktorze. Otóż, skoro Słońce znajduje się w przestrzeni kosmicznej, a w próżni dźwięk się nie może rozchodzić, ponieważ brakuje ośrodka, który przenosi fale dźwiękowe, to w jaki sposób możliwe jest publikowanie nagrań dźwięku wybuchów słonecznych? Czy są to rzeczywiście zarejestrowane dźwięki, czy raczej takie przetworzone dane naukowe zamienione na dźwięk? No i teraz proszę się tłumaczyć.
2: Myśmy kiedyś o tym rozmawiali, ale wydaje mi się, że sprawa jest na tyle interesująca.
0: To prawda, jest bardzo interesująca.
2: Że można do tego wrócić. Na dodatek można tego posłuchać, bo te dźwięki są rzeczywiście niesamowite i to są dźwięki zresztą nie tylko pochodzące od naszego Słońca, ale od wielu obiektów w kosmosie, także od planet, także od całych galaktyk. To są dźwięki, które normalnie w naszym otoczeniu się nie pojawiają. Czasami one są mocno niepokojące, takie trochę jak z horrorów.
0: To chwileczkę. To ja się tutaj wtrącę. To ja przepraszam, okay. tutaj wkroczę. Ponieważ możemy posłuchać, tak jak pan powiedział. I teraz, jeśli pan pozwoli, to bym zaczął od takiego dźwięku stonowanego, tak go sobie nazwaliśmy, bo rzeczywiście jest łagodniejszy. I teraz proszę troszeczkę wytężyć słuch, bo to będzie jednak Słońce. To jest daleko, ale możemy posłuchać, panie doktorze?
2: Oczywiście.
0: No to słuchamy. To jest taki łagodniejszy. Łagodniejsza wersja. To wzdychnięcie to był pan doktor, to nie Słońce. Więc to jest jedna z wersji.
2: Dobra, przestaję oddychać po prostu. Jak pan coś puszcza, to ja przestaję oddychać. Bo już po prostu wzdychnięcie to źle.
0: Ten stonowany taki dźwięk, to mam wrażenie, że trochę tak jak... Bardzo państwa przepraszam, ale jak człowiek brzucha sobie posłucha, to tak w podobie.
2: No, ale to jak echo serca też, nie?
0: Trochę
2: znaczy, coś płynącego,
0: serca.
2: Coś... Mm-hmm. Znaczy, ja bardzo się gryzę w język, żeby nie powiedzieć coś żyjącego, ale mm-hmm. to tak naprawdę brzmi, jakby tam coś było. Oczywiście nie w sensie biologicznym, ale w sensie procesów, które tam zachodzą. Słońce to jest bardzo, bardzo dynamiczny obiekt. Tam cały czas się coś dzieje.
0: Gotuje, panie.
2: Tam się gotuje, to jest mało powiedziane. To nie są prawdziwe nagrania dźwiękowe zarejestrowane mikrofonem, tak jak teraz mój mikrofon rejestruje dźwięk, który produkują moje struny głosowe redaktora mikrofonu. To tak nie działa. Znaczy, w próżni kosmicznej, pani Barbara ma rację, fale dźwiękowe, czyli takie mechaniczne drgania cząsteczek ośrodka, no bo tym są fale dźwiękowe, rzeczywiście nie mogą się rozchodzić. To, co publikuje NASA, ESA, inne instytucje naukowe, to jest tak zwana sonifikacja. Sonifikacja, czyli przetworzenie jakichś danych naukowych na dźwięk. Po to, żebyśmy mogli słyszeć, ale po to, żebyśmy też mogli łatwiej analizować. Co dokładnie w przypadku Słońca można sonifikować? W zasadzie wszystko. Na przykład drgania wewnątrz Słońca. Słońce jest gęstą kulą wodoru, gęstą kulą plazmy. Więc w jego wnętrzu fale dźwiękowe, fale akustyczne się rozchodzą. Powierzchnia Słońca drga. Więc gdyby podjechać do Słońca dość blisko, tak żeby się w tej plaźmie zanurzyć, to tak, tam dźwięki mikrofonem, nie wiem jak on miałby być skonstruowany, że wytrzymał takie warunki, ale gdybyśmy taki mieli, tak, to tam dźwięki mikrofonem można by zarejestrować. Natomiast już w jakimś oddaleniu, no niespecjalnie. Jest taki satelita, on się nazywa SOHO i on mierzy drgania powierzchni Słońca.

0: plazmowe, emisje radiowe. Są takie instrumenty i to na wielu sondach, Cassini, Solar Orbiter, sonda Wind. One rejestrują te fale elektromagnetycznie. I teraz ich częstotliwość, jak się obniży czy przeskaluje do zakresu audio dla nas słyszalnego, no to mamy fale dźwiękowe. Też można fale, nie wiem, na jakieś dane rentgenowskie, więc tego jest naprawdę sporo. To wszystko, co możemy zobaczyć, możemy też zamienić w falę dźwiękową. I to dotyczy nie tylko obiektów w kosmosie, ale także naszych tutaj na Ziemi, tych, które nas otaczają. I sonifikacja jest rzeczywiście super metodą, nie tylko po to, żeby sobie wyobrazić, zaciekawić się czymś, ale nasze ucho dobrze wychwytuje pewne wzorce, które na innymi sposobami, jak chcemy zobrazować jakieś zjawisko, to na przykład wizualnie, to one nam mogą umknąć. Więc to nie są autentyczne odgłosy wybuchów nagrane w kosmosie, ale to są odgłosy wybuchów przerobione na fale dźwiękowe. Mhm. Zresztą po tych nagraniach, po tych dźwiękach można rozpoznawać gwiazdy, można rozpoznawać coś, co na nich dosłownie słychać, co się w nich dzieje, jakie w nich zachodzą procesy. No i tyle.
1: No to jeszcze mamy
0: to
1: jeden.
0: To w największym skrócie chyba.
1: To ja bym jeszcze tutaj zaprezentował taki bardziej agresywny dźwięk słońca. Może było bardziej zdenerwowane. Albo miało taki słabszy dzień czy coś. Możemy?
0: Tak, tak.
1: No to teraz uwaga, uwaga. Może się z kimś kłóci. No nie wiem.
0: Trochę brzmi jak wiatr, taka
1: trochę jak
0: wichura.
1: Wiatr, trochę jak Formuła 1. Formuła 1 miała taki moment, że tam silniki były trochę inne i tak zdyczało bardziej. No to też tak troszeczkę może podobie.
0: Wiatr na pustkowiu, i tak to mówię, mhm. I mi się przypomina gdzieś Arktyka jakaś, z drugiej strony, czyli zimno i nic się jakby, i po prostu pustka, produkuje to słońce, które też jest w pustce takiej kosmicznej zawieszone, też wieje wiatr słoneczny, czyli ruch właśnie naładowanych cząstek elementarnych i na pewno nie jest zimno, ale to właśnie te skojarzenia, te analogie, które nasz mózg od razu produkuje, one, znaczy także po nie sonifikujemy rzeczy, po to, żeby lepiej zapamiętywać, po to, żeby się wsłuchiwać w detale, po to, żeby się zastanawiać, to nie jest dźwięk jednolity, on jest taki pulsujący, więc co powoduje to pulsowanie? Jakie zjawiska tam się dzieją? Po to się także sonifikuje.
1: Trochę też jeszcze tak pomyślałem, to słuchając, że taki rój pszczół, wie pan? No tutaj może mniej, ale tam w niektórych momentach. Panie doktorze, wszystkiego dobrego. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia się jutro z panem.
0: Zachęcam do posłuchania obiektów niebieskich na niebie. Można znaleźć między innymi na YouTubie prawie każdą planetę, także bardzo ciekawe dźwięki.
1: Zapraszam, polecam. Stąsi teraz zagrają. Do jutra, panie doktorze. Do jutra.
0: Do jutra.
1: Do jutra.

0: rytm szkolny już wprowadzony. Pan Marcin napisał, że córka dziś poszła do szkoły pierwszy raz na 7:30. Niestety musiałem jej wyjaśnić, że jak tylko usłyszę w radiu pana doktora Tomasza, to szybko powinna wychodzić, żeby się nie spóźnić. Nie wiem, jak córce na imię, ale jeśli ciągle nas słyszy, to mam nadzieję, że szkoła jest po drugiej stronie ulicy.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Bo mamy 28 po 7. Jarosław Sroka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. A może namówimy córkę, żeby jednak posłuchała nas jeszcze tych 5 minut?
0: Tak, z pierwszego dnia.
2: Szkoła nie zając.
0: Oczywiście, tylko zając. Panie redaktorze, może jednak dotarła do szkoły na 7:30, ma jeszcze 1,5 minuty, ale my zupełnie o czymś innym dzisiaj. Hasło wywoławcze, uwaga, podaję hasło. Anioły biznesu.
2: Tak, tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o aniołach biznesu, dlatego że jutro będę miał przyjemność moderować debatę poświęconą najnowszemu raportowi takiego stowarzyszenia, które zrzesza polskich aniołów biznesu. I będziemy się zastanawiać, kim są ci ludzie. Będziemy się zastanawiać, dlaczego gospodarka tak bardzo ich potrzebuje, ilu ich w ogóle w Polsce jest i dlaczego ich rola będzie w ogóle rosła. A pan wie, kto to jest anioł biznesu? Tak na marginesie zapytam podchwytliwie.
0: Proszę pana, ja się domyślam.
2: Tak, no to jest taki, proszę pana, prywatny inwestor, to jest bardzo ważne, który wykłada własne pieniądze w jakąś młodą firmę, bo z tymi młodymi firmami to jest tak, że one często zaczynają się od pomysłu i tam nic więcej nie ma. W związku z tym dla banku są absolutnie niewidoczni, na tych radarach bankowych się nie pojawiają. Ewentualny fundusz mówi do nich: słuchajcie chłopaki, wróćcie do nas, kiedy jacyś klienci zaczną wam płacić. A właśnie taki anioł biznesu, który jest najczęściej byłym przedsiębiorcą, takim kimś, kto zarobił już pieniądze w życiu, kto powąchał tego biznesu, wie, jak łączyć te biznesowe kropki. On przygląda się, widzi tym swoim szóstym przedsiębiorczym zmysłem jakiś potencjał w tym młodym przedsiębiorcy i mówi: słuchaj, wypiszę ci czek i dzięki temu będziesz mógł zacząć działalność biznesową. Takich przypadków jest coraz więcej, także w Polsce, a tak na marginesie, to właśnie tak zaczynali najwięksi, bo w 1998 roku współzałożyciel firmy bardzo znanej Sun Microsystems wypisał czek na 100 tysięcy dolarów. I w ten sposób powstała firma Google. Czy pan o tym wiedział, że tak się zaczęło, a okazało się, że
0: tak się domyślałem.
2: Jeszcze tej firmy nie było. To był duet dwóch utalentowanych programistów, chłopaków, którym nikt inny pieniędzy by nie pożyczył i tutaj te pieniądze dostali. W Europie aniołowie biznesu to już jest poważna siła. To jest ponad prawie 50 tysięcy tego typu inwestorów. To już jest ponad grubo, ponad 1 miliard euro zainwestowanego kapitału. Tak, startupowym, tak jak powiedziałem już od kilku lat i będzie ich przybywać, szczególnie w Polsce, dlatego że jesteśmy w takim bardzo specyficznym momencie naszej transformacji gospodarczej. Ci ojcowie, założyciele już zarobili pieniądze, stworzyli duże firmy i dzisiaj mają czas na to, żeby być może część swojego kapitału ryzykowniej nieco inwestować. Czyli już nie kupować kolejnego mieszkania dzieciom, nie kupować kolejnej wielkiej działki ziemi pod kolejną fabrykę, a może myśląc o rozwoju Polski, żeby była nowoczesna i konkurencyjna, warto część pieniędzy zainwestować w młodych, polskich, utalentowanych przedsiębiorców, nieco zaryzykować i może się uda, bo rzeczywiście to jest tak, że oni inwestują kilka przedsiębiorstw i liczą, że to jedno trafione zwróci im pozostałe inwestycje. Tak działają aniołowie biznesu. I co pan na to? Chętnie, nadawałby się pan?
0: Ja bym się nadawał. Ja bym chętnie został. Tak, nie wiem, no gdzie tam się trzeba zapisać, ale jakby pan wiedział, to ja do pana się zgłoszę jeszcze. Dobrze?
2: Dobrze, ale proszę pamiętać, że to nie jest działalność bezinteresowna, to nie są tacy aniołowie stróże, tylko proszę pana, oni liczą, że zarobią kasę i to jeszcze tu na tym ziemskim padole.
0: Nie zniechęcił mnie pan, nadal chciałbym się zapisać. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
2: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia, Jarosław Sroka. Będzie za chmurą. chmurze niemałe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam miejscami będzie przelotny deszcz. Na północy, a także na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. W ich trakcie prognozowana suma opadów to 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19-20 na północy, 22 w centrum do 24-5 może nawet na południowym wschodzie.
3: 3-5-7.
0: I za chwilę tatowanie.

0: To był hit lata temu, ale był hit. No i uwaga.
1: Tatowanie.
0: Czy mogę zdradzić, że będą bilety?
2: Ty możesz, tak, oczywiście, możesz zdradzić. Proszę słuchać uważnie, bo dzisiaj zapraszam do kina, bo dawno o tym, co na dużym ekranie, nie mówiłem, a dwa filmy aktorskie czekają, dwa różne filmy, choć tu i tu główną bohaterką jest nastolatka. No, w obu przypadkach historia, którą film opowiada, jest o czymś więcej niż losy tejże bohaterki. Na początek oparta na prawdziwych wydarzeniach Księga Pustyni. Film twórców takich obrazów jak Mia i Biały Lew, Emma i Czarny Jaguar, czy Wilk, Lew i Ja. Można powiedzieć, że reżyser Gilles Demestre wyspecjalizował się w filmach, w których no właśnie podkreśla więź człowieka z naturą i to wszystko pozwala opowiedzieć piękne historie. Tu mamy historię Hadary, tak zwanego dziecka pustyni z początku XX wieku. Historię może nieco przypominającą gdzieś tam w elementach Księgę Dżungli, no ale co począć, jeśli takie historie w Afryce się zdarzają i aż proszą się o sfilmowanie. Hadarę wychowała rodzina strusi i za tą legendą usłyszaną od dziadka podąża do Afryki 14-letnia San. Na miejscu dowiaduje się znacznie więcej niż spisała w swojej takiej pierwszej książce, dzięki której stała się znana i zaproszono ją do saharyjskiej wioski. I tam dowiaduje się prawdziwej historii, jak się okazuje. Kim okazuje się Hadara zaginiony jako mały chłopiec podczas burzy piaskowej? Jak udaje mu się przetrwać w ekstremalnych warunkach natury? Jak rozmawia ze zwierzętami? No właśnie to wszystko w tym filmie pokazane. Piękno koegzystencji człowieka z naturą. Pytania także o granice ludzkiej ingerencji w tę naturę zostają na długo po seansie. San wysłuchuje tej opowieści, a my oglądamy na ekranie losy chłopca i zaskakujące dla samej bohaterki, ale takie osobiste też zakończenie, więc to nie jest film taki z cyklu, że wiemy, co się wydarzy i już. Film oparty jest na powieści szwedzkiej dziennikarki. Kino familijne z przepięknie, powtórzę, z przepięknie sfilmowaną Saharą. Jeśli ktoś marzy o wyprawie na piaski, no to po tym filmie no tylko mocniej poczuje zew w sobie. I torby się będą same pakować. Worki w zasadzie, można powiedzieć. No do tego oczywiście wspaniała muzyka, która podkreśla to piękno natury.

A druga propozycja to jest film, który wydaje się być kinem dla starszych nastolatków. Jest opowieścią, która w moim prywatnym rankingu wskoczyła na pierwsze miejsce tegorocznych filmów aktorskich. Kto słuchał w piątek Złodzieja Czasu, ten słyszał zachwyty, zresztą słuszne, Ani Tatarskiej, na temat obrazu Sunny Dancer. To emocjonalny rollercoaster, komedia, której czarny humor jedzie patykiem po prętach, by za moment wyciskać z nas łzy wzruszenia. Mieszanka takiego szybszego dojrzewania, cringe'u, zakłopotania, rozpaczy i wściekłości, nastoletniego buntu. To wszystko sprawia, że miałem wrażenie, że nie tylko oglądałem film o czymś, że właściwie oglądałem wreszcie film o czymś, że wreszcie widzę na ekranie też prawdziwe życie i takie prawdziwe zachowania nastolatków. Niewybredny język, który nie pozostawia marginesu na dyplomację, ale też i mocne, głębokie relacje i uczucia, bez udawania, bo właśnie na miejscu tychże nastolatków, o których opowiada ten film, na udawanie po prostu nie ma miejsca. Choć są w różnych stadiach choroby nowotworowej, większość z nich w remisji, przyszłość ich jest w zasadzie jak wróżenie z fusów. Razem spędzają wakacyjny, czterotygodniowy obóz dla dzieci po chemii. Dzieci innych, bo czują się inni, wytykani, ale tutaj są sobą i są dla siebie najprawdziwsi. Dlatego wakacje dla 17-letniej Ivy, które miały być koszmarem, nudą, zsyłką zafundowaną przez rodziców, okazują się najlepszymi ever. Wśród grupy outsiderów też się tak czuje zresztą dziewczyna, mimo starań dość wyluzowanych rodziców. Świetne role tych rodziców też tu podkreślmy. Ivy znajduje przyjaciół i pierwszą miłość. I no tak, są tutaj inicjacyjny seks, są wulgaryzmy, brak pardonu, ale szybko stajemy się częścią tej paczki, nie zauważając, kiedy z pryncypialnych rodziców stajemy się nastolatkami w wieku dojrzewania. Bo Sunny Dancer to moim zdaniem film dla rodziców. I tacy przede wszystkim byli wczoraj w kinie. Wręcz obowiązkowy, nie tylko dla tych, którzy z podobnymi tragediami, dramatami nowotworowymi muszą mierzyć się na co dzień. To film, który wychodzi poza ramy tej historii. Idźcie do kina na ten film, a jeśli macie mądre i uświadomione już nastolatki i nie jeden film z kategorii na grubo razem oglądaliście, idźcie razem. Nie pożałujecie na pewno i wyjdziecie, jako i ja, z kina mądrzejsi i dojrzalsi. No i na utwór Jamesa Blunta, który zresztą występuje w tym filmie, spojrzycie od tego momentu inaczej. Chodzi o You're Beautiful i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeśli z kolei nie lubicie tańczyć, to na ten utwór też już nie będzie brzmiał inaczej od tego momentu. Sunny Dancer, scenariusz i reżyseria George Jacques, a w roli Ivy Bella Ramsey, główna bohaterka serialu The Last of Us. Jeśli pamiętacie, to już wiecie kto. Absolutny sztos, bez którego wciąż, właściwie kino, którego wciąż jest za mało i kino, które bardzo dobrze trafia w czas. A mam bilety, proszę dzwonić 510 357 357.

0: Doskonały utwór.
1: Chyba musi się pan nauczyć tego układu tanecznego, który jest w tym filmie, jest doskonały. On jest receptą na wszelkiego rodzaju złe humory i smutne dni. A jeśli ktoś lubi dokumenty, to polecam jeszcze Arek, Mama, Panorama. Też bardzo ciekawy dokument, który można obejrzeć rodzinnie.
0: Dziękujemy. Tatowanie. Zapraszamy na jutro oczywiście. A za chwilę Londyn.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Lista.radio357.pl. Zapraszamy. 13 minut do 8.

0: Fontaine's DC. Tego szukamy w zestawie do głosowania lista.radio357.pl. Mamy 9 minut do 8 i teraz będzie o tym, że wielka polityka wróciła do Zjednoczonego Królestwa.
1: Ranek 357.
0: Wróciła po przerwie letniej, gdy posłowie mówili goodbye, premierem był jeszcze Keir Starmer. Wczoraj swego rodzaju expose wygłosił już nowy szef rządu, Andy Burnham. Przez całe lato Brytyjczycy oglądali zabawne filmiki z jego udziałem w mediach społecznościowych. Słyszeli, że Burnham zaoferuje im odrobinę optymizmu. Pytanie tylko, czy te letnie miesiące miodowe właśnie się skończyły, bo królestwo od dawna jest w stagnacji i w dodatku jeszcze słychać złowrogie pomruki Moskwy. I o tym z Londynu Adam Dąbrowski.
2: Lato żartów i zabawnych filmików się skończyło. Teraz zaczynają się schody. Co właściwie się zmieniło? Na poziomie makroekonomicznym naprawdę niewiele. W gruncie rzeczy sytuacja się nieco pogorszyła, bo przecież trwa wojna w Iranie i nikt tak naprawdę nie wie, kiedy się skończy. Mówi Radiu 357 Despina Alexiadou, ekonomistka z Strathclyde University. Premier Burnham w izbie gmin emanował energią i optymizmem. Nasza praca zaczyna się od ponownego ustanowienia podstawowych standardów dla Brytanii, by był to kraj, w którym nikt nie śpi na ulicy i żadna społeczność nie była prześladowana przez nielegalne wysypiska odpadów. To punkt startu do wspólnej pracy nad zbudowaniem w całym kraju nowego poczucia optymizmu. Możemy sprawić, że następna dekada będzie lepsza od poprzedniej. Możemy przekazać więcej władzy każdej lokalnej społeczności. Możemy sprawić, by Zjednoczone Królestwo znowu uwierzyło. Możemy przywrócić nadzieję. We can let Britain believe again. We can bring back hope. Mr. Speaker, I commend this statement to the House. Ale na horyzoncie mnóstwo chmur. No i jest jeszcze Rosja, pomrukująca ostatnio wyjątkowo często pod adresem Londynu. Brytyjskich dronów użyto do ataków w głębi Rosji. Wiemy, że poważnie ucierpiał przemysł petrochemiczny w Moskwie i Sankt Petersburgu. Zdawają się kolejki na stacjach benzynowych, a przecież zwykle klasa średnia i elity były chronione przed efektami wojny. Myślę, że na Kremlu rośnie niepokój. Niepokój, że Rosjanie mogą kwestionować sens tego konfliktu. Poza tym Andy Burnham odwiedził Kijów i zapowiedział dalsze wspieranie Ukrainy, a z jakiegoś powodu Putin ma w sobie patologiczną nienawiść do Zjednoczonego Królestwa. Mówi mi Hamish de Bretton Gordon, były dowódca pułku królewskich czołgów i analityk wojskowy. Brytyjczycy nadal nie mają pomysłu, skąd wziąć pieniądze na dozbrojenie. Część analityków mówi o napięciu w samym sercu nowej administracji. Z jednej strony obietnice, ulżymy wam w niekończącym się kryzysie kosztów życia, a z drugiej ziejąca dziura w budżecie na obronność. Pytanie sezonu na Wyspach to, czy czar Burnhama przetrwa jesień i zimę.
0: Będziemy obserwować sytuację polityczną na Wyspach. Podsumował dla Państwa z Londynu Adam Dąbrowski, także polska polityka wraca. No i o tym będziemy rozmawiali po 8.15.

Ja wiem, że polska polityka w tym roku na wakacjach nie była, bo się działo całkiem dużo, ale Sejm był na wakacjach. No i wraca i będzie weto ustawy o kryptowalutach próbowane odrzucić, też wybory nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zapraszam serdecznie. 8:15 profesor Olgierd Annusewicz będzie Państwa gościem, a będzie rozmawiała Ewa Koch.

0: Tu Radio 357, jest środa, 2 września. Właśnie minęła 8, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Dla 5 milionów uczniów właśnie rozpoczynają się pierwsze lekcje w tym roku szkolnym. Policja chce zadbać o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły. Przy wielu szkołach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
2: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi 4, 5 dzieci.
1: Z kolei podkomisarz Michał Martyniuk mówi, że białostocka policja kontrolowała w wakacje oznakowanie przy szkołach.
3: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
1: Dlatego policja apeluje do kierowców, żeby zwracali uwagę na znaki i nie jeździli na pamięć. Nowy rok szkolny to również sporo zmian. Jedną z nich jest obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Dobrowolny jednak pozostaje udział w zajęciach z edukacji seksualnej. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej mówi, że to duży błąd.
4: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
1: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest również Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. W czasie wakacji utonęło w Polsce 110 osób. Takie informacje podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a obejmują one okres od 27 czerwca do 31 sierpnia. Według raportu największą liczbę ofiar utonięć stanowią mężczyźni, którzy wchodzą do wody po alkoholu.
5: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym. No i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
1: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar utonięć było też 6 dzieci. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas odniosła się do rosyjskich ataków w Europie. Zapowiedziała, że Unia nie da się zastraszyć. Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. W ten sposób chce nas odstraszyć od pomocy Ukrainie. Nie uda jej się. Wręcz przeciwnie, zwiększymy pomoc dla Ukrainy i zainwestujemy w naszą obronę. To najlepszy sposób na zatrzymanie Putina. Donald Tusk potwierdził słowa Kai Kallas. Nie damy się zastraszyć, będziemy dalej wspierać Ukrainę, powiedział premier. Nie szczeka, ale precyzyjnie się porusza, omija przeszkody i podaje łapę. Prezent w postaci robota psa najnowszej generacji otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Pomoc naukową za kilkadziesiąt tysięcy złotych ufundowała firma Marma Polskie Folie, która od lat wspiera szkołę w rozwoju edukacji technicznej.
6: Jeżeli uczniowie nauczą się...
7: Prezes Marmy Polskie Folie, Marta Półtorek.
6: Jak projektować roboty, żeby zastępowały nas w takich prostych czynnościach, gdzie nam już do końca się nie chce tego wykonywać, to później ja uważam, że nasze życie po prostu stanie się łatwiejsze.
7: Którzy uczniowie będą korzystać?
8: To będzie cały przekrój od 1 do 5 klasy.
7: Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych Jacek Szydełko.
8: Kształcimy m.in. w zawodzie technik automaty, które ściśle jest związane właśnie z robotem.
9: Mam nadzieję, że jak spotkamy się tutaj za jakiś czas, to on będzie bardzo grzeczny, nie będzie nikogo kąsał, na razie nie gryzie.
10: To wszystko w rękach naszego pokolenia, co nasze pokolenie wymyśli, do czego będzie służył.
1: Na pokazie umiejętności robota psa w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie była Maria Kornago. Kornaga, nowy rok szkolny, rozpoczęło tam ponad 1200 uczniów.
0: Sport, Tomasz Grazdowski.
11: Zawieszone. Taki jest status spotkań Polek na US Open. Deszcz pokrzyżował szyki organizatorom. W lepszej sytuacji jest Magdalena Fre, której mecz z Iwą Jowicz przerwano przez stanie 4-4 w pierwszym secie. Magdalinet niestety zdążyła przegrać pierwszy set z kwalifikantką Francesco Jones. No ale gra się do 2 wygranych. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału rozegranych w Stambule Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0 i zwycięzcy spotkają się w 1/4 finału. Polki swój ćwierćfinałowy mecz zagrają w czwartek przeciwko zespołowi Holandii. W rozgrywkach piłkarskiego Pucharu Polski pierwszy raz w historii już w pierwszym spotkaniu Drabinki z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, która przegrała z Motorem Lublin 0-3. Nie pograją również dalej w tym roku Zagłębie Lubin i Wisła Kraków. A teraz o piłkarskich transferach. Gdzieniegdzie skończyły się możliwości transferowe. To był ostatni dzień. Anglia.
12: W ostatni dzień okienka transferowego w Anglii tradycyjnie działo się sporo. Najbardziej rozrzutny był Manchester City, który wyrównał rekord transferowy Premier League. Obywatele dopięli swego i po tygodniach spekulacji wreszcie pozyskali z Chelsea Enzo Fernandeza. Za 25-letniego pomocnika zapłacili Chelsea aż 125 milionów funtów. Poza Argentyńczykiem ich szeregi zasilił również skrzydłowy Evertonu, Ilimo Ndiaye, który kosztował 65 milionów funtów. Wśród najciekawszych wydarzeń Deadline Day można też wyróżnić inny ruch z udziałem Chelsea. Londyńczycy wypożyczyli do Tottenhamu zawieszonego przez ostatnie kilkanaście miesięcy za doping Michaiło Mudryka. Z Arsenalu do Barcelony przeniósł się Gabriel Jesus. Z kolei Liverpool wydał niemal 30 milionów funtów na 18-letniego bramkarza z Henku, Luke Bruchmansa, który pozostanie w Belgii na wypożyczeniu. Dla Radia 357 Kasper Klasiński, angielskie espresso.
11: Nie spali też w Hiszpanii, przypomnę, choć nie tego ostatniego dnia. Najciekawsze transfery dopełniły się wcześniej, ale jakie? Real Madryt zapłacił za 19-letniego skrzydłowego Jana Diomande 125 milionów euro. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, dojdą bonusy, będzie to najdroższy transfer w historii Realu. Diomande został już najdroższym afrykańskim piłkarzem w historii. Sportowo może okazać się jednak, że największa transakcja całego lata odbyła się gdzie indziej. Barcelona pozyskała byłego zdobywcę złotej piłki, mistrza świata i zawodnika, który przez kilka sezonów stanowił fundament dominacji Manchesteru City, czyli Rodrygo. Cena transferu około 76 milionów euro. Piłkarz Realu Madryt Antonio Rudiger ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Niemiec. 33-letni środkowy obrońca od 2014 roku rozegrał 86 meczów w drużynie narodowej, grając 3 razy na Mistrzostwach Świata.
0: Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, głównie na północy i południowym wschodzie duże. Tam miejscami przelotny deszcz, tak miejscowy deszcz, tutejszy. Na północy, a także na południowym wschodzie lokalnie możliwe też burze. W ich trakcie napada tak do 15 mm. Temperatura Suwałki i Koszalin po 20. Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń i Zakopane 21. Szczecin, Gorzów, Poznań, Łódź, Radom, Kielce, Warszawa i Białystok 22. Kraków i Lublin 24 i w Rzeszowie 20.
13: Radio 357.
0: Mamy 8 po 8.

0: 12 minut po 8 poranek, 357, Kasia ma do Państwa dwa słowa.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Bardzo dziękujemy, że możemy grać. Zapraszamy wspieram.radio357.pl i proszę pamiętać, że patroni mają supermoce.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Na przykład w sprawie głosowania na listę, na przykład w sprawie głosowania na topy wszelkiego rodzaju. Zapraszamy. A właśnie, jeśli chodzi o listę, no to na przykład taki utwór.

0: informacje na Spyro. No i 15 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ewa Koch.
2: Dzień dobry. Wakacje się skończyły, wszyscy wiedzą, nie tylko dla uczniów i nauczycieli, także dla parlamentarzystów. Przy Wiejskiej znów dziś tłoczno. Sejm rozpoczyna właśnie trzydniowe posiedzenie. W agendzie m.in. wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz weto prezydenta do ustawy w sprawie kryptoaktywów. Ale także ostatnie tygodnie politycznie były bardzo gorące. Profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Do wyborów parlamentarnych nieco ponad rok, ale nieformalnie, powiedzmy szczerze, działania polityczne trwają od wielu miesięcy. To tak zaczynając od spraw bieżących, afera Zonda Krypto, jak bardzo nadszarpnęła wizerunek Prawa i Sprawiedliwości?
3: No, my się dowiemy o tym za chwilę, jak bardzo nadszarpnęła, bo ja bym powiedział, że ona jest na razie na etapie nadszarpywania. To znaczy, ta afera wybuchła kilka dni temu. Oczywiście jest tam prezes Piesiewicz został zatrzymany, wszyscy o tym mówią, ale to jest afera we wstępnej fazie. Jak mówią prokuratorzy czy policjanci, sprawa jest rozwojowa. W tym sensie, że no, nie wyobrażam sobie, żeby koalicja wypuściła z ręki taki skarb, a skarb jest naprawdę duży, bo jeżeli faktycznie były nieprawidłowości, w które były zamieszane osoby z grona liderów Prawa i Sprawiedliwości, bo tam jest bardzo krótki, bezpośredni link, połączenie pomiędzy prezesem Piesiewiczem a Jackiem Sasinem. No nie musimy mówić, jaka jest rola Jacka Sasina w Prawie i Sprawiedliwości. To jest coś, co będzie eksploatowane, dlatego że to jest afera, w której jakaś część Polaków straciła bądź mogła stracić bardzo duże pieniądze. Jak oni mogli je stracić, a te pieniądze trafiły do polityków, no to to jest trochę takie betonowe koło u nogi ugrupowania politycznego. No i tyle, tak? I tutaj jest i tu ewidentnie koalicji będzie zależało na tym, żeby ten wątek eksploatować. Co więcej, to jest też wątek, na którym chce przejmować elektorat prawicowo nastawiony Mateusz Morawiecki. Jego propozycja komisji śledczej, która padła bodaj przedwczoraj, to jest propozycja, niby mówimy werbalnie, tak, sprawdzam Donalda Tuska, zobaczymy, co on powie, ale tak naprawdę, jeżeli do takiej komisji śledczej by doszło, no to ona będzie grillować nie Donalda Tuska, ona będzie grillować polityków Prawa i Sprawiedliwości. Do tego jeszcze mamy element takiej dodatkowej ofensywy, no bo Konfederacji też będzie zależało na tym, żeby osłabiać PiS. W związku z tym ten wątek Zonda Krypto, on dzisiaj wybuchł, czy tam w ostatnich kilku dniach wybuchł, już jest sporym obciążeniem, ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z tak zwanym pełzającym kryzysem, czyli Polacy będą na co dzień dowiadywali się o kolejnych odcinkach, kolejnych przykładach, nie wiem, wyjazdów na Ibizę, drogich lunchy, zegarków i tak dalej, no to to będzie miało taki efekt na, to może wywrzeć taki efekt na PiS, jak słynne krewetki na Platformę Obywatelską parę lat temu.
2: Mogą mieć też decydujący wpływ na to, co się wydarzy w październiku. Nikt nie wie, co się wydarzy tak naprawdę, według pana.
3: No oczywiście, że to, co się wydarzy w październiku, to naprawdę jest jeszcze daleka droga do Rio, bo w polityce no jeden miesiąc to potrafi być epoka, tak? My jako wyborcy jesteśmy dość szybko się nudzimy i no nie może być tak, że przez te wszystkie miesiące będzie mowa tylko o Zonda Krypto, bo jeżeli tak by było, to ludziom to się znudzi, przyzwyczają się do tego i to nie zaszkodzi. Więc politycy będą zmieniali tematy, którymi się będą zajmować. Generalnie tak zakładam, że dynamika wymaga tego, żeby mniej więcej raz na dwa tygodnie coś nowego się pojawiało. W związku z tym my dzisiaj jesteśmy, nie wiem, 20 takich zmian jest jeszcze przed nami i naprawdę trudno powiedzieć, jak każdy z tych kolejnych tematów wpłynie na postawy polityczne, tylko też pamiętajmy taką rzecz, o której ja też wielokrotnie mówiłem, też tu w tym studiu, że my powinniśmy pamiętać o tym, że wyborcy są to są tacy, którzy są na co dzień zainteresowani polityką, którzy to śledzą i tak dalej, ale bardzo duża liczba wyborców i to są ci wyborcy, którzy mają decydujący głos, to są osoby, które polityką interesują się sporadycznie albo wcale i to zainteresowanie pojawia się w ostatnim, na ostatniej prostej, tuż przed samymi wyborami. Dlatego tak trudno jest dzisiaj przewidzieć,

0: rywali ci, którzy o młodych zapominali. Albo wydawało im się, że oni tych młodych mają, bo przecież w ostatnich wyborach oni na nich zagłosowali, tylko ktoś traci z horyzontu istotę kalendarza i upływu czasu, czyli młody, który był młody 4 lata temu i na mnie zagłosował, dzisiaj jest 4 lata starszy, a w jego miejsce pojawili się nowi młodzi i rzeczywiście ten dialog z młodym pokoleniem trzeba utrzymywać. W 2023 roku na przykład Kampusy Polska organizowane przez Rafała Trzaskowskiego miały taką funkcję pokazywania, że Koalicja Obywatelska, czy jeszcze wtedy Platforma Obywatelska posiada jakiś pomysł na dialog z młodym pokoleniem.
1: Ale to się nie sprawdziło, prawda? Później, finalnie, nie do końca.
0: No inaczej, no jednak młodzi wyborcy w 2023 roku poszli do wyborów i te głosy między innymi, bo też kobiety, tak, ale one miały ten charakter w jakiejś części przesądzający o wyniku. Problem polega na tym, że dzisiaj wszyscy już się zorientowali, że młodzi są ważni. Wszyscy się zorientowali, że o młodych zależy zabiegać. W związku z tym my za chwilę będziemy mieli trochę więcej tej walki o młodych i spodziewam się kolejnych wydarzeń. Przy czym to, co było teraz, czyli jurata prezydenta Nawrockiego, czy właśnie kolejny Kampus Polska, no to jest trochę przygrywka do tego, co się wydarzy w następne lato i co w następne lato młodzież usłyszy od polityków. Jeżeli usłyszy coś ciekawego i da się przekonać, wtedy oni za tym pójdą, bo to też jest ciekawostka, że młodzież nie płaci podatków do 26 roku życia, mimo to, że nie płaci podatków i zawdzięcza to Prawu i Sprawiedliwości, to wcale Prawa i Sprawiedliwości nie popiera, tak? Więc pamiętajmy o tym, że ten głos wyborcy, on nie zawsze podąża wprost za śledzeniem zmian prawnych, sytuacji ekonomicznej i tak dalej, tylko to jest w dużej mierze, czy w dużej części pochodna wykreowanych emocji i takiej więzi, którą politycy z tymi młodymi ludźmi starają się zbudować.
1: Zwłaszcza w internecie i tutaj już na koniec tylko dopytam jeszcze o Konfederację, która robi to po prostu bardzo dobrze, czyli potrafi trafić do młodych, potrafi do nich mówić w internecie skrótowym przekazem. To jest klucz do młodych ludzi dzisiaj?
0: I tak i nie, bo Konfederacja i w ogóle... No, ja jestem tak stary, że pamiętam, jak młodzież popierała Korwina, prawda? I wśród studentów zawsze była najsilniejsza reprezentacja popierających Unię Polityki Realnej. I rzeczywiście to środowisko zawsze było mocne w internecie. Przy czym to nie było wystarczające. Dopiero wtedy, kiedy Mentzen zdecydował się na wyjście z online'u i wejście w offline, to zaczął notować takie wyniki, jakie teraz notuje. To w kontekście kampanii prezydenckiej to się wydarzyło przede wszystkim. Tak, Konfederacja jest dobra, bo zawsze tą młodzieżą się interesowała i zawsze w taki, czy to środowisko, które dzisiaj formułuje nam się pod nazwą Konfederacja, ono zawsze umiało z tą młodzieżą rozmawiać. Przy czym taki radykalizm z czasem się wytracał i ci, którzy kiedyś byli właśnie w tramwaju Korwin czy Konfederacja, w którymś momencie na przystanku, nie wiem, 26 lat albo 30 lat z tego tramwaju wysiadali i zmieniali gdzieś tam swoje preferencje polityczne. Natomiast wracając do pani pytania, kluczowe jest to, że dzisiaj wszyscy już wiedzą, że z tą młodzieżą trzeba rozmawiać. Kolonizacja takich mediów, jak przez polityków, takich mediów jak TikTok, ona jest już powszechna. Znaczy dzisiaj każda partia, albo politycy każdej partii na tym TikToku mówią. Oczywiście jedni są lepsi, drudzy są gorsi. To nie ma znaczenia. Ważne, że wszyscy o tym wiedzą i ważne, że o tą młodzież się zabiega. Przy czym do młodzieży taki krótki apel, żeby mniejszą uwagę zwracać na ten taki aspekt emocjonalny komunikatu, ale też szukać, co faktycznie ci politycy mają do zaproponowania tej konkretnej grupie.
1: Jedno jest pewne, czeka nas bardzo ciekawy politycznie rok. Profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Ewa Koch. 26 po 8.

0: I się skończyło się. Ale jest 8:30 i to jest taki moment. Mówimy o pogodzie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami to głównie na północy i południowym wschodzie będzie duże i tam może popadać. Na północy, a także na południowym wschodzie będą burze takie lokalne i w trakcie tych burz też może popadać, nawet do 15 mm może napadać. Temperatura maksymalna od 19-20 na północy, 22 w centrum, do 24-5 może nawet na południowym wschodzie.
1: 3-5-7.
0: O, i tygodniki też będą.

0: Miedziur. I mamy 26 minut do 9. I okładeczki wjechały. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu. Okładeczki wjechały. Szkoła wyłącza telefon, proszę pana, a tymczasem ofiary mety zerkają na nas także z okładek. No i tonący zondy się chwyta, czyli Gazeta Polska o Donaldzie Tusku. Tak wyglądają dzisiaj okładki. Zacznę od ofiar mety i nie chodzi o metamfetaminę, bo można mieć takie skojarzenia. Meta jako meta, szef, a w zasadzie właściciel najpopularniejszych mediów społecznościowych. Na okładce Rafał Brzoska o Mena Mensach. Jak państwo Brzoskowie, państwa Unii i Stany USA walczą o regulację internetu, to tekst Martyny Bundy zatytułowany Start do mety. Ludzie tracący oszczędności życia, lekarze, naukowcy, celebryci, którym skradziono wizerunek, dzieci uzależnione od algorytmów. Coraz dłuższa jest lista grzechów, których pośrednimi sprawcami są big techy i ich platformy. U nas Rafał Brzoska wypowiedział im właśnie wojnę, ale ta już trwa, uczestniczy w niej cały świat, pisze autorka, a w środku czytamy m.in. o tym, że platformy internetowe zarabiają na oszustwach niczym paser, ale konstrukcja sieci sprzyja też ukrywaniu tożsamości przestępców. Stąd tropienie tego typu afer, wyjaśnianie, odzyskiwanie tego, co skradziono, jest bardzo, bardzo trudne. Zresztą w Tygodniku Powszechnym w tym tygodniu także Meta i Mark Zuckerberg pod presją, ugoda w USA i walka ze skamami w Polsce. Amerykańska ugoda i polska ofensywa wobec korporacji Zuckerberga skłoniły niektórych do odtrąbienia sukcesu w starciu z Big Techem. Przyjrzyjmy się jednak szczegółom, pisze Sylwia Czubkowska w Tygodniku Powszechnym. Bardzo bym chciała mieć więcej wiary, że w Polsce szarża Brzoski, a w USA front szanownych, właściwie stanowych prokuratorów rzuci na kolana firmę, że Meta przestanie zarabiać na skamach, uzależnianiu dzieci i ogólnie nie będzie czyniła zła. Tyle, że ani w jednej, ani w drugiej sprawie do winy się nie przyznaje i jest to wymowny sygnał co do ewentualnej woli poprawy, pisze autorka. Wydaje się, że to temat tygodnia. Bardzo dobrze, bo bardzo ważny temat i niekoniecznie musi być o polityce, chociaż polityki w polityce nie brakuje. Jan Rokita się odnalazł i to gdzie? Właściwie w Bieszczadach, można powiedzieć. To w tekście zatytułowanym Gawędziarz. Kiedyś niedoszły premier z Krakowa, dziś internetowy celebryta z Podkarpacia. O Janie Rokicie znów jest głośno i znów zaskakuje niekonwencjonalnymi wystąpieniami. Jak jest możliwe połączenie prawicowej orientacji z bezwarunkowym poparciem Ukrainy, pyta autor i szuka odpowiedzi na to pytanie w najnowszym numerze tygodnika Polityka, gdzie z tematów społecznych zwrócił moją uwagę jeszcze i pewnie państwa również tekst Ciszej proszę. Warszawskimi ulicami z rykiem przemykają motocykle, ale ten hałas to nie tylko problem stolicy. Muszą się z nim mierzyć także spokojniejsze miasta. Silniki nie słychać i w dzień, i w nocy. Wiemy, o co chodzi. Co prawda lato się kończy, okna będziemy częściej zamykać, a i motocykle częściej będą w garażach. Ale to nie znaczy, że problem znika. Natalia Sawka o tym w Polityce pisze. Z ciekawostek zagranicznych polecam tekst ze Szwecji Katarzyny Tubylewicz. Cele dla dzieci. Otóż, może to kogoś zdziwi, w Szwecji, czyli w kolebce praw dziecka, państwo będzie miało teraz prawo wsadzić za kratki nawet 14-latków. I to jest skutek bezradności, nierówności społecznych i populizmu, pisze autorka w najnowszej Polityce. A wrócę jeszcze do Tygodnika Powszechnego, bo tutaj szkoła wyłącza telefon, taki tytuł. Czy to może się udać? No właśnie, o tym pisze Magdalena Bigaj w Tygodniku Powszechnym właśnie. Nowy rok szkolny ma być rokiem bez telefonów. MEN ma wytyczne, ale nie ma pomysłu. Szkoła i dom, to jest też ważna synergia. To jest system naczyń połączonych, ale w kwestii higieny cyfrowej, czyli używania nowych technologii w sposób bezpieczny. Wywiązywać się muszą oba środowiska i tymczasem w wynikach ogólnopolskich badań higieny cyfrowej młodzieży widzimy, że choć szkoła dostarcza uczniom wiedzy w tym zakresie, młodym brakuje praktykowania dobrych nawyków, a to już rola rodziców i opiekunów, czytamy w Tygodniku Powszechnym. Ważny tekst. Również i pytanie jeszcze kilka stron dalej. Czy Polacy znów chętniej decydują się na dzieci? Jest pierwszy sygnał z danych wynikających. Trzeba dobrze przeanalizować te dane, by ten sygnał wyczytać, ale rzeczywiście jakiś tam drobny promyczek jest. Tygodnik Powszechny o tym dzisiaj pisze. Tonący znów, właściwie tonący, zondy się chwyta. Donald Tusk zerka na nas groźnie, jak zwykle, z okładki Gazety Polskiej.
0: To mamy komplet wiadomości. Jeśli chodzi o tygodniki w tym tygodniu, bardzo dziękujemy. To Krystian Hank.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mamy takie 21 do 9. To jeszcze zdążymy się wybrać i tu, i tam, i potem będzie kulturalny skoczek. Ale na razie ma nam.

0: 15 do 9.
1: Kulturalny skoczek.
0: Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Już 10 września tego roku Pop Culture Gallery w poznańskim Starym Browarze otwiera wystawę zatytułowaną Poza twarzą. W przestrzeniach, gdzie dotąd królował pop art i współczesna moda, zagości klasyka polskiego malarstwa. Marta Kapsz-Niedbalska, menadżerka Pop Culture Gallery.
3: Myślę, że dla publiczności ta wystawa będzie zaskoczeniem, bo jeszcze kilka miesięcy temu w naszej galerii można było oglądać popartowe prace Andy'ego Warhola. Teraz ich miejsce zajmą dzieła Jacka Malczewskiego, Matejki, Józefa Mehofera, Wyspiańskiego, Marii Markowskiej. Są to prace pochodzące z kolekcji Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. To też zaproszenie, żeby na historyczne malarstwo spojrzeć z taką popkulturową swobodą, bez sztywnych definicji i chronologii.
2: Portret i autoportret to gatunki rozpięte między oficjalną i komercyjną rolą sztuki, a twórczością osobistą, wręcz intymną. Szczególnie interesujące okazują się dokonywane przez artystów próby uchwycenia na płótnie samych siebie. Wybrane przez kuratora Wojtka Piotra Onaka prace prezentują różne strategie od kreowania wizerunku po proces samopoznania. Wystawę Poza twarzą w Poznaniu można będzie oglądać do 10 lutego przyszłego roku. Radio 357 objęło tę wystawę patronem. Na tym medialnym. Jeśli masz od 8 do 26 lat, przez cały rok możesz zwiedzać za symboliczną złotówkę wystawy stałe w wybranych muzeach. W akcji Muzeum za złotówkę już dziś bierze udział 18 państwowych instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Rzecznik Ministerstwa Kultury Piotr Jędrzejowski.
4: W tym roku do akcji Muzeum za Złotówkę dołącza 19 już instytucja, ale od początku samej akcji rozszerzyliśmy też wiek uprawnionych uczestników. W pierwszych latach za złotówkę można było kupić bilet między 8 a 16 rokiem życia. Dzisiaj akcją objęci są też studenci do lat 26. Skuteczność zresztą tego typu akcji potwierdzają same statystyki. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku muzea w Polsce odwiedziło ponad 46 milionów osób, a to o 4% więcej niż w 2024.
2: Lista muzeów, które można odwiedzić za złotówkę, znajduje się na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystarczy wklepać hasło Muzeum za Złotówkę. A jak już się Państwo z dziećmi wybiorą, proszę nie zapomnieć legitymacji szkolnej dziecka. Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, Smok Diplodok, Jonka, Jonek, Kleks czy Funky Kowal. Bohaterowie, których w PRL-u czytano pod ławką i wyczekiwano w gazetach, dzisiaj funkcjonują w zupełnie nowej roli. Oryginalne plansze i szkice z ich przygodami są dziś traktowane jak pełnoprawne dzieła sztuki. W Desa Unikum w Warszawie Przepięknej do 9 września można oglądać bezpłatnie ponad 100 oryginalnych prac pokazujących blisko 8 dekad historii polskiego komiksu. Mówi Judyta Majkowska z Desa Unikum.
5: Na wystawie spotykają się bohaterowie, których pamiętamy z dzieciństwa. Tytus, Kajko i Kokosz, Smok Diplodok czy Funky Kowal. Każdy z nich pochodzi z zupełnie innego uniwersum, co świetnie pokazuje unikalność i różnorodność polskiego komiksu. Widzimy też wyraźny trend wśród dorosłych, którzy po latach wracają do historii i postaci, z którymi dorastali, ale dziś patrzą na nie już nie tylko z nostalgią, lecz także jak na część polskiej kultury i sztuki.
2: Dodam, że ekspozycja zawiera m.in. przekrojowy pokaz prac zmarłego w lipcu tego roku mistrza humoru i absurdu Tadeusza Baranowskiego, twórcy takich postaci jak Smok Diplodok, profesor Nerwosolek, Kudłaczek i Bąbelek. To dobra okazja, by poznać geniusz artysty na jednej wystawie.
0: Otóż to, do czego zachęcamy. Bardzo dziękujemy.
2: Ja również dziękuję. Dodam, tylko mogę dodać.
0: Proszę dodać.
2: Że ja jestem miłośniczką profesora Nerwosolka.
0: Koniecznie.
2: No oczywiście. Jego asystentka?
0: Bo zwłaszcza.
2: Entomologia motylkowska? Genialna.
0: Kolega, jak tam u pana?
6: Bardzo dobrze. Mogę państwu poprawić nastrój?
0: To
6: za chwilę.
0: To
6: za chwilę.
0: Będzie zaczęli grać, moment.
6: Nie, to nie przeszkadzamy. Jak grają, to niech grają, słuchajmy.
0: Nawet zacznie śpiewać za chwilę,

0: No i wyjdzie pana, wszystko się udało, zaśpiewała pani, zagrali tak jak trzeba. Jest jeszcze jedna rzecz, zanim pan, bo będzie pan opowiadał, prawda?
1: Bardzo chętnie.
0: To dobrze, ja tylko szybciutko opowiem państwu, że jest taka sytuacja, że pani Małgorzata i pan Marcin 20 lat temu, jak to pięknie napisano, podążyli razem w nieznane.
1: Ojej, gdzie są teraz?
0: Tam, dokąd zmierzali, więc wszystko jest bardzo dobrze. Czwórka dzieci i tak dalej, sytuacja, i że serdecznie gratulujemy i wszystkiego dobrego. Proszę się dzisiaj cieszyć i świętować.
1: O, ja szybciutko chciałem tylko poprawić państwu nastrój. Pan wie, że ja się nie lubię spóźniać, prawda? To wczoraj pobiłem rekord, na spotkanie przybyłem 25 godzin przed czasem. Naprawdę,
0: no. No to bardzo dobrze. Ale co, dobrze. Siedzi pan tam i czeka na to spotkanie?
1: No jestem. No przy tych cenach paliwa, proszę pana, ja nie będę szaleć. Do domu i z powrotem.
0: To nie ma co szaleć. No to, ale to gratuluję panu.
1: Dziękuję. Miejsca nie pomyliłem. Coś w tym jest, że miejsca nie pomyliłem.
0: No to zawsze plus.
1: Mam nadzieję.
0: Latka leci. Mam takie przypuszczenie, że 20 lat temu to musiała być sobota, bo właśnie dostałem drugi sygnał pod tytułem, że 20 rocznica ślubu. To pani Justyno, panie Tomaszu, także serdecznie, serdecznie ściskamy. No to pan.
1: Dzieci, kobiety, nawet pan starszy, znowu są na początku planszy. Dzień dobry, 2 września, w pierwszym odcinku kolejnego sezonu Środowych Latek. Panie Marcinie, zrobi pan bum-bum za chwilkę?
0: Człowieku.
1: Producenci, scenarzyści, nawet, co może zaskakiwać w radiu, scenografowie z entuzjazmem zabrali się do pracy, aby ten sezon moich spotkań z państwem był ciekawy, finezyjny, a może nawet chwilami atrakcyjny. A propos atrakcyjny, no chodzi o charakteryzację. Tu środki stosowane od wielu lat przestały wystarczać. Kiedyś 2 ruchy grzebieniem, pobieżne golenie i w zasadzie mogłem usiąść przed mikrofonem. Dziś moja charakteryzacja powinna zająć kilka miesięcy i rozpocząć się gdzieś w przytulnym gabinecie medycyny estetycznej. Ale kierownictwo muzyczne naszych spotkań nadal jest na wysokim poziomie, za co dziękuję szefowi Wolfgangowi.

0: A, przepraszam.
1: Ale doceniam. Początek roku szkolnego to czas noworocznych postanowień. Zanim zapiszą się Państwo na siłownię, proszę zauważyć, że 2 września to dzień dużego rozmiaru. No to po co się męczyć, nadwyrężać, narażać na kontuzję, skoro kalendarz zachęca dziś do celebrowania interesująco rozmieszczonego nadmiaru. Tym bardziej, że idzie zima. Zamiast drewno targać z puszczy, niech nas grzeje własny tłuszczyk.
0: Bum, bum.
1: Bardzo dobrze. Dziękuję. 2 września jest tak naprawdę pierwszym dniem szkoły i jednocześnie światowym dniem pozyskiwania talentów. No bo gdzie jak nie w szkole pozyskiwać talenty? To tu w czasie lekcji swoją łatwość do opowiadania żartów prezentuje mały Sebastianek z 4 B. Pani często wyprasza Sebastianka z lekcji i bardzo dobrze. Niech się chłopak na korytarzu oswaja z samotnością stand-upera. Nosząca mocny makijaż Jessica z klasy 5 wymyka się standardom szkolnej estetyki. A kto wie, może Jessica już niedługo stanie się modową blogerką lub nawet influencerką. Będzie dziewczyna na Insta prezentować sukienki, koronki, a nawet śpiewać piosenki. Przecież panu tłumaczę, niechaj kupi pan macze i suplementy diety. Drogie niestety.
0: Bum, bum, bum.
1: Oj, teraz bardzo dobrze.
0: No, widzi pan?
1: Zawsze dobrze.
0: Uczę się od pana. Filip Jaśler, czołowe skrzypce grupy Mozarta.
1: Ja bardzo dziękuję i życzę szczęśliwego nowego.
0: Nie no, nie ma za co.

0: Tu Radio 357, jest środa, 2 września. Właśnie minęła 9, czyli czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech doszło do eksplozji nieznanego przedmiotu. W wyniku wybuchu 2 osoby zostały lekko ranne. Policja poinformowała, że budynek stacji i 1 z torów zostały zamknięte. Na miejscu pracują specjaliści od materiałów wybuchowych. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj. Zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło wczoraj na autostradzie A1 pod Częstochową. Kierowca ciężarówki wjechał w grupę robotników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne znajdują się w ciężkim stanie w szpitalu.
2: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
1: Mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznacza, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Kierowca ciężarówki został zatrzymany, mężczyzna był trzeźwy. Działania przestępcze. Takimi słowami wiceminister sportu Piotr Borys określił prezesurę Radosława Piesiewicza. W sprawie współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego z giełdą kryptowalut Zonda Krypto pojawiają się nowe wątki. Jednym z nich jest informacja, że Piesiewicz miał podpisać z Zonda Krypto umowę sponsorską, która była niekorzystna zarówno dla PKOL-u, jak i dla samych sportowców. Giełda kryptowalut otrzymała prawo do korzystania z wizerunku obecnych i byłych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców domagał się za to pieniędzy, zapłacić miał komitet.
3: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
1: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Radosław Piesiewicz usłyszał już między innymi zarzuty korupcyjne. Z kolei w Sejmie odbędzie się dzisiaj głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Sejm zbiera się dzisiaj po raz pierwszy po wakacjach, a w programie obrad zaplanowano również dyskusję na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Od jutra osoby, które po raz pierwszy zdobędą prawo jazdy kategorii B, będą musiały liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami. Nowe przepisy wprowadzają okres próbny, który potrwa 2 lata dla pełnoletnich kierowców oraz 3 lata dla 17-latków. Młodych kierowców będzie również obowiązywał bezwzględny, zerowy limit alkoholu. Ponadto, jeśli młody kierowca zdobędzie 12 punktów karnych, będzie musiał odbyć dodatkowe płatne szkolenie, tłumaczy Maciej Bednik, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
1: To samo spotka kierowcę, który dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. Przenosimy się do Japonii, która szuka sposobów na rozwiązanie problemu niedźwiedzi podchodzących coraz bliżej osiedli ludzkich. W ciągu ostatniego roku niedźwiedzie w pobliżu ludzi widziano aż 50 tysięcy razy. Wzrasta liczba przypadków poturbowań człowieka przez to zwierzę. Bywa, że dochodzi do przypadków śmiertelnych.
5: Ale Japończycy chcący w harmonii koegzystować z naturą szukają bezkrwawych sposobów walki z problemem i starają się wyznaczyć miśkom granice. Pomaga im w tym coraz bardziej popularny wśród właścicieli posesji położonych w okolicach lasów wyjątkowy strach na wróble, to znaczy na niedźwiedzie, a konkretnie wilk potwór, czyli Monster Wolf. To robot przypominający wilka, a może wilkołaka, zasilany energią słoneczną. Kosztuje $4000 i został pierwotnie opracowany w celu ochrony upraw rolnych przed niedźwiedziami poprzez naśladowanie wycia wymarłego wilka japońskiego, aby je odstraszyć. Najwyraźniej strach wilk jest skuteczny, bo producent potroił sprzedaż w tym roku i zapowiada wypuszczenie na rynek przenośnej wersji mini dla biwakowiczów, wędkarzy i miłośników wycieczek górskich. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
1: Ta relacja kończy poranne serwisy. Po południu spotka się z Państwem Ola Żaczek.
0: Teraz wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski.
6: Na kortach w Nowym Jorku deszcz przeszkodził w rozegraniu wielu spotkań. Magdalena Fręch musi dokończyć mecz z Iwą Jowicz. Na razie jest 4-4 w pierwszym secie. Magdalinet przegrała pierwszego seta z kwalifikantką Francesco Jones. A poza tym wiele się nie działo. W zasadzie można powiedzieć, że wygrywali wszyscy, którzy wygrać mieli. A teraz siatkówka. Już jutro ważny mecz Polek w Mistrzostwach Europy. Mecz przeciwko Holandii. Na co warto zwrócić uwagę, mówiła w Polsacie Sport Agnieszka Rabka, asystentka trenera Lavariniego.
7: Na pewno na środkowe, które dostają bardzo dużą ilość piłek. Holandia również gra dość szybką siatkówkę, zwłaszcza gdzieś tam te piłki do prawego skrzydła są grane bardzo, bardzo szybko, więc myślę, że tutaj się skoncentrujemy na tych zagraniach.
6: Brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, podpisał 3-letni kontrakt z Barceloną, poinformował kataloński klub, który nie zdołał pozyskać Argentyńczyka Juliana Alvareza z Atletico Madryt. No klops, bo bardzo się w Katalonii starali. W ostatnim dniu okienka transferowego w Anglii Manchester City kupił z Chelsea Enzo Fernandeza za 125 milionów funtów. A w kraju Widzew Łódź w ciągu niespełna 2 miesięcy rozstał się, choć na razie tylko czasowo, z 2 najdroższymi piłkarzami w historii klubu. Najpierw Bukhari został wypożyczony do Crvene Zvezdy Belgrad, a wczoraj klub poinformował o wypożyczeniu Zekariego do Standardu Liège. Dorzucę do tego jeszcze pucharowe rozczarowania zespołów z Ekstraklasy. W rozgrywkach Pucharu Polski pierwszy raz w historii już w pierwszym spotkaniu drabinki z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, która przegrała z Motorem Lublin 0-3. Odpadły również zespoły Zagłębia Lubin i Wisły Kraków. Dziś kolejne mecze.
0: Zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami może głównie na północy i południowym wschodzie duże i będą deszcze przelotne, spokojne i niespokojne na północy, a także na południowym wschodzie lokalnie burze, w ich trakcie suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna dziś 19-20 na północy, około 22 w centrum, 24-5 na południowym wschodzie.
8: Radio 357.
0: 7, 8, 9, 8 po 9. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Przywitajcie oklaskami. Ola Budka, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: No, kłaniamy się. Witamy, zapraszamy, kierujemy na południe. Jak tam?
9: Ale mi teraz wszedł stresik.
0: Stresik? Mhm. Nie, to tak trzeba. Zrzucasz.
9: Tak. Takie
0: jak pamiętasz.
9: Właśnie.
0: Poszło. No.
9: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Wracam i od dziś będziemy spotykać się o tej porze ponownie.
0: Ponownie.
9: Ponownie.
0: Czyli wracamy.
9: Co było, jak mnie nie było?
0: Była Marta.
9: No, a coś jeszcze? Tak się działo tu jakieś...
0: Co się działo w ogóle? Mhm.
9: Tak się w ogóle co działo?
0: Słuchaj, tu czasem awanturka jest przez okno, bo pieski sobie szaleją. Mhm. To się dzieją takie rzeczy. Generalnie spacerowo. Nie było za bardzo w tym roku koszone. Więc nie wierzę,
9: że... Jakoś... Koszenie nie jest w modzie.
0: No i właśnie nie było koszone za bardzo w tym sezonie grzewczym.
9: Okej.
0: Okay. Ja muszę powiedzieć Państwu tak, bo jak ktoś z Państwa zerkał na nasz profil instagramowy, to tam Ola wczoraj zapowiadała i... Jedna rzecz mi utkwiła i teraz o tym będzie. Ty prasujesz lewą ręką?
9: Ja, proszę pana, wszystko robię lewą ręką.
0: Jesteś leworęczna?
9: Jestem leworęczna, ale tak full. Tak full pakiet leworęczności.
0: Aha.
9: Wszystko. Nie najem się prawą ręką, wyleję na siebie zupę z łyżki, nie trafię piłką, nogą w piłkę, prawą nogą, no wszystko.
0: No nie wiedział.
9: A widzisz, oko zamykam prawe.
0: Ale piąteczki zbijamy prawą.
9: Lewą.
0: Lewą?
9: Lewą.
0: Dobrze.
9: Na szczęście witam się prawą, to opanowałam.
0: Bo ręką. Jak państwo sobie zerkną, to tam Ola zaprasza na dzisiejszą audycję przy desce do prasowania. Ładnie prasowane było, bardzo ładnie.
9: No. Prasowanie to nie jest moja ulubiona czynność i robię to tak trochę na... brzydko mówiąc, odpał. Ostatnio Natalia Przybysz też śpiewała prasując, więc prasowanie w trendach. I co ja jeszcze chciałam? A to nie wiem.
0: To się na trasie wszystko tam poukłada. To my dziękujemy.
9: Dziękujemy.
0: Proszę lecieć.
9: A ja zostaję.
0: Tak jest.
10: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.

O, jak mnie Marcin zdemaskował z tą leworęcznością. Chociaż sama się zdemaskowałam. Mańkuci wszystkich krajów, łączmy się. Może to będzie temat przewodni. O, Tomek też jest mańkutem. Temat przewodni dzisiejszej audycji. A więc Tomek Matlingiewicz, leworęczny realizator, jest. Mikrofony są. Czerwona lampka włączona jest. Pokój realizatora, głośniki, komputer, wszystko jest. Mikrofon, powiedziałam to, jest i jest włączony. A słuchacze, mam nadzieję, że są. Dzień dobry. Piosenka dnia.

Fani przydymionych brzmień, choćby takich jak Usama Fendera, powinni zapisać ten zespół na swojej playliście. Fletcher, Fletcher i nasza piosenka dnia, Passenger. To kolejny przykład, gdy przyjaciele z dzieciństwa najpierw zakładają taki może szkolny zespół, a potem ten zespół niesie się na całą Europę, a może i świat, i będziemy się temu zespołowi przyglądać. To jeszcze raz dzień dobry, to Kieruj się na południe i wracają stałe cykle, wracają stałe punkty tego programu. Jeszcze w tej godzinie Paulina Kozion opowie nam, co nowego na deskach teatralnych w całej Polsce. Będzie również spotkanie z nowościami książkowymi. To po godzinie 11 sprawdzone w czytaniu, a po 10 wpadnie tu do studia Kuba Karaś. Porozmawiam z nim o tym, co u niego. A kręci się u niego solowa kariera. On postawił teraz na swoje nazwisko. Chce głośno mówić o tym, co ma do powiedzenia sam jako producent i jako wokalista. Jestem z Państwem w kontakcie do godziny 12. ola.budka@radio357.pl

Jessie Ware, nasza nowa koleżanka, bo odwiedzi Gdańsk i Inside Seaside w listopadzie. Tak mówimy o tych artystach, którzy pojawiają się na tym festiwalu, bo to...

Koncerty i impreza, które współorganizujemy jako Radio 357, a wcześniej Dua Lipa, z którą też chciałabym się zaprzyjaźnić. Może pewnego dnia Dua Lipa wpadnie na Inside Seaside. Pytałam, co było, jak mnie nie było. Pan Łukasz pisze, że jak mnie nie było, to doszły tu tekstówki, więc jest weselej. Czy weselej? No pewnie tak. A czym są tekstówki? To możliwość wysyłania poprzez aplikację Radia 357 wiadomości bezpośrednio do tego, kto akurat prowadzi program na antenie. Więc jeśli mają Państwo w rękach telefon i mogą korzystać z aplikacji, to zapraszam do kontaktu właśnie w ten sposób. A jak mnie nie było, to nie było także cyklu Łza Millenialsa. To w tym cyklu prezentuję piosenki, przy których my, milenialsi, w wieku nastoletnim i jako dzieci słuchaliśmy tych piosenek, tańczyliśmy pogo pod scenami wszelakimi i po prostu zachwycaliśmy się tymi zespołami. Myślę, że dla Zetek to będzie coś nowego. Niech poznają i niech usłyszą, co starsze pokolenie słuchało i może wezmą coś dla siebie. Nie będę zapowiadać tego utworu, bo to nowa wersja, ale hymnu milenialsów.

Los, cebula i krokodyle łzy w wersji koncertowej. To oczywiście Piotr Rogucki, ale nie z zespołem Koma, a z zespołem Normalni Ludzie, bo to nowy rozdział Piotra Roguckiego. Z zespołem koncertowali i koncertują, to na tych koncertach wykonują piosenki z różnych okresów działalności Piotra Roguckiego. Jest album koncertowy Transmutacja, a kolejnym krokiem będzie całkowicie autorski materiał. Piotr Rogucki teraz to Piotr Rogucki i Normalni Ludzie, a to była Łza Millenialsa, cykl, w którym będziemy wracać do utworów z przeszłości, tej naszej millenialsowej przeszłości. I oczywiście liczę tu na Państwa pomoc. Poproszę o propozycje, o Wasze ulubione utwory sprzed 20 lat, takie może zapisane gdzieś głęboko, głęboko w pamiętnikach. Mogą Państwo pisać maile, mogą Państwo komentować na przykład na Instagramie, i tam wpisywać tytuły utworów. Ja to wszystko gromadzę i będę przez kolejne tygodnie w środę po godzinie 9 prezentować te utwory w cyklu Łza Millenialsa. Ale mamy też nowy kącik. Chciałabym uhonorować piękny wkład, jaki dała Dolly Parton, jaki włożyła w amerykańską muzykę. Uhonorować jej postać i niestety przy tej przykrej okoliczności, ale niech ta Dolly Parton z nami żyje w te środy. Zmarła 25 sierpnia i będę prezentować w każdą środę również jedną z jej piosenek, a wydała mnóstwo płyt, również nagrała wiele duetów i będziemy wracać do tych piosenek. I potrzebuję Państwa tu także rady, jak zatytułować ten kącik. Póki co niech to będzie Dollywood, ale to się zmieni. Dolly Parton w Kieruj się na południe w każdą środę.

Doli, dziękujemy, że byłaś. Ja tu o łzie millenialsa, a przed chwilą za oknem szedł Łukasz Cegliński z zespołu Happyset. Pewnie szedł po pieczywo do całej w mące, a Happyset to także zespół millenialsów i po niego sięgnę. A może zaproszę Łukasz, chodź tu, bo my tu o tobie. Pan Maciej pozdrawia wszystkich, jest tatą 10-miesięcznej Julki i jest dziś wyjątkowo niewyspany. Więc dla wszystkich ojców niewyspanych, pozdrowienia. Wiemy, jak to jest. Za 22 minuty 10.

0: Argentyna w górę.
1: Paulina Kozion, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam po przerwie.
1: Witam
2: po przerwie.
1: Na ilu premierach teatralnych byłaś w ciągu półtora roku?
2: O matko, to jest strasznie trudne pytanie.
1: No
2: pewnie kilkunastu, nie wiem.
1: Czasami... A jaką masz średnią, tak dwa razy w miesiącu?
2: Dwa, trzy, czasami cztery. O. No różnie bywa. Jak są festiwale, to jest ich kumulacja jest spektakli. Często dla mnie to jest premiera, bo wcześniej nie mogłam nie zobaczyć. Bo jednak trzeba jeździć po Polsce, żeby widzieć te spektakle. No i właśnie o tym dzisiaj będzie. W ubiegłym tygodniu zapowiadałam koniec wakacji i koniec festiwali teatralnych, ale okazuje się, że Wałbrzych przygotował dla widzów już po raz drugi prezent. I to prezent pod hasłem MOC, czyli przegląd premier minionego sezonu 2025-2026. I tak w ciągu 6 dni, od 22 do 27 września, widzowie będą mogli zobaczyć w Wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym imienia Szaniawskiego 5 ubiegłorocznych spektakli premierowych, czyli 07 to teatralna wersja serialu z porucznikiem Borewiczem, Palaczkę, spektakl o doświadczeniu wojny i mechanizmach przemocy, Drakule, teatralną podróż do świata grozy, spektakl Diament to węgiel, który wziął się do roboty, o turbokapitalizmie i Iliadę, czyli przetworzony epos Homera. A skąd pomysł na taki przegląd? Mówi dyrektor artystyczny teatru Sepp Majewski.
3: Pomysł się wziął tak naprawdę z naszych rozmów z naszymi gośćmi z Wrocławia, z Dolnego Śląska. Generalnie są spoza naszego Wałbrzycha i bardzo często słyszeliśmy, że no, byśmy przyjechali, ale jednak jesteście daleko, że to jest wyprawa, albo że nie ma pociągu, ktoś sprawdzał. No w każdym razie wiemy też, że centralizacja kraju powoduje to, że bardzo trudno jest nieraz do nas przyjechać i analizując to stwierdziliśmy, że w takim razie możemy wyjść temu naprzeciw i zaprosić wszystkich chętnych na taki moment w sezonie, gdzie w bardzo krótkim czasie pokażemy premiery sezonu, który był poprzednio.
2: Więc te zaległości można nadrobić. Jak to na festiwal, na przegląd teatralny przystało, będą też spotkania i w tym wypadku nietuzinkowe, bo jak mówi Sepp Majewski, po spektaklu 07 do teatru zawita najprawdziwsza policja.
3: Wykorzystując to, że spektakl jest o milicjancie i to o takim bardzo ciekawym milicjancie, bo jednak porucznik Borewicz jest niestandardowym milicjantem, więc to jest dobry moment, żeby spotkać się z policjantami. Też oczywiście bardzo nas interesuje, jak oni zobaczą spektakl i co oni zobaczą w tym spektaklu, ale również, żeby potraktować ich wizytę jako wizytę przedstawicieli organów, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. A skoro dbają o nasze bezpieczeństwo, to dobrze, żeby mieli w nas również partnerów, to znaczy, żebyśmy mówili podobnym językiem i żebyśmy też wiedzieli, gdzie dzisiaj na przykład policja widzi największe zagrożenia albo gdzie widzi te przestrzenie, które są naprawdę niebezpieczne i my jako obywatele powinniśmy na to zwracać uwagę.
2: Jak już wspominałam, wśród ubiegłorocznych premier Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu znalazła się również epopeja przechodzącego renesans Homera, czyli Iliada.
3: Ta historia jest inna przez język, natomiast nie jest inna przez treść, ponieważ jednak Iliada jest opowieścią o tym, co ludzie sobie wzajemnie zrobili i jak wojna wpływa na nasze losy. Więc nasz spektakl w reżyserii i w adaptacji Pawła Świątka bardzo mocno rymuje się z tym, co jest w rzeczywistości.
2: A przegląd premier Teatru imienia Szaniawskiego w Wałbrzychu, MOC już od 22 do 27 września. Myślę, że warto się wybrać i nie szukać wymówki, że za daleko i że pociągi nie jadą. Ale warto wybrać się też parę dni wcześniej, a to dlatego, że 11 września również w Teatrze Szaniawskiego premiera dla fanów muzyki i popkultury MTV Hity z Satelity w reżyserii Tomasza Jękota i ma być to spektakl muzyczny, podróż w czasie i swoista analiza tego kultowego programu muzycznego, o czym mówi współautor tekstu sztuki Sepp Majewski.
3: My chcemy opowiedzieć przede wszystkim o tym, co zmieniło MTV w historii popkultury, czyli i z jednej strony o piosenkach oczywiście, które miały swoje premiery w MTV, bo po prostu to był ten czas, ale też o tym, że to były piosenki, które rządziły się zupełnie innym myśleniem o obrazie, wprowadzenie narracji filmowej do piosenki, budowanie tej narracji jako pewnego naddatku, czyli czegoś, co nie jest tylko opowieścią o piosence, ale jest opowieścią o czymś więcej, czyli jakby interpretacja do interpretacji. Zaczynamy od Thrillera Michaela Jacksona, no bo czujemy, że to był taki bardzo przełomowy moment dla MTV.
2: A oprócz Michaela Jacksona podczas spektaklu usłyszymy m.in. R.A.M., Bjork, Madonnę, ale też Manam, Budkę Suflera czy zespół Kaliber 44. Przed spektaklem można posłuchać czegoś, czego się będzie można spodziewać na Spotify, bo o tym samym tytule jest właśnie playlista, czyli MTV Hity z Satelity. Premiera tego spektaklu za tydzień, w piątek 11 września. Ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie na sobotę 12 września na 19.30. Proszę pisać paulina.kozion@radio357.pl. Myślę, że to jest taki spektakl obowiązkowy dla naszych słuchaczy, bo playlista jest bardzo, bardzo przyjemna. No i naprawdę nie mogę się doczekać, co to się tam będzie działo.
1: Polecała Paulina Kozion. Nowy sezon to także roszady na stanowiskach. Już nie zobaczymy Grzegorza Małeckiego w Teatrze Narodowym, bo został dyrektorem teatru w Częstochowie.
2: Tak, roszady no w tym roku trochę mniejsze, bo już osiadł się Jan Klata i inni dyrektorzy narodowych scen, ale rzeczywiście, jak to zawsze na początku sezonu bywa, są te roszady. Jeśli chodzi o te narodowe sceny, no to za tydzień zapraszam, bo będę mówić o tym, co w Teatrze Starym i co w Teatrze Narodowym piszczy. W tym roku to już naprawdę będzie sezon, w którym dyrektorzy pokażą swoje możliwości. W tamtym roku to był rozruch, a teraz zobaczymy.
1: Paulina Kozień, do usłyszenia.
2: Dzięki.

0: trochę Australii przed południem i to nie ostatni australijski akcent. Mówiłam dziś od początku audycji o leworęczności i właśnie leworęczni się odzywają. Dziękuję Państwu za te wiadomości. Chociaż pan Jacek pisze, że leworęczność to pikuś. Są ludzie jednocześnie praworęczni i lewonożni. I to jest lateralizacja krzyżowa i wtedy jest wesoło. Prawa ręka, lewa noga. Ciężko.
1: Wyobraź sobie, że mieszkasz 30 km od linii frontu i każdego dnia słyszysz drony i wybuchy.
2: Mnie niezwyczajno tutaj, że tutaj tak cicho.
1: Jak znaleźć siłę, aby wychowywać dzieci, gdy ich ojciec od 4 lat jest zaginiony?
3: Kiedy tato znikł, ona przestała rozmawiać.
1: Czy w takiej sytuacji o wojnie można choć na chwilę zapomnieć?
4: Dziesięć dni wytchnienia. Reportaż z wyjazdu, na który ukraińskie kobiety i dzieci zaprosiła Fundacja Humanitarna Folkowisko. Na antenie Radia 357 już w najbliższy piątek, 4 września po 18 w popołudniówce.
1: Grażyna Bochenek, zapraszam.
0: Zapraszamy. Ważne tematy w reportażach w piątkowej popołudniówce to coś, czego nie mogą Państwo przegapić. A jeśli tak jest, to można zawsze wrócić do odsłuchania reportażu w naszej aplikacji. Jest godzina 10.
5: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.
0: Halo, a kto po drugiej stronie?

0: Halo.
1: 5 minut po godzinie 10 to Radio 357 i spięty, a ze mną w studiu Krystian Hanke. Dzień dobry.
2: Też trochę spięty, dzień dobry.
1: No to rozepnij się. O nie, straszne to
2: luzu,
1: było.
2: Luzu będzie, od razu, dobrze, to przejmę, jeśli pozwolisz. Luzu będzie więcej w lądku, chociaż mam nadzieję, że wszystko, ten luz nie będzie maskował żadnych absolutnie wpadek, bo jesteśmy tam dla państwa i będziemy tam absolutnie po to, żeby się z państwem spotykać. Ekipa Radia 357 na Festiwalu Górskim imienia Andrzeja Zawady w Lądku od czwartku do niedzieli.
1: A teraz w naszej siedzibie na Żoliborzu trwa no takie zamieszanie i wrzawa, bo wszyscy się pakują, kartony pakują, no nie powiem, że pamiątki, ale merch radiowy i to wszystko jedzie razem z wami. A gdy będziesz wsiadał do auta i jechał do Lądku Zdroju, to którą nogą wsiądziesz?
2: Zależy, czy będę wsiadał od strony kierowcy, czy od strony pasażera, bo jeszcze będziemy mieć z Martelem losowanie.
1: Bo my dzisiaj tu o tym, czy jest się leworęcznym i jak leworęczność, to czy prawa noga wtedy i tak dalej. Co w lądku?
2: No oprócz tego merchu, bo to jest ważne, że będzie można też sobie jakoś podbudować własną szafeczkę z pamiątkami Radia 357. Oprócz tego merchu przede wszystkim jedzie tam sprzęt do nadawania audycji, ponieważ w lądku będziemy nie tylko dla państwa, którzy tam zdecydowali się pojechać, a może jeszcze się zdecydują, karnety są. Proszę się zastanowić, ładny weekend przed nami. Ola, sprawdź, jeśli możesz, prognozę pogody w lądku w najbliższych dniach. Natomiast oczywiście ważne jest to, że będziemy także stamtąd do państwa nadawać, a do lądka zjadą naprawdę fantastyczni goście, fantastyczni ludzie gór. I to, ponieważ ja byłem na tym festiwalu kilka lat temu, ja wiem, że to nie jest taka impreza, o której możemy sobie pomyśleć, a ja to lubię tylko takie niskie góry, to nie dla mnie, bo tam wspinacze, himalaiści, fantastyczni ludzie z osiągnięciami. Tak, tacy ludzie też tam będą. Warto ich posłuchać, oni mają zawsze mnóstwo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, ale to jest też impreza dla tych, którzy lubią takie niższe góry, takie jak ja. Ja lubię Beskidy, Bieszczady, Karkonosze i to są też fantastyczne miejsca spotkania z ludźmi. Warto się tym wszystkim podzielić. Ja mogę długo opowiadać o tym, jak my będziemy państwa tam gościć i mam nadzieję się spotykać, ale też powiem przede wszystkim, że zaczynamy popołudniówką w czwartek, jeśli chodzi o sprawy antenowe, że będzie lista piosenek w piątek. Marcel i Mati zadbają o to, żeby no właśnie lista doznała takiego charakteru troszkę górskiego, że będzie audycja w sobotę, którą poprowadzą Agnieszka Szwajgier i Mateusz Fusiarz, że będzie live w Guru z Tomkiem Grozdowskim oczywiście i Adamem Bieleckim. Chyba tego gościa przedstawiać nie trzeba. To wszystko państwo będą mogli też poczuć słuchawkami na uszach, nawet jeśli do lądka nie dojadą. Ale jeśli dojadą, to zapraszamy na moc spotkań z nami, spotkań z bardzo ciekawymi ludźmi. To naprawdę są ludzie, którzy mają takie opowieści, że można słuchać bez końca. Polecamy. Wzgórze 357, to jest miejsce, gdzie nas będzie można znaleźć, bo lądek zamieni się w wielki pasaż, wielki deptak. Tam nie będzie jazdy samochodami po centrum lądka. Tam będzie stoisko, strefa, jedna przy drugiej. Nas proszę szukać wzgórze 357, tam będziemy. Tam będzie też nasza scena, a na scenie spotkania z ciekawymi ludźmi. Ja będę mieć przyjemność rozmawiania z Lofoten Girl. To będzie fajna rozmowa, bo ja bardzo marzę o tym, żeby pojechać na Lofoty. A w niedzielę rano porozmawiam z Justyną Zając trochę o tym, jak się podróżuje z dzieciakami w góry, o czym warto pamiętać. Ale będzie Mateusz Kuźniewski, będzie Tomek Gorazdowski, to są nasi najwięksi mistrzowie gór, jeśli chodzi o to. No i będzie też Wilk Morski, który się zamieni w Wilka Górskiego, to już państwo wiedzą, Kuba Strzyczkowski z Leszkiem Cichym i z Krzysztofem Wielickim. To będzie naprawdę bardzo fajna rozmowa. Polecam serdecznie. Wymieniłem tylko kilka i zapewne zaraz dostanę bury od kolegów SMS-y. A dlaczego mnie nie zapowiedziałeś? Wszystko mają państwo. Program Festiwalu Górskiego jest na stronie festiwalu. Też proszę śledzić naszą apkę, nasze media społecznościowe, ponieważ jedzie nas tam naprawdę spora ekipa. Będziemy to relacjonować na bieżąco.
1: Będzie też 19 stopni i słonecznie.
2: Bardzo się cieszę. Choć jesteśmy przygotowani na mniej korzystne warunki, bo będziemy ubrani dość charakterystycznie, łatwo nas będzie można znaleźć, zidentyfikować i proszę to absolutnie robić, to czynić i nie mówić po tym i nie pisać w poniedziałek, a widziałam pana, ale bałam się podejść. Nie lubimy takich sytuacji.
1: Podchodzić. Krystian Hanke. Thank you from the mountain.
2: Proszę bardzo. See you.

Niestety ten poranek nie będzie idealny, czy to przedpołudnie nie jest idealne. Rozczaruję tych słuchaczy, którzy czekali na spotkanie z Kubą Karasiem. Artysta niestety nie dotrze do naszego studia. Wypadki losowe takie się zdarzają, ale wszystko z Kubą okej. Posłuchamy najnowszego singla Kuby. Kuba stawia teraz na solową karierę, nawet śpiewa w jednym z singli, ale do tego nowego zaprosił Julię Pośnik. To piosenka o uczuciu przeżywanym na 100%. Nic na pół.

Czekamy na pierwszą solową płytę Kuby Karasia. To Kuba Karaś i Julia Pośnik, ich najnowszy singiel Nic na pół. Może jeszcze będzie okazja spotkać się z artystą i wtedy zapytamy go i o przeszłość, i o to, co przed nim. 16 minut po 10:00 to nowe Fountains DC.

Chociaż wydaje się, że tegoroczne koncerty ogłaszane są no, z dużym wyprzedzeniem, przynajmniej rocznym, no to Fontaine's DC zagrają i to jest świeża informacja jeszcze w tym roku w Polsce, 31 października w Atlas Arenie w Łodzi. Royal Otis przed nami to headlinerzy ubiegłorocznego Inside Seaside, po nich Angus i Julia Stone, którzy za chwilę, lada moment, bo za dwa dni wydadzą kolejny album i to jest opcja australijska w podwójnym uderzeniu.

Monroe zapowiada nowy album Angusa i Julie Stone, Karaoke Bar, ukaże się 4 września. To już za 2 dni, a wcześniej Royal Otis, słuchacz Chris pisze, że jest w nich zakochany po Inside Seaside. Nie ma się co dziwić, bo to jeden z takich zespołów, które wystrzeliły, których popularność wystrzeliła na cały świat. Supportowali... Kogo oni ostatnio supportowali? Zaraz mi się przypomni, ale myślę, że już niedługo będą po prostu headlinerami i będą wyprzedawać stadiony. 2 września 1980

1998 roku wystartowała trasa koncertowa, jeśli mowa o koncertach, która uznana została za jedną z najlepszych tras, rockowych tras koncertowych w historii, The Human Rights Now. I wtedy wystąpili, wtedy 2 września 1988 ta trasa zaczęła się na stadionie Wembley w Londynie i wystąpili w tej trasie Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel i debiutująca wówczas świeżo po pierwszym albumie Tracy Chapman.

Tracy Chapman, a Royal Otis wystąpili przed Foo Fighters, oczywiście, na Stadionie Narodowym latem w Warszawie. Dziś urodziny obchodzi Steve Porcaro z Toto.

Obchodzący dziś urodziny Steve Porcaro jest kompozytorem Human Nature i także zagrał w tym utworze. 22 minuty do godziny 11. Jak gdyby tak pograć po polsku, ale trochę inaczej, może trochę pod prąd. Nie często słyszymy Grubsona na tej antenie. No to nasz ziomek z Rybnika.

Grupson, o samotności, o każdym z nas i o przyglądaniu się temu, co dotyka nie tylko młodzież, bo to nie jest piosenka wyłącznie o depresji, to jest piosenka o samotności w tłumie. To Grupson, no to jeszcze może coś takiego. Ten typ Mes i Dawid Podsiadło, piosenka sprzed wielu, wielu lat. Kto słyszał ją i kiedy ostatnio państwo ją słyszeli?

Taki gościnny Dawid Podsiadło. Gościem u tego typa mesa. Codzienność. Niech Państwa nie dojeżdża codzienność, ale jeśli, to polecamy się z Radiem 357 od rana do wieczora. Pan Michał pisze, bo czekam na Państwa maile jeszcze do godziny 12. ola.budka@radio357.pl. Pan Michał pisze, że miał wczoraj dobry dzień. Uratował z sąsiadami chorego gołębia i ten gołąb został przekazany do ptasiego azylu. Dziękujemy, panie Michale. No i jak tu nie wierzyć w anioły?

Elton John i Brandy Carlile i tytułowy utwór z płyty Who Believes in Angels, wydanej w ubiegłym roku. Natalia Marczuk wraz z zespołem wystąpiła na naszej scenie na męskim graniu w Warszawie. To ona wystąpiła w piątek, potem przyszła wichura, zmiotła scenę, ale na szczęście Michał Grobelny dał radę i także zagrał swój koncert w sobotę, a Natalia w piątkowy, bardzo późny wieczór wraz z całym anturażem, bo tam też wisiało pranie. Zaprezentowała materiał z debiutanckiej płyty, która ukaże się pod koniec tego miesiąca. Plamy. To będzie debiutancki album Natalii Marczuk. Zapowiada go singiel Nadwodne Miasto. To piosenka o Gdańsku, ale jak sama artystka mówi i rozlicza się trochę z przeszłością, to miasto, w którym zawsze chciała zamieszkać, ale nie przypuszczała, że będzie chciała z niego uciec.

0: Jest godzina 11.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.
0: Na profilu instagramowym Eurosportu wieści z Nowego Jorku. Trwa US Open, pierwsza runda, ale deszcz, Franklinet 2-0. Dwa oczywiście dla deszczu. Niedokończone zostały mecze Magdy French i Magdy Linette. No i cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Kto śledzi z Państwa US Open, ten jest na pewno zawiedziony, ale święto w domach fanów tenisa trwa dalej, no bo to wielkie święto oczywiście oglądamy z wypiekami na twarzy. Minęła 11, za chwilę spotkanie z tym, co w książkach nowe.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: Dzień dobry, jak dobrze was widzieć. Julia Rzemek i Bartek Kamiński.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wspaniale.
1: Jak zwykle przychodzicie z książkami, jakimi?
3: Dzisiaj dwie lektury. Jedna taka bardzo poważna, a druga nie tyle mniej poważna, ale bardzo edukacyjna i taka przystępnie napisana.
1: O poważnej ty.
3: Tak. I ja może zacznę, bo żebyśmy to mieli za sobą, ale też dlatego, że jeszcze przez miesiąc Laszlo Krasznahorkai, węgierski powieściopisarz, cieszy się tym, że jest aktualnym laureatem Nagrody Nobla. Tę nagrodę dostał w ubiegłym roku, odebrał ją w grudniu w Sztokholmie i skapują nam jego książki, zarówno nowe, jak i takie, które były kiedyś na rynku, ale potem ich długo, długo nie było i teraz wracają w nowych, pięknych wydaniach. I tak jest z tym tytułem, który mam przed sobą, Melancholia sprzeciwu. Powieść Laszlo Krasznahorkaiego z 1989 roku, więc napisana podobnie jak jego słynne szatańskie tango, jakby u schyłku istnienia bloku wschodniego, bloku sowieckiego, to ma dosyć istotne znaczenie jakby w genezie tej książki, bo podobnie jak w szatańskim tangu, w Melancholii sprzeciwu Krasznahorkai opisuje świat na krawędzi, świat przemielony przez bliżej nieokreślone jakieś procesy historyczne, jakieś zawieruchy. Jesteśmy w małym karpackim mieście, gdzie leżą drzewa zwalone na ulicach, wałęsają się koty, jest generalnie smutno, ponuro i coś wisi w powietrzu. Jakaś katastrofa. I do tego zapomnianego przez Boga i historię trochę miasta nagle zjeżdża trupa cyrkowa. Bardzo dziwna, bo składa się z trzech elementów. Dyrektora, karła demonicznego, od razu zaznaczę, karła, który bardzo ważną tutaj rolę w tej akcji odegra, i gigantycznego wypchanego wieloryba, no naturalnej wielkości, wypchanego trocinami.
1: I, którego widzimy na okładce.
3: Tak, dlatego wieloryba mamy na okładce nowego wydania. I to oczywiście budzi jakieś poruszenie wśród mieszkańców. Nie do końca wiemy jakie, ale generalnie rozpoczyna pewną serię zdarzeń, która staje się katalizatorem, jakby odsłania drzemiące w tym miasteczku demony. No i doprowadza w zasadzie do takiej małej apokalipsy, lokalnej apokalipsy. Ludzie się buntują, wychodzą na ulicę, atmosfera gęstnieje i w tym wszystkim pojawia się kilka postaci tutaj jakby wiodących w tej narracji, w tej opowieści, które albo stają się ofiarą tych zdarzeń, albo stają się ich beneficjentem. Ta książka, którą tak bardzo ogólnie opowiadam, została odczytana jako taka wielka alegoria narodzin totalitaryzmu. Bo tam jedna z tych postaci, mówiąc krótko, przejmuje w tym miasteczku władzę w wyniku tych wszystkich zawirowań. To jest chyba najsłynniejsza powieść Krasznahorkaiego, którą rozsławiła zresztą swego czasu Susan Sontag. Ona tę książkę przeczytała zaraz po premierze i napisała taki właśnie artykuł, że to jest jedna z największych współczesnych wówczas powieści. Ona rzeczywiście oddaje ducha jakby tego czasu przełomu, tej wielkiej niewiadomej, której my też byliśmy częścią, ale również przez to, że język Krasznahorkaiego jest bardzo specyficzny, takie długie, wężowe zdania, on tak hipnotyzuje jak wąż, jak kobra czytelnika i jakby cały czas oscyluje w tej narracji między realnością, opisuje jakby realne miejsce, realnych ludzi i wielką jakąś tajemnicą, jakąś wielką niewiadomą. I ta alegoryczność, ta metaforyka biorąca się z tego, no zapewnia tej książce ponadczasowy jednak wymiar. Możemy to dzisiaj czytać i naprawdę to się bardzo mocno jakby odbiera również dzisiaj, no bo my byliśmy też częścią tej wielkiej transformacji i też zbieramy jej owoce, a on tutaj jednak pokazuje, podsuwa nam lustro i pokazuje te mechanizmy i to, że tak naprawdę to głównie ludzkie emocje, ambicje, frustracje decydują o tym, jak ten świat wokół nas wygląda.
1: Rozumiem, że to nie jedyny tytuł tego autora, bo nagrodę Nobla dostaje się za całokształt, nie za konkretny tytuł.
3: Tak. My dostajemy zarówno te jego klasyczne powieści, jak właśnie Melancholia sprzeciwu, czy Szatańskie tango. Gdzieś w antykwariatach jest Wojna i wojna, ale myślę, że będzie wznowiona, ale mamy też nowe tytuły, bo zaraz po ogłoszeniu werdyktu noblowskiego pokazała się jego jedna z najnowszych książek, Świat trwa, i wiem, że wydawnictwo Czarne planuje kolejne książki powstałe zaledwie w ostatnich latach.
1: Wracamy za moment.

0: Julia Rzemek i Bartek Kamiński, było o nobliście, a teraz...
1: A teraz będzie książka o historii sztuki. Chyba jedna z takich najfajniejszych, jakie udało mi się w ogóle przeczytać w ostatnim czasie. Taka książka, która sprawiła mi naprawdę mnóstwo przyjemności. Tytuł Na co patrzymy, której autorem jest Will Gompertz. To jest brytyjski krytyk sztuki, który zdobył rozpoznawalność przede wszystkim jako dziennikarz BBC, ale pełnił też funkcje dyrektorskie w czołowych galeriach i instytucjach kultury. No więc zna ten świat sztuki od podszewki, ma błyskotliwe poczucie humoru i świetne pióro.
0: No i ten tytuł wskazuje na zawartość książki, czyli stoję przed obrazem i zastanawiam się, ale właściwie to na co ja patrzę?
1: Dokładnie. Nie przeczytałaś, ale po okładce już dokładnie można domyślić się, o czym jest ta książka, bo Will Gompertz stawia takie w sumie pytania, które często stawiamy sobie odwiedzając galerie sztuki, a które boimy się głośno powiedzieć.
0: Dokładnie. To wszystko dzieje się w naszej głowie, bo wstyd jest się przyznać.
1: Wstyd się przyznać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wiemy, że dzieła sztuki osiągają astronomiczne ceny, a wiele osób wchodząc do galerii zastanawia się właściwie, dlaczego to jest dzieło sztuki i czy mógł to namalować 5-latek. I od tego pytania ta książka się zaczyna i od też wyjaśnienia tej naszej takiej konfuzji związanej ze sztuką nowoczesną, która wynika z tego, że my wchodząc do jakiejś przestrzeni galeryjnej, widząc to dzieło sztuki po raz pierwszy, próbujemy je zrozumieć jako taki wyjęty, samodzielnie istniejący obiekt. Tymczasem, żeby rozumieć sztukę współczesną i nowoczesną, konieczne jest poznanie historii sztuki i zrozumienie tego, w jakie dialogi z tym, co już powstało, wchodzą artyści i co o współczesności, o świecie chcą nam powiedzieć. I Will Gompertz w tej książce zabiera nas w taką podróż po historii sztuki współczesnej od preimpresjonistów właściwie po czasy dzisiejsze. A żeby nam to wszystko wyjaśnić, na początku daje nam taką mapę, która wygląda jak mapa metra. Takiego metra londyńskiego lub nowojorskiego, gdzie przecinają się różnokolorowe linie. To są kierunki w sztuce nowoczesnej i mamy takie punkty, stacje, w których te kierunki się stykają lub rozchodzą w kolejne strony. Ja tę książkę czytałam w papierze i ona mi sprawiła bardzo wiele przyjemności, dlatego że tutaj są też reprodukcje, więc można sobie oglądać i śledzić historię dzieł sztuki, ale
0: no tak,
1: myślę...
0: To przewaga papieru nad audiobookiem.
1: Tak, ale z drugiej strony myślę, że właśnie świetnie by się tę książkę słuchało jako audiobook, dlatego że jej autor ma absolutnie cudowny sposób opowiadania, jest erudytą, ale też ma wielkie poczucie humoru i z taką wielką energią tę historię opowiada, że naprawdę, naprawdę jak się to czyta, to trochę tak, jakby się go słuchało. Więc to jest taka kwintesencja brytyjskiego dziennikarstwa, to znaczy w najlepszym stylu opartego na wiedzy, poczuciu humoru, ale też takiej wielkiej klasie opowiadania. Ja myślę, że to jest taka świetna rzecz dla wszystkich, którzy chodzą po galeriach współczesnej sztuki, czy wybierają się do londyńskiej Tate, czy do paryskiego Centre Pompidou, czy na przykład do warszawskiego MSN-u, który cieszy się dziś dużą popularnością, chodzimy tam, a żeby tak naprawdę wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i też czerpać z tego jeszcze dodatkową przyjemność, to warto tę książkę przeczytać.
0: I możemy się tam wybrać z książką pod pachą, zatytułowaną
1: Na co patrzymy? 150 lat sztuki nowoczesnej w mgnieniu oka.
0: A ja patrzę na was i mówię wam do zobaczenia. Julia Rzemek i Bartek Kamiński, sprawdzone w czytaniu.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

Sprawdzone w czytaniu to dobre źródło wiedzy o tym, co nowe w książkach. Proszę zapisywać sobie tytuły z takim zamiarem do przeczytania później, w przyszłości. A jeśli umknęły Państwu tytuły, o których mówili Julia i Bartek, to zawsze można sięgnąć do naszej aplikacji. Tam w działce podcasty każdy odcinek Sprawdzone w czytaniu jest dostępny. Zachęcamy do korzystania z tych archiwalnych audycji i archiwalnych odcinków. Tam dużo się dzieje, tekstówki, między innymi także głosowanie na listę. O, do piątku, do godziny 12, lista.radio357.pl lub aplikacja. Mecze na US Open zawieszone z powodu deszczu. Wczoraj jeden z meczów komentował Tomek Smokowski. Dobrze mi się słuchało jego komentarza, bardzo dobrze. A skoro Tomek, to teraz ten zespół.

Smokowy zespół Stereophonics. Smoku spotka się z Państwem, sprawdzam, tak, jutro będzie, o godzinie 13 w Mam Grać. Wracam jeszcze na chwilę myślami do męskiego grania. Mówiłam o Natalii Marczuk na naszej scenie, małej, ale która może być przepustką na te duże sceny, bo na dużej scenie właśnie w tym roku między innymi ona, Zalia, wraca z zapowiedzią nowego albumu i z tym singlem. Podobno to jest piosenka, która ma dać odwagę słuchającym, aby odezwać się do tego kogoś, kogo darzymy skrywanym uczuciem. Może?

Zalia, tęskniąca i romantyczna. Daj mi znak, to jej najnowszy singiel. Kolejne nowości na naszej playliście. Alabama Shakes wracają z nowym albumem, a po nich Jay Bernard. To jest członek zespołu... Ależ mam teraz zawieszenie. Nie Warhouse, tylko Baltazar, oczywiście. Jay Bernard, solowo.

Piękny, rasowy, trochę jak z Motown, pulsujący album I Must Be Dreaming, Alabama Shakes, a przed chwilą Hinte de Prey to jest wokalista zespołu Baltazar, który startuje... nie, to będzie jego kolejny album, bo już wydał jeden solowy album. To zapowiedź płyty Wild Swim, a mowa o piosence Love Is On My Mind. I to jest tak, że Jay Bernard i Martin de Voltaire tworzą zespół Baltazar, ale każdy z nich ma solowy projekt. Jay Bernard solowo, a solowym projektem Martena jest Warhouse, znany państwu doskonale, między innymi z Inside Seaside. Przed 10 laty, na początku 2016 roku, ukazał się album Proxy Julii Marcel. Z chęcią powracam do muzyki z tamtych lat, bo ona kojarzy mi się też z dobrymi czasami. Każdy ma z nas taką płytę, przy której dorastał, i to jest właśnie jedna z takich płyt.

Proxy to był czwarty album Julii Marcel. Po nim wydała jeszcze do tej pory jeden z Co i Co w 2020, a Tarantino to był rok 2016. Fantastyczny rok w polskiej muzyce. Wracam do tekstówek, które otrzymuję od Państwa od godziny 9. W sprawie pisania lewą ręką, bo tu o mańkutach dziś trochę, pan Marcin z Zielonej Góry pisze tak. Ja z kolei mam także widelec, łyżka i długopis w lewej ręce, a myszka komputerowa lub rzucanie piłką to prawa ręka. Tak samo kopanie piłki to raczej prawa noga. Jedzenie czy pisanie prawą ręką to trudna sprawa. Jak inni to robią?

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

To z ery dziewczyny pop, jak dotąd jeszcze najnowszego albumu Darii Zawiałow. Daria ma przerwę wydawniczą, ale przygotowuje, wiemy to, przygotowuje się do wydania kolejnej płyty, tworzy ją i zbiera inspirację. Debiutowała w 2016, tym roku, o którym wspominałam przed chwilą, w tym dobrym polskim roku. Wtedy wygrała debiuty w Opolu singlem Malinowy Chruśniak i z tej okazji, z okazji dziesięciolecia działalności, przygotowała dla fanów swoje te pierwsze single na winylach. One są podpisane przez artystkę i do zdobycia w internecie. Proszę tam ich szukać. Dziś dzień kokosa. Całujemy wszystkie psy kokosy. Znam takie, są takie. Więc całuski dla wszystkich kokosów. Zjadacze kokosów są, nie wiem, czy w mniejszości, ale na pewno ludzie dzielą się na tych, którzy kokosy bardzo tak, albo bardzo, bardzo nie. No cóż, no to niech dzisiaj świętują ci, którzy lubią. Bryan Adams.

Brian Adams i ostatnie słowo w kwestii bycia prawo lub leworęcznym. Pan Wojciech z Pawłowic pisze, mój pan od informatyki w technikum pisał na tablicy obiema rękami przemiennie. Zależy, z której strony tablicy się ustawił. 8 minut do 12.

0: A od jutra jesteśmy tam.
1: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
2: Halo, halo! Leszek, Leszek! Krzysztof, odbiór!
1: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim.
2: Hurra, hurra!
1: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
3: Zapraszamy na Festiwal Górski w Lądku-Zdroju.
1: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
4: Moc w strefie Radia 357 na Festiwalu Górskim zapewnia EcoFlow. Czysta energia, gdziekolwiek jesteś.
0: Redaktor odezwie się do Państwa za niecałe 5 minut. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Tomek Matlingiewicz i Ola Budka. Do usłyszenia ponownie w środę w Kierusie na południe między 9 a 12, ale wcześniej w Stonowaniu w niedzielę od godziny 11. Czekam na Państwa propozycje do Łzy Milenialsa. To nasz cykl, w którym będę prezentować piosenki, które milenialsi sobie nucili i nucą do dziś. Głównie polskie. Bardzo proszę o polskie propozycje. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia i dużo energii na ten zbliżający się weekend. Do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Drugi dzień września, mamy środę, Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie na Westerplatte. Zaapelował do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego, by uregulować sprawę reparacji dla Polski zadośćuczynienia po wojnie. Karol Nawrocki uważa, że uzyskane środki mogłyby posłużyć rozbudowaniu polskich sił zbrojnych, przemysłu zbrojeniowego. Ten pomysł prezydent przedstawił już wcześniej podczas spotkania w marcu z kanclerzem Friedrichem Mercem. Sprawa zadośćuczynienia dla Polski powraca co jakiś czas, a w naszym dyskursie publicznym, ale również w mediach niemieckich temat wraca, często z wnioskiem, że Niemcy mają zobowiązania, no i sprawy trzeba uregulować. W 2022 roku, jak pewnie państwo pamiętają, powstał taki raport zespołu pod kierunkiem posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka. Wskazano na ogrom zbrodni, straty ludzkie i materialne. Ogłoszono, że suma oczekiwanego odszkodowania to w przeliczeniu na złote 6 200 miliardów złotych. Co ciekawe, po zmianie władzy w 2023 nie zrezygnował rząd ze starań o zadośćuczynienie. Minister Radosław Sikorski w wywiadzie dla Financial Times przyznał, że w kwestii roszczeń rząd Donalda Tuska jest teraz po tej samej stronie mniej lub bardziej co Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość. Dziś pytanie, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? Pani Katarzyna czeka na państwa telefony, komentarze 510-357-357, 510-357-357, a w aplikacji naszej Radia 357 oczywiście jest jak zwykle sonda. 2 minuty po południu. Pan redaktor Michał Tomasik jest moim gościem. Tygodnik Polityka, także Uniwersytet Civitas, współautor podcastu Polskie Demo. Witam pana, panie redaktorze. Kłaniam się panu.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Powiedziałem Civitas, a tak naprawdę poprawnie powinno się mówić Civitas, bo to przecież łacina. Panie redaktorze, premier Donald Tusk zaproponował Niemcom budowę pomnika w Berlinie, by inwestycji we współpracę wojskową, a także rekompensatę dla polskich ofiar, choć suma nie padła. Ówczesny kanclerz Olaf Scholz zaoferował 200 milionów euro odszkodowania. No, sumę tak naprawdę żadną wobec strat ludzkich, materialnych. Czy z rządem Niemiec, pana zdaniem, jest jakieś rozsądne pole do rozmowy na ten temat? Może będzie w przyszłości?
2: Ja myślę, że pole znalazłoby się i byłoby rozsądne, gdyby rozsądek nie opuszczał polityków, którzy takimi wypowiedziami, jak choćby ta prezydenta Karola Nawrockiego, nie popycha tej sprawy do przodu.
0: Mówi pan o wypowiedzi z wczoraj podczas wystąpienia, tak?
2: Tak, mówię o tym, o tej całej opowieści, która wręcz zaostrza cały czas ocenę zbrodni dokonanych przez Niemców, przez nazistów. I mam wrażenie, że to jest krok wstecz w tych relacjach. Okej, pan wymienił te momenty, w których dochodziło do jakichś, powolutku dochodzi do jakichś kolejnych rozmów. Kanclerz Niemiec zaproponował pewną kwotę, oczywiście niesatysfakcjonującą, natomiast przy okazji tej kwoty pojawiło się też pytanie, dla kogo ma być to kwota. Czy to ma być kwota dla tych niewielu osób jeszcze, które pamiętają wojnę, które były bezpośrednio dotknięte tym wszystkim?
0: Tak, które żyją, prawda?
2: Tak, czy dla państwa polskiego? Więc to jest oczywiście wielkie pytanie. Jeżeli chodzi o pomnik, nie chcę być złośliwy, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości miał dużo czasu. Prezydent Andrzej Duda również podnosił podobne postulaty. Poseł Mularczyk. Mieli bardzo dużo czasu, żeby zadbać o pomnik w Berlinie, ofiar II wojny światowej. To się nie wydarzyło, to się dopiero teraz dzieje i zdaje się na początku października będzie dobiegał konkurs, który wyłoni to, jaki projekt tego pomnika będzie. No i to są takie malutkie kroczki, które cały czas postępują. Co możemy zrobić? no powinniśmy przede wszystkim patrzeć w przyszłość, bo to, co się dzieje tu i teraz, a nie z całym szacunkiem, ale 90 lat temu niespełna, jest niepokojące. Nie tylko te różne akty sabotażu, prowokacji czy wojny hybrydowej i cyfrowej wojny dotykają nie tylko Polskę, nie tylko kraje bałtyckie, ale teraz to obserwujemy, również Niemcy. Mhm. Również w Niemczech dochodzi do różnego rodzaju prowokacji i zamachów. No i tu powinniśmy współpracować. A jeżeli Niemcy, które mają w polityce i w tej współczesnej myśli politycznej obawę, lęk i pewną rezerwę przed tym, żeby się dozbrajać, to wszystko wywodzi się oczywiście z tego, co się działo w okresie II wojny światowej, no to tu możemy współpracować. My jesteśmy tym krajem granicznym dla Unii Europejskiej, dla NATO. I takie też działania powoli są podejmowane, żeby Niemcy wspierały Polskę na przykład w zbrojeniach. Nikt nie wyciągnie 6 bilionów czy nie wiadomo ile, żeby Polsce tu i teraz dać, ale takie kierunkowe i celowe działania myślę, że byłyby możliwe.
0: No tak, stanowisko obecnego rządu, obecnego kanclerza jest jednoznaczne, bo przypomnijmy, że następca Olafa Scholza, Friedrich Merz, ogłosił zresztą podczas wizyty w Warszawie, że temat reparacji prawnie jest zakończony. No jest ta słynna deklaracja rządu PRL z 1953 roku, o tym, że od 1 stycznia 1954 roku zrzekamy się reparacji, choć wielu komentatorów podkreśla, że to nie była suwerenna deklaracja i że w związku z tym nie jest wiążąca prawnie. No ja mam opinię przed sobą nawet profesora Jana Barcza, profesora Jerzego Kranca, którzy w rozmowie z Klubem Jagiellońskim stwierdzili, że nie mamy absolutnie szans na uzyskanie reparacji wojennych od Niemców w takim rozumieniu roszczeń międzypaństwowych. Natomiast to nie zamykam nam drogi do rozmowy, do ewentualnego zadośćuczynienia, prawda?
2: Ja jeszcze dodam, że zdaje się 2007 rok i ministra w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga,
0: tak,
2: która również potwierdzała to o czym
0: tak,
2: pan
0: odpowiadała
2: mówił
0: na zapytanie, tak.
2: Ja widzę dwie drogi. Albo będziemy rozpamiętywać, cofać się, wracać, zastanawiać, czy to Kain, czy to Abel, czy to PiS nie chciał z Platformą, czy Platforma z PiSem. Albo zaczniemy zastanawiać się nad tym, jakie mamy tu i teraz problemy. Ja przypomnę, że również sytuacja polityczna, czy w Polsce, czy w Niemczech, nie jest za ciekawa. AfD w Niemczech rośnie w siłę i Niemcy też mają z tym duży problem.
0: No teraz AfD prowadzi w sondażach na poziomie 28-29%, chociaż wszystkie pozostałe partie polityczne zarzekają się, że absolutnie nie ma mowy o współrządzeniu z AfD.
2: Niemcy mają AfD, my mamy choćby Grzegorza Brauna i takie zaostrzanie w tej chwili jeszcze, nawet jeżeli się zgodzimy, że trudnych relacji z sąsiadami, ale zaostrzanie ich nie służy nikomu, jak tym partiom skrajnie nacjonalistycznym. A przypominam, że to, o czym prezydent Karol Nawrocki mówił wczoraj, cofając się te 90 lat, to były właśnie nacjonalizmy, które nie tylko funkcjonowały między państwami, ale również wewnątrz państw. I w Polsce, Polska jest tego świetnym przykładem, dochodziło do wielkich konfliktów politycznych wewnątrz, jak i z sąsiadami. Więc to w dużym skrócie, mamy bardzo poważne problemy przed sobą i wyzwania i rozgrzebywanie, rozdrapywanie takich ran niczemu nie służy, chyba że politycznemu interesowi pana prezydenta.
0: No dobrze, ale tak pomijając szanse przed arbitrażem międzynarodowym, które rzeczywiście wydają się mizerne, dla prawdy historycznej, dla pewnej powinności wobec ofiar, pewnej powinności wobec tych jeszcze żyjących, nie powinniśmy w rozsądny sposób, bardzo spokojnie, domagać się pana zdaniem zadośćuczynienia?
2: No okej, okay. Jeżeli tak, to przedstawimy, jak pan powiedział, że dla tych osób, które żyją rozsądnie, cokolwiek to znaczy, prawda, bo to trzeba by się już zastanowić nad tym, jak dojść do celu, to możemy się zgodzić. Natomiast ja mam poczucie, że w jakimś stopniu to się dzieje, może nie jest to dzianie się obliczone na efekt końcowy, żeby się coś wydarzyło w końcu. Bo równie dobrze państwo polskie mogłoby objąć takim specjalnym funduszem ochroną te osoby, które zostały poszkodowane, a potem taki rachunek wysłać do Niemiec, które pewnie by go opłaciły, bo to poczucie winy po tamtej stronie też obserwujemy publicznie. I Niemcy też przeszli drogę i przepraszają i zapewniają, że coś zrobią. Brakuje tylko jeszcze sformalizowania tego wszystkiego. To, co teraz obserwujemy, nie bez powodu dzieje się przy okazji 1 września, bo jest to pewnego rodzaju...
0: No niestety, zdaje się, że w tym jakże ciekawym momencie, a połączenie nam się by przerwało, ale grunt, że to, co najważniejsze z ust pana redaktora Michała Tomasika z tygodnika Polityka padło. Wrócimy do rozmowy z redaktorem przed 13, a tymczasem 11 minut po południu. Czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? Czekam na państwa komentarze na telefony 510-357-357 w aplikacji Sonda. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, dzień dobry, halo.
3: Halo, dzień dobry. Odpowiadając na to pytanie, powiem tak, tak, powinna, tylko że szanse na to są... Słychać mnie?
0: Tak, słychać, bardzo proszę.
3: Tylko szanse na to są rzeczywiście mizerne. To powinno rzeczywiście być już niestety taki, powiedzmy, pewno polityczny chwyt, no bo ja nie widzę szans na to, żeby to się spełniło. No przynajmniej w takich formach, jakie obecnie są.
0: No trudno wyobrazić sobie, żeby Niemców zmusimy. To tak naprawdę powinno być oparte o dialog, no i o dobrą wolę tamtej strony.
3: Wie pan, to ale tak bardziej praktycznie, no tutaj nasz obecny prezydent mógłby się wykazać, no bo ja jakąś szansę, drogę, na przykład gdy on, mając dobre relacje z Donaldem Trumpem, może przez tą drogę by jakoś może się udało wymóc tego typu pieniądze, ale wie pan, ja panu powiem tylko tak, że patrzę na te wszystkie nasze klasę polityczną całą, to wie pan, no i co, dostalibyśmy te pieniądze, a czy nam takim szaraczkom to jakoś by się polepszyło, zaraz by się znalazł jakieś afery, że ktoś sobie w ten czy inny sposób te pieniądze dla siebie.
0: Bo, no tak, ale wie pan, jeżeli panie Bartoszu zrealizowana byłaby ta deklaracja, ten pomysł, właściwie nie deklaracja, a pomysł dozbrojenia Polski, to ten pomysł wydaje się rozsądny. Pozdrawiam pana Andrzej. Panie Andrzeju, witam, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie Kuba.
0: Dzień dobry, witam. Stronę.
4: Postanowiłem wziąć udział dzisiaj w konkursie Kto do pana pierwszy, no nie udało się, pan Bartosz był na pierwszy. Panie Kubo, Niemcy nie mieli dużych oporów wypłacając odszkodowania powojenne Izraelowi. No nie były to małe pieniądze. Ale z drugiej strony, w ramach korekty naszych granic dostaliśmy tak zwane ziemie odzyskane. Chyba to było około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, jeżeli dobrze pamiętam. To jest tak mniej więcej chyba 1/3 powierzchni teraz Polski. Zaliczyć to w poczet odszkodowań, czy nie? No to utracili jednak sporo tej ziemi. Jeszcze jedna sprawa. Sąsiedzi, zresztą notabene dostaliśmy ziemię, na przykład Kotlinę Kłodzką, która nigdy w ogóle nie była pod badaniem Polaków. Jeszcze jedna sprawa. Sąsiedzi ze wschodu przywłaszczyli sobie także znaczne tereny naszego kraju. Jakoś nikt, ani jedna strona, ani druga, mówię o PiS-ie i o PO, nikt nie mówi o tym, żeby do Rosjan o jakieś odszkodowania się zwracać. Oni zresztą te tereny, które dostaliśmy, tak zwane ziemie odzyskane, grabili w sposób niemiłosierny, wywozili wszystko stamtąd, co było, cokolwiek miało jakąś wartość, na przykład linie kolejowe. No jak ten temat rozwiązać? Kłaniam się nisko.
0: 510-357-357. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo.
5: Witam serdecznie, panie
0: witam pana, Kubo, witam.
5: Z tej strony Sienkłania. Zacznę dzisiaj nietypowo, ponieważ odpowiem na zadane pytanie. Tak, powinniśmy upominać się o zadośćuczynienia za straty wojenne w takiej kwocie, o jakiej mówimy. Kwestia tego, czy nam się należy, czy się nie należy, to jest dwojaka. Po pierwsze, zbrodnie nie ulegają przedawnieniu, a chyba nikt nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia ze zbrodnią. Druga rzecz istotna, to szkoda, że pan Bartosz przede mną dzwonił, którego serdecznie pozdrawiam, bo może by odniósł się do tego wątku, który chcę poruszyć. My do dzisiaj nie mamy traktatu pokojowego z Niemcami, czyli jesteśmy w trakcie wojny, ale ta wojna jest jakaś dziwna, zawieszona na gwoździu. Natomiast, panie Kubo, oczywiście, to są potężne pieniądze. Nie możemy, to jeżeli możemy liczyć czy wyliczać straty materialne, no to okej, ale jak wyliczymy odszkodowania za każde życie, które zostało pozbawione w wyniku tej bandyckiej napaści? Ale, panie Kubo, żeby nie
0: no,
5: było...
0: No przyjęto metodę. Oczywiście można dyskutować, czy zasadną, czy słuszną, no ale na potrzeby tego raportu wspomnianego przeze mnie posła Mularczyka, pewną metodę szacunku przyjęto, no i uznano. Z tego raportu wynika, że straty ludności Polski to 5 200 000 osób. W tym przypadku określono sumę zadośćuczynienia na 4 300 miliardów, natomiast suma strat materialnych w raporcie wskazano 797 miliardów 398 milionów. Stąd ta suma końcowa ponad 6 bilionów złotych, 6 220 miliardów dokładnie.
5: No to moglibyśmy dyskutować na temat metodologii wyliczenia tej kwoty, natomiast mamy jeszcze historycznie wielu dłużników, chociażby na przykład Szwedzi, którzy zafundowali nam potop. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której wielu ludzi nie wie, tak zwane długi kachalne. Mówimy tutaj o czymś takim jak kachały, które były organem jakimś samorządu lokalnego społeczności żydowskiej. I według pewnych wyliczeń materiałów, te długi kachalne wynoszą około 25 bilionów dolarów. Oczywiście to by trzeba było usiąść i na podstawie dokumentu z lat 1764-66 i uchwały z 1792 roku i oraz dokumentacji po rozbiorach moglibyśmy policzyć. Także mamy większego dłużnika, a ten dłużnik, który, tak jak tutaj było powiedziane, mój chyba przedmówca powiedział o państwie Izrael, które tak naprawdę istnieje od 1948 roku, a rości sobie pieniądze w ramach Just Act 774, 447, przepraszam, na kwotę dosyć niemałą, bo tam jest chyba ponad bilion złotych i w związku z tym powinniśmy w takim razie może skorzystać z kompensaty, bo jeżeli zestawimy 25 bilionów dolarów do ich roszczeń, które są bezprawne, to wielu się na ten temat wypowiadało, natomiast presja chociażby ze strony Stanów Zjednoczonych będzie szła w tym kierunku, żeby te długi, te uroszczenia, bo to należy tak uznać, żeby one były wymagalne. Także jak najbardziej, panie
0: Krótko
5: Kubo,
0: mówiąc,
5: powinniśmy się domagać, ale mamy jeszcze innych dłużników i do tych dłużników też powinniśmy się udać, czego i panu i sobie życzę.
0: Pan Paweł na ten temat 510-357-357, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? Pan Marek, panie Marku, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry, Marek z Raciborza.
0: Dzień dobry.
6: Dzwonię z ziem odzyskanych, o których już tutaj była mowa. Moi poprzednicy poruszali wątki, które też kołatają mi się po głowie, kiedy słyszę o reparacjach. Natomiast największe emocje we mnie wzbudza właśnie ten temat za każdym razem, jak o nim wspominają politycy. Szczególnie prezydenci państw rozdrapując rany, o czym mówił pan redaktor Michał na początku pana programu. Ja mówiąc teraz o reparacjach dotyczących rozgrabienia ziem odzyskanych z kamienic, z cegieł, z materiałów budowlanych na rzecz odbudowy Warszawy, miasta stołecznego, tutaj też wspomnę o takich reparacjach. O tym nikt nie mówi. Ja, panie Kubo, zdaję sobie sprawę, że też rozdrapuję pewne rany. po co to robić? Po co to robić? Dziękuję serdecznie za możliwość wypowiedzi i pozdrawiam serdecznie.
0: Dobrego dnia, bardzo panu dziękuję. 19 minut po południu. Czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? 510-357-357. Jeszcze jeden pan Marek. Panie Marku, halo?
7: Dzień dobry. Dlaczego nikt nie wspomina o reparacjach czy odszkodowaniach ze strony Związku Radzieckiego, a aktualnie Rosji? Przecież Rosja, Związek Radziecki po wojnie, praktycznie cały materiał, fabryki, tory kolejowe, cały majątek rozkradało, a miało to być dla Polski jako reparacje powojenne ze strony Niemiec. Oblicza się, że były to naprawdę miliardy dolarów, które niestety poszły dla Związku Radzieckiego. Na dzisiaj to jest ponoć według szacunków 45 miliardów dolarów, które nam zabrał Związek Radziecki zaraz po wojnie z terenów odzyskanych.
0: Wie pan, może dlatego, że o ile by zadośćuczynienie, choć pewnie to długa droga i bardzo trudne rozmowy, ale wydaje się, że jest cień szansy, że kiedyś to w relacjach z Niemcami uregulujemy, o tyle na dziś domaganie się czegokolwiek od Rosji wydaje się po prostu z punktu widzenia skuteczności absurdalne.
7: Tak, ale mnie się wydaje, że jest to polityka, że po prostu domagamy się odszkodowań od Niemców, a nie wspominamy o tym, że Polska na starcie po 45 roku zupełnie inaczej by wyglądała, gdyby nie rabunek robiony przez Związek Radziecki na ziemiach odzyskanych.
0: No, pewnie Polska...
7: 75% materiałów i fabryk zostało zabranych z tamtych rejonów. A co jeszcze możemy powiedzieć o rabunku ludności? Przecież ze Śląska prawie 100 tysięcy wywieziono Ślązaków, specjalistów, górników, którzy w większości wypadków zginęli w Związku Radzieckim. To też jest liczba, która jest istotna dla ekonomii Polski, która się odbudowywała.
0: Bez wątpienia tak. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, witam. Halo?
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, witam.
8: Panie redaktorze, abstrahując od tego, czy nam się to uda załatwić, czy nam się tego nie uda załatwić, wydaje mi się, że nie, bo za dużo lat upłynęło. Bardzo mi się jakby nie podobała taka forma, jakby to załatwiamy. Mam tutaj na myśli pana prezydenta wczoraj wystąpienie. Było jakieś w polskiej polityce takie określenie miękiszon. Wydaje mi się, że to jest szkodniszon. Tak jak on szkodzi swoim zachowaniem, jak psuje emocje i to jest w ogóle tylko polityka generalnie robiona na tych jakby reparacjach. Wie pan co, zablokował sejf. Nie udało się pieniędzy wykopać z NBP, środki się nie znalazły i teraz próbuje się wybielić taką narracją wokół siebie, wie pan, że on jakby chce oczywiście dać pieniążki na armię, ale ci paskudni Niemcy nam nie chcą dać reparacji. To jest tylko i wyłącznie polityka, psucie klimatu i tak bym to po prostu nazwał na dzień dzisiejszy.
0: 22 minuty, pozdrawiam pana po południu. Czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? Pan Brunon z nami, panie Brunonie, halo?
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam pana. I nagle pan Brunon się rozłączył, zapewne przypadkiem. To poczekamy na telefon od pana Brunona, tymczasem pan Krystian. Panie Krystianie, halo? Halo, halo.
10: Panie Kubo, miło mi
0: dzień
10: pana
0: dobry,
10: słyszeć.
0: Witam. Kłaniam się
10: panu. Dzień
0: dobry,
10: panie Kubo.
0: Tak, teraz
10: miło
0: tak.
10: Miło mi pana słyszeć. Panie Kubo, bardzo się cieszę. Dwa krótkie komunikaty. Po

0: wojna zakończy za tydzień, miesiąc, rok. Nie grzebmy już w tych relacjach z Rosją. Zapomnijmy, dobra, żyjmy teraźniejszością, patrzmy do przodu. Czy to jest dla nich komunikat?
1: No, wie pan, żarty żartami, bo rozumiem, że pytanie jest prowokacyjne, ale nawet teraz są kraje, są politycy, którzy uważają, że do rozmów, do relacji handlowych z Rosją należałoby wrócić niemalże natychmiast. 510-357-357. Pan Jakub teraz. Panie Jakubie, halo?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
2: Powiem tak. Prawdopodobnie powinniśmy się domagać, ale z gwiazdką. I teraz ta gwiazdka, taką trochę podkręconą piłkę podam. Może to zabrzmieć dla niektórych dziwnie, ale Niemcy teraz jako kraj mają dosyć duży kryzys, ponieważ mają sypiącą się infrastrukturę, koleje, sieć towodową i jeszcze parę innych rzeczy. I o co chodzi? Chodzi o to, że wielu Niemców jest teraz zdenerwowanych na obecną władzę, co objawia się tym, że dużo Niemców popiera AfD, które wprost mówi o tym, że Polsce się te ziemie odzyskane nie należą i generalnie jest to partia wrogo nastawiona do Polski. I teraz taka podkręcona piłka. Zakładając, że zdenerwowani Niemcy wybiorą w następnych wyborach AfD, to czy Polska wyskakująca z tymi właśnie reparacjami nie da im czasami, wie pan, paliwa, po prostu wody na młyn?
1: Politycznego, tak?
2: Więc taki właśnie kontekst geopolityczny, który może wypadałoby się zastanowić nad tym, czy to jest akurat może najlepszy moment na to.
1: Co państwo na to? 510-357-357. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witamy pana. Halo?
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna jest taka, że jeżeli zgodziliśmy się i w którymś momencie któryś z rządów polskich podjął decyzję o tym, że nie chcemy tych pieniędzy, czy też jakby w wyniku pewnych nacisków stwierdziliśmy, że ich nie chcemy, no to nie można ciągle wracać do tego i jakby po jakimś czasie wracać od nowa, próbować może więcej, może mniej. Umowa to umowa, podpisaliśmy, zrzekliśmy się. Ja uważam, że jeżeli mamy otwartą drogę, bo nigdy nie dostaliśmy żadnego odszkodowania od Rosji, no więc ci wszyscy ludzie powinni jakby, powinniśmy eskalować w kierunku Rosji. To jest jeden temat. Drugi temat, panie Kubo, jest jeszcze dużo bardziej trudny i ciekawy jednocześnie. Jak pan spojrzy, jakbyśmy zwrócili uwagę na to, co uczy się ludzi w poszczególnych krajach, w tym między innymi w Niemczech, to druga wojna światowa według Niemców wygląda zupełnie inaczej niż druga wojna światowa według Rosjan, według Polaków, Rumunów, Czechów. I teraz do czego zmierzam? Samo w sobie to, że każdy jakby, który się uczy w danym kraju, nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Polacy chcą to, czy chcą tamto, bo w szkole byli uczeni inaczej, a pamiętajmy o tym, że teraz już rządzący są to ludzie, którzy są młodzi, którzy nie pamiętają wojny. To dodatkowo jeszcze należałoby zwrócić uwagę, że sztuczna inteligencja, która uczy się w zależności od kraju, podaje informacje trochę inaczej w zależności od miejsca, z którego pytamy, kim jesteśmy. Więc może warto byłoby zwrócić uwagę, że zanim zaczniemy próbować jakby otwierać umowy, które już dawno zamknęliśmy i będziemy się powoływać na to, że nam się należy, to należałoby zwrócić uwagę na to, żeby może zunifikować jedną wersję historii dla całej Europy. I wtedy mielibyśmy szansę na to, że ci drudzy ludzie po drugiej stronie rozumieliby, dlaczego my chcemy odzyskać jakieś pieniądze.
1: No, była taka próba, zresztą powstał wspólny podręcznik do historii polsko-niemiecki, nie jest podręcznikiem obowiązkowym. Zdaje się, że nauczyciele w Niemczech rzadko po niego sięgają. Pozdrawiam pana, pan Radosław jeszcze. Panie Radosławie, witam, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
4: Chciałbym, że tak powiem, stać stanąć w obronie pana eksperta, bo to jeden z słuchaczy mówił, że tendencyjnie, nie tendencyjnie, po prostu mówił odnośnie faktów. 8 lat nic nie zostało zrobione, jeśli chodzi o tę kwestię za poprzednich rządów. A ja, panie Kubo, troszeczkę z innej beczki. Moja rodzina, miałam nazwisko niemiecko brzmiące i moja rodzina jest od x czasu z okolic Elbląga. Tutaj żyła sobie, jak tak powiem, z sąsiadami bez problemu. Po 45 roku zostały majątki, które, że tak powiem, nasz chroni.

0: pozabierane, bo tam było prawo komunistyczne jakieś, potem patrzyłem w księgach wieczystych, tam w 50 którymś roku, no, że tak powiem, majątki opuszczone, albo moi ziomkowie zostali albo wymordowani, bo ze względu na właśnie nazwisko, albo po prostu zostali grzecznie poproszeni o wyjazd. No i teraz co? I teraz co mają w tym momencie, znaczy mówię o tym w nawiązaniu do tej kwestii, że co to było, umowy były podpisane, że tak powiem, tamte wszystkie kwestie finansowe zostały jakoś uregulowane i teraz trzeba, że tak powiem, wiadomo, że Niemcy muszą jakoś, że tak powiem, jakoś zadośćuczynić, żeby przynajmniej tym ofiarom, które jeszcze żyją, tym osobom, które jeszcze pamiętają te czasy, jakoś zadośćuczynić. Ale teraz zrobić, tak powiem, jakieś rozdrapywanie tematu, tak samo jak ja bym miał teraz, nie wiem, dochodzić, kto mi zabrał, że tak powiem, albo mojej rodzinie majątek. To są takie sprawy, które są, że tak powiem, już zaszłością. Tylko przez, że tak powiem, symbolicznie zadośćuczynienie powinna jakoś to, że tak powiem, rozwiązać. A teraz, że tak powiem, z najbliższym sąsiadem się trud po głowie, to dla mnie to jest tak bez sensu, a to, co pan Nawrocki powiedział na Westerplatte, to już po prostu jest taka żenada, że to się w głowie nie mieści.
1: Prawie 30 minut po południu, za chwilę gość, ale wcześniej jeszcze pan Bruno. Może nam się tym razem uda? Panie Bruno, nie? Halo?
2: Dzień dobry, witam. Mam nadzieję wreszcie, że nas nie
1: przed. Tak.
2: No cóż, ja z pewnym zażenowaniem słucham opinię niektórych słuchaczy. I powiem, zadałbym takie pytanie, czy byliby skłonni spojrzeć w oczy tym ludziom, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, tym ludziom, którzy niewinnie zostali zamordowani. No, niektórzy słuchacze, mam wrażenie, bawią się trochę w adwokatów Niemców, którzy rzeczywiście, bo i niewinni Niemcy byli relegowani, wysyłani z ziem, które zajmowali wcześniej, ale z czyjego powodu tak się stało, tak? Trzeba by zadać pytanie. Natomiast no, trochę też z zażenowaniem usłyszałem, bo tu będę stał, oczywiście od razu chcę to powiedzieć, żeby nie zapomnieć, po stronie prezydenta i wszyscy powinni myśleć o polskiej racji stanu. Niemcy potrafią taką rację stanu swoją reprezentować i uważam, że oczywiście nikt nie pokaże żadnego dokumentu, takiego miarodajnego dokumentu, bo nie mówię o dokumencie, który był pod patronatem Moskwy zrobiony, dokumentu, w którym Polska zrzeka się owych reparacji. Mm-hmm. Więc jeżeli jesteśmy Niemcami przyjaciółmi...
1: Na czele ówczesnego rządu, przypomnijmy, tam stał Bolesław Bierut.
2: Tak jest. Więc jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, no to panie Kubo, gdybym ja wpadł do pana do domu, rozwaliłbym panu wszystko, co jest w domu, nie daj Boże jeszcze zabił kogoś bliskiego, a potem mój syn mówiłby, że panu się nic od niego rodzinie, no formalnie patrząc na osobę, to tak by nie działało, ale mówimy jako, chcę, żeby to był taki jaskrawy przykład, tak? I mówiłby, że nic się nie należy, jesteśmy teraz już przyjaciółmi, no to przepraszam, jakimi jesteśmy przyjaciółmi, jeżeli pan Scholz, wcześniej pan Scholz, dzisiaj pan Merz mówią grubym głosem, że nie należą się te reparacje, ewentualnie może jakaś drobna kwota. No to niech ci ludzie, którzy mówią, że to jest źle dla relacji polsko-niemieckich, że to jest źle dla przyszłości, bo tutaj też słyszałem od pana gościa w studio, że trzeba patrzeć w przyszłość. Nie. Trzeba patrzeć na skutki, wieloletnie skutki tej zbrodniczej napaści i absolutnie trzymać się racji stanu, jaką jest odzyskać te pieniądze i nie interesuje mnie to, że Niemcy mają kryzys, to jest ich problem. Wszystko jest ich problemem i niestety, jeszcze jedna ostatnia rzecz, panie Kubo.
1: Ostatnie zdanie, bo gość czeka, bardzo pana proszę.
2: Mam w rodzinie osobę, która jest Niemką i która uważa, tak ją nauczono w szkole, bo tu o tym to też padło, że to Polacy przyczynili się do powstania do II wojny światowej. Dziękuję bardzo.
1: 27 minut pozostało nam do godziny 13. Tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to? Dziś pytanie, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne. Bardzo proszę o Państwa głos w naszej sądzie. A tymczasem na antenie pan Mateusz Fałkowski, zastępca kierownika oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Witam pana bardzo serdecznie, kłaniam się.
3: Też się kłaniam. Dzień dobry.
1: Jak temat reparacji, zadośćuczynienia za straty wojenne traktowany jest w mediach niemieckich? Co się pisze? Pewnie sporo zależy od tego, jaka jest linia programowa danego tytułu prasowego.
3: Nie, myślę, że ta tutaj dużych różnic pomiędzy różnymi mediami czy różnymi głosami w debacie niemieckiej nie ma. To znaczy zasadniczo wszyscy wskazują na to, że to, co w Polsce jest uznawane za otwarte, w Niemczech uznawane jest za zamknięte. Tak? To znaczy, że raczej większość głosów skłania się ku temu, że ten temat już został zamknięty, a sami Niemcy, jak pokazują badania społeczne, uważają, że oni się już dobrze rozliczyli za to, co ich przodkowie zrobili w czasie II wojny.
1: Ale przyznam, że znalazłem przykłady innego podejścia. Na przykład w tygodniku Der Spiegel pojawiają się artykuły z sugestią, wręcz żądaniem, to tytuł mocno krytyczny wobec rządu, wręcz żądaniem wypłaty rekompensat za straty Polsce. Pamiętam publikację po wizycie ubiegłorocznej, bo to w grudniu było, pana premiera Tuska w Berlinie. Süddeutsche Zeitung napisał: problem nie jest wcale taki trudny do rozwiązania. Z sugestią oczywiście, że problem trzeba rozwiązać. Pana zdaniem jest to dla Niemców duży problem do rozwiązania, niemożliwy do rozwiązania, taki, którego nie chcą rozwiązać, albo taki, gdzie nie czują potrzeby?
3: Myślę, że te głosy, które pan wspomniał, są też takim przykładem tego, że też za sprawą presji z Polski, presji społecznej i presji politycznej również, ten temat się w ogóle pojawił i tego tematu wcześniej nie było, ten temat się jakoś pojawił. Natomiast to, co jakoś się to okno, nazwijmy to, uchyliło i to, na czym Polsce politykom różnych opcji zależy, powinno zależeć, to jest to, żeby właśnie to okno, spróbować jeszcze mocniej uchylić to okno, tak, w rozmowach z naszymi niemieckimi partnerami. Mi się wydaje, że tutaj mamy do czynienia też z pewnym takim wyborem, pewnej optyki, o czym dokładnie rozmawiamy. To znaczy, że z jednej strony mamy poczucie, znaczy w Polsce ten mainstream debaty w tej chwili to jest debata o długu odszkodowawczym, to znaczy, że jest w jakiś sposób mamy do czynienia z pewnym zobowiązaniem Niemiec do odszkodowania za winy poczynione, natomiast w Niemczech mamy do czynienia z chęcią przekierowania tego na jedynie jakiś typu mniejszy gest humanitarny. To znaczy, to jest jakaś różnica, jest istotna różnica, ponieważ trzeba zaznaczyć, że zawsze było tak, znaczy w ubiegłych dziesięcioleciach, że Polacy nie byli traktowani jako ofiary, polskie ofiary nie były traktowane jako ofiary, które mają prawo do pewnych roszczeń. Niemcy zawsze to formułowali w taki sposób, że wskazywali, no dobrze, my w takim razie wykonamy pewną pomoc humanitarną, ale to jest coś dobrowolnego dla strony niemieckiej. No i teraz oczywiście...
1: No i to się w przeszłości, dodajmy, stało, bo na przykład 25 lat temu Niemcy przekazały takie jednorazowe świadczenia byłym przymusowym robotnikom. Pamiętam, że była to suma na poziomie 1 miliarda 812 bodajże milionów marek, choć oczywiście po podziale na ofiary, na robotników, te sumy jednostkowo były dość symboliczne. A czy Niemcy współcześnie mają na przykład świadomość, jak bardzo bogaciły się w latach wojny na po prostu, no mówiąc wprost, grabieży dóbr, dzieł sztuki, złota, czy nawet na wywożonych krowach masowo, między innymi z Polski?
3: No to się oczywiście na jakąś mniejszą skalę się dzieje cały czas, to znaczy są na przykład prowadzone programy badawcze, które dotyczą poszczególnych przedsiębiorstw, które się bogaciły dzięki pracy robotników przemysłowych, czy też właśnie dzięki zagrabionym rzeczom.
1: Koncerny, przypomnijmy, które działają, funkcjonują do dziś, prawda?
3: Tak jest, tak jest. I teraz tylko, że ja chciałem jeszcze wrócić do tego,
1: tak,
3: do
1: bardzo
3: tego,
1: proszę.
3: co pan wspomniał, czy Polacy dostali te adekwatne odszkodowanie, czy nie. To znaczy rzeczywiście te odszkodowania, czy jakiegoś typu pomoc humanitarną niektóre grupy ofiar dostawały, ale zawsze się to odbywało na poziomie takim, że musiała być presja światowa. Ta dyskusja była taka, że jeszcze w okresie zimnej wojny bardzo nieliczna grupa polskich ofiar, ofiary eksperymentów medycznych pod dużą presją akurat wtedy ze Stanów Zjednoczonych dostały takie odszkodowania. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan wspomniał, czyli robotników przymusowych, to także była bardzo duża presja, też ona nie tylko z Polski pochodziła. I tutaj oczywiście też trzeba wskazać na to, że jeżeli zestawimy sobie, ile odszkodowań czy zadośćuczynienia dostali niemieccy obywatele od państwa niemieckiego po wojnie, na przykład za mienie utracone, to w sumie ta kwota sięga 75 miliardów euro w dzisiejszej wartości. Natomiast jeżeli przyłożymy tę wartość do tych zadośćuczynień, które w sumie, nawet życzliwie to podliczając, tak, dodając różne kategorie, otrzymały polskie ofiary za poniesione straty, to jest na poziomie około 2,3,5 miliardów euro. Czyli to jest wielokrotnie mniej, tak? Mhm. Wielokrotnie mniej niż dostali sami obywatele Niemiec.
1: Instytut Pileckiego, przypomnijmy, zajmuje się między innymi taką pamięcią historyczną, edukacją, działalnością wystawienniczą, wydawniczą, organizuje debaty, pomaga docierać do źródeł dotyczących historii Polski czy czasów wojny, czasów okupacji. Ma pan tych obserwacji pewnie bardzo, bardzo dużo i doświadczeń, stąd pytanie, czy współcześnie zainteresowanie naszą wspólną, no jakże często tragiczną historią jeszcze się utrzymuje?
3: To znaczy, to zainteresowanie zawsze, i to jest taka żelazna reguła, trzeba stymulować jakoś. To znaczy, samo z siebie to zainteresowanie nie będzie, tego zainteresowania. My mamy doświadczenie też takie, że przychodzą do nas ludzie, którzy praktycznie bardzo mało albo prawie nic nie wiedzą też. I oni dopiero w momencie, kiedy się zetkną, oni potem w jakiś sposób wracają, te zainteresowanie zostaje wywołane i to zainteresowanie w jakiś sposób trzeba wywoływać, ponieważ ta świadomość polskiej historii, nie tylko zresztą historii okupowanej Polski, historii II wojny światowej, jest w społeczeństwie niemieckim bardzo niska. Z wielu przyczyn, ale w każdym razie tak po prostu jest i to trzeba przyznać. Musimy, żeby jakiekolwiek takie środki zaradcze przedsięwzięć, to trzeba to po prostu sobie uświadomić.
1: Ja wspomniałem niedawno na antenie o podręczniku polsko-niemieckim, podręczniku do historii. Taki swojego czasu powstał, ale zdaje się, że jest po prostu nieużywany.
3: Tak, to jest taki przykład pewnego działania, które było samo w sobie bardzo dobre. Mhm. To znaczy ten podręcznik jest obiektywnie rzecz biorąc bardzo dobry. I on też przyniósł pewien efekt, że on pozwolił grupie historyków niemieckich i grupie historyków polskich wspólnie jakby debatować pewne kwestie i przygotować naprawdę bardzo dobre narzędzia edukacyjne. Tylko tak naprawdę na końcu okazało się, że tak jak pan wspomniał, korzysta z tego bardzo znikome, naprawdę bardzo, to jest na palcach kilku rąk można policzyć liczbę nauczycieli i szkół, których się z tego podręcznika korzysta. W związku z tym tak naprawdę lekarstwem jest nie tyle, znaczy prawdopodobnie nie da się znacząco zwiększyć stopnia korzystania z tego podręcznika. Co więc można zrobić? Należy to uzupełniać po prostu pewnymi materiałami, które niezależnie od użytkowanego podręcznika, czyli że jeżeli szkoła dana czy dany nauczyciel korzysta również z innych podręczników, to powinien dostać do ręki materiały, na przykład przetłumaczone dokumenty albo przykłady lekcji, które może przeprowadzić, z przetłumaczonymi przykładami właśnie, nie wiem, dokumentów, czy to będzie 21 postulatów Solidarności, czy to będzie jakiś dokument na przykład z archiwum Ringenbluma z warszawskiego getta, czy to będzie fragment raportu Pileckiego, czy to będzie jakaś relacja ofiary rzezi Woli. To znaczy taki dokument, który jest przetłumaczony, jest w jakiś sposób komentowany, jest to jakiś scenariusz lekcji, jeżeli damy to nauczycielom niemieckim, a to próbujemy robić i to z całkiem dobrym efektem wychodzi, no to wtedy jest szansa, że przynajmniej w jakimś zakresie te tematy punktowo będą objęte, znaczy będą przedmiotem lekcji w niemieckich szkołach.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Usłyszymy się na antenie raz jeszcze za kilka minut. Pan Mateusz Fałkowski jest państwa gościem, zastępca kierownika oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Zatem do usłyszenia dziękuję. 17 minut. Do godziny 13. Radio 357. Co państwo na to, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne? 510-357-357. Wracamy do telefonów. Pan Witold. Panie Witoldzie, halo?
4: Tak, tak, jestem.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja parę słów chciałbym powiedzieć. Może zacznę od tytułu. My nie powinniśmy się upominać, tylko powinniśmy się domagać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to domaganie nie ma polegać na wystąpieniach polityków, wykrzykiwaniach, że coś się nam należy, tylko na konkretnych, halo, coś.
1: Słyszę pana cały czas, panie Witoldzie, bardzo proszę.
4: Tylko na konkretnych działaniach prawno-administracyjnych. Ja wprowadziłem zawodowo...
1: Panie Witoldzie... A niestety, mamy pecha do przerwanych połączeń. To może pan Leszek. Panie Leszku, halo, słyszymy się?
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, witam.
5: No mam nadzieję, że mi się uda.
1: Tak.
5: Troszkę się zdenerwowałem, dlatego dzwonię. Szkoda, że się poprzednik zerwał, bo bardzo mądrze mówił. My nie powinniśmy się dopominać. To jest nasza coś, co nam się należy słusznie i to powinno być naszym prawem. I w ogóle ja jestem przerażony tymi wszystkimi głosami, które słyszałem wcześniej. A bo czemu się od Rosji nie dopominamy? A czemu to tamto? Oczywiście, że powinniśmy się też dopominać od Rosji, natomiast to nie powinno rozmywać odpowiedzialności Niemców za to, że zabili ponad 5 milionów Polaków. Łącznie zabili w tej wojnie po kilkanaście milionów ludzi, bo to tam jest między 11 a 17. I w tym momencie umywanie rąk, że nic się nie stało, nie ma problemu. Przecież jak w ogóle można, jak można stawać po takiej stronie rozmywania tej odpowiedzialności, to przez Polaków. To dla mnie to jest przerażające, że zamiast stać ramię w ramię, domagać się tego tak naprawdę, co zrobili naszym przodkom. Oni zabili naszych współobywateli. Biorąc pod uwagę, że to jest 5 milionów, to jest na pewno ktoś z rodziny każdego z tych ludzi. I oni nagle, przecież to już było dawno, zapomnijmy o tym, nie ma problemu. No jest problem, no ktoś wywołał wojnę i to daje tak naprawdę pretekst kolejnym krajom, żeby wywoływać wojnę, bo nie ma za to żadnej odpowiedzialności. My powinniśmy jako naród stać naprawdę jednym głosem, ramię w ramię po to, żeby domagać się tego, co nam się należy.
1: Pozdrawiam pana. 14 już minut do 13. Panie Piotrze, słyszymy pana. Halo, dzień dobry.
6: Tak, witam serdecznie.
1: Witam pana.
6: Pana Jakubie i wszystkich radiosłuchaczy. A ja mam tutaj taki troszeczkę inny pogląd. Mój słuchacz, czy słuchacz poprzedni, no to moim zdaniem tak jakby zanegował trochę te roszczenia w stosunku do Rosji. Ja tutaj uważam, że powinno gdzieś dawno temu, ze 30 par lat temu został popełniony błąd, bo ta narracja taka, ja wiem, że przemiany w Polsce i tak dalej, to wszystko był różny czas, ale ta narracja tak naprawdę, jeśli chodzi o roszczenia, powinna być kierowana na jednym torze i do Niemiec, i do Rosji, bo Rosja też, nie zapominajmy, była agresorem. Tu już parę osób na ten temat wypowiedziało się i ja się do tego oczywiście pod tym podpisuję. Przede wszystkim Niemców nie stawia to przed ucieczką od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Problem polega tylko na tym, że oni, może nie problem, oni nie chcą uciekać od tego, ucieka strona druga, czyli Rosja. Natomiast środowiska prawicowe jakby pomniejszają tak naprawdę odpowiedzialność Rosji za to, że była również współagresorem, bo pamiętajmy, że 17 września 39 to też jest kluczowa data. Ale ja tutaj chcę troszeczkę inny temat.
1: Tak, zajęcie wschodnich terenów Polski, wkroczenie Armii Czerwonej na mocy porozumienia z Niemcami, paktu Ribbentrop-Mołotow.
6: Dokładnie. Ja mam takie troszeczkę tutaj inne przemyślenie. Powiedzmy, że za rok ta dzisiejsza opozycja wróci do władzy, no bo tak chyba wszyscy to powoli odbieramy. No mam nadzieję, że tak się nie stanie. No i ja tak się zastanawiam, co pan doktor Nawrocki oraz jego strona, którą najprawdopodobniej zagarnie do zarządzania tą stroną. Mówię tutaj o stronie złożonej z części PiSu, który wiadomo, że w dużym stopniu się podzieli, Konfederacji oraz pana od Gaśnicy. Jak oni dogadają się z panią Alicją Weidel, która i oczywiście z ludźmi w pokroju klasy Erika Steinbach, którzy przede wszystkim no już za chwilę dojdą do władzy w Niemczech. Najprawdopodobniej ten monopol niegadanie z AfD w Niemczech runie, bo dalej się tak tam nie da tego prowadzić. Niemcy mają w tej chwili ten dylemat. Ja tak się zastanawiam, jak oni znajdą porozumienie, szczególnie Konfederacja, której jakby takim przyczółkiem po stronie niemieckiej jest AfD. No przecież AfD, jak się poczyta ich scenariusze funkcjonowania... No
1: deklaracje polityczne, tak.
6: Wyjdą z Unii Europejskiej, opuszczą Schengen. Zastanawiam się, jak ludzie, mężczyźni w wieku 30, może młodsi 40 lat, mieszkający przy strefie przygranicznej. Przecież ci ludzie od razu praktycznie z tygodnia na tydzień stracą pracę, bo niestety dla AfD my Polacy nie jesteśmy dla nich jakimś takim czymś fajnym. To my będziemy mieć Polacy najwięcej problemów, bo jesteśmy najbliższym krajem sąsiadującym, a nie ludzie, którzy przyjechali z jakiejś Syrii i tak dalej, i tak dalej.
1: No, na razie pocieszamy się tym, że AfD nie może współrządzić, bo nikt z nimi nie chce współrządzić, no ale pamiętajmy rzeczywiście o sondażach, które dla AfD aktualnie są bardzo, bardzo korzystne. Kończę, panie Piotrze, bo jeszcze czeka pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam, halo.
7: Dzień dobry, Bartosz.
1: Dzień dobry panu.
7: Pozdrawiam siostrę Magdalenę. Tutaj została wspomniana pani Henrike Steinbach. Ja właśnie tam kilka słów chciałem o tej pani powiedzieć. Pamiętam...
1: Szefowa, dodajmy, Związku Wypędzonych, prawda?
7: O, właśnie, właśnie. W latach 90. po raz pierwszy miałem zupełną nieprzyjemność usłyszenia o tej kobiecie. I dowiedziałem się właśnie, że Niemcy chcą jakieś pieniądze za to, że porzucili tutaj mienie, że zostali wypędzeni w 44 i 45 roku. Podobno pani Henrike generalnie to chce te pieniądze od rządu federalnego Niemiec, ale też wspomina o tym dosyć często, że no trzeba by się jednak z Polską też za to rozliczyć. Z tego co pamiętam, to na przykład z tego co gdzieś tam czytałem, mienie, które zostało odebrane Żydom i oddane Niemcom w trakcie II wojny światowej do dyspozycji, do zarządzania, też na własność, było zrobione zgodnie z niemieckim prawem, więc Niemcy również pośrednio domagają się odszkodowania za rzeczy, które zostały przejęte przez nich między w latach 1939-1944. I to nie były tylko mienie pożydowskie, oczywiście to były też polskie fabryki na przykład, które oni później musieli porzucić, zostawić, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi
1: ostatnia, bardzo proszę króciutko.
7: Tak, jeżeli chodzi o odszkodowania od Rosji, to jak najbardziej powinniśmy tutaj iść dwutorowo i od Rosji, i od Niemiec. I od Niemiec powinniśmy się domagać bez względu na to, jaki będzie finał i kiedy będzie ten finał. Powinniśmy to robić, to powinno być w debacie publicznej. Dziękuję, pozdrawiam.
1: 9 minut do godziny 13. Ponownie z nami pan redaktor Michał Tomasik, polityka, Uniwersytet Civitas, współautor podcastu Polskie Demo. Ponownie pan Mateusz Fałkowski, zastępca kierownika oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Mam nadzieję, że się słyszymy, panowie.
3: Tak jest.
1: Mam pan redaktor Tomasik również obecny? Halo? Może za chwilę. To proszę państwa, sonda w takim razie na pytanie dziś, czy Polska powinna upominać się o zadośćuczynienie za straty wojenne. 56% naszych słuchaczy biorących udział w tej sondzie odpowiada, że tak. 44% uważa, że nie. To mniej więcej ten nasz sondaż pokrywa się, pan Mateusz Fałkowski, z badaniami opinii publicznej w Polsce, regularnie robionymi też większość Polaków, no może nie przytłaczająca, ale jednak większość, opowiada się za tym, aby upominać się, dopominać się, przypominać. Mateusz Fałkowski, od pana zacznę. Kilkakrotnie padała podczas tej rozmowy nazwa partii AfD. Rzeczywiście no jest liderem w sondażach. Rozumiem, że choć to wydaje się dzisiaj abstrakcyjne, niemożliwe, biorąc pod uwagę nastawienie innych sił politycznych, ale gdyby współtworzyła rząd, to pewnie rozmowy na temat zadośćuczynienia byłyby po prostu niemożliwe?
3: No na pewno to się trochę zmieni. Niezależnie od poziomu federalnego, tam jest jeszcze inny aspekt. To znaczy AfD praktycznie na pewno będzie rządziła w kilku landach wschodnich Niemczech. Teraz jest 6, są wybory w Saksonii-Anhalt i najprawdopodobniej AfD samodzielnie będzie tam rządziła. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne też z tego powodu, że w Niemczech na poziomie landowym, czyli na poziomie landu, w tym wypadku Saksonii-Anhalt, są zarządzane wszystkie muzea, miejsca pamięci, również decyzje dotyczące edukacji, dotyczące podstaw programowych i tak dalej. Czyli jeżeli na to spojrzymy z tego punktu widzenia, no to jest to na pewno jakieś zagrożenie. AfD rzeczywiście, co nie zawsze w Polsce się tak dobrze widzi, ale rzeczywiście ma takie silne nurty rewizjonistyczne czy negacjonistyczne nawet. W związku z tym postrzegam to jako realne zagrożenie. Natomiast jeżeli chodzi o samą dyskusję polsko-niemiecką na temat samego zadośćuczynienia, no myślę, że aż tak to dużo nie zmieni, ponieważ Niemcy generalnie raczej są, ich strategia jest zawsze taka sama, to znaczy odkładać, raczej nie wykonywać żadnych gestów i to rzeczywiście na skutek tego, co tutaj zresztą pan podkreślił, jeśli chodzi o ten sondaż, na skutek presji społecznej, to znaczy w tej chwili Niemcy dopiero widzą, że w Polsce rzeczywiście w społeczeństwie jest bardzo silne przekonanie, że Polska, że te winy nie zostały rozliczone, że Polska powinna się dopominać czy domagać właśnie zadośćuczynienia i że jest bardzo duża świadomość właśnie tego, że polskie ofiary wcześniej, tak jak wspomniałem, no nie, one nigdy nie dostały takiego odszkodowania w sensie prawnym, czyli roszczenia, które można dochodzić. One dostawały, jeżeli była presja, niektóre grupy ofiar dostawały pewną pomoc humanitarną, które były dobrowolnym gestem ze strony niemieckiej. No i to trochę przykre rzeczywiście, że Polska musi się w ogóle tego dopominać. To znaczy lepiej by było oczywiście, gdyby Niemcy same uznały od początku, że jest to ich powinność. Natomiast więc podsumowując sprawę AfD, na pewno jest to, zmienia to sytuację, zwłaszcza na poziomie landów. Jeżeli chodzi o samą dyskusję na poziomie federalnym pomiędzy Niemcami a Polską, myślę, że aż tak bardzo to nie zmieni, ponieważ tak naprawdę stanowisko innych partii politycznych w sprawie zadośćuczynienia czy roszczeń, czy jakiegoś typu długów odszkodowawczych właśnie w kierunku polskich ofiar albo Polski, tak naprawdę są bardzo podobne.
1: Redaktor Michał Tomasik, Tygodnik Obecny. Polityka. Lista państw, którym Niemcy wypłaciły reparacje lub odszkodowania, jest dość długa, ale niektóre państwa wciąż oczekują na reparacje czy też odszkodowania. Na przykład Grecja uważa, że wciąż należy się Grecji, jak wyliczyli, 280 miliardów euro, choć Niemcy uznają sprawę za zamkniętą. Dyskusja trwa. Ja wiem, że takie sprawy mogą trwać no, przez dekady, ale czy to jest powód, dla którego temat należy porzucić?
8: No najwidoczniej nie. Ja z dużym zainteresowaniem wsłuchiwałem się w głosy słuchaczy i jestem zaskoczony, jakie to emocje dalej budzi.
1: Tak.
8: W związku z czym tak chciałbym do państwa, do słuchaczy wyjść z takim pytaniem. Jaka kwota państwa usatysfakcjonuje? Ile Niemcy muszą nam zapłacić, żebyśmy byli usatysfakcjonowani? I nie chodzi mi tutaj, żeby jakoś negować te oczekiwania państwa, tylko moim zdaniem takiej kwoty nie znajdziemy. Takiej kwoty nie znajdziemy, która byłaby realna i była w jakiejkolwiek możliwościach państwa niemieckiego. I jednocześnie myślę, i to też gdzieś w tych głosach się pojawiało, że nie da się ofiar i zbrodni przeliczyć na jakieś materialne zadośćuczynienie. W związku z tym ja na przykład taką prezentuję postawę, że musimy się zadowolić trochę symbolami, bo nie mamy nic innego, czym moglibyśmy się zadowolić. I oczywiście apelujmy, domagajmy się, upominajmy się o jakąś formę zadośćuczynienia, tylko po pierwsze to potrwa, po drugie musimy znaleźć argumenty, a nie tylko takie puste słowa, bo stricte politycznie ja myślę, że prezydent trafił, biorąc pod uwagę to, jakie też różne były te głosy słuchaczy i takie, że i krytyczne wobec tego, co mówiłem, czy mówiliśmy, i takie, które się z tym zgadzają i zwracają uwagę na bardzo różne aspekty tego wszystkiego. Na koniec dnia musimy się zastanowić, co można zrobić i co jest ważne w tej chwili, bo niektórzy politycy są w tej komfortowej sytuacji, że mogą dużo mówić, a nawet jakby mogli zrobić, to nie chcą.
1: Tak, to znaczy nie muszą być skuteczni, nie muszą sprawy zamykać, mogą podgrzewać. Michał Tomasik, Tygodnik Polityka.
8: Dziękuję.
1: Dziękuję. Uniwersytet Civitas, podcast Polskie Demo. Pan Mateusz Fałkowski, zastępca kierownika oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Również bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Minuta, proszę państwa, do 13:00. Słyszymy się niebawem. Kłaniam się.

Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy raz we wrześniu, bo mamy drugi dzień tego miesiąca. To audycja, w której gramy tak, przynajmniej próbujemy grać tak, żeby umilać Państwu środy szeroko, różnorodnie, eklektycznie muzyką, którą dobrze Państwo znają lub taką, o której już Państwo zapomnieli, albo być może taką, która stanie się dopiero tą znajomą. Za sterami Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Justyna Goc. Zapraszamy do 16.

How Do You Do, czyli Roxette w Radiu 357 w audycji Mam Grać. A my, co u nas? My, drodzy Państwo, rozpoczynamy jutro Festiwal Górski, którego jesteśmy współorganizatorem jako radio, więc tak pomyślałam sobie, że skorzystam z okazji i zapytam Państwa o to, jak tam Państwa forma. Czy ona już jest? Czy Państwo nad nią pracują? W jaki sposób? Czy to rower, rolki, a może żagle? Może joga, wspinanie lub bieganie? Co Państwo praktykują najczęściej, najchętniej albo czego ostatnio Państwo spróbowali? Dzisiaj właśnie o aktywności fizycznej słów kilka zamienimy z Anną Zawadką, fizjoterapeutką, wykładowczynią na Uniwersytecie DSV IDEIS we Wrocławiu. Porozmawiamy o tym, jak dopasować rodzaj aktywności do siebie, jak ćwiczyć, żeby zamiast korzyści, żeby właśnie mieć te korzyści, a nie na przykład kontuzje, o co również często przy ćwiczeniach. No i oczywiście o odpoczynku, bo jak wiemy, on też jest bardzo ważny przy aktywności fizycznej. Jesteśmy na Facebooku, drodzy Państwo, proszę zerknąć, Facebook Radia 357, można się z nami przywitać, będzie nam bardzo miło, można również przez mail justyna.gocmałpa@radio357.pl bądź przez Państwa ulubioną aplikację Radia 357, tam można wciąż pisać tekstówki, wiadomości tekstowe. No właśnie, my jesteśmy na Słowackiego w Warszawie, a Państwo gdzie?

17 minut po godzinie 13 napisała do nas pani Beata, że pisze z drogi do Lądzka. Będę uczestniczyć w festiwalu górskim jako wolontariuszka. Dziś nawet pomagać przygotowywać wasze stanowisko, zatem forma będzie sprawdzona. To a propos raz, że festiwalu górskiego, na którym będziemy, ale też a propos formy, bo dzisiaj o to postanowiłam państwa zapytać. Mam nadzieję, że nikogo nie zawstydzam, tylko bardziej motywuję i też, no wiadomo, państwo dobrze inspirują, zatem może jakieś aktywności, czy też sposób na pewne aktywności państwo podpowiedzą. Zerkamy dalej, to tekstówki, to była od pani Beaty, teraz od pana Adama, pozdrowienia ze słonecznych Helsinek, gdzie piękna natura zachęca do jej podziwiania podczas wieczornego biegania. No właśnie, jak państwo biegają, to wieczorem czy rano? Bo to też chyba zawsze ludzie się dzielą na tych, którzy wolą robić to z rana i na tych, którzy wolą wieczorem. I jeszcze pan Grzegorz, słuchamy was na wakacjach na Wyspie Zielonego Przylądka, ślemy dużo słońca, bardzo dziękujemy, chociaż dzisiaj w Warszawie mamy, także nie narzekamy, ale dziękujemy. I zerkniemy jeszcze na Facebook, Radia 357, pozdrowienia mamy, tak, mamy Jawor słucha, Mielec słucha i jeszcze dzisiaj po raz pierwszy Giżycko słucha z salonu fryzjerskiego, zatem pozdrawiamy i dziękujemy, że jesteśmy po raz pierwszy w tymże salonie, no i w Giżycku, wiadomo, serce się cieszy. To, czego nie ma, to nie ma jeszcze wiadomości od pani Wioli, która zawsze pyta, czy dzisiaj będzie zaucha, zatem uprzedzę i bardzo proszę, będzie zaucha.

Andrzej Zaucha, myśmy byli sobie pisani i tak stałam się prawie samozwańczą ambasadorką tego artysty, a to dzięki pani Wioli. Dziękujemy pani Wiolu, być może stworzy się nam z tego jakiś kącik Andrzeja Zauchy, bo czemu by nie? A jeżeli chodzi o inne kąciki muzyczne, w Radiu 357 w audycji Mam Grać, tej środowej, czyli dzisiejszej, czyli tej, której państwo słuchają, to będzie jeszcze Zakurzonej MP3 i Ciao Cover, to niezmiennie. A teraz piosenka, która myślę sobie, że są jakieś plusy mediów społecznościowych, oprócz tego, że właśnie, chciałam też powiedzieć o minusach, to nie, pozostawmy minusy. Są plusy, na przykład można dowiedzieć się o istnieniu takiej oto przepięknej, nie tak nowej piosence.

kościół do pani Ireny Santor. To jeszcze nie polecie, drodzy państwo, jeszcze nie polecie. Myślę, że wrzesień będzie jak najbardziej letni. Zobaczymy, co w październiku, ale proszę się nie przejmować, jeszcze lato trwa. A to była oczywiście Irena Santor i już polecie. Będziemy wracać do tej piosenki jesienią, bo już ja na przykład zdążyłam nauczyć się tekstu całej piosenki, ja słyszałam dosłownie kilka razy, zatem mam nadzieję, że u państwa także w duszy zagrała i grać będzie. A teraz przejdziemy sobie do tego, co bardziej współczesne, nowoczesne, czyli nasza piosenka dnia. Bardzo proszę.

piosenka Dnia w Radiu 357, a w międzyczasie dołączył do nas pan Mariusz z Łodzi, który pisze, że jeszcze godzina w pracy, ale wciąż ze słuchawkami na uszach. Bardzo dobrze, pozdrawiamy, pozdrawiamy. I jeszcze pan Arek, Pomorze Środkowe, słuchamy i pozdrawiamy, my również. I pani Dorota, skąd? Z Dubaju. Słucham sobie w autku, czekając na syna ze szkoły. No to tak, no przecież to pierwszy dzień tak naprawdę szkoły dzisiaj właśnie. Czy jakieś wspomnienia, nostalgie? Tak wczoraj miałam, patrząc na dzieciaki i młodzież chodzące w czarno-białych kostiumach, przebraniach, ubraniach, idące, cieszące się. Ale nie wiem, czy to była nostalgia. U mnie to chyba był taki raczej oddech, uff, jak to dobrze, że to już za nami. A jak było u państwa?

0: happiness.
1: Studio Bonaparte w Radiu 357 w audycji Mam Grać. Na naszych zegarach 38 minut po godzinie 13. Czy ktoś z Państwa teraz ćwiczy? Może jest na siłowni, może na basenie? Nie, na basenie to chyba trudno byłoby nas słuchać. Zatem może w plenerze, gdzieś, coś? Proszę dać znać, bo dzisiaj o aktywnościach fizycznych odrobinę rozmawiać będziemy jeszcze w tej godzinie z naszą dzisiejszą gościnią, ale Państwo też piszą. Pan Michał na przykład na Facebooku Radia 357 napisał, że jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to zdecydowanie rower. Pan Sebastian napisał, forma być musi, bo w weekend potrójna korona beskidzka. Wow. Szanujemy i trzymamy kciuki. I jeszcze pani Karolina napisała, że co do biegania, to było pobiegane rano, bo to jakoś tak nastawia na cały dzień. A to a propos tego, czy lepiej rano, czy raczej wieczorem, z tą aktywnością fizyczną, jak to jest, to chyba też jest jakoś połączone z wydolnością, prawda? To nie będę się mądrzyć, ale tak coś mi podpowiada.

0: Weź lado
1: bom. Dawno jej u nas nie było. Mam wrażenie, że w Małgraciu to chyba jeszcze w ogóle. Malu, brazylijska artystka, która na co dzień mieszka chyba jeszcze wciąż w Lizbonie, zatem znaleźliśmy się odrobinę w Portugalii. Dzisiaj będziemy też we Francji i oczywiście we Włoszech, ale póki co jesteśmy w Polsce i piszą Państwo o aktywnościach fizycznych, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Widzę, że na razie taka dość spora grupa rowerzystów nam się tutaj stworzyła. Pan Tomasz pisze, że oczywiście, że rowerek, tylko jak tu się oderwać? Ach, od głośnika. No, panie Tomku, myślę, że można połączyć te aktywności. Już technologia jest tak tutaj rozbudowana, że nawet są podobno takie bezpieczne dla rowerzystów słuchawki, ale w sumie znowu, nie będę się mądrzyć, proszę sprawdzić. Pan Tomek pisze, że proszę zróbmy klub miłośników Radia 357 na Strawie w ramach tych naszych aktywności fizycznych. No, mnie w tej aplikacji jeszcze nie ma. Trochę się jej boję, bo mam wrażenie, że tam znowu kolejna presja, ale może tutaj na pewno kilku redaktorów, redaktorek da się namówić, także zobaczymy, co uda się z tym zrobić, a teraz jeszcze piosenka i za chwilę będziemy rozmawiać właśnie o aktywności fizycznej z Anną Zawadką, fizjoterapeutką, zatem proszę pozostać z nami.

0: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
1: A z nami na łączach jest już zapowiadana Anna Zawadka, fizjoterapeutka, wykładowczyni na Uniwersytecie DSW IDEIS we Wrocławiu i menadżerka kierunku fizjoterapia na tej uczelni właśnie. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry, witam wszystkich, witam panią redaktor.
1: Pani Anno, zacznijmy sobie od tego pytania, które tak, z jednej strony trochę banalne, trochę oczywiste, ale jak tak rozmawiam ze znajomymi czy nieznajomymi o właśnie aktywności fizycznej, to mam wrażenie, że to nie jest wcale takie oczywiste, jak tę aktywność do siebie dopasowywać, czy iść za tym, do czego mamy predyspozycję. Jeżeli ktoś jest elastyczny, to jak najbardziej takie rzeczy, gdzie, nie wiem, pilates, joga, to chyba będą te aktywności, czy właśnie jakoś wprowadzać siebie w taką strefę dyskomfortu i poszerzać te swoje horyzonty i wybierać coś, co właśnie nie przychodzi nam wcale łatwo. Jak to jest?
2: No tutaj mogłabym powiedzieć jakby dwojako odpowiedzieć na to pytanie, bo po pierwsze nie ma takiej jednej aktywności dla wszystkich i dobra forma ruchu to taka, która jest dopasowana do naszego wieku, stanu zdrowia, kondycji, trybu życia, albo po prostu do tego, co lubimy. Jeżeli wybierzemy coś, czego nie lubimy, co nie sprawia nam radości, trudno będzie utrzymać regularność. A dobrze wiemy, że to właśnie ta regularność daje najwięcej korzyści. Mhm. Więc aktywność fizyczna nie musi oznaczać od razu intensywnego treningu. Dla jednej osoby będzie to siłownia, dla innej może być pływanie, rower, joga czy szybki spacer. Także elastyczność to tutaj nam pomoże na pewno w tym, bądź predyspozycje, nie wiem, do szybkiego biegania, bądź nasza waga, nasza postura. Ale chyba bym się tak sztywno tego nie trzymała.
1: Mhm, czyli idziemy za tym, co przyjemne i co sprawia nam radość jakiegoś rodzaju.
2: Bo będziemy do tego wracać.
1: Przyjemność, mhm. No właśnie, ale czy to ma być dla nas wyzwanie? My musimy czuć, że jak ćwiczymy, to jednak walczymy o życie? Czy to też jest jakiś mit?
2: W zależności od tego, kto jakiej aktywności potrzebuje. Jeżeli ktoś potrzebuje się zmęczyć, ja na przykład praktykuję jogę, ale taką power jogę i muszę się zmęczyć, ja muszę czuć, że ja wychodzę stamtąd i wykręcam matę. Jest to dla mnie ciężki wysiłek. Ale to nie musi być wyzwanie. To musi sprawiać nam na tyle jakby taką wyzwanie, żebyśmy czuli po tym wysiłku, że daliśmy z siebie dosyć dużo. Więc jeżeli pójdziemy na taki aktywny spacer, bądź zrobimy dużą ilość powtórzeń, zacznijmy od 10, później mamy 20, 30, czy to brzuszki, czy to właśnie rozciąganie, to będzie dla nas na pewno z większą i lepszą korzyścią niż zmęczenie się i doprowadzenie do bólu, bądź do takich tak zwanych mocnych zakwasów, tak?
1: Mhm. Czyli wyznacznikiem mogłoby być na przykład poczucie satysfakcji po takim treningu, czy to mogłoby
2: tak
1: być
2: jest
1: jakimś znakiem, czy to w tę stronę, czy też niekoniecznie. A korzystając z pani doświadczenia, ponieważ pracuje pani z profesjonalnymi sportowcami, osobami, które robią te aktywności fizyczne, ćwiczą na co dzień właśnie profesjonalnie, to na pewno ma pani mnóstwo obserwacji dotyczących tego, jakie błędy robimy, skąd te kontuzje nam się pojawiają, co takiego, na co trzeba uważać?
2: Najważniejsza jest, i zawsze wszystkim to powtarzam, jest stopniowość. Bardzo częsty błąd to zbyt taki ambitny początek, czyli ktoś długo się nie rusza i nagle postanawia, że chcę od razu ćwiczyć 5 razy w tygodniu, albo biegać już od razu maratony, albo kilka kilometrów.
1: Czyli ambicja.
2: A organizm potrzebuje czasu, żeby przystosować się do obciążenia. Warto zwrócić uwagę na technikę, na tą rozgrzewkę, odpowiednie gadżety, które teraz są tak modne, no ale buty są bardzo ważne i sprzęt, także też na sygnały takie od naszego ciała, własnego ciała, czyli jak to ciało to odbiera, jak się czujemy kolejnego dnia, jak się regenerujemy, to jest bardzo ważne i wtedy na pewno tych kontuzji będzie mniej.
1: Powiedziała Pani o tej regeneracji. Ja muszę przyznać szczerze, że jakiś czas temu, jak rozpoczęłam swoją przygodę z siłownią, to byłam przezdziwiona faktem, kiedy mój trener mówił o tym, że 40 sekund ćwiczenia i 40 sekund odpoczynku. Ja miałam jakieś takie poczucie na początku, że ten odpoczynek, te sekundy...
2: No, nuda.
1: Nuda, ale też, że szkoda czasu. My tutaj właśnie musimy, mówiąc kolokwialnie, cisnąć ćwiczenia. Po co nam ten odpoczynek?
2: Bo trening jest dla organizmu takim bodźcem. Natomiast taka adaptacja, odbudowa zachodzi przede wszystkim podczas regeneracji, czyli takiego odpoczynku. I to jest bardzo ważne i nie możemy o tym zapominać. No i na przykład, dlatego sen. Przerwy między bardziej intensywnymi treningami i odpowiednie odżywianie są częścią procesu treningowego, a nie stratą czasu. Także to takie trochę mylne stwierdzenie.
1: No dobrze, ja już się przekonałam, że nie jest to strata czasu, ale chciałam o to podpytać. Pani Anno, bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenia, pytania, czy też właśnie myśli związane z aktywnością, to proszę podzielić się z nami. justyna.gocmałparadio357.pl bądź Facebook Radia 357, bądź aplikacja Radia 357 także. A pani Anno, bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia.
2: Dziękuję również. Ruszajmy się.
0: Partnerem audycji i strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.

Co do ćwiczeń, napisała pani Gosia na naszym Facebooku radiowym, mam duży kłopot z aktywnością fizyczną, staram się możliwie dużo chodzić, ale dzisiaj podjęłam decyzję i zapisałam się na Aqua Fitness z koleżankami, bo wiem, że dla mnie ten aspekt towarzyski jest kluczowy. No właśnie, każdy musi wybrać to, co dla niego odpowiednie i tak jak mówiła pani Anna o tym, żeby jednak czerpać jakąś przyjemność z tej aktywności. Bardzo za wszystkie wiadomości dziękujemy, będziemy do nich oczywiście wracać, a teraz, drodzy Państwo, 14:00.

Dzień dobry, po raz drugi, bo to druga godzina tejże audycji. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357. Staramy się Państwu towarzyszyć w to środowe popołudnie. Podobno nie takie złe, jest pogoda, są nastroje po drugiej stronie, zatem bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tym nastroju. Za sterami wciąż Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Justyna Goc. Zapraszamy, jesteśmy do 16:00.

11 minut po godzinie 14, o tak jeszcze z tym na końcu akcentem. Czytam Państwa wiadomości, muszę przyznać, że ja nie wiem, czy ja wysiedzę do tej 16, bo chcę się ćwiczyć z Państwem, naprawdę. Pani Katarzyna napisała, jestem 50+ i parę miesięcy temu wyprowadził się, mój syn i zaczął się przygotowywać do Ironmana, ukończył w pełni każdą konkurencję i zainspirował mnie, aby bardziej się poruszać. I tak obecnie 4 razy w tygodniu maszeruję, truchtam z instruktorem, doskonałą techniką pływania kraulem, z przyjaciółką z kolei, która zaraziła mnie indywidualnym treningiem, trenuję siłowo. Można, pisze pani Katarzyna. I jeszcze pani Marta, w sumie to też ciekawa wiadomość. Wiadomość po prostu. Pani Marta napisała, że w jakimś podcaście jakiś czas temu rozmówczyni pewna powiedziała, że jeśli ci się nie chce iść na trening, to idź z tą niechęcią. I przyznam szczerze, że teraz zawsze jest to zdanie ze mną i mam wrażenie, że rzadziej odpuszczam treningi, a od początku lata wprowadziłam inne aktywności, na przykład crossfit i jest super. Pozdrowienia od pani Marty z Radomia. Bardzo dziękujemy za te wiadomości. No, to może ktoś z Państwa teraz właśnie ćwiczy?

Wystarczy słowo, wystarczy pytanie skierowane w Państwa stronę i odpowiedzi są. Ćwiczą Państwo właśnie w tym momencie. Tak na przykład pani Karolina napisała, że jest w trakcie 5-kilometrowego marszobiegu. Słońce, wiatr i 19 na plusie, więc trzeba korzystać. Wczoraj jazda konna, w piątek to samo, w czwartek joga. Jeszcze muszę gdzieś pływanie wcisnąć. No, jest to zawstydzająco motywujące, pani Karolino. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i miłego marszobiegu. Pani Maja z kolei napisała, że tak właśnie ćwiczę na siłowni i wyszłam z uczuciem, że bardzo mi się nie chce, przyświeca mi myśl, że samo się nie zrobi. No tak to w życiu jest, samo się nie zrobi. Zatem my musimy się za to wziąć, tak samo samemu się... O nie, dobra, może inaczej. Mieliśmy być we Francji, no to bądźmy.

Ostatnio na naszym radiowym Facebooku i Instagramie pojawiła się taka rolka z pytaniem do kilku dziennikarzy, jak sobie wyobrażamy, albo co sobie wyobrażamy podczas prowadzenia audycji. I muszę powiedzieć, że ja teraz sobie nie wyobrażam, a właściwie widzę wszystkich Państwa ćwiczących na tych siłowniach, jeżdżących na rowerze. Nawet ktoś tutaj, zaraz zerknę, doczytam, ktoś pływa na basenie, słuchając Radia 357. Zatem jest to imponujące. Bardzo za to dziękujemy. Przypomnę tylko, że zbieramy filmiki, na których pokazują nam Państwo właśnie, jak Państwo słuchają Radia 357. Może to jest dobry moment, żeby nagrać się, jak Państwo ćwiczą na przykład? Dlaczego nie? I wszystkie te filmiki proszę przesyłać na mail spotkajmy się@radio357.pl, a my wykorzystamy te filmy do czegoś naprawdę fajnego.

Natalia Kukulska w biegu. Państwo wciąż o aktywności fizycznej, której mnóstwo okazuje się w Państwa życiu, ale tak też można było Państwa ocenić, nie znając wcześniej, że tutaj dużo, dużo ruchu i dużo takiej samoświadomości po Państwa stronie. Pani Agnieszka napisała, że potwierdza, to czysta prawda, niestety, jeszcze nie wiemy co, trenuje pewnie to, że... A, już wiem co. Trenuje siłowo 2 razy w tygodniu, prawie 3 lata, i zebrać się i wyjść z domu, to jest to potwierdzenie, to najtrudniejsza część zadania. A po powrocie w głowie motyle. Biegam też od 3 lat, kocham spać nadal, ale da się to wszystko połączyć. Pani Agnieszka pozdrawia nas serdecznie i dopisuje 44 lata. I bardzo podoba mi się to, że Państwo dzisiaj piszą o wieku, dlatego że bardzo często ten wiek staje się wymówką w naszych rozmowach, że no coś, ty, ja już za stara, za stary, nie, to już nie te lata, żeby zaczynać na przykład jeździć na rolkach, prawda? Bo przecież to takie niebezpieczne. Zatem bardzo dziękujemy za te wiadomości i cóż, i czytamy dalej.

Za 19 minut godzina 15. Pojawiają się już powoli pytania o to, co dzisiaj w zakurzonej MP3, nawet w naszej realizatorce radiowej po drugiej stronie szybki. No muszę powiedzieć, że dzisiaj będzie współudział. To nie była tylko i wyłącznie moja propozycja i mój pomysł, ale zanim, drodzy Państwo, ten cykl, jeszcze chwileczka, to w tej godzinie, zatem niebawem, ale najpierw płyta tygodnia Erykah Badu i The Alchemist, Before the World Blows.

0: Arctic Monkeys, Baby I'm Yours. A teraz, no miejmy już to, drodzy Państwo, za sobą.
1: Z zakurzonej MP3-ki.

czyli kącik muzyczny, w którym wracamy do naszych piosenek z odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów, do tego, czego się słuchało, albo do tego, co dzisiaj pamiętamy. Wspominamy z różnymi emocjami, to jest ważne, z różnymi emocjami. Proszę zapamiętać, że wszystkie emocje są w porządku. Niektóre są trudne, tak jak na przykład te, które poczują Państwo za chwilę, ale tak jak mówiłam, to nie był mój wybór muzyczny. Za chwilę powiem, czyj.

jeszcze to zakończenie. Przepiękne. No kto z Państwa miał karteczki i wymieniał się właśnie tymi postaciami na tych karteczkach? Proszę dać znać. Pani Agnieszka napisała: znowu mam ciary, jak przy Ich Troje w tamtym tygodniu, i znam wszystkie słowa, nie wiem jak to właściwie działa. Świetny cykl, napisała pani Agnieszka, ale ja przeczytałam sobie najpierw świetny cyrk, bo właściwie też by pasowało. A te propozycje zawdzięczają Państwo Maćkowi Drzeżdżewskiemu, naszemu szefowi podcastów Radia 357. Taki to gust muzyczny i smak.

Pan Redek napisał, że idzie o zakład, że w studiu było tańczone, a to jeszcze a propos piosenki, która wcześniej w zakurzonej MP3-ce. Może było, nie będę zdradzać, kto był po drugiej stronie szyby i kto tańczył, żeby tutaj wszystkiego nie wyjawiać. I napisał pan Redek, że grubo, że to słyszę. Niech zgadnę, czy to redaktor Ola Rzeczek maczała w tym palce i dlaczego ja znam ten tekst na pamięć. To są pytania pana Radka, które pojawiają się w głowie po usłyszeniu tej piosenki. Nie wiem, dlaczego ma pan poczucie, że to Ola Rzeczek. Ciekawe skojarzenie muzyczne. A propos muzycznych skojarzeń z Olą Rzeczek, to polecamy ostatnią audycję, tę niedzielną OK Boomer, gdzie Ola ze swoją córką wystąpiły i świetną audycję zrobiły, zatem polecamy. A co do tego, dlaczego ja dalej znam tekst na pamięć, panie Radku, tej odpowiedzi już musi pan szukać głęboko w sobie.

Jest i ona, trzecia godzina tejże audycji. Słuchają Państwo wciąż Radia 357. Wbrew pozorom i wciąż audycji mam grać. Za sterami Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Justyna Goc. Jesteśmy jeszcze do 16:00 i obiecujemy, że już spokojniej, już nie będziemy obrażać gustów muzycznych. Absolutnie.

13 minut po godzinie 15. Wracamy, drodzy Państwo, do naszego wątku dzisiejszego, przewodniego można by było rzec, a to o aktywności fizycznej dziś sobie rozmawiamy, z racji tego, że jutro już rozpoczynamy Festiwal Górski, gdzie wiele osób z naszej ekipy Radia 357 tam zagości, zatem zazdrościmy dla wszystkich tych, którzy będą na miejscu. A Państwo piszą o tym, jak u Państwa z aktywnością fizyczną. Pani Alina napisała: właśnie ćwiczę na siłowni w rytm muzyki. Alina plus 60. Dzisiaj piszemy też o wieku, dlatego żeby właśnie ten wiek nie był wymówką do tego, aby nie ćwiczyć. I pan Paweł tutaj w podobnym duchu pisze, że wiek nie jest żadnym ograniczeniem. Pan Doba w wieku 72 lat przepłynął kilkukrotnie kajakiem ocean, a ja cały czas trenuję i wcale nie czuję, że mam 64 lata. Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia. No właśnie, to dla zdrowia wszystko.

Artur Rojek, Mira Fiori. U Artura Rojka ciasto jabłkowe, a u pani Karoliny, która pozdrawia nas z Mikołajek, jest tak. Marek, czyli mąż, zbiera śliwki, a ja przerabiam i łączy nas radio. On w słuchawkach na drabinie, a ja w kuchni. Uściski dla wszystkich słuchaczy. Bardzo, bardzo dziękujemy. No, ja w tym tygodniu również ciężko powiedzieć, że robiłam dżem, ale byłam obserwatorką osób, które robiły dżem i później byłam degustatorką, a mianowicie też byłam beneficjentką. Chyba można tak rzec i bardzo to dobre doświadczenie z tego lata. No dobrze, wśród tych wiadomości o aktywnościach fizycznych jest też prośba o to, żeby było coś, co ułatwi, a propos, no, muzyka oczywiście, chodzi o muzykę, coś, co ułatwi podnoszenie ciężarków. No to może na dwa będzie łatwo. Całą noc.

Przysłuchuję się audycji biegając z wózkiem, napisała do nas pani Aleksandra. Z wózkiem z moim 8-miesięcznym synem Julianem, podczas gdy wszyscy moi znajomi, którzy są na podobnym etapie życia, chwalą się, że mają wózki ze wspomaganiem elektrycznym, ja zdecydowałam się na wózek sportowy. Biegam z wózkiem, jeżdżę na rolkach, chodzę po lesie i po górach. Od kilku tygodni także jeżdżę na rowerze z przyczepką, również bez wspomagania. Ja mam z tego mnóstwo radości, dziecko mnóstwo czasu spędza na powietrzu, dzięki czemu śpi wspaniale, jest pełna satysfakcja. Pani Aleksandra i pan Julian, pozdrawiamy, dziękujemy za tę wiadomość, a to a propos aktywności fizycznej, która dominuje u państwa, którą najczęściej państwo praktykują. Justyna.gocmałpa@radio357.pl bądź Facebook Radia 357, tam również jesteśmy i oczywiście aplikacja Radia 357, gdzie można zostawić wiadomość tekstową jeszcze do godziny 16.

37 minut po godzinie 15. Pan Hubert napisał, że skoro temat wózków i aktywności fizycznej z bobasami został wzięty na tapet, to warto się dorzucić. Nasz osobisty, 16-miesięczny trener osobisty aktywuje nas do 1000 skłonów dziennie, wyrzucając zabawki z wózka, fotelika i tak dalej, a my, skłonni do pomocy rodzice, schylamy się dzielnie, aportując cały dzień. Pozdrowienia od pana Huberta, pani Pauliny i trenera Stasia. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również. I cóż, 37 minut po godzinie 15, zatem to chyba dobry czas, aby sprawdzić, co w drugim kąciku muzycznym tej audycji.

0: Oto nasz kącik muzyczny Ciao Cover. Pan Michał napisał, że ta wersja włoska brzmi jakoś tak bardziej romantycznie. Non mi lasciare, questo è nostro amore. No jak to może nie brzmieć romantycznie, prawda? Drugi panie Michale, dzień dobry.
1: Buongiorno, signora Justyna.
0: Buonasera, signore.
1: Come stai? Jeszcze jest dzień
0: piękny. Już tak. Po 15, właściwie już po 12 mówią we Włoszech.
1: Buongiorno rano.
0: Do 12, tak. Ale wiesz, to trochę jak z tą kawą, z pianką, z mlekiem pitą po 12. No można, jeżeli się chce, to można. Jeżeli czujesz, że buongiorno to jest to słowo, to jak najbardziej. Słuchaj, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, o aktywności fizycznej. Ty jesteś z tych osób, które mają jakieś swoje ulubione sporty, czy niekoniecznie?
1: Jeżdżę na nartach cały czas, choć to kolana już słabe, ale dopóki będę mógł, to w zimie bardzo lubię. Natomiast jeśli chodzi o letnie aktywności, ja lubię strasznie wodę. I ilekroć jestem gdzieś nad akwenami, to woda jest dla mnie moim żywiołem.
0: Pływam. Ale żeglujesz czy pływasz?
1: Nie, pływam dobrze. Kiedyś miałem okazję, ale teraz byłem kilka dni temu w Augustowie i troszkę pośmigałem z wnuczką na skuterze.
0: A tego, to ty zakłócasz nam ten spokój.
1: Tak, no, ale też w Augustowie są cudowne narty wodne, które pamiętam jeszcze z naszych pięknych imprez trójkowych. I wyobraź sobie, że namówiłem moją wnuczkę, 12-letnią Oliwkę, żeby spróbowała. Za czwartym startem pojechała chyba z 500 metrów do zakrętu.
0: Pięknie. A ty jesteś w stanie ile się utrzymać?
1: No, na początku nie jest to takie proste. Ty próbowałaś narty wodne, ale start nie za łódką, bo to są trudne dwa starty.
0: Czyli na wyciągu.
1: Na wyciągu. Stoisz na takim podejście i lina w pewnym momencie trzask i trzeba kucnąć najlepiej i nie pochylić się do przodu, nie za bardzo do tyłu, wyważyć ciało i później przepięknie sunąć po wodzie.
0: Brzmi
1: super.
0: Dobrze. No tego jeszcze chyba dzisiaj u nas nie było, choć mnóstwo wiadomości o aktywnościach fizycznych naszych słuchaczy i słuchaczek, ale zostawiając na chwilę aktywności, popołudniówka, dzisiaj przejmujesz stery po godzinie 16, czego możemy się spodziewać?
1: Po pierwsze chcę powiedzieć, że ja od dzisiaj, od nowej ramówki jestem Michał Środa. Bo słuchacze są przyzwyczajeni do wtorków, ale jest zmiana. Przeszedłem na środy i będę teraz się spotykał ze naszymi słuchaczami w środowe popołudnia i z tobą.
0: Również.
1: Przygotuję swój włoski podkręcę, bo będę chciał skorzystać z twoich
0: fajnych lekcji. Zapraszamy, nie mogę się doczekać.
1: Dokładnie.
0: Szkoda, że dopiero za tydzień.
1: Natomiast, drodzy państwo, no dzisiaj będzie dość poważnie, bo jeśli chodzi o raport, to znowu jest gorąco w Sejmie, bo się skończyły wakacje, już tam dopadają do siebie. Michał Trantał wszystko państwu powie, co się dzieje. Teraz trwa konferencja zresztą ministra Żurka. Nie wiem, czy wiesz, kolejne trzy osoby mocno zakręcone, jeśli chodzi o Zonda Krypto, już są pod skrzydłami prokuratury, zabezpieczono jakieś duże majątki. Ja z kolei zrobię rozmowę z profesorem hydrologiem. Wiesz dlaczego? Bo NIK opracował raport, który jest spojrzeniem na to wszystko, jak reagował nasz system na powodzie. Mhm. I reagował słabo. Jest wiele do naprawienia. Postaram się zapytać profesora, jak mamy w przyszłości reagować na to, bo coraz częściej te powodzie będą się zdarzały. Zresztą pan profesor już niedawno mówił o tym, że jest przeciwny temu, żeby mówić powódź tysiąclecia. Nie. To zaczyna być co kilka lat, może taka katastrofa się zdarzyć. I my musimy być mądrzy. Prawda?
0: Oczywiście.
1: I jeszcze jeden temat zapowiem, bo z kolei w dalekim zasięgu Michał Żakowski, nasz ekspert od spraw zagranicznych, przyjrzy się sytuacji w Niemczech. No, robi się gorąco, wybory, AfD. Okazuje się, że ten dron, który nie wybuchł na szczęście w Lipsku, to był dron podstawiony przez wysłanników Rosji. No, grubo się dzieje.
0: Drodzy państwo, to tak jak państwo słyszą, zachęcać nie trzeba. Proszę pozostać. My jesteśmy z Julią Nowaczyńską jeszcze do 16, a po 16 Michał Olszański.
1: Zapraszam.
0: Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
1: Ja ładnie po włosku zapraszam państwa.
0: Invitiamo.
1: Invitiamo.

Na zegarach za 5 minut, godzina 16. Zatem, drodzy Państwo, to by było na tyle. Bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości. Teraz jeszcze widzę wiadomość od pana Marka, który napisał: ja w wieku 38 lat rzuciłem fajki, po 41 roku zacząłem biegać, a 2 tygodnie temu przebiegłem swój 4. maraton. I choć trochę odchorowałam, to bardzo, bardzo polecam ruch. Dziękujemy, polecamy i myślę, że jeszcze do tej aktywności społecznej. Aktywności społecznej też, ale tej fizycznej będziemy wracać w audycji Mam Grać w środę. Tymczasem dziękujemy. Julia Nowaczyńska tę audycję zrealizowała. Ja się nazywam Justyna Goc i słyszymy się w niedzielę, a teraz popołudniówka, także proszę zostać z nami.

0: Dzień dobry, witamy Państwa. Jest środa, to drugi dzień września. Minęła godzina 16, a zatem czas na rozpoczęcie popołudniówki, a zrobi to Ola Żaczek, przedstawiając Państwu serwis.
1: W drodze do katowickiej prokuratury są właśnie trzy kolejne osoby zatrzymane w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Tam zostaną przesłuchane i prawdopodobnie usłyszą zarzuty.
2: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Sylwester Suszek, twórca giełdy kryptowalut, zaginął w tajemniczych okolicznościach w 2022 roku i od tego czasu jego los pozostaje nieznany. Mało prawdopodobne, że jest osobą zaginioną, przyznał minister Żurek, dopytywany przez dziennikarzy. A podczas przeszukań osób zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię i znaczną ilość gotówki. Służby zabezpieczają też dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby zabrać ewentualne dowody w sprawie. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne dwie osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, trafią do szpitali w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały dziś przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze razem z komornikiem próbowali negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
3: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
1: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Szef policji z Jeleniej Góry stracił stanowisko, bo brał udział w bójce na stacji benzynowej w Wałbrzychu.
4: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
1: Mówił Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. W bójce w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN brał udział pełniący do tej pory obowiązki komendanta Jeleniogórskiej Policji i jeszcze dwóch innych funkcjonariuszy. Bójka została nagrana, a film trafił do sieci. Na filmie widać, jak na stacji paliw przepycha się dwóch mężczyzn. Próbuje ich rozdzielić kobieta. Podbiega do nich jeszcze jeden mężczyzna, uderza jednego z uczestników awantury pałką teleskopową. Sprawę wyjaśnia prokuratura w Wałbrzychu. Na koniec w serwisie przenosimy się za ocean. Amerykańscy demokraci oskarżają administrację Donalda Trumpa o sabotowanie zbliżających się wyborów połówkowych. Wczoraj upubliczniony został raport anonimowego urzędnika federalnego, który udowadnia, że rząd USA mimo zakazów sądu pracuje nad wdrożeniem wadliwego portalu wyborczego do weryfikacji głosów korespondencyjnych. Więcej w relacji Magdy Gacyk.
5: Nowy portal zarządzany jest przez USPS, amerykańską pocztę, która z doręczyciela głosów ma być teraz kontrolerem danych wyborców. Samo powstanie systemu to z kolei efekt rozporządzenia prezydenta, który wielokrotnie podkreślał, że głosowanie korespondencyjne, z którego korzystają miliony Amerykanów, jest według niego oszukańcze. Poczta w imię bezpieczeństwa wyborów zaczęła więc pracę nad restrykcyjnym portalem. Informatycy cytowani w raporcie sygnalisty twierdzą jednak, że w systemie panuje totalny bajzel. Dodatkowo został on zaprojektowany tak, że nawet jeśli jeden kod kreskowy nie zostanie właściwie odczytany, cała, czasami wielotysięczna partia głosów wraca do swojego stanu do poprawki. System miał zacząć działać wczoraj. Nie działa. Został tymczasowo zablokowany nakazem Sądu Federalnego. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Demokraci domagają się śledztwa w sprawie portalu, oskarżają jednocześnie prezydenta o próbę wpłynięcia na wynik listopadowego głosowania, które rozstrzygnie o przyszłym kształcie kongresu i lokalnych samorządów. Biały Dom zapewnia z kolei, że portal powstał wyłącznie z troski o bezpieczeństwo wyborów. Doniesienia ze Stanów Zjednoczonych kończą serwis o 16. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: Teraz czas na flesz sportowy. Tomasz Gorazdowski, pewnie piłeczka.
6: Zacznijmy od piłki i w sumie dość nieoczekiwanego rozstrzygnięcia. Wyjazdowe zwycięstwo występujących w Serie B piłkarzy Cremonese nad grającą w Serie A Parmą 2-0 w 1/16 finału Pucharu Włoch nie wystarczyłoby uratować posadę trenera Marco Giampaolo. Szkoleniowiec został zwolniony natychmiast po wygranym spotkaniu. kontekście tego włoskiego incydentu trzeba powiedzieć, że trener Papszun może miał szczęście, bo Legia w Pucharze Polski nie wygrała, a przegrała i odpadła.
7: Widać, zespół dzisiaj nie jest jeszcze na takim poziomie, żeby takie mecze wygrywać. Oczywiście specyfika tego meczu była jak każdego innego, bo popełniliśmy banalne błędy, po których przeciwnik strzela bramki, no takie, które nie zdarzają się na poziomie ekstraklasy.
6: A może postawą w lidze broni się praca trenera Papszuna w Legii. To wydarzyło się wczoraj, a dziś najciekawiej w Pucharze Polski zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce, a z zespołów z Ekstraklasy na boisku zobaczymy dziś także jedenastki Krakowi i Wisły Płock. W US Open Magdalena Fręch musi dokończyć swój mecz z Iwą Jowicz. Na razie remisują po 4 w pierwszym secie. Kończyć będzie spotkanie również Magdalinet. Niestety ona jest set do tyłu w spotkaniu z kwalifikantką Franceską Jones. Patrzę na prognozę pogody. Nowy Jork. Wydaje się, że pogoda będzie stabilna. Szansa na opady 10%. Temperatura komfortowe 22 stopnie. Nic, tylko grać. Z pogodą nigdy nic nie wiadomo. Wiadomo natomiast na pewno, że ze sportem wracam o 17.30.
0: Czekamy na powrót Tomasza. Ten mecz pucharowy w Łodzi dzisiaj to troszkę też taka konfrontacja między mną a Tomaszem ze względu na sympatię co do zespołów. Co do pogody, po południu i wieczorem zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, ale synoptycy przewidują, że tu i tam spadnie deszcz. To będą tak zwane opady przelotne. Na północy i na wschodzie lokalnie mogą pojawić się burze, no i wtedy oczywiście lunie, ale maksymalnie do 10 mm na metr. Temperatury do wieczora dzisiaj 18 stopni Suwalszczyzna, 21 stopni centrum, a najcieplej, no wiadomo, południowy wschód, czyli w tym wypadku Bieszczady, tam nawet 25 stopni.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie i od razu mówię, że od tej pory, to znaczy od początku września, to właśnie środy będą dniami, kiedy mam nadzieję pojawiał się będę prowadząc popołudniówkę i zapraszał Państwa do współpracy. Czyli od tej pory Michał środa, a nie Michał wtorek. Dzisiaj audycję przygotował i czuwa nad wszystkim Andrzej Rutkę. Realizuje Julia Nowaczyńska i mam nadzieję, że spędzą z nami Państwo czas do godziny 18. Nie tylko, bo później dobra muzyka, ale tematów poważnych, mocnych nie zabraknie. Co będzie, to pozwolą Państwo, że za moment, bo teraz już zacznijmy muzycznie i to tak naprawdę energetycznie. In Excess i New Sensation.

0: 12 minut po czwartej. W popołudniówce liczymy na Państwa aktywność. Przypomnę, 510-357-357. Można do nas zadzwonić. Można wysłać głosówkę, a także tekstówki, które lądują na mojej stronie. W ten sposób mogą Państwo współpracować i być także częścią popołudniówki, tak jak jest nią Michał Trantał. Witam Cię
1: serdecznie. Dzień dobry.
0: To zawsze na początku ten raport, który przygotowujesz, bardzo często rozkręca dyskusję, bo dotyczy ważnych spraw. Pewnie może być tak także dzisiaj, bo przyznam Ci, kiedy zobaczyłem, że będziesz mówił o tym, że Sejm wrócił po wakacjach, to tak sobie mówię, ojej, nawet nie zauważyłem, że oni mieli wakacje, bo się tak dużo działo, tyle było różnych wydarzeń i politycznych, i nie, i kryminalnych, że sobie myślę, wow, to rzeczywiście oni mieli wakacje.
1: Cały miesiąc bez posiedzenia Sejmu.
0: To się teraz zmieni?
1: Zmieni się. Teraz mamy trzydniowe posiedzenie, kolejne chyba za dwa tygodnie.
0: No i pewnie zaczęło się jak zwykle od takiej sporej dawki emocji.
2: To jest raport 357.
1: Drodzy Państwo, maszyna ruszyła. Tęsknili Państwo? Na pewno tęsknili.
3: Dlaczego pan nie wypełnił dotychczas ankiety bezpieczeństwa? Dlaczego po stanie wojennym wstąpił pan do PZPR?
4: Poseł Wójcik twierdzi, że to jest skandal, że Sejm, organy Sejmu podglądają i podsłuchują polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan się odniesie do tych zarzutów?
5: A chcecie mieć swojego wicemarszałka? Będziecie za tą uchwałą, żeby przy okazji dla...
6: Coś pani powiem, już mamy wicemarszałka.
5: Ja wiem, ale...
1: Jak państwo słyszą, są pierwsze medialne problemy do rozwiązania.
7: Panie pośle Kowalski, pan przestanie w tej Izbie pajacować i kłamać na mój temat. Panie prezesie Kaczyński, pan doskonale zna historię. Wie pan, jak skończyła się pierwsza Rzeczpospolita? Przez sprzedajnych posłów i magnatów, którzy brali pieniądze za zrywanie polskich sejmów.
1: Wśród tych problemów, problemików i afer najgłośniej wybrzmiewa ta.
8: Odświeżam wam pamięć, bo afera Zonda Krypto to afera dokładnie Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego.
9: My was rozliczymy. Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których KRAL prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
1: Tylko że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To był poseł Janusz Kowalski, aktualnie niezrzeszony, i Przemysław Czarnek, a to już Zbigniew Konwiński, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.
10: Pisowcy, prawico, nie uda wam się rozmyć tej afery, choćbyście nie wiem ile wysiłków to wkładali. Konfederacja, Rozwój Plus, PiS, Zonda Krypto Koalicja. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu.
1: Mówiliśmy przed chwilą o tym w serwisie. Zatrzymano kolejne 3 osoby. Zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz gotówkę. PSL uruchomił licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKOL, mówi minister energii Miłosz Motyka.
11: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKOL-u.
1: PiS w tej sprawie proponuje Komisję Zaufania Publicznego, Rozwój Plus, Komisję Śledczą. Politycy tych dwóch obozów będą teraz szczególnie obserwowani, przekonuje jednak dziennikarz TVP Info Witold Tabaka.
12: Politycy tych ugrupowań przestali być teflonowi, jeżeli chodzi o odporność na afery. Nie ma tutaj wspólnej linii obrony. I trochę co innego mówią politycy PiSu, trochę co innego można usłyszeć w telewizji Republika, a zupełnie co innego mówi Mateusz Morawiecki.
1: Zdaniem dziennikarza afera może pogrążyć PiS w sondażach, szczególnie że rozłam w partii stał się faktem.
12: Politycy PiSu i Rozwoju Plus tak bardzo się poróżnili i tak bardzo zaangażowali w to kłócenie, że może będzie trudno im dojść do porozumienia i zawiązać koalicję, kiedy już będzie po wyborach, a oni będą mieli szansę na stworzenie takiej koalicji.
1: Nie mówiąc już o wspólnej liście. Jak duże są emocje, potwierdzi wypowiedź marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, bo rozpad PiSu ma też wymiar logistyczny.
13: Udało się wydyskutować w trakcie przerwy kwestie miejsc na sali. Byliście Państwo wczoraj świadkami, trzeba było tam poprzesadzać osoby, to poszło, no nie chcę mówić o atmosferze, ale generalnie proces się zakończył.
1: Ale spokojnie, na sejmowe salony po wakacjach powrócił największy orędownik pokoju.
14: Mi się to nie podoba. Ja uważam i mówię o tym otwarcie, że powinniśmy, nie jesteśmy tutaj od tego, żeby robić teatr polityczny i zbierać lajki albo procenty albo głosy na X-ie, tylko powinniśmy dowozić prawo.
1: Mówi Szymon Hołownia i nie zaprzecza, że tej jesieni może wejść do rządu.
14: Zobaczmy po kolei, co się będzie działo. Dynamika tych procesów politycznych będzie duża w najbliższych tygodniach. Zobaczmy. Ja siedzę ze spokojem, czekam. Jutro obchodzę 50. urodziny.
1: TK wicepremiera i resort bezpieczeństwa informacyjnego byłyby idealnym prezentem.
12: Powrócił do mediów. Czy wróci do pierwszej politycznej ligi? Tego jeszcze nie wiemy. Na pewno widzimy w sondażach, że Koalicja Obywatelska nie ma z kim rządzić, gdyby nawet wygrała wybory, czyli byłoby to powtórzenie tego, co spotkało Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach.
1: A tego Donald Tusk nie chce i próbuje reanimować Hołownię. Witold Tabaka przewiduje, że przed wyborami pojawi się nowa formacja polityczna, chętna do współrządzenia z Koalicją Obywatelską. Pytanie, jak na notowania rządu wpłynie kontrowersyjne wysłanie Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego oraz gdzie na prawicy pozycjonować się będzie prezydent, a wybory tuż, tuż.
12: Ta kampania będzie powodowała jeszcze większą radykalizację tego, co się dzieje w mediach społecznościowych. Wywoła jeszcze więcej hejtu, jeszcze więcej fake newsów. No i to wszystko powoduje coraz większe obrzydzenie ludzi do polityki. Sprawia, że społeczeństwo coraz bardziej się polaryzuje. No i ci, którzy mają więcej botów, ci, którzy są bardziej aktywni, ci, którzy bardziej obrażają i potrafią trafić w algorytmy na X-ie, bo tam głównie toczy się walka, ci będą mieli większe szanse na wygraną.
1: Tłumaczy Witold Tabaka, który w Telewizji Polskiej prowadzi również programy fact-checkingowe.
0: Bardzo Ci dziękuję, drogi Michale. Rzeczywiście ciekawy jest ten powrót Szymona Hołowni do aktywności. Wczoraj miałem okazję widzieć go w rozmowie z Moniką Olejnik. On sobie taki wymyślił plan, że chciałby mówić o sukcesie Polski od strony nas, obywateli. Że to nieważne, czy politycy odnoszą sukces, że my, Polacy, też mamy się czym pochwalić. Czyli idea nie jest głupia, bo moim zdaniem rzeczywiście jak się patrzy na Polskę i na Polaków i na to, jak my w tej chwili funkcjonujemy, to myślę, że jesteśmy jednym z fajniejszych krajów do życia.
1: More than expect, tak? Tak jak to hasło brzmi słynnej kampanii reklamowej, ale coś w tym jest, coś w tym jest. Ale co do Szymona Hołowni, to zastanawiam się, czy da się go jeszcze reanimować politycznie, wystawić z jakąś, nie wiem, nową partią i dać Tuskowi koalicjanta. To jest bardzo, bardzo ciekawe.
0: To jest ciekawe i zobaczymy.
1: Bo jedno trzeba przyznać, Szymon Hołownia potrafi ładnie mówić.
0: To prawda i ma taki styl, że być może zjednuje sobie zaufanie, zobaczymy, bo to przecież dużo zależy od tego, jak ludzie go będą postrzegali i te słupki drgną, bo tam w tej jego partii to teraz szoruje pod nie.
1: Znaczy, to nie jest jego partia, ja przypominam,
0: jest,
1: to jest
0: partia
1: pani
0: założył.
1: Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, a marszałek Hołownia jest wolnym elektronem, wicemarszałkiem Sejmu.
0: Być może państwo zechcą skomentować ten powrót Szymona Hołowni do aktywności, zapowiedzi, które są, że być może nawet wchodzi w stanowisko wicepremiera. Bardzo dziękuję, Michał Trantał. Raport za nami. Jest 20 minut po czwartej. Już niebawem rozmowa dnia.

0: To Bruno Mars w takiej ładnej, wpadającej w ucho melodii. Głosóweczka wpadła, bardzo sympatyczna, od Wiktora i Krzyśka. Witamy. Czy ma ktoś ochotę na mango? Bo właśnie załadowaliśmy 21 ton i zaczęliśmy pauzę w Ridenkerk. To pewnie Holandia. Super, że będzie pan w środowe popołudnia. Będziemy w kontakcie. Tak jest, też się cieszę. Poza tym mamy takie przemyślenia. Po co dbać wspólnie o dobro naszego kraju, jak można się kłócić non-stop i kasę za to brać? Bardzo smutne. Dziękuję bardzo. To jedna z pierwszych głosówek, które trafiły do dzisiejszej popołudniówki. A w tej godzinie jeszcze będzie temat, który, o, wiem, że państwa interesuje. Sprawa związana z najmem krótkoterminowym. No, szykują się w tej sprawie ważne rzeczy.
1: Takie regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego są absolutnie bardzo potrzebne.
2: Przepisy są złe. To może być uznane za działanie niekonstytucyjne.
3: To są dwie niezależne strony barykady. Problem jest nierozwiązywalny.
0: No tak, ale ludzie naprawdę mają dość hotelu, który naraz wyrósł im w klatce domu, w którym mieszkali od lat i było spokojnie. A teraz hotel. No, jak połączyć mieszkanie w zwykłym bloku czy w apartamentu ładnym, kiedy jest połowa z niego przeznaczona na krótkoterminowy wynajem. Ja tutaj absolutnie rozumiem problem tych ludzi i pewnie trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązanie. Zobaczymy, bo tutaj te regulacje są konieczne. To teraz w takim razie piosenka dnia. To będzie Fletcher i Fletcher i Pasażer.

0: To nasza piosenka dnia, Fletcher i Fletcher Passenger. Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli opublikowała ważny bardzo raport. To było dwa dni temu, a raport dotyczył działań naszej administracji publicznej podczas powodzi z września 2024 roku. Pamiętają Państwo, Dolny Śląsk i Opolszczyzna bardzo boleśnie doświadczyły powodzi, o której tu i tam mówiono powódź stulecia. Naszym gościem, ekspertem, jeśli chodzi o sprawy związane z powodziami, jest pan profesor Mariusz Czop, hydrolog z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Panie profesorze, witam w popołudniówce Radia 357.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Powiedziałem o tej powodzi stulecia, bo wiem, że pan zdecydowanie sprzeciwia się takim właśnie określeniom powódź tysiąclecia, stulecia. To zbyt regularnie się zdarza ostatnio, prawda?
1: Tak, panie redaktorze, no niestety te powodzie są coraz częstsze, natomiast no mówienie o powodzi stulecia czy tysiąclecia zawsze rodzi takie ryzyko, że za kilka lat trzeba niestety stwierdzić, że kolejna powódź jest tą powodzią tysiąclecia czy stulecia, więc na pewno no tych powodzi jest sporo, zdarzają się co kilkanaście lat, oby jak najrzadziej się one zdarzały. No ale przede wszystkim chyba tutaj wróćmy do tego, o co chodzi, czyli najważniejszego, jakie wnioski wyciągamy z tych powodzi i w jaki sposób jesteśmy przygotowani na te powodzie i co wynosimy z tych powodzi, bo przecież takie zdarzenia, katastrofy naturalne się będą zdarzać.
0: Jasne, czego się uczymy. To jest istotne. Mądry Polak tak. Po szkodzie, prawda? Mówi się, szkoda była wielka, ale wie pan co, jak czytam, że NIK stwierdził, że w zasadzie stwierdzono na każdym szczeblu zarządzania kryzysowego nieprawidłowości. Od centralnego aż po gminny. I tutaj naprawdę wyróżniono 10 takich wątków bardzo mocno krytycznych. Nie będę wszystkiego omawiał, ale pana poproszę o taką jakby refleksję dotyczącą właśnie tych nieprawidłowości. Co według pana jest kluczowe? Czego powinniśmy w przyszłości unikać i na czym się uczyć? Na jakim doświadczeniu?
1: No panie redaktorze, na pewno to jest kolejny przerażający raport NIK-u, tak? Bo jak się prześledzi raporty NIK-u, to naprawdę, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miałby siłę przejrzeć kilka choćby losowo wybranych raportów NIK-u, to autentycznie jako świadomy człowiek, świadomy obywatel, no trzeba się zacząć bać, bo niestety ze wszystkich tych raportów

0: a w szczególności z tego ostatniego dotyczącego powodzi, no niestety wyłania się przerażający obraz naszego państwa, który jest kompletnie nieprzygotowany. No z tych wszystkich wątków, które pan redaktor wspomniał, wyłania się jeden wspólny wątek, że nasze państwo na wszystkich szczeblach swojego jakby zarządzania czy administracji, no jest kompletnie nieprzygotowane na takie sytuacje awaryjne. No i okazuje się, że po prostu no te błędy są kuriozalne od centralnych takich organów jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozsyła te ostrzeżenia, nie dostosowawszy je do specyfiki województw, do wszystkich województw, podczas
1: gdy wejdę panu
0: tak
1: w słowo, bo tutaj
0: zagrożenie
1: jest...
0: dotyczy dwóch.
1: Tak, bo wejdę panu w słowo. Identyczne alerty wysłano do 11 województw bez różnicowania tak skali zagrożenia i nie wiadomo było, dlaczego Kłodzko i Nysa nie dostały zupełnie innej treści.
0: Otóż właśnie to. Właśnie to jest właśnie ten problem. Dlaczego wszystko się tak dzieje? No wszyscy się pytają dlaczego, no ale to pokazuje jedno, że tak naprawdę nasze państwo nie jest kompletnie przygotowane na sytuacje awaryjne. Troszkę niestety jest tak, że my żyjemy od katastrofy do katastrofy, od awarii do awarii i kompletnie nikt nie wyciąga żadnych wniosków. Czy to na poziomie rządowym, czy na poziomie wojewódzkim. Na przykład okazało się, że województwo kompletnie nie przekazywało żadnych ostrzeżeń do powiatów. No nie zadziałały, szczególnie bulwersujące, no bo faktycznie niestety zdarzają się takie przypadki, że zawodzi administracja nasza państwowa, no bo ona pracuje mniej więcej do godziny 15. Weekendy niestety nie pracuje, więc nie ma uruchomionych takich systemów, żeby ktoś nadzorował pracę i żeby podejmował jakieś działania w weekendy. No często się zdarza tak, że w takich mniejszych katastrofach dotyczących skażeń, gdzie mam doświadczenie, ludzie mi to zgłaszają, kiedy coś się wydarza w weekend, no to reakcja władz czy służb jest opóźniona około kilka dni do tygodnia. Przyjeżdżają już jest dawno po problemie. Więc no okazało się niestety z tego raportu NIK-u, że na wszystkich etapach nie ma współdziałania pomiędzy urzędami. Te informacje gdzieś giną, nie są przekazywane w dół. Dół nie informuje góry, góra nie ma informacji, wysyła jakieś bezsensowne treści. No niestety, no to jest porażające. Najbardziej poraziło mnie to, że okazało się, że w sytuacji, kiedy zabrakło prądu i zatrzymano przekaz sieci komórkowej, no nie działały powiadomienia systemem radiowym. No to pokazuje, że po prostu no jesteśmy no nie gotowi na żadną katastrofę, ale... a nawet na chwilowe dostawy, przerwy w dostawie prądu.
1: Ale przyzna pan, panie profesorze, że tutaj akurat ten system, jeżeli ktoś kompetentny przyjrzy się, no to można to naprawić dość szybko, bo to są pewne procedury, to są to, co pan mówi, wdrażanie zupełnie innego rytmu pracy. Nie ma weekendu w momencie, kiedy jest zagrożenie. Tutaj widziałbym szansę dla administracji państwowej w tym sensie, żeby wyciągnąć wnioski z tego raportu NIK i po prostu pewne rzeczy ponaprawiać. Ale są też takie rzeczy, które mnie uderzają i tu pana zapytam. Chodzi mi o ten zbiornik w Stroniu Śląskim. Przecież to, że tam się dzieją złe rzeczy, że ten zbiornik pęknie, jeżeli pójdzie duża woda, wiadomo było znacznie wcześniej przed powodzią. I jakby zabrakło w ogóle takiego przewidywania.
0: Najgorsze było, panie redaktorze, to, że informacje do ludzi o tym, że ze zbiornikiem dzieje się coś złego, płynęły z Facebooka, z internetu, z mediów społecznościowych. To internauci wcześniej ostrzegali siebie przed tymi zdarzeniami, niż otrzymywali informacje w jakikolwiek sposób z od władz lokalnych albo od władz wojewódzkich czy państwowych. No jest to troszkę porażające. No, pokazuje to jedno, że no, ja nie jestem takim optymistą jak pan redaktor, dlatego że, tak jak mówię, no, trochę już żyję na tym świecie i to jest już mój kolejny porażający raport. Ja tych porażających raportów NIK-u, że państwo jest nieprzygotowane w sensie swoich struktur na sytuacje awaryjne, widziałem już bardzo wiele. Widziałem też raporty, które pokazywały potworne błędy po stronie administracji państwowej czy samorządowej. No i nie widzę, żeby były wyciągane efekty. Tak jak pan redaktor mówi, są to łatwe, są to łatwe jakby działania, wydaje się dla każdego normalnego człowieka to bardzo proste, a pomimo to struktury samorządowe i państwowe nie potrafią stworzyć jakiegoś sensownego, optymalnego sposobu działania. No, najważniejsze jest to, że ciągle mówimy o tym bezpieczeństwie, naszym bezpieczeństwie obywateli. Wydaje mi się, że obywatele będą musieli sobie sami radzić w sytuacjach kryzysowych i ważne jest, żeby się szkolili, no bo ze strony władz samorządowych czy władz państwa trudno jest oczekiwać jakichś nawet sensownych wskazówek. Tak?
1: Ten mój optymizm, profesorze, wiąże się z tym, że moim zdaniem takie systemowe rzeczy, jak sposób ostrzegania ludzi, wysyłania komunikatów, komunikacja między dołem a górą, to co pan mówił, to wystarczy moim zdaniem usiąść, zrobić przyzwoity plan, zacząć ludzi szkolić i to w jakiś sposób szybko zadziała. Natomiast gorzej jest na przykład ze stanem wałów przeciwpowodziowych, bo żeby je naprawić i żeby te wszystkie nasze zbiorniki wodne były na dobrym poziomie, teraz zresztą wysycha wiele z nich, to trzeba dużo czasu i dużo pieniędzy. Stąd ja mówię, że być może zmiany systemowe, jeśli chodzi o administrację, można szybciej wprowadzić i wyciągnąć wnioski z tego raportu.
0: Ja jestem trochę mniejszym optymistą, panie redaktorze, bo takie zmiany systemowe wbrew pozorom są trudniejsze. No, nasze państwo nie jest nastawione na załatwianie problemów. Ja często mam takie wrażenie, jak się spotykam z urzędnikami, że oni bardzo nie lubią swojej pracy i jakby posługują się wyłącznie odwlekaniem jakby działań. No i jakby nauczyli się, że odwlekając i nie robiąc, nie załatwiając sprawy, no jakoś ta sprawa gdzieś tam znika z takiego perymetru. No ale niestety, no w nowoczesnym państwie my musimy załatwiać sprawy, my musimy budować te procedury, te systemy, no bo te procedury, systemy powinny być na tyle proste, skodyfikowane w książkach. Często śmiejemy się tam gdzieś z krajów takich amerykańskich, że oni wszystko mają napisane kawa na ława i mają taką książkę procedur, że w sytuacji jakiegoś, powiedzmy sobie, dużego stresu, dużego zagrożenia, otwiera się taką książkę i się czyta. Jeden, zrób to, dwa, zadzwoń tam, trzy, zadzwoń tu. No więc po prostu coś takiego musimy mieć w Polsce na każdym szczeblu, od małych miejscowości, od społeczności lokalnych, przez gminy, powiaty, aż do województwa, no żeby urzędnicy byli przygotowani i wiedzieli, co robić.
1: Żeby też mieli taką ściągę.
0: Polecenia. Tak, żeby mieli taką ściągę, procedury, tak. No i żeby też umieli dotrzeć do mieszkańców, no bo najgorsze, co w tym wszystkim jest to, że no jakby urzędy być może się wyżywią i dadzą sobie radę, no ale chodzi o to, żeby ta informacja w sposób jasny, precyzyjny dotarła do mieszkańców, no a jeżeli nie będzie przekazu odpowiedniego, czy to SMS-ami. No ja sam też wtedy, kiedy były te powodzie, też dostawałem informacje, że jest powódź, tak, żebym się schronił. No, przynajmniej w tym czasie deszcz u nas tutaj nie padał w województwie małopolskim, tak. Więc no dostawaliśmy te informacje, natomiast okazywało się, że nam przysyłano informacje, że jest zagrożenie, a wtedy, kiedy ta marunęła, no do ludzi nie poszła informacja. No to jest to porażające. Ja nie wiem, no wydaje mi się, że musi być jakaś głębsza refleksja nad funkcjonowaniem struktur państwowych i samorządowych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa na poziomie od rządowego do samorządowego. Tak. I mam nadzieję, że politycy, że władni wyciągną z tego wnioski, ale no ja już tak jak powiedziałem, no jestem trochę mniejszym optymistą, bo już mam trochę lat i widziałem tych porażających raportów NIK-u wiele. No i niestety mam wrażenie, że raport NIK-u przychodzi, wychodzą ci urzędnicy, oni tam jakby odkryli te wszystkie ciemne strony i zagrożenia, no ale tak po kilku dniach przychodzi nowy raport porażający NIK-u dotyczący innego elementu naszego państwa i o tamtym się zapomina, on gdzieś schodzi tam z pola rażenia.
1: I nie wyciąga się wniosków.
0: I wchodzi następny, wyciąga się wniosków.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wtedy silny, kiedy jest silny, tylko wtedy, kiedy jest sprawny, tak? I potrzebujemy tego sprawnego.
1: To dobra
0: państwa.
1: Puenta. Bardzo dziękuję, ale taki kubeł zimnej wody, nomen omen, wylał pan troszkę na głowy naszych słuchaczy i na moją głowę. Nie jest dobrze, o czym mówił pan profesor Mariusz Czop, hydrolog z krakowskiej AGH. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. No i bierzcie się
0: dziękuję
1: do roboty,
0: bardzo, do
1: drodzy urzędnicy, bo trzeba coś naprawdę poprawić, żeby nie po raz kolejny nie obudzić się z ręką w nocniku.

0: Dzisiaj nie bardzo są Państwo aktywni, jeśli chodzi o głosówki czy telefon, ale tekstówki wpadają. Ta od pana Piotra z Radomia to komentarz do naszego raportu. Kariera Szymona, chodzi o Szymona Hołownię, rozwija się w takim tempie, że można już przyjmować zakłady na to, kiedy zacznie zimą dojeżdżać kabrioletem do Brukseli. Ścieżki ma przetarte. No, sarkastyczny jest pan, panie Piotrze. A teraz mamy jeszcze reakcję pana Mateusza na moją rozmowę z profesorem. Pan redaktor w rozmowie z profesorem użył argumentu, a gdyby za to się wzięli kompetentni ludzie. Ale skąd oni, jeśli w Polsce nie buduje się służby cywilnej, a stanowiska na wszystkich szczeblach gmin to łup polityczny dla biernych, miernych, ale wiernych. No, konstatacja taka dość bolesna, ale to jest zjawisko, które dobrze znamy, prawda? Że nie liczą się kompetencje, a liczy się układzik. Nasza lista piosenek do Państwa dyspozycji. W piątek kolejne głosowanie, kolejne losy, jakby wydanie pewnie z lądka zdroju, a zatem posłuchajmy, oto piosenka, na którą mogą Państwo głosować. O kafejce na Ochocie zaśpiewa Fida.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
2: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: to piosenka Fidy Kafejka na Ochocie. Można na nią głosować. Troszkę narzekałem na Państwa aktywność, ale już jest z nami pan Piotr, który dzwoni na numer 510-357-357. Witam pana, panie Piotrze, w popołudniówce. Pan o zarządzaniu kryzysowym, prawda?
1: Tak jest. Panie redaktorze, panie Michale, mieliśmy 5 lat temu przyjemność poznać w okolicznościach, o których powiemy, na OFIE tak zwanym, a teraz w formie anegdoty miałem przyjemność, ale też dość duże wyzwanie brać udział w szkoleniach w jednej z gmin wokół Warszawy, gdzie ćwiczyliśmy razem z władzami reagowanie kryzysowe szeroko pojęte. I ustalone były zasady, kody, terminy oraz klucze, którymi się będziemy posługiwać. I w momencie, w którym już to ćwiczenie odbyło, był to cykl niezapowiedziany, to osoba, która miała pierwszy kontakt z częściem procedury, którą wcześniej przedpisaliśmy, odbierając połączenie, bo to taka formuła była, powiedziała, że dlaczego nie wstała, tak zacznę od końca, ktoś sobie jaja robił. Tam powiedzieli, że to jest jakaś czerwona lawina czy coś. To był jeden z kodów, które rozpoczynały procedurę.
0: Czyli wskazuje pan na czynnik ludzki i to, że ludzie absolutnie czasami, mimo że są procedury, to niestety zawodzi po prostu człowiek i jego wrażliwość i sposób patrzenia na fakty, które do niego docierają. Panie Piotrze.
1: Jednocześnie, jakby kończąc, osoba ta zamiast wejść w ten tryb, o którym wspomniałem, starała się telefonicznie, uporczywie skontaktować ze swoim przełożonym, żeby zweryfikować. No, przełożony celowo nie odbierał tego połączenia, no i wszystko się urwało.
0: Ćwiczenie
1: się w zasadzie zakończyło w momencie rozpoczęcia.
0: Bardzo panu dziękuję, panie Piotrze. Pozdrawiam, do usłyszenia, a my teraz już mamy zapowiadany materiał.
2: Popołudniówka 357.
0: I temat, który, jak sądzę, państwa uaktywni, bo chodzi o to, że Sejm zamierza się zająć przepisami, które uporządkują najem krótkoterminowy. Chodzi m.in. o mieszkania wynajmowane na doby za pośrednictwem platform internetowych. Przepisy mają ograniczyć szarą strefę, ale największe emocje budzą nowe uprawnienia wspólnot mieszkaniowych i samorządów. I o szczegółach w tej sprawie Michał Piwko.
3: Najem krótkoterminowy pod większą kontrolą mieszkańców i samorządów. Do projektu ustawy wracają przepisy, które pozwolą wspólnotom i spółdzielniom zakazać wynajmowania mieszkań na doby w swoich budynkach. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, gminy będą mogły wyznaczać całe strefy bez takiego najmu.
4: Takie regulacje dotyczące ograniczenia możliwości najmu krótkoterminowego są absolutnie bardzo potrzebne.
3: Mówi socjolog i aktywista dr Jan Śpiewak.
4: Z bardzo wielu powodów, z powodów bezpieczeństwa, z powodów spokoju mieszkańców, ale też z tego, jak ten najem krótkoterminowy wpływa na cały rynek nieruchomości.
3: Nowe przepisy dadzą wspólnotom mieszkaniowym możliwość wprowadzenia zakazu najmu na doby w całym budynku. Po przegłosowaniu uchwały większością głosów właściciele wynajmowanych mieszkań dostaną pół roku na zakończenie działalności. Oddanie takiej decyzji w ręce sąsiadów budzi sprzeciw branży, mówi Grzegorz Żurawski, prezes Stowarzyszenia Najmu Krótkoterminowego.
5: Przepisy są złe. Z tego punktu widzenia, że wspólnoty nie są powołane do tego typu działań i to może być uznane za działanie niekonstytucyjne.
3: Jak podkreśla Grzegorz Żurawski, rząd powinien skupić się przede wszystkim na likwidacji szarej strefy w najmie krótkoterminowym. O skali tego problemu mówi ekspert sądowy do spraw turystyki Marek Kamiński.
6: Według danych w GUS-ie szara strefa wynajmu krótkoterminowego to jest około 20-30%. Jeżeli w samym Zakopanem jest około 46 000 łóżek do wynajęcia, a w głównych terminach wakacyjnych, sylwestrowych, świątecznych jest około 120 000 ludzi mieszkających, nocujących w Zakopanem, to pytam się jasno, gdzie ci ludzie mieszkają? W namiotach, w samochodach? Nie. Mieszkają w szarej strefie i to jest największy problem.
3: Propozycją rozwiązania tego problemu ma być utworzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Każdy legalnie wynajmowany lokal dostanie numer, który będzie musiał znaleźć się również w ogłoszeniu na platformie rezerwacyjnej.
6: Absolutnie można powiedzieć, że będzie to rzecz, która w sposób taki prawny ureguluje wynajem i ureguluje, czy zlikwiduje w jakimś stopniu szarą strefę, ale pamiętajmy zawsze, że oszuści idą przed nami i kto wie, co wymyślą.
3: Nowy rejestr ma uporządkować rynek najmu. Znacznie trudniej będzie jednak pogodzić tych, którzy na najmie krótkoterminowym zarabiają, z mieszkańcami, którzy nie chcą turystów za ścianą.
6: Problem jest nierozwiązywalny. To są dwie niezależne strony barykady, które po prostu będą walczyły ze sobą z tej prostej przyczyny, że jedni chcą mieć spokój, a drudzy chcą żyć obok i żyć z tego jako właściciele, jako wynajmujący.
3: O dalszym losie projektu zadecyduje teraz Sejm. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, mają zacząć obowiązywać od początku 2028 roku.
0: Powtórzmy, jedni chcą mieć spokój, a drudzy chcą mieć kasę i wynajmować mieszkanie jak najczęściej i za duże pieniądze. Czy to się da pogodzić? Co państwo na to, żeby wspólnota mieszkaniowa mogła po prostu zakazać? Panie Janie, od września nie będzie pan już wynajmował swojego mieszkania, bo my się na to nie zgadzamy. Czekam na sygnały z państwa strony, tymczasem sięgamy po stary, ale jakże świeży ciągle kawałek. Roger Hodgson, Supertramp i śniadanie w Ameryce.

0: To śniadanie w Ameryce, ale my wracamy do naszych spraw. Państwo reagują na to, o czym mówiliśmy. Kompetentni urzędnicy. Czy tacy są?
1: Ja jako była urzędniczka chciałabym zaapelować o nieszczucie na urzędników, bo to nie urzędnicy decydują, tylko władze samorządowe. Także bez ich zgody nic urzędnicy nie zrobią.
2: Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to, o czym była mowa z rozmowy z panem profesorem, czyli komunikacja awaryjna, dyżury nocne, dyżury weekendowe, specjalistyczna wiedza, no to wybaczcie państwo, ale to nie są atrybuty urzędników gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy nawet centralnych, tylko wyspecjalizowanej służby. To jest wyspecjalizowana służba, jest to mundur, jest to praca zmianowa, jest to wcześniejsza emerytura. Przepraszam bardzo, kto za to wszystko zapłaci?
0: Bardzo państwu dziękuję. Dwa dość spójne głosy w obronie urzędników.

0: były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Jest środa, 2 dzień września. Minęła właśnie godzina 17. Popołudniówka w Radiu 357. Czas na serwis, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
4: A zaczynamy od informacji z Niemiec. Po sabotażu koło Kolonii śledczy znaleźli wyrzutnie pirotechniczne, widzą podobieństwa do ataku w Brandenburgii. Tymczasem obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin, który pochodzi z Białorusi, to podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Takie informacje przekazują niemieckie media. Według dziennikarzy śledczy są jednak sceptyczni co do możliwości pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności. Miesiąc temu w pobliżu lotniska w Lipsku samolot transportowy zderzył się z obiektem. Wcześniej na płycie lotniska przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow znaleziono drona wyposażonego w detonator i materiały wybuchowe. Zgodnie z ustaleniami niemieckich służb, dron znaleziony na lotnisku celowo uderzył wcześniej w skrzydło zaparkowanego Antonowa. Materiały nie eksplodowały jednak po zetknięciu z maszyną. Wczoraj MSW Niemiec poinformowało, że zgodnie z ustaleniami śledztwa za incydent odpowiada Rosja. W odpowiedzi Niemcy zamknął konsulat generalny Rosji w Bonn i położony w centrum Berlina rosyjski dom. W związku z reakcją RFN rosyjskie MSW wezwało na rozmowę niemieckiego ambasadora w Moskwie. Więcej o aktach sabotażu w Niemczech usłyszą Państwo w dalekim zasięgu. A w serwisie Ukraina, która apeluje do lotnictwa cywilnego o unikanie przestrzeni powietrznej Rosji. Powiadomienie w tej sprawie Kijów złożył do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Poinformował o tym szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha. Wcześniej zapowiadał to Wołodymyr Zełenski. Ukraina atakami dronowymi zamierza paraliżować cywilny ruch lotniczy w okolicach Moskwy i Petersburga. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
5: Zamykamy niebo nad Moskwą i Sankt Petersburgiem, poinformował o Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zwrócił się do międzynarodowych przewoźników lotniczych oraz do dyplomatów, jacy pracują w stolicy Federacji Rosyjskiej, aby poważnie potraktowali jego słowa. Rosyjskie niebo nie jest już bezpieczne, skomentował sprawę także Kryło Budanow, szef biura prezydenta oraz były szef ukraińskiego wywiadu. W spotkaniu, na którym zapadały te decyzje, uczestniczyli też nowy minister obrony narodowej Ukrainy i były szef SBU Jewgeni Chmara, a także naczelny dowódca ZSU generał Michał Drapaty, a więc ścisłe wojenne kierownictwo państwa. Władimir Putin pośrednio odniósł się do komunikatów o planowanej eskalacji ataków na Rosję ze strony Ukrainy i podczas konferencji prasowej w Biszkeku stwierdził, że Kreml jest na to gotowy i zamierza odpowiadać siłowo na wszelkie zagrożenia dla Rosji. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
4: Rosja zapowiada też, że będzie ostrzeliwała infrastrukturę energetyczną Ukrainy, podobnie jak w latach ubiegłych, zaczęła już dziś, bo w nocy w ogniu stanęły elektrownie w obwodzie odeskim, co spowodowało przerwy w dostawach prądu dla ponad 350 tysięcy osób. Wracamy do kraju. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykanowa kierowca ciężarówki wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. 32-latek miał dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
6: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
4: Wyjaśnia prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wrzesień miesiącem profilaktyki ogłasza Ministerstwo Zdrowia, które chce zachęcić Polaków do badań. Resort zaplanował w całym kraju blisko 500 akcji, które mają promować badania profilaktyczne, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
4: Na mammografię dostępnych jest obecnie 400 tysięcy terminów, a na test wykrywający raka szyjki macicy ponad 300 tysięcy. Można się rejestrować w moim IKP. Kampania Profilaktyka Podaj Dalej. Kończy serwis o 17. Za godzinę wrócimy m.in. do zatrzymań w sprawie Zonda Krypto.
3: Przed nami noc dość ładna, bo zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, ale będą też miejsca, gdzie tych chmur będzie znacznie więcej. Na północy, na wschodniej części kraju i miejscami na południu, tam mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o wschód i południowy wschód, to tam pojawią się mgły, które ograniczą widzialność do 400 metrów, pewnie taką nocą późną tuż nad ranem. Temperatura w nocy od 10 stopni do 14. Chłodniej tylko na ziemi łódzkiej do 8 stopni. No i oczywiście w Kotlinach Karpackich, bo tam także 8, może 9 stopni. Wiatr będzie słaby, więc temperatura wyczuwalna będzie właśnie taka.
8: Radio 357.
3: Drugą godzinę popołudniówki zaczyna grupa Kasabian. Ja przypomnę, telefon 10, nie 10, 510 oczywiście. I do tego 357-357, także tekstówki i głosówki, które wysyłają Państwo z naszej aplikacji. Proszę być z nami do 18. Popołudniówka.

0: Sporo tekstówek. Państwo wybaczą, że nie czytam wszystkich, no bo tego naprawdę jest dużo, ale komentują państwo temat, który podjęliśmy pod koniec poprzedniej godziny o najmie krótkoterminowym. I tu bardzo ciekawa jest tekstówka od Magdaleny, która pisze tak. Dzień dobry. W sporze o najem krótkoterminowy jest jeszcze trzecia strona. Osoby, które korzystają z najmu. Dla wielu osób jest to ekonomicznie dostępny sposób na spędzenie urlopu w atrakcyjnym miejscu. Warto o tym pamiętać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. No, pani Magdo, zwróciła pani uwagę na ważny aspekt, bo rzeczywiście ceny hoteli w miastach takich jak Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawa, no wiadomo jakie są. I ludzie, mając możliwość skorzystania z Airbnb, płacą rzeczywiście mniejsze pieniądze, a mają stosunkowo wysoki komfort spędzenia kilku, na przykład dwóch dni w takim city breaku. Ciekawy aspekt. Sporo tego, jeśli chodzi o właśnie ocenę tych zmian, które szykowane są, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy. Jeszcze pewnie do tego wrócimy. Ale teraz chcę państwu powiedzieć, o czym będzie w tej godzinie. Zajmiemy się między innymi zaostrzeniem przepisów dotyczącym przemytu.
1: Te zmiany moim zdaniem są niepotrzebne, a jednocześnie za daleko idące.
2: Nie będziecie pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, bo będziemy was traktować jak przestępców.
0: O właśnie, i ten temat pojawi się także u nas w tej godzinie. Natomiast Tomasz Jeleński zajął się tym, jak to jest, że są opakowania, w których coraz mniej produktu.
3: Downsizing lub shrinkflacja to zmniejszenie przez producentów wagi lub objętości produktów. Zamiast 100 gramów czekolady jest 90. Z kilograma mąki w opakowaniu zostały 900 gramów, a butelka napoju już nie jest litrowa, tylko ma 800 ml.
0: Zatem to będą dwa tematy, które pojawią się w popołudniówce Radia 357, a na początku będzie daleki zasięg i jak już mówiliśmy, Michał Żakowski porozmawia o tym, w jaki sposób Rosja sabotuje w tej chwili Niemcy.

0: studiu Michał Żakowski. Witam cię, Michale.
1: Dzień dobry.
0: No, robi się jakoś bardzo mocna historia z tymi sabotażami na terenie Niemiec. I są tropy, prawda?
1: Są tropy, tropy rosyjskie, materiał wybuchowy na lotnisku w Lipsku. Aha. To jest coś, co bardzo zelektryzowało i scenę polityczną niemiecką, ale także społeczeństwo, bo to jest, można powiedzieć, pierwszy taki przypadek, który został oceniony przez władze w Berlinie jako, no, wykonany przez Rosję. To no są tak. ślady.
0: A celem był ukraiński transportowiec.
1: Tak jest. I tych dronów, bo mówi się o tym, że jeden z dronów, w którym był ładunek wybuchowy, no, w wyniku jakichś niedopatrzeń technicznych, czy coś się wydarzyło takiego, że on po prostu nie zdetonował ładunku wybuchowego przy samolocie, tak. czy uderzając w samolot. W każdym razie poza tym jednym są jeszcze, były jeszcze dwa kolejne, także to o. jest jeszcze, to są doniesienia kolejne, kolejne doniesienia niemieckich mediów. No, też to, co się wydarzyło wczoraj, czyli niezidentyfikowane obiekty, czy rakiety, które sparaliżowały działalność elektrowni w Brandenburgii. I to wszystko w momencie, kiedy za chwilę Niemcy w Saksonii-Anhalt, w jednym z landów, będą wybierali swoje władze w tymże landzie. I teraz właściwie wygranym będzie Alternative für Deutschland, alternatywa dla Niemiec. Partia antyimigrancka, partia populistyczna, skrajnie prawicowa. Można, tak, antyeuropejska, no ale prorosyjska. I te incydenty, do których dochodzi, bo to tylko wymieniłem dwa, ale tu jest tego trochę więcej. No i to wszystko powoduje, że ta atmosfera wyborcza i w ogóle społeczna w Niemczech jest absolutnie bardzo gorąca.
0: I to jest bardzo dobry temat na nasz kącik.
2: Daleki zasięg.
0: No przepraszam cię za ten kącik, ale wiadomo, o co chodzi, że to jest ważna część drugiej godziny popołudniówki.
1: Niech będzie nawet cały pokój w takim razie. Cały pokój wiadomości z Niemiec. A dlaczego? No myślę, że tutaj Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, który jest w Niemczech, ogląda tą atmosferę przedwyborczą i właśnie w landzie Saksonia-Anhalt. Dzień dobry, Jerzy.
3: Dzień dobry, tak jest, z Magdeburga się kłaniam.
1: Czyli stolica landu, można tak, jest, tak,
3: tak
1: powiedzieć.
3: Jest, stolica landu.
1: Słuchaj,
3: Saksonia-Anhalt.
1: Powiedz mi, czy ta atmosfera, o której przed chwilą z Michałem Olszańskim rozmawialiśmy, czyli tę no, już stwierdzoną próbę wysadzenia samolotu przez i wskazanie na Rosję jako tego, który... Aż mi ciężko to przez gardło przechodzi, że to jest dokładnie w ten sposób wyglądało. To znaczy, że to Rosja stoi za próbą zamachu na samolot ukraińskich transportowiec w Lipsku. No, to, co się stało w Brandenburgii, czyli wyłączenie, sparaliżowanie, sabotaż elektrowni. I jeszcze kolejny w Augsburgu też coś wybuchło niedaleko w śmietniku. No to jest, to są rzeczy, które w jakiś sposób wpływają też na te wybory w Saksonii-Anhalt. Jak ty to widzisz? Jaka jest atmosfera?
3: No niewątpliwie wpływają, może nawet wpływają nie tyle na atmosferę, może nawet na wynik tych wyborów, tylko tu trochę trzeba uporządkować.
1: Jak najbardziej.
3: Ta próba wykorzystania dronów do... Właśnie nie wiadomo do czego, w każdym razie dron jeden znaleziono w pobliżu wspomnianego samolotu dostarczającego uzbrojenie dla Ukrainy i to nastąpiło prawie miesiąc temu. Z wyborami ma to tyle wspólnego w Saksonii-Anhalt, że wczoraj kroki odwetowe ogłosił rząd niemiecki. Na to wszystko nakłada się te incydenty, o których wspominałeś, czyli też próba ataku czy zdestabilizowania rynku energetycznego tutaj w sąsiednim wschodnim landzie Brandenburga, tuż zresztą przy granicy polskiej. To jest stacja przesyłowa przy największej elektrowni, jaka w ogóle w tym landzie istnieje.
1: Tak.
3: Chwilę
1: jest.
3: Po ogłoszeniu z kolei podobny bardzo incydent nastąpił na drugim końcu Niemiec w okolicach Kolonii. I we wszystkich tych w tych przypadkach mówi się, że wśród podejrzanych są obce mocarstwa. To mówimy o tych jeszcze niezbadanych, tych świeżych, bo to, że rząd niemiecki powiedział, że za atak na lotnisku Lipskhale, no to, że za tym stoi Rosja, to już wiemy. Ona sama zaprzecza, no ale to jej stała działalność. Tutaj media niemieckie już dzisiaj mówią o konkretnych osobach zatrzymanych. Jest ich chyba 6. Mm-hmm. Z tego dwóch wiadomo, że są związane z Rosją. Jeden jest Rosjaninem z łotewskim paszportem, a drugi jest Białorusinem z rosyjskim paszportem z kolei.
1: No i to jest co do wydarzeń. No do tego w takim razie dorzućmy jeszcze garść wydarzeń z Berlina, bo w takim zamknięcie czy i z Bonn, gdzie konsulat generalny został, no, konsul generalny Rosji i konsulat zostanie zamknięty, czy został zamknięty, to też jest, trzeba by było sprecyzować. No i dom rosyjski w Berlinie, który też ma być zamknięty, czy jest zamknięty w związku z tym, że zostały wysunięte oskarżenia, że tenże dom rosyjski nie służy promocji kultury, a raczej promocji szpiegostwa i propagandy.
3: Tak. No to są najostrzejsze działania niemieckie wobec Rosji od dawna.
1: Otóż to.
3: Konsulat generalny w Bonn to jest ostatni konsulat poza placówką w Berlinie, którą w ogóle Rosja tutaj posiada. Więc należy się spodziewać odwetu tak zwanego lustrzanego, a może nawet poważniejszego. No na pewno są zagrożone ośrodki kultury, czyli Instytut Goethego. No i jedyny też już konsulat generalny Niemiec w Rosji w Petersburgu. Tak to z grubsza wygląda, chociaż rząd ma jakieś znacznie rozbudowane plany, chce całą Unię Europejską w to wciągnąć, nabrał ochoty na zaostrzanie różnego typu sankcji.
1: No i w tym momencie można powiedzieć, że Berlin, władze są na jakiejś ostrej ścieżce konfrontacji z Rosją według ciebie?
3: No na pewno podkręciła się ta konfrontacja. Ona była już, no powiedzmy, od momentu, kiedy Niemcy stały się najważniejszym krajem wspierającym Ukrainę, no to już to należy uznać za fakt. No co to jest istotne, to nie ma takiego jednoznacznego poparcia te działania rządu niemieckiego we wschodnich Niemczech, tak. A nawet szerzej, bo dotyczy to kilku partii, które akurat w Niemczech wschodnich mają zdecydowanie za sobą znacznie ponad 50% populacji. To jest właśnie ta złowieszcza AfD, ale też podkomunistyczna lewica i populistyczny jeszcze sojusz Zarwagen. I to wszystko jest w tym kontekście tych wyborów, które są w tym landzie w niedzielę, a 2 tygodnie później w kolejnym landzie nadbałtyckim, Mecklenburgii. I te partie to bardzo ostro krytykują pod hasłem, że nie ma dowodów, że tak szybko, że nie jesteśmy przekonani, a poza tym jak rząd niemiecki oskarżył Ukraińców o zorganizowanie zamachu na gazociąg Nord Stream, to nie wyciągał żadnych konsekwencji wobec Rosji. Czy prokuratura generalna wyciągnęła takie oskarżenie? Zresztą wyszła książka ciekawa na ten temat dziennikarza zachodniego Pancerskiego, w którym to jest jasno opisane, że rzeczywiście to Ukraina zorganizowała i jak za tanie pieniądze może się z tego powodu cieszyć. Czyli tego typu argument też pada, że wobec Ukrainy nie stosujecie takich samych metod. No ale sama AfD jest partią, no, zwłaszcza w tej Saksonii-Anhalt jest, no wręcz jakiś niewyobrażalny sposób prorosyjska. Tutaj jest kilku posłów, którzy jeździli do Rosji już po wielkiej inwazji rosyjskiej. Tu są ci sami posłowie, czy nawet, może niedokładnie ci sami, uczestniczyli w świętowaniu urodzin Putina w zeszłym roku w ambasadzie rosyjskiej. Byli bardzo z tego dumni pod hasłem, że rząd wymachuje szapelką i pcha Niemców w kierunku wojny, a oni muszą szukać kontaktów z tym wielkim, wspaniałym krajem.
1: O 18.01 w niedzielę będziemy wiedzieli, jak mocno AfD wygrała wybory. Czy moje pytanie, zdanie jest prawdziwe? Czy tutaj już nie chodzi o to, czy wygra AfD, tylko jak wygra AfD? W jakiej skali?
3: No o to chodzi. No niemożliwe, żeby wszystkie sondaże od wielu tygodni się aż tak bardzo przestrzeliły, a w tych sondażach AfD ma 40 do 43%. Ostatni sondaż świeży właśnie mówił o 43%, czyli nawet jeszcze jest jakaś tendencja wzrostowa, ponieważ jest dużo małych partii, które nie mogą nie przekroczyć progu 5%, to teoretycznie nawet to 43% mogłoby wystarczyć na utworzenie samodzielnego rządu, co byłoby jakimś wydarzeniem wstrząsającym całymi Niemcami dla elit, dla rządu federalnego. To jest przekroczenie czerwonej linii. Nie wiadomo, jaka byłaby reakcja, ale wstrząs w Niemczech, zapewne w całych Niemczech, a przez to także w całej Unii Europejskiej, byłby odczuwany przez kilka dni co najmniej.
1: W swoim felietonie w magazynie Plus Minus Rzeczpospolitej pisałeś o tym, że AfD, no to jest Saksonia-Anhalt, jeden z landów, ale AfD w ogóle ma się dobrze w Niemczech. I mówisz, piszesz o tym, że no tak, ciekawe jest też to, że na AfD stawiają Amerykanie jako na tę partię, która będzie no, pilnowała interesów nie tylko europejskich, amerykańskich na starym kontynencie. Znaczy, że będzie dbała również ta partia, ma w oczach Amerykanów szansę na rządzenie. Czy tak rzeczywiście też to odczuwasz, będąc teraz w tym bardzo ciekawym momencie w Saksonii-Anhalt i w Niemczech?
3: Administracja amerykańska w zeszłym roku, w szczególności przed wyborami do Bundestagu, mówiła jasno, jedyną szansą dla Niemiec to jest zwycięstwo AfD i AfD w związku z tym jest jedyną nadzieją na i dla Niemiec, dla stosunków niemiecko-amerykańskich. Teraz to może trochę przycichło. Ostatnio nie słyszałem, żeby wiceprezydent Vance się na temat AfD wypowiadał, ale oczywiście te środowiska MAGA są cały czas w takiej gotowości pełnej, emocjonują się tym, że AfD wreszcie gdzieś może wygrać. Drugi problem, bo jednocześnie Ameryka Trumpa chce przekazać Niemcom odpowiedzialność za Europę, za bezpieczeństwo Europy, tej koncepcji NATO 3.0. No to Niemcy mają się nami tutaj wszystkimi opiekować. No ale jeżeli to mają być Niemcy pod władzą AfD, no bo te, jak się połączy te dwa hasła amerykańskie, no to na to wygląda. No i teraz się można zacząć bać.

0: serdecznie na piątek również i dziękuję za dzisiaj.
1: A ja dziękuję bardzo ci za udział w naszej audycji popołudniowej. Już nie będę mówił, jak nazywa się część. To był Daleki Zasięg, Michał Żakowski i już teraz polecamy spotkanie w piątek.
0: Tak jest.

0: I melduje się w popołudniówce Tomasz Gorazdowski, który zaprasza na wydarzenia sportowe. No, dziś wieczorem będzie się działo.
1: Wieczorem wydaje się, że w tym dniu, w którym za wiele w sporcie się nie dzieje, dziać się zacznie. Przede wszystkim tenis i piłka. Między 20 a 21 polskiego czasu na kort w Nowym Jorku powinny wyjść Polki. Magdalena Fręch i Magda Linet. Pierwsza remisuje w przerwanym wczoraj meczu w pierwszym secie, druga przegrała już seta i teraz musi wygrać dwa kolejne. Wcześniej na kort wyjdą panowie. Oni planowo. Na 18.40 zaplanowano mecz rozstawionego z numerem 8 Briana Sheltona z Hubertem Hurkaczem, a z Monakijczykiem Valentinem Vachereau zagra Kamil Majchrzak. To spotkanie bliżej godziny 23. No a wcześniej piłka, bo grają nasi w Pucharze Polski. Na razie trzecioligowy weekend Luzino o włos przegrał z Wisłą Płock. Było 2-3. Chyba się trochę strachu najadł ekstraklasowy.

0: Nowy zespół z Płocka. Zmagania w pucharze zakończy dziś spotkanie zespołów Ekstraklasy. Widzew Łódź zagra z Koroną Kielce. A teraz piłkarska ciekawostka. Tak się zastanawiam naprawdę. Nie ma ciekawszej piłki na świecie? Ciekawszego produktu do oglądania? Otóż Ekstraklasa podpisała umowę z The Pro Company dotyczącą transmisji rozgrywek PKO BP Ekstraklasy na terytorium, uwaga, Iraku. W ramach każdej kolejki transmitowane będą 3 spotkania, a kibice otrzymają również dostęp do skrótów meczowych. To nie wszystko. Okazuje się, że mecze Ekstraklasy można oglądać w Niemczech, w Austrii, Szwajcarii, a także Bośni i Hercegowinie, Serbii, Kosowie, Słowenii, Chorwacji, Czarnogórze i Macedonii Północnej. Te transmisje chyba dla Polonii, albo dla, no właśnie nie wiem dla kogo, skoro można w tym samym czasie oglądać piłkę angielską, niemiecką, włoską, czy na przykład pewnie argentyńską. Natomiast w piłce afrykańskiej, a konkretnie gabońskiej, gruba sprawa. Najwybitniejszy gaboński piłkarz w historii, kapitan reprezentacji Pierre-Emerick Aubameyang, oficjalnie ogłosił, że rozstaje się z drużyną narodową. Przyznał, że czuje się upokorzony wykluczeniem i późniejszym przywróceniem do składu zespołu po tym, jak drużyna nie zakwalifikowała się do Pucharu Narodów Afryki w 2025 roku. Dość nieładnie potraktowano pana kapitana. Ale sprawa zamknięta. Absolutnie otwarta zaś sprawa związana jest z prezesem PKOL Radosławem Piesiewiczem. W ubiegłym tygodniu głośno było o jego zatrzymaniu i postawieniu mu zarzutów płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. A teraz podobno do przodu posuwa się śledztwo związane z podejrzeniem nieprawidłowości finansowych w PKOL-u i w polskiej lidze koszykówki, którą zarządzał Piesiewicz. I tu można delikatnie powiedzieć, że robi się ciekawie. A w PKOL chcą zwołania posiedzenia, na którym będzie można prezesa odwołać. I proszę, są jeszcze wewnątrz PKOL-u tacy, którzy tego odwołania nie chcą. I na koniec jeszcze o czystych. Potwornie dużych pieniądzach. Transfer Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchester City za 125 milionów funtów, czyli 170 blisko milionów dolarów, stanowi wyrównanie najwyższej sumy w angielskim futbolu i jednocześnie to 4. co do wysokości transfer w historii piłki. Jak zwykle w Anglii wydaje się najwięcej. Łącznie kluby Premier League wydały w tym okienku transferowym blisko 3,5 miliarda funtów. To prawie 4,5 miliarda dolarów.
1: Radio 357.
2: To są sumy, które przyprawiają zawrót głowy. Dobrze, Tomku, że nie podałeś te 170 milionów dolarów, ile to jest w złotych, bo wtedy byśmy wiedzieli, Enzo Fernandez, ile jest wart na przykład kilometrów super autostrady.

0: Sprawa najmu krótkoterminowego wyraźnie zdominowała aktywność naszych słuchaczy, bo to Alicja napisała, może warto wziąć przykład ze Szwecji, gdzie wynajem własnego mieszkania wymaga zgody wspólnoty. Zwykle udziela się jej na kilka miesięcy, a potem zarząd ocenia sytuację i decyduje, czy pozwolenie przedłużyć. To działa, bo to jest kontrola. Panie Mariuszu, pan jest z nami na żywo, witam pana serdecznie, pan właśnie w sprawie najmu.
1: Witam panie Michale, udało mi się w końcu z panem porozmawiać. Panie Michale, tak szczerze mówiąc, witam wszystkich słuchaczy też przy okazji, tak jest szczerze mówiąc, komu ten wynajem krótkoterminowy najbardziej przeszkadza? Przecież miliony ludzi korzysta z takich okazji właśnie, żeby gdzieś można było wyjechać za jakieś tańsze pieniądze. Może ktoś by w końcu pomyślał, żeby na przykład sprowadzić te wszystkie hotele do jakichś niższych cen, takich przyzwoitych dla normalnych ludzi.
0: No
1: właśnie.
0: Nie. Panie Mariuszu, ale to akurat bardzo dobrze, że pan to mówi, bo tu jedna z naszych słuchaczek mówiła o tym, że jest trzecia strona, ci, którzy korzystają, bo tanio mogą spędzić 2-3 dni w ładnym mieście. Ale ja panu powiem, komu przeszkadza. Jeżeli pan sobie wyobrazi blok, w którym jest klatka, na przykład 3-piętrowy i na każdym piętrze 3 mieszkania, czyli daje nam to 3x3, 9 mieszkań, na przykład 3 czy 4 są udostępnione na R&B, na najem krótkoterminowy, to taka klatka zaczyna się zamieniać właśnie w rodzaj hotelu. Poza tym niech pan zwróci uwagę na to, że każdy taki wynajmujący ma określoną ilość śmieci. O tym też na przykład pisze jeden z naszych słuchaczy, który mówi, że wszyscy zapominają o koszcie społecznym. Hałas, zwiększona ilość śmieci, która jest nierozerwalnie związana z najmem.
1: I trzeba do tego dodać jeszcze pieniądze, które ci odwiedzający zostawiają w tym mieście, z których korzystają inni też jeszcze.
0: No tak. No
1: to nie jest takie tylko, że po prostu się zakażemy, jak to się mówi, wszystkim wyjeżdżać.
0: Może rozbudujmy sieć hosteli. Jak pan wie, między hotelem a najmem są hostele.
1: No właśnie, i dlatego może zrezygnujmy z takich budowania takich hoteli, gdzie nocleg kosztuje powiedzmy 500 zł, tak? A zacznijmy budować takie hotele, gdzie powiedzmy taka rodzina trzyosobowa wynajmie sobie za taki hotel za powiedzmy 100-150 zł,
0: no tak?
1: I wtedy jeszcze więcej zostawi w tym mieście pieniędzy w restauracjach, w jakichś tam innych miejscach. Więc uważam, że to jest bardzo zły pomysł i państwo idzie w tym kierunku, jak to się mówi, dyskryminacji ludzi takich, którzy...
0: No, nie stać na hotel, ale niech pan pamięta, panie Mariuszu, że ceny hotelu wynikają z rynku. Jeśli hotel byłby zbyt drogi, to nie będzie miał klientów, a widocznie skoro ustala cenę na 500 zł za dwójkę za dobę, to są klienci i to wszystko się kręci. No, bardzo panu dziękuję za zainteresowanie i polecam nasze popołudniówki, bo to zawsze miło z państwem zamienić kilka słów i usłyszeć, jakie jest zdanie. Tutaj mieliśmy pana Mariusza, który jest zdecydowanie przeciwko ograniczeniom najmu krótkoterminowego. Spójrzmy na zegar. Jest w tej chwili 20 niespełna minut do godziny 18, a my mamy jeszcze dwa tematy, no to przyspieszamy. Siena Pyro.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Sienna Spyro, piosenka, na którą można głosować. Ciekawe, jak sobie poradzi na liście piosenek Radia 357. Propozycje rządu dotyczące zmian w kodeksie karnym budzą ogromny sprzeciw środowiska prawniczego. Chodzi o to, że władza chce zaostrzyć kary za zorganizowanie nielegalnego przekraczania granicy, w tym podnieść grzywnę czy ograniczyć możliwość łagodniejszego traktowania sprawców.
1: Największe emocje budzi jednak propozycja wprowadzenia osobnego, bardzo surowego typu przestępstwa, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci w trakcie przemytu, za co miałoby grozić nawet do 20 lat więzienia. Tymczasem w innych przypadkach nieumyślnego spowodowania śmierci, na przykład podpalenia, pobicia czy spowodowania wypadku, kara wynosi do 15 lat pozbawienia wolności, czyli o 5 lat mniej, mówi dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
2: Te zmiany moim zdaniem są niepotrzebne, a jednocześnie za daleko idące. Jest to taki pomysł, że jeżeli podniesiemy sankcje, to będzie mniej przestępstw danego rodzaju, co od dawna i zostało już sfalsyfikowane, ponieważ przestępca nie czyni przestępstw dlatego, że uważa, że dostanie mało kary i to musi się opłacić, tylko po prostu dlatego, że nie będzie ponosił w ogóle odpowiedzialności karnej.
1: Dodatkowe zaostrzanie kar, kiedy w wyniku przestępstwa nastąpiła śmierć jakiejś osoby, zazwyczaj jest to dodawane w prawie przy przestępstwach bezpośrednio skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, czyli na przykład pobiciu czy błędzie medycznym. Rządowy pomysł to według prawników komplikowanie i tak już skomplikowanego kodeksu karnego.
2: Bardzo to jest daleko od przemyt ludzi, od śmierci. Ktoś, kto przemyca człowieka, raczej nie zamierza kogoś pozbawić życia. Mamy już przecież przepis artykułu 155, który mówi, kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, i tam wszystkie inne przypadki powinny być tam kwalifikowane i to wystarczy.
1: Rykoszetem mogą ucierpieć ci, którzy pomagają ludziom na granicy, mówi profesor Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Podnoszenie kar jest populistycznym działaniem po to, żeby zyskać co? Punkty przy wyborach? Uderzamy w grupy ludzi, którzy niosą pomoc. Innymi słowy powiedzieć, nie będziecie pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, bo będziemy was traktować jak przestępców. Prowadzenie samochodów, jak i prowadzenie akcji pomocniczych dla tych ludzi staje się niebezpieczne i ludzie mogą wtedy ginąć. Więc przyczyna ewentualnych śmierci jest niestety w działaniach rządu.
4: Naszym zdaniem, jeśli państwo rzeczywiście chce ograniczać działalność przemytników, powinno przede wszystkim zmniejszać zapotrzebowanie na ich usługi.
1: Karolina Czerwińska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
4: A temu służyłoby tworzenie bezpiecznych i legalnych dróg przyjazdu do Polski, na przykład poprzez rozsądną politykę wizową, w tym możliwość uzyskiwania wiz humanitarnych oraz przede wszystkim poprzez zapewnienie realnego dostępu do procedury ochrony międzynarodowej zamiast zawieszania jej na granicy, jak to ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej.
1: Ministerstwo Sprawiedliwości nie udzieliło komentarza mimo licznych próśb telefonicznych i mailowych. Czy proponowane przepisy przejdą przez parlament w obecnym kształcie? Okaże się podczas prac sejmowych.
0: Bardzo dziękuję. Ten materiał przygotowała Ola Dobieszewska.

0: No przyznają państwo, jak to pięknie nadal brzmi po tylu latach. Radiohead i Creep. To dwie ostatnie tekstówki dotyczące najmu długoterminowego. Jest polemika z Mariuszem, który przed chwilą był na naszej antenie. Otóż pan Radek pisze. Po pierwsze, pan Mariusz powiedział na antenie, budujmy tańsze hotele. To ma budować? Rząd? Samorządy? A może pan Mariusz ze szwagrem? A po drugie, pan Mariusz powiedział, że przyjeżdżający zostawiają w danym mieście pieniądze. To prawda, zostawiają, ale w muzeach, restauracjach, klubach, a nie tam, gdzie stali mieszkańcy na co dzień zostawiają pieniądze. I jeszcze jedna tekstówka w tej sprawie. Dzień dobry, jestem przeciwny ograniczaniu wynajmu krótkoterminowego, ponieważ jest to często jedyna opcja dla rodzin większych niż 2 plus 2. Mało jest hoteli, które wynajmują pokoje 5-osobowe, a wtedy taka rodzina musi wynająć 2 pokoje, w których teoretycznie śpi jedno z rodziców z 2 dzieci, a w drugim pokoju ja z 3 dzieckiem.
1: Popołudniówka 357.
0: Kończymy zatem ten temat, ale zapewne nie raz będzie się jeszcze pojawiał w naszej popołudniowej audycji. Na koniec felieton Tomasza Jeleńskiego. Niby to samo opakowanie, ale w środku mniej kawy czy czekolady. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypatruje się nieuczciwym firmom, wszczyna postępowania w związku z zaniżaniem wagi sprzedawanych produktów. No to Tomku, bardzo proszę.
2: Zamiast 250 gramów kawy wewnątrz opakowania jedynie 200. To coraz częściej spotykana praktyka w przemyśle spożywczym. Nawet ma to swoje specjalne określenie, mówi Tomasz Chrusny, prezes UOKiK-u.
3: Downsizing lub shrinkflacja to zmniejszenie przez producentów wagi lub objętości produktów.
2: To ile będzie czekolady w tabliczce czekolady?
3: Zamiast 100 gramów czekolady jest 90. Z kilograma mąki w opakowaniu zostały 900 gramów, a butelka napoju już nie jest litrowa, tylko ma 800 ml.
2: Samo opakowanie niemal nie różni się wyglądem od tego, które wcześniej zawierało więcej danego produktu.
3: Jeżeli wygląd opakowania nie sugeruje zmian, konsumenci mogą nie zauważyć różnicy. Zmniejszenie gramatury bez zmiany ceny oznacza w rzeczywistości, że za produkt płacimy więcej.
2: Tak właśnie jest z czekoladkami. Doświadczył tego na własnej skórze Marek Zuber, ekonomista i wykładowca Akademii WSB.
4: Czekoladki, takie samo opakowanie, takie samo, to jest ważne, te same kolory, ta sama wielkość. Właściwie jedyna zmiana dotyczy bardzo małych cyferek gdzieś tam w opisie, no właśnie, gramatura.
2: I problem ten dostrzegają już sami klienci.
5: Wszystko staje się coraz mniejsze.
6: To można zauważyć, cena wyższa, wszystkie artykuły są produkowane w mniejszych ilościach.
2: To trochę tak jak z zawartością cukru w cukrze.
7: Potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie, prawda?
2: Prawda, nawet święta prawda. A UOKiK przygląda się uważnie konkretnym producentom.
3: W postępowaniach wyjaśniających sprawdzamy, czy Danone, Mondelez, Nestle i Unilever w odpowiedni sposób informują o zmniejszeniu ilości oferowanych produktów oraz czy ich praktyki nie wprowadzają konsumentów w błąd.
2: I będą wyciągnięte wnioski i kary być może się posypią, bo klient musi wiedzieć, że tej czekolady będzie mniej niż mógłby się spodziewać.
4: Producent oczywiście ma prawo zmieniać bardzo, bardzo wiele rzeczy. Chodzi tylko o to, żebyśmy my, konsumenci, my, klienci, mieli pełną świadomość tego, że nie płacimy za to samo, za co płaciliśmy wcześniej, czyli wtedy, kiedy te gramatury były większe. I tylko o to chodzi. I za to tak naprawdę ma się zabrać w tej chwili UOKiK.
2: Ale zmniejszone opakowania nie dotyczą już tylko artykułów spożywczych.
6: Nie tylko w artykułach spożywczych tak jest. Myślę, że pasta do zębów też. Środki chemiczne, no to co najczęściej używamy w życiu codziennym, to zdecydowanie tak.
2: A jak wybierzemy się na małe co nieco, to może się okazać, że jakoś tak dziwnie porcje się zmniejszyły.
8: Zdecydowanie za mało.
5: Mało ziemniaków, mniejszy, nie wiem, kawałek mięsa albo surówki.
2: I człowiek potem głodny chodzi i musi coś przekąsić. Coś słodkiego pan proponuje?
7: Sacharyna to ma w ogóle 500% cukru w cukrze.
2: Nie no, aż tak to nie. Wolę po prostu więcej schaboszczaka na talerzu i 250 gramów kawy.
0: Dzięki Tomaszu. Dzięki, bądźmy czujni, patrzmy na gramaturę. A na koniec będzie mój stempelek z mojej regałowej półki. Dla państwa dzisiaj na koniec zespół Inner Circle, ale proszę posłuchać, jakie to jest bardzo ładne, melodyjne.

0: Wyobraź sobie, że mieszkasz 30 km od linii frontu i każdego dnia słyszysz drony i wybuchy.
1: Mnie niezwyczajno tut, że tut tak cicho.
0: Jak znaleźć siłę, aby wychowywać dzieci, gdy ich ojciec od 4 lat jest zaginiony?
2: Kiedy tato znikł, ona przestała rozmawiać.
0: Czy w takiej sytuacji o wojnie można choć na chwilę zapomnieć?
3: No, skaże, lubię, lubię, lubię.
4: 10 dni wytchnienia. Reportaż z wyjazdu, na który ukraińskie kobiety i dzieci zaprosiła Fundacja Humanitarna Folkowisko. Na antenie Radia 357 już w najbliższy piątek, 4 września po 18 w popołudniówce.
0: Grażyna Bochenek, zapraszam.
5: Minęła godzina 18, jest środa, drugi dzień września. W Radiu 357 koniec popołudniówki, czyli serwis informacyjny, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
6: Częstochowska prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie kierowcy ciężarówki zatrzymanego po wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 inne zostały ranne. To robotnicy drogowi. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Sąd o ewentualnym aresztowaniu 32-latka zdecyduje jutro. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski w delegaturze Prokuratury Krajowej w Katowicach, to właśnie tam dziś trwają tak zwane czynności związane ze śledztwem w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według mediów Rafał Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Wchodząc do prokuratury powiedział dziennikarzom, że jest poszkodowany. Dziś prokuratura generalna poinformowała o zatrzymaniu kolejnych 3 osób w sprawie Zonda Krypto. Jak mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, zatrzymanie nie mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery w Zonda Krypto, ale także do zaginięcia Sylwestra Suszka.
7: Te 2 śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
6: Sylwester Suszek zaginął w tajemniczych okolicznościach 4 lata temu i od tego czasu jego los pozostaje nieznany. Mało prawdopodobne, że jest osobą zaginioną, przyznał minister Żurek dopytywany przez dziennikarzy. Śledczy zabezpieczyli też majątek zatrzymanych osób, który ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze.
7: Doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
6: Tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski odpowiedział na pytania polskiej agencji prasowej w sprawie sytuacji w PKOL po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Uważnie monitorujemy sytuację i czekamy na niezbędne decyzje Narodowego Komitetu zgodnie z jego statutem, przekazał MKOL. Nie odniósł się w żaden sposób do kwestii ewentualnego zawieszenia PKOL-u w prawach członka olimpijskiej centrali. Sąd apelacyjny w Gdańsku uznał Wojciecha Olszańskiego, pseudonim Jaszczur, za winnego publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej podczas zgromadzenia w Grudziądzu w 2022 roku. Sąd odwoławczy złagodził wyrok pierwszej instancji, obniżając karę.
8: Wymierzamy karę roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Punkt 2. Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok pozostałej części.
6: Mówił sędzia Rafał Ryś. Sąd zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych postępowania odwoławczego, a w tym od opłaty za obie instancje. Wydatkami postępowania obciążył Skarb Państwa. Po wyroku Olszański powiedział dziennikarzom m.in., że dostał wyrok i go wykona, a wyrok jest prawomocny. Na koniec wracamy do tematu likwidacji transportu konnego w Tatrach. Inspekcja, inspektor, inspektorat. Czy te słowa zostaną zarezerwowane dla organów państwowych? Tego chcą władze Małopolski, co jest reakcją na działania Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Więcej w relacji Andrzeja Zasadniego.
9: Po głośnych protestach obrońców zwierząt małopolskie władze przechodzą do kontrofensywy. Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar twierdzi bowiem, że zbyt wiele osób zakłada mundury z napisem inspekcja i podszywa się pod przedstawicieli urzędów.
10: Nie można podszywać się pod organy i przypisywać sobie kompetencji, których się nie posiada.
9: Wojewoda chce więc rezerwacji inspekcji, z czym zgłosił się do premiera, a konie z trasy do morskiego oka nie znikną.
10: To jest bardzo często większą krzywdą dla konia. Jak on, nie wiem, będzie stał w stajni, ja nie wiem, co sobie te osoby wyobrażają, że on będzie radośnie sobie biegał i hasał tutaj po halach górskich. No nie, no, koń to nie owca na litość boską. Te konie muszą pracować i dla ich zdrowia to też jest potrzebne.
9: Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
6: Sprawą Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt zajmuje się prokuratura, która sprawdza legalność i kwestie finansowe. Tą informacją kończymy dzisiejsze serwisy. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
5: Dziękuję, Olu. To było bardzo miłe dzisiaj mieć tutaj Ciebie obecną w naszym programie.
6: I również było bardzo miło.
5: To jeszcze pogodę zobaczmy na jutro, co się dzieje. Takie powiem ci synoptycy chyba się nie bardzo starają, bo mówią tak. Zachmurzenie umiarkowane, ale okresami będzie duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie trafią się burze. Zwłaszcza na Podkarpaciu i na Wybrzeżu. Jeśli chodzi o rano, to na wschodzie i południowym wschodzie, czyli województwo podkarpackie, silne zamglenia. I ta widzialność spadnie do 300 metrów. Temperatury na jutro? W zasadzie na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23. No okej, ale nad morzem, na Suwalszczyźnie 19. Czyli jutro taki dzień, trudno powiedzieć jaki. Życzę Państwu, żebyście Państwo mieli raczej to miejsce, gdzie zachmurze będzie umiarkowane, a nie będzie padało.
11: Radio 357.
5: Za chwilę już obywatelka 357, Kasia Linc, ale wcześniej chcę podziękować Andrzejowi Rutkę za audycję, którą przygotował, i Julii Nowaczyńskiej za realizację, a Państwu za aktywność. Michał Olszański, do usłyszenia w najbliższą środę w popołudniówce, ale jeszcze startuje audycja W Cztery Oczy w najbliższą niedzielę o 17:00. Polecam. Piotrek Szumowski będzie gościem, będzie się działo.

Amen Dunes, Bedroom Drum. Zaczęliśmy piosenką, która brzmi trochę tak, jakby jeszcze nie wiedziała, że audycja już się rozpoczęła. Trochę się budzi, trochę sprawdza, czy ktoś jej słucha i oczywiście wierzę, że słuchaliście. Ale też nie tylko na wierze się opieram, mam twarde dowody, namacalne. O ile wiadomości, które do mnie piszecie, można za takie uznać. Nazywam się Kasia Lins, to jest Obywatelka 357. Zostańcie ze mną do godziny 19, a wydarzą się rzeczy niemożliwe. Takie, których próżno szukać w telewizji, internecie, czy nawet innych falach radiowych. I może właśnie taką niemożliwością przyatakuje od razu, a mianowicie hit, który nie brzmi jak hit, stadionówka, która raczej pod stadiony szyta nie była. Niewielu to potrafi, ale on, człowiek w białym t-shircie i blue jeans, owszem. Bruce Springsteen, I'm on Fire, wersja jak żywa.

Moi drodzy, będę okrutna, mimo wielkiej miłości do piosenki I'm on fire. Bruce Springsteen był mi potrzebny również z powodów organizacyjnych, chociaż myślę sobie, że gdyby wiedział, że został oddelegowany do pełnienia roli, no właściwie supportu artystki tej rangi i tej wielkości, a szczególnie tej artystki, no nie płakałby jakoś szczególnie histerycznie. W ostatniej audycji zagrałam dla was sporo folkowych piosenek korzennych amerykańskich artystów, więc pojawienie się tu dziś Dolly Parton nikogo nie powinno zdziwić. Dziś słuchamy jej na pewno inaczej, ale wierzę, że tylko bardziej. Dolly Parton i wersja koncertowa My Blue Ridge Mountain Boy. From the shack by a mountain stream.

Dolly Parton, My Blue Ridge Mountain Boy, nagrała w Nashville w 1969 roku, mając zaledwie 23 lata, ale tego, że jej talent i jej charyzma zawładną Ameryką, można się było spodziewać już dużo, dużo wcześniej. Zresztą sama od dziecka deklarowała dość pewnie, że będzie wielką gwiazdą. I nawet jeśli to by oznaczało, że była prekursorką modnej teraz afirmacji, no to jednak trzeba przyznać, że miała talent bezwzględny i też warunki, aby to życzenie spełnić. Może raczej wypracować ciężką i regularną pracą. Dzisiaj na hasło Dolly Parton wyświetla nam się raczej w głowie cała gotowa instytucja, cekiny, stadiony, dekady kariery, a tutaj mamy bardzo młodą songwriterkę, która najwyraźniej już wie, że jeśli melodia będzie wystarczająco dobra, można w niej opowiedzieć właściwie wszystko. I to jest w ogóle świetne w country. To w country uwielbiam, że przez chwilę słuchamy bardzo przyjemnej piosenki o górach, a potem orientujemy się, że życie wszystkich bohaterów jest w absolutnej ruinie. No dobrze, Stevie Nicks, sprawdźmy, co dzieje się w piosence Kind of Woman.

Stevie Nicks napisała Kind of Woman jeszcze w 1973 roku. Piosenka trafiła jednak dopiero na jej pierwszy solowy album Belladonna w 1981, no więc 8 lat w szufladzie i w oczekiwaniu, czyli bardzo ambitna próba czasu, ale skoro uznała po tych 8 latach, że piosenka trafia na album, próba udana. Belladonna była zresztą dla Nicks czymś w rodzaju sprawdzianu. Ona chciała wiedzieć, czy potrafi istnieć sama, niezależnie, poza zespołem, poza Fleetwood Mac, poza właściwie całą ogromną maszyną zespołu Fleetwood Mac. Odpowiedź znamy. Potrafiła. Potrafiła. I teraz ktoś, kto jest w czekaniu, znacznie bardziej radykalny. Billie Holiday i według mnie największa, najpiękniejsza, najbardziej przejmująca piosenka przez nią zaśpiewana. I'll Be Around.

Billie Holiday, I'll Be Around. I właściwie sama deklaracja zawarta w tym tytule jest czymś, co piękne jest być może wyłącznie w piosence. Będę tutaj, brzmi romantycznie, bo to jest bardzo intymna deklaracja, a za Billie stoi cały świat, bo smyczki, harfa, dęte, fortepian, gitara, orkiestra Raya Ellisa. Bardzo dyskretna piosenka o czekaniu, która dostaje oprawę godną końca świata. Bo taka sytuacja to bardzo często jest koniec świata. A teraz dla kontrastu zabierzemy prawie wszystko i zostawimy głos Marka Sandmana i mandolinę. Morphine, In Spite of Me.

Jimmy Ryan gra na mandolinie i właściwie tyle. To jest dość niezwykłe jak na Morfin akurat, bo ten zespół stworzył sobie przecież jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych zestawów dźwięków lat 90., a mianowicie bas Sandmana, dwustrunowy bas Sandmana, barytonowy saksofon i perkusja, no czyli takie dość nieoczywiste rozwiązanie. A tutaj wszystko znika i bardzo mocno działa. I zostaje piosenka o bardzo specyficznym rodzaju dumy, takim trochę zepsutym. Patrzysz na kogoś, kto kiedyś był bardzo blisko, widzisz, że świetnie sobie poradził i myślisz, wiedziałem, że ci się uda, pomimo mnie. No więc to pomimo mnie jest oczywiście całym problemem, intrygą tej piosenki. I zaczynam chyba widzieć jakąś prawidłowość w tym dzisiejszym zestawie, w dzisiejszej audycji. Dolly tęskni za człowiekiem, którego zostawiła. Billy będzie czekać. Sandman patrzy na kogoś, kto poradził sobie bez niego. No więc teraz może ktoś, kto spróbuje przynajmniej jedną rzecz naprawić. Cat Power, Unhate.

Cat Power and Hate. To była piosenka, której wysłuchaliśmy i bardzo lubię już sam fakt jej istnienia. W 2006 roku Sean Marshall nagrywa Hate, w 2022 wydaje płytę Covers, na której coveruje samą siebie. Wraca do piosenki Hate i nagrywa ją jako Unhate. No więc podoba mi się sam pomysł, że można potraktować własną piosenkę tak, jak traktuje się cudzą, nie jako dokument, którego nie wolno ruszyć, tylko jednak jako coś plastycznego, jak materiał. Można wejść jeszcze raz, poprzestawiać i wyjść, bo czemu nie? Ale też tym sposobem znaleźliśmy się we współczesności, bo ci, którzy są ze mną nie po raz pierwszy, wiedzą, że tu się dzieją najczęściej wycieczki międzypokoleniowe. Tak więc najwyraźniej czas na rok 2026. Phoebe Bridgers, Kill Me.

Może nikt mi teraz nie uwierzy, bo przecież wszystko wskazywałoby raczej na to, że fanuję Phoebe Bridgers, ale chyba skłamałabym, deklarując coś takiego. Dopiero jej najnowsza płyta zatrzymała mnie na dłużej i ciekawa jestem, jak ta moja relacja z nią, z tą artystką się rozwinie. A tymczasem zostańmy jeszcze moment z młodymi dziewczętami.

Słuchacie audycji Obywatelka 357, a ja, czyli Kasia Linz, będę zobowiązana, jeśli podzielicie się ze mną informacją dotyczącą waszego statusu, a mianowicie, czy słuchacie, a jeśli tak, to właściwie dlaczego? I czy odnajdujecie się z tymi moimi wyborami? Czekam również na pozdrowienia, a dostałam przed chwilą na przykład takie i pochwalę się od ekipy Radia 357, która jest w drodze na Festiwal Górski i postanowiła wysłać mi swój support, w związku z czym ja również wam go wysyłam. A to była piosenka Fine, Days Incomplete. Moje najświeższe odkrycie w dzisiejszym zestawie. I tutaj wyjątkowo nie mam potrzeby opowiadać wam historii tej piosenki. Bardzo podoba mi się, że czasem jeszcze można po prostu znaleźć muzykę bez 30-lecia reedycji na przykład. Fine Glindvat jest z Kopenhagi. Rocky Top Ballads to jej debiutancki album. A Days Incomplete jest jedną z tych rzeczy, które po pierwszym odsłuchu wydają się trochę znajome, bo chyba ciężko udawać, że nie brzmi jak Hope Sandoval, ale że Mazi Star to jeden z, no myślę, że z piękniejszych składów, jaki nam się przydarzył, nam, czyli ludzkości. No zupełnie nie będę narzekać na taką odświeżoną wersję. I teraz jeszcze małe sprostowanie dla osób, które przez kilka następnych minut będą zastanawiały się, skąd znają tę piosenkę. I to nie jest Rosalia, choć śpiewa Rosalia. Bonnie Prince Billy wydał ją w 1999 roku. Potem nagrywa tę piosenkę Johnny Cash, a później trafia ona do młodej Rosalii, jeszcze przed tym wielkim komercyjnym sukcesem i kolejnych albumów. I See a Darkness pojawia się na debiucie Rosalii właśnie w 2017 roku, pośród muzyki wywodzącej się z flamenco. Wtedy ją zresztą poznałam dzięki tej piosence, dzięki coverowi. Rosalia, I See Darkness.

Rosalia, I See a Darkness. I chyba to jest dobre miejsce, żeby już niczego specjalnie nie rozjaśniać. Bardzo często pod koniec audycji mam odruch, żeby jakoś to wszystko pozbierać, powiedzieć, o czym właściwie była ta godzina, wyciągnąć wniosek, najlepiej jeszcze taki, który brzmi, jakbym od początku wiedziała, co robię. No, nie zawsze wiem. Miałam na liście piosenek, które z jakiegoś powodu chciały być dzisiaj razem. Powodem jest przeważnie nastrój, stan emocjonalny i rejestr, na którym no, w danym momencie odbieram, także przykro mi, ale wtedy wszyscy są na niego skazani. Dziękuję za tę wspólną godzinę. Wydawcą audycji był Bartek Gil, realizował Szymon Kulisz. Ja nazywam się Kasia Linz, a to była Obywatelka 357. Została ostatnia piosenka. U mnie jest ostatnia, chociaż kiedyś została wybrana na pierwszą. Wokal otwiera debiutancką płytę Madrugady, Industrial Silence, więc na koniec zostawiam was z początkiem. To chyba całkiem uczciwe. Madrugada, wokal. Do usłyszenia.

Zaczęliśmy, myślę, dość enigmatycznie, od tak naprawdę dwóch utworów. Nie wiem, czy państwo to wyłapali. W sumie taki był zamysł, żeby tego nie wyłapać, ale połączyłem tutaj dwie piosenki. To jest Epilogue i Kicking In od zespołu The Amazons. Chociaż tak naprawdę tego Epilogue nie powinniśmy chyba liczyć jako taki pełnoprawny utwór, a to dlatego, że był swego rodzaju łącznikiem pomiędzy płytą z roku 2025, czyli 21st Century Fiction, a tym, co pojawiło się dosłownie kilka dni temu, czyli 21st Century Fiction Epilogue, bo właśnie po roku wydania od tego albumu mogliśmy otrzymać właśnie taką, można powiedzieć, chyba wersję deluxe od grupy The Amazons. Kicking In, Blood on the Bone, które było już prezentowane tutaj we Wróżeniu z Fusów, a także One Hot July. To są te trzy utwory tak naprawdę, które można postrzegać jako nowe, pełnoprawne utwory. Zresztą ten, który przed chwilą wybrzmiał, czyli Kicking In, będzie naszą piosenką dnia w Radiu 357 w najbliższy piątek. I to nie jest tak, że ja jestem jakoś szczególnie przywiązany do grupy The Amazons i tak naprawdę nie jestem też żadnym specem, jeśli chodzi o dyskografię tego zespołu. Znam raptem kilka piosenek, ale biorąc pod uwagę to, jak bardzo za każdym razem przywiązuję się do utworów, które już usłyszałem, to myślę, że w końcu tego tak zwanego nura w tę dyskografię trzeba będzie dać i zacząć być może trochę więcej prezentować tej grupy z Wielkiej Brytanii. Dokładnie to jest zespół z Reading, Berkshire, i założony został w roku 2014. W tym momencie skład zespołu to Matthew Thompson, Chris Alderton, Elliot James Briggs, Ella McRobb i George LePage. The Amazons po raz kolejny we Wróżeniu z Fusów, ale myślę, że to nie najgorsza informacja, biorąc pod uwagę, jak to brzmi. Kiedy po raz pierwszy w zeszły piątek usłyszałem właśnie utwór Kicking In, wziąłem sobie za punkt honoru, żeby taki właśnie utwór znalazł się w tym zestawie naszych piosenek dnia i dopiąłem swego. Mam nadzieję, że ku państwa zadowoleniu. A teraz przechodzimy do kolejnej nowości, bo jak żeby nie obejść we Wróżeniu z Fusów takiej premiery jak najnowsza płyta Chelsea Wolfe. 21 sierpnia ukazała się już w całości płyta The Dark.

Chelsea Wolfe, The Dark. To tytuł jej najnowszej, już 9. w dyskografii płyty. I jest to oczywiście następczyni płyty She Reaches Out to Reaches Out to She. Wydaje mi się, że nawet swego czasu płyta tygodnia w Radiu 357. Staramy się za każdym razem docenić w jakiś sposób twórczość Chelsea Wolfe, tym bardziej, że po raz kolejny przyjeżdża w tym roku do Polski, więc zakładam, że być może część z Państwa na ten koncert się wybiera. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Jeśli mam być zupełnie szczery, z racji natłoku obowiązków nie byłem jeszcze w stanie przesłuchać całej tej płyty, ale właśnie kilka tych utworów, włącznie z singlami, sprawia, że na pewno chciałbym tutaj właśnie kilka akcentów z niej przemycić, bo to jest po prostu bardzo, bardzo dobry album. Zresztą recenzje też to wszystko potwierdzają. Jeśli mogę na podstawie tego wszystkiego, co wysłuchałem jak do tej pory, wysnuć jakiś wniosek, to wydaje mi się, że jest delikatnie, ciężko pewnie mówić o braku mroczności, ale delikatnie może mniej mroczny, bardziej piosenkowy ten album. To na pewno, chociażby te single jak Death Is Not The End, czy nade wszystko Cold, które było w poniedziałek z kolei naszą piosenką dnia, świadczą o tym, że Chelsea być może trochę właśnie zrezygnowała z tej takiej mroczności, takiej, nazwałbym to chyba takiej mgły na utworach, i trochę wyszła do ludzi, chociaż cały czas ten przekaz jest bardzo dla niej charakterystyczny. Przed chwilą zagraliśmy utwór Swallower i jeszcze do jednego akcentu z tej płyty oczywiście wrócimy, natomiast teraz no, chciałem przypomnieć Państwu, do jakiego brzmienia mnie z kolei Chelsea Wolfe przed laty przyzwyczaiła i wydawało mi się, że ciężko będzie się z niego jakoś tak odrzeć. Dobrze, że to się stało, ale też całe szczęście, że możemy sobie wrócić do takich kompozycji jak właśnie 16 Psyche.

mateusz.fusiasz@radio357.pl albo oczywiście tekstówki. Proszę się kontaktować, się korzystać z tej możliwości. Będę się starał w miarę możliwości odpowiadać na Państwa wiadomości. Natomiast tutaj dokonałem takiego swego rodzaju połączenia, no bo zagraliśmy oczywiście Sixteen Psyche z płyty His Span Chelsea Wolf. To był rok 2017 i tak naprawdę od tego momentu ja zacząłem się jakoś zagłębiać w twórczość Chelsea, ale następnie dzisiaj zaproponowałem coś takiego, co wydaje mi się mogło Państwa delikatnie zahipnotyzować. To był zespół The Spits, Something to Consume, rok 2025, taki był tytuł płyty, a tytuł utworu to A Strange Moon Selenophilia. I mógłbym Państwu powiedzieć cokolwiek to znaczy, ale akurat sprawdziłem i selenofilia to jest po prostu miłość do księżyca. No i biorąc pod uwagę, jak piękny jest ten jedyny nasz naturalny satelita Ziemi, no to wcale się nie dziwię, że można się w nim zakochać. A The Spits to też myślę, że jest zespół, w którym można się zakochać. To jest zespół złożony z samych pań, grupa z Austin w Teksasie. Mamy tutaj Ave Schrobilgen, Eleanor Livingstone, Kate Holter i Chloe DeSant Aubin. Przyznają Państwo, że to, co słyszymy na tym ich debiutanckim albumie Something to Consume, jest naprawdę całkiem intrygujące. Zresztą zaraz zobaczymy, jak szerokie jest to brzmienie. To nie tylko takie hipnotyczne melodie, ale także panie potrafią zdecydowanie łupnąć. Myślę, że będziemy sobie dalej tę dyskografię pogłębiać tutaj we wróżeniu z fusów. Natomiast ciekawostka jest taka, media kolportują przynajmniej taką informację, bo zespół trochę temu przeczy. W sumie wcale się nie dziwię, ale to zaraz wytłumaczę dlaczego. Bo media podają, że ta grupa zawiązała się po obejrzeniu pewnego filmu. I to był film zatytułowany The Dirt, który był netflixową biografią Motley Crue, bardzo mocno przekoloryzowaną, ale no właśnie same dziewczyny odrzucają tę wersję zdarzeń. Biorąc pod uwagę, że film był mocno średni, to myślę, że też nie chciałbym, żeby do tego wątku biograficznego dorzucać takiego motywu, że na podstawie takiej produkcji mnie zachciało się tworzyć muzykę. Także być może powinniśmy się jednak bardziej trzymać wersji dziewczyn, że chciały grać muzykę i tyle, niż że panowie z Motley Crue filmowo je do tego jakoś zainspirowali. Więc to był jeden utwór, tak jak mówiłem, Miłość do Księżyca, ale proszę teraz posłuchać, jak dziewczyny dają po gitarach Throw Yourself to the Sword.

No i proszę bardzo, tutaj dokonaliśmy kolejnego połączenia, jeśli chodzi o wróżenie z fusów dzisiejsze, bo Throw Yourself to the Sword od grupy The Speeds połączyliśmy sobie z Chelsea Wolfe, do której zaznaczałem, że sobie jeszcze na chwilę wrócimy. Halo to kolejny utwór z tej najnowszej płyty The Dark i myślę, że za każdym razem Chelsea pokazuje nam no coś innego. To jest cały czas oczywiście ten obręb klimatu, to jest to brzmienie, ale mimo wszystko zauważam tutaj pewne różnice w tych utworach, a to jest, wydaje mi się, za każdym razem bardzo wartościowe, jeśli artyście się w ogóle chce trochę na płycie pokombinować, mimo że już jakaś tam łatka do niego przylgnęła. No a teraz będzie trochę mocniej, a to za sprawą bardzo, bardzo intrygującej postaci i jej urodzin. The mind!

No to już nie będę Państwa trzymał dłużej w niepewności. Dino Casares ma dzisiaj urodziny, czyli gitarzysta i założyciel zespołu Fear Factory, a Roboticist to jest zdecydowanie najnowsza kompozycja w dorobku zespołu. 29 sierpnia się ukazała także raptem kilka dni temu. Nawet nie był to piątek, tylko w ogóle sobota. Tak nam wyskoczyli z takim utworem panowie z Fear Factory. Panowie z Fear Factory, którzy teraz są zupełnie innymi panami niż przed laty, to trzeba powiedzieć, bo ten skład się na przestrzeni lat trochę zmieniał i to jest trochę takie nowe otwarcie. Dino Casares mówi, że przyszłość nie nadchodzi, ona już tu jest. Roboticist to kolejna ewolucja Fear Factory, człowiek, maszyna i wojna. O to, co nadejdzie, nie mogę się doczekać, aż wszyscy usłyszą początek nowej ery Fear Factory. No i właśnie go usłyszeliśmy, a ten nowy zespół, o którym warto myślę wspomnieć, no to Milo Silvestro na wokalu, Pete Weber na perkusji, Tony Campos na basie i właśnie Dino Casares. Ale myślę sobie, że z racji tego, że świętujemy jego urodziny, no to powinniśmy też docenić jego najważniejsze w muzyce dokonania w industrial metalu, więc zapraszam Państwa do Demanufaktury. Replika. Ha!

Rok 1995, The Manufacture i Replica, Fear Factory, we wróżeniu z fusów, to jest odcinek 286. I ja bardzo często w tych audycjach, czy to tych odsłonach podcastowych, czy tych na żywo, staram się Państwu też prezentować utwory, które po prostu są dla mnie takimi soundtrackami danego dnia, tygodnia. Prezentuję tutaj utwory, które nie tylko jakoś tam się łączą z kalendarium albo pasują do tego obecnego klimatu audycji, ale także takie, które po prostu za mną chodzą. I w ostatnim czasie, któregoś razu znów gdzieś algorytm podpowiedział mi grupę White Zombie, no i proszę się teraz nastawić, że wirtualna perkusja, wirtualna gitara będą na chodzie.

I tutaj znów dokonaliśmy pewnego rodzaju połączenia. I akurat tutaj to wszystko bardzo pasuje klimatycznie, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, ale zaczęliśmy sobie teraz taki krótki segment z takim industrial metalem, takim trochę brzmieniem właśnie połączeniem metalu z elektroniką. Więc zagraliśmy po White Zombie także Powerman 5000, a teraz grupa Orgy. Ostatnio odbyłem ciekawą rozmowę na temat tego, że Orgy przygotowali, zresztą na płycie Candy Ass, do której teraz zajrzymy, bardzo dobry cover kiedyś. Prezentowałem go tutaj przy okazji tej audycji coverowej. No bo Blue Monday w wykonaniu zespołu Jaya Gordona to jest naprawdę, naprawdę coś. A teraz będzie utwór Revival i tutaj proszę się dobrze wsłuchać w tego drugiego wokalistę. Obok Jaya będzie niespodzianka.

Rok 1998, płyta Candy Ass i utwór Revival we Wróżeniu z Fusów. No i nie wiem, czy państwo wyłapali, że obok Jaya Gordona mamy tutaj Jonathana Davisa z grupy Korn. Takie tutaj było zaproszenie i myślę, że współpraca wyjątkowa, bo utwór Revival to jest naprawdę, naprawdę coś. No a teraz przed kolejnym utworem należą się państwu słowa wyjaśnienia, bo to będzie kolejny utwór grupy Orgy, ale to będzie zupełna świeżynka. No może nie taka sprzed kilku dni, bo utwór ma ponad miesiąc, ale Dangerous Life zwiastował, kiedy się ukazywał, 17 lipca, trasę koncertową, w którą Orgy zostało zaangażowane jako taki trzeci kompan do Marilyna Mansona i Roba Zombie. Bo o tej trasie już państwu wspominałem, tylko wcześniej nie zająknąłem się akurat o tym, że będą to trzy zespoły. Ta trasa koncertowa cały czas trwa. Nawet dzisiaj mamy w Blossom Music Center w Ohio koncert w Cuyahoga Falls, a potrwa ona jeszcze przynajmniej do 11 grudnia. Na razie nie znalazłem informacji, czy być może Dangerous Life zwiastuje jakieś wydawnictwo, które byłoby następcą tego ostatniego z roku 2004, czy też epki z roku 2015, ale myślę, że w tej konkretnej audycji takie utwory powinny w końcu wybrzmieć.

No to tak, żeby ten hat-trick muzyczny był odpowiednio ustrzelony, to potrzebujemy jeszcze tej trzeciej bramki. Było White Zombie, czyli Rob Zombie odhaczony. Było Orgy, czyli zespół Jaya Gordona odhaczony. Brakuje nam tylko Marilyna Mansona. Do tej nowej płyty już nie będziemy zaglądać, ale pojawiło się jeszcze coś, zupełnie innego. Płyta Hollow Billiego Morrisona, który znany być może jest Państwu jako przede wszystkim gitarzysta Billiego Idola. On wydał swoją taką właśnie płytę, gdzie pozapraszał gości i gościnnie właśnie na utworze The Taylor słyszymy Marilyna Mansona.

Generalnie tak sobie pomyślałem, że to byłoby dla mnie wielkie, absolutnie wielkie wyróżnienie, gdyby Marilyn Manson słuchał Wróżenia z Fusów albo Trent Reznor słuchał. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jaką podobno do dziś darzą się sympatią panowie Trent i Marilyn, to myślę sobie, że może lepiej, żeby akurat tego dzisiejszego odcinka nie słuchali, bo takie to właśnie było połączenie, że zagraliśmy The Taylor Billiego Morrisona z gościnnym udziałem Marilyna Mansona, a potem zajrzeliśmy sobie do debiutanckiej płyty Nine Inch Nails, czyli Pretty Hate Machine, Terrible Lie. Cały czas gdzieś tam krążymy wokół tego industrialnego brzmienia, ale wydaje mi się, że już teraz je porzucamy, a to dlatego, że przechodzimy już sobie do innych artystów, takich, którzy z takim brzmieniem kojarzeni nie są. Wracamy do płyty Billiego Morrisona, do Hollow, i teraz będzie Becoming, gdzie śpiewa Sally Erna, a na gitarze mamy Nuno Betancourta.

Tak sobie teraz przypomniałem, że Saliego Erny to mogliśmy ostatnio wspólnie posłuchać przy okazji audycji Gruzja, w której wspominaliśmy wspaniałą muzyczną postać, jaką niewątpliwie był Layne Staley. I raz jeszcze chciałbym Państwu podziękować za tak szeroki odzew w tamtej audycji z dnia 25 sierpnia. Myślę, że to był dobry hołd dla wokalisty grupy Alice in Chains, dla wokalisty Matt Season i no, tego wszystkiego, czego Layne w muzyce dokonał. No a tutaj Sally Erna śpiewał nie z zespołem Godsmack, a na płycie Hello Billiego Morrisona, czyli tak jak wspomniałem, przede wszystkim znanego być może Państwu z działalności z Billym Idolem, no i tutaj na gitarze grał także Nuno Bettencourt. I co ciekawe, ostatnio trafiłem na YouTubie gdzieś na wersję, bardzo ciekawy cover to był, na wersję Warpix, której śpiewał Corey Taylor. Na gitarze mieliśmy właśnie Nuno Bettencourta. Był na perkusji Matt Sorum, znany z Velvet Revolver czy Guns N' Roses. No i na basie wspaniały, legendarny Geezer Butler. Tej wersji niestety jeszcze nie ma w serwisach streamingowych ani takich możliwych do zaprezentowania na antenie, więc odsyłam Państwa na YouTube'a. Proszę zobaczyć, jak tłum zgromadzony w sali koncertowej śpiewał razem z Corym Taylorem Warpix, bo myślę, że to hymn taki antywojenny, cały czas bardzo, bardzo aktualny, może nawet bardziej aktualny niż wtedy. Naprawdę bardzo ciekawie dzieje się na tej płycie Hello Billiego Morrisona. Tak jak wspomniałem wcześniej, i Marilyn Manson tam śpiewa. I mamy Saliego Ernest Godsmack i Nuno Bettencourta z Extreme. I to nie wszystko, bo zaglądam sobie jeszcze do tej płyty i ewidentnie mamy tutaj więcej muzyków, takich na przykład jak Steve Stevens, jak Chad Gray, jak Duff McKagan, także przecież basisty grupy Guns N' Roses i Velvet Revolver. No i była też jeszcze jedna postać, która akurat szalenie mnie zaintrygowała, bo byłem po prostu bardzo ciekawy, jak to będzie brzmiało. Więc Billy Morrison na 11 utworze na tym krążku, Never Gonna Change, zaprosił do współpracy Dextera Hollanda z The Offspring.

A ja cały czas z uporem maniaka przypominam Państwu, że można do mnie pisać mateusz.fusiarz@radio357.pl. Tekstówki także można wysyłać, wszystko na maila przychodzi, także proszę się kontaktować i na bieżąco w pewnym sensie może reklamować, a może po prostu zgadzać się z tymi wyborami muzycznymi, które dzisiaj przy środowym wieczorze Państwu prezentuję. Dexter Holland, Billy Morrison, Never Gonna Change. No i to wszystko przy okazji tworzenia tej playlisty po prostu pięknie składało się w całość, bo The Offspring też ostatnio opublikowali nowy utwór. Można powiedzieć nowy stary, bo to jest cover piosenki The Ramones, I Wanna Be Sedated.

No nie będę, drodzy Państwo, ukrywał, że jednak The Offspring grające ostatnio to nie jest moje takie go-to najczęstsze, jeśli chodzi o wybory muzyczne, ale za każdym razem doceniam i koncertowo, i to, że się po prostu muzyką chce. Chociaż no, wydaje mi się, że mając konkretny wiek, to taka muzyka jakoś tak już chyba nie do końca pasuje, ale z drugiej strony, dlaczego ja mam to oceniać? Jeżeli panowie chcą to robić, niech robią to dalej. Jeżeli wypełniają hale, niech wypełniają je dalej. Jest w każdym razie popyt na taką muzykę i na takie brzmienie. Ja jednak przy okazji wyborów muzycznych do takiej audycji częściej sięgałbym po takie historie.

Ja wiem, że jest 2 września, drodzy Państwo, ale myślę, że tym konkretnym utworem jeszcze jakiś taki delikatny klimat wakacyjny można było wprowadzić. Nie jeżdżę na deskorolce, ale słuchając tej piosenki absolutnie chciałbym potrafić na niej jeździć i czuć w taki sposób ten letni klimacik. Won't You Bet z Conspiracy of One to był rok 2000, więc cofamy się jeszcze o 2 lata i mamy płytę Americana.

To było najdłuższe połączenie, jakiego dzisiaj we Wróżeniu z Fusów dokonaliśmy, bo z płyty Americana zagraliśmy jej zupełną końcówkę. To było Pay the Man, które jak dla mnie jest najbardziej takim psychodelicznym w ogóle w historii utworem, który wyszedł spod palców Dextera Hollanda i spółki. Natomiast później mieliśmy jeszcze coś takiego jak Pretty Fly Reprise i tak właśnie, myślę, że bardzo intrygująco kończyła się płyta Americana. I kiedy ja przygotowywałem tę playlistę, to miałem wrażenie, że klimatem zupełnie idealnie wpasowuje się kolejny utwór, czyli Blood and Thunder Mastodona, bo na początku ta gitara brzmi trochę jako coś takiego swego rodzaju punkowego, no ale później już wiemy doskonale, że to jest tamta płyta, Leviathan z roku 2004 i że to jest, myślę, że jeden z największych hitów Mastodona. No a Mastodon, wiadomo, że w ostatnim czasie wydawał nowe single, zresztą prezentowałem je Państwu we Wróżeniu z Fusów. Myślę, że nade wszystko pamiętają Państwo Snakes for Dinner, gdzie gościnnie wystąpił Josh Homme z grupy Queens of the Stone Age. No ale w sumie po tych wszystkich singlach ukazała się w końcu 28 sierpnia cała płyta, 12 nowych utworów i zapraszam Państwa teraz do odsłuchania jeszcze jednego z nich. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że panowie z Mastodona nie poddali się po odejściu Brenta Hintza i że nagrali płytę, według mnie naprawdę bardzo dobrą. Może to nie będzie jakiś album odnotowany w annałach, ale choćby z tego powodu, że zespół grał dalej, powinniśmy go docenić. In the Ruins.

Przyznają Państwo, że naprawdę całkiem dobrze to siedzi. Nowy utwór grupy CKY ukazał się 14 sierpnia. Jego tytuł to, przypomnę, Beware of the Heartless. No, a grupa CKY znana jest już od końcówki lat 90. To będzie w ogóle ich 6. płyta, ta, która się ukaże. Jej tytuł to będzie New Reason to Dream, a pierwsza, Volume 1, ukazała się jeszcze w roku 1999. Za chwilę oczywiście do niej zajrzymy. Ja tylko tak kontekstowo chciałbym Państwu powiedzieć, kto w ogóle składa się na grupę CKY. I myślę, że nade wszystko powinienem powiedzieć, że tutaj na gitarze gościnnie zagrał Brent Hinds, którego wspominałem wcześniej przy okazji Mastodona. Ale mamy też Chada Ginsberga i Jessa Margera. Nie ma już Darona Millera, który był od początku zespołu. Ale ja akurat na krótki moment chciałbym, żebyśmy zatrzymali się przy osobie perkusisty. Dam Państwu chwilę, to będzie mniej więcej 3,5 minuty na to, żeby się oswoić z tym nazwiskiem. Proszę jeszcze raz posłuchać. Jess Margera.

CKY, czyli Camp Kill Yourself, w oryginalnym składzie, czyli Daron Miller, Chad Ginsberg i Jess Margera. Tak jest, drodzy Państwo. Jess Margera to jest starszy brat Bama Margery. Dokładnie tego samego Bama, którego przez lata oglądaliśmy, czy to w produkcji Viva La Bam, gdzie przecież znaliśmy jego rodziców i jego wujka Don Vito, a także w produkcjach z serii Jackass. Więc takie to połączenie tutaj muzyczno-dokumentalne, chciałbym powiedzieć, ale nie wiem, czy można w taki sposób, ale nam się tutaj dokonało. To było 96 Quiet Bitter Beings z ich debiutanckiej płyty Camp Kill Yourself Volume 1. To był rok 1999. No i tak sobie pomyślałem, że skoro już wywołaliśmy taką postać jak Bam Margera, to możemy sobie równie dobrze przypomnieć o takich postaciach jak Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius czy Ryan Dunn. I tak na zakończenie zapraszam Państwa do wysłuchania dwóch czołówek tych seriali znanych z MTV. Najpierw to będzie Daniel Lionai, The King of Rock and Roll, które było czołówką do serialu Viva La Bam, a potem to będzie Minutemen i Corona, które otwierało nam Jackass. Ale myślę, że gdybym nawet tego nie powiedział, to i tak sentyment i nostalgia zrobią swoje. Mateusz Fusiarz, bardzo, bardzo dziękuję Państwu za dziś. Do usłyszenia w piątkowej liście piosenek, a także w sobotnim Zielonym Żoliborzu, prosto z Festiwalu Górskiego.

0: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
1: Halo, halo! Leszek! Krzysztof, odbiór!
0: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim.
1: Hurra, hurra!
0: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
2: Zapraszamy na festiwal górski w Lądku-Zdroju.
0: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
3: Partnerem strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Eveline Cosmetics. Producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
4: Plac na rozdrożu.
5: Dobry wieczór, to jest audycja Plac na rozdrożu, w której witam Państwa ja, Kasia Nowicka-Nowika. Program realizuje Jan Chojnacki. To będzie rozmowa w ramach kontynuacji mojego cyklu o branży muzycznej od kuchni, nawiązująca też do audycji czerwcowej, kiedy wraz z Bartkiem Winczewskim i Łukaszem Dunajem przywoływaliśmy wspomnienia o złotych latach papierowej prasy muzycznej. Wtedy padło nazwisko mojej gościni, zresztą nie raz padało też wcześniej, jest nią Bogna Świątkowska. Za sprawą kultowej audycji Color Shock do dziś nazywana matką chrzestną polskiego hip-hopu, kojarzona również z Machiną, Przekrojem i oczywiście fundacją Benz Zmiana. Rozwiniemy to wszystko w trakcie audycji. Cześć, Bogna.
6: No, teraz nareszcie mam ten moment, żeby powiedzieć cześć, dobry wieczór. Cieszę się bardzo z tego zaproszenia, dziękuję.
5: A ja się bardzo cieszę, że je przyjęłaś. Twoja droga jest, wiesz, bardzo ciekawa. Zarówno to, jak doszłaś w końcówce lat 90. do swoich do dziś uważanych za kultowe działań, jak i to, że je porzuciłaś poniekąd na rzecz innych, równie ważnych i inspirujących dziedzin. Więc to będzie jakby osią tego spotkania i mam nadzieję, że my w ogóle upchamy w tej godzinie to wszystko, co masz do powiedzenia. W sierpniu zostałaś uhonorowana nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy za popularyzację kultury współczesnej. Gratuluję.
6: Tak jest. Tak jest. No, również odbierałam ją dziękując za uznanie dla obecności warszawskiego rapu w przestrzeni miasta, bo tak to też odczytałam, że Rada Warszawy w końcu uznała, że
5: niesamowite to
6: że
5: jest.
6: Warszawski hip-hop to jest zasób, którym należy się chwalić, że to jest coś ciekawego.
5: No może też dlatego, że te koncerty hip-hopowe też się tak pięknie teraz sprzedają, więc to wszystko się też jakoś łączy naturalnie.
6: No rzeczywiście od tych lat 90. dużo się zmieniło i pewnie będzie okazja, żebyśmy o tym też porozmawiały, tak? Bo te pionierskie czasy, one mają taki vibik, który dzisiaj właściwie jest już tylko na wieczornicach obecny przy ognisku, natomiast to jak życie pokierowało tym gatunkiem muzycznym, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Raczej z natury, powiedzmy, gospodarczo-społecznej.
5: Znaczy wiesz, bo w ogóle też ta nagroda taki wywołała u mnie o tyle uśmiech, że kiedy z tobą rozmawiałam to i próbowałam cię namówić na audycję, to powiedziałaś, ale ja ci uprzedzam, ja nic nie pamiętam i w ogóle niechętnie będę rozmawiała o tych starych czasach. Tymczasem widzisz, no to cię jednak ciągle dopada. No to nie jest takie proste się tak od tego odciąć, moja droga. I tutaj w ogóle w dzisiejszej audycji nieraz padną cytaty i odniesienia do książki Jacka Balińskiego To nie jest hip-hop, rozmowy, jej ostatniej części, w której udzieliłaś autorowi obszernego wywiadu, chciałabym nadmienić.
6: To był 3-dniowy wywiad. To już nie ma to tamto. To naprawdę najdłuższy, no właściwie w skali maratonu rozmowa, no. Ale jestem Jackowi bardzo wdzięczna, bo rzeczywiście wydobył z tej mojej kapryśnej pamięci takie treści, które faktycznie zwalniają mnie już dzisiaj z takiego obowiązku, żeby pamiętać, bo mówię, no to w tej książce Jacka Balińskiego to można przeczytać.
5: Znaczy w ogóle trzeba też pochwalić Jacka, bo w ogóle świetna robota. Czyta się naprawdę świetnie wszystkie te części i twój wywiad jest naprawdę pasjonujący. I tutaj właśnie Jacek napisał o tobie tak. Hip-hop jest w bezmiarze wymiarze jej aktywności jedynie pasjonackim wyimkiem, w dodatku dawno już wygaszonym. No to jest naprawdę mocne, Bogna.
6: No tak, ale nie ma co ukrywać. Rzeczywiście ten moment, w którym ja pojawiłam się ze swoją szaloną zupełnie propozycją w powstającym wtedy Radiu Kolor, że podejmę się robienia audycji muzycznej, nie posiadając za bardzo płyt, posiadając tylko jakieś takie przekonanie, że mam wiedzę, którą chciałabym przekazać innym osobom, to jest rzeczywiście jakieś takie spotkanie się wielu różnych elementów, coś w rodzaju, nie wiem, znaku czasu, tak. Coś, w co zostałam wciągnięta, niekoniecznie to prowokując, raczej będąc częścią tego wiru. Więc to, na czym mi zawsze zależy, to na podkreślaniu mojej zaledwie być może pomocniczej roli w tym, co się wtedy działo w środowisku osób, które zajmowały się hip-hopem, zajmowały się produkcją, wtedy jeszcze bardzo taką surową, tak. bardzo w początkowej fazie będącej i technicznie, i muzycznie gatunku, który później wspaniale się rozwinął. I ja widzę porządek, w którym moja rola faktycznie być może przez przypadek, ale miała jakiś wpływ na to, żeby to środowisko powstało, żeby ten gatunek się wzmocnił, żeby rzeczywiście ta scena warszawska miała też jakiś taki punkt odniesienia do tych audycji muzycznych, które też robiłam nie sama, tylko we współpracy z kolegami, którzy pojawili się w tej audycji z biegiem czasu. Tutaj Sebastian Imbierowicz, czyli DJ Volt, czy Mariusz Sobolewski. No, oni mi bardzo pomagali i to nigdy nie jest solo. To zawsze jest praca zespołowa, to jest zawsze jakaś sieć zdarzeń, ludzi, przypadków, zbiegów okoliczności, które tworzą właśnie ten wir, który może coś fajnego przynieść. No i chyba to jest ta historia.
5: No tak, no ale wszyscy cię kojarzą i tutaj tak skromnie to opowiadasz, a jednak ten twój wkład na pewno był ogromny. Tak dla porządku, żeby tak naszym słuchaczom też, może którzy niekoniecznie, nie wszyscy muszą cię oczywiście kojarzyć, takie kilka takich faktów. Pochodzisz z Olsztyna, podobało mi się to, że te twoje pierwsze zainteresowania muzyczne to od The Police, przez Manam, Black Sabbath do reggae. To wszystko wyłapałam oczywiście z tego świetnego wywiadu. A czy nadal umiesz szybko obłożyć książkę?
6: Oczywiście. Moim pierwszym zajęciem było bycie pracowniczką Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie i tam wiele set, tysięcy, być może nawet książek obłożyłam w nieekologiczną
5: folię,
6: co dzisiaj powoduje we mnie palpitacje, wyrzut sumienia, no ale wtedy były takie standardy i no tak.
5: Ma się
6: tej umiejętności.
5: Bardzo dużo podróżowałaś, jak z tego wywiadu to tak wręcz wynika, że to były takie podróże, takie trochę na zasadzie znikania w ogóle na dłuższy czas. Myślę, że one też otwierały cię, dużo z tych podróży wyniosłaś, ale jeśli miałybyśmy podać też daty, Color Shock to są lata 93-97, Machina 98-2001 rok, Przekrój 2002 rok i w tym samym roku uruchomiłaś fundację Benz Zmiana, w której nieustająco działasz i o tej działalności będziemy oczywiście też rozmawiać. No i od 2003 roku wydajesz Notes na 6 tygodni, czyli bezpłatne czasopismo o kulturze, architekturze, designie. Tak, jak coś mówię źle, to oczywiście...
6: Ja wszystko mówisz dobrze, ale tak kiwam głową. Oczywiście w radiu tego w ogóle nie słychać, ale...
5: mi jest lepiej, wiesz, jak tak kiwasz głową. Słuchaj, to jest bardzo ciekawe, co tam padło, bo... coś takiego też powiedziałaś w tym wywiadzie, że ta potrzeba prowadzenia tej audycji Color Shock też się troszeczkę zrodziła z tego, że ty słyszałaś w mediach innych opowiadających o kulturze hip-hopu, szczególnie tej amerykańskiej i trochę się to w tobie burzyło, bo uważałaś, że jak to napisałaś? Słyszałam brednie, prowadzący umniejszali znaczenie hip-hopu, nie potrafili wejść w głębie tego gatunku.
6: No tak, to są te praźródła. Rzeczywiście. Kiedy dzisiaj wspominam tamten czas, to jeżeli w ogóle mam taką okazję, tak jak to nasze dzisiejsze spotkanie, jestem sprowokowana do tego, żeby się cofnąć, bo faktycznie muszę się usprawiedliwić, że nie jestem z tych rozpamiętujących, nie jestem z tych, które lubią rozmawiać o przeszłości. Raczej zbieram doświadczenia po to, żeby budować to, co nadchodzi, i jestem całkowicie zanurzona w swoich aktualnych jakichś pasjach, czy w zdarzeniach, które wydaje mi się, że dzisiaj mają dla mnie znaczenie. Ale kiedy cofam się myślą do tych lat 90., to uważam, że to były absolutnie szalone, dzikie czasy, w których wszystko było możliwe. Można było wygadywać totalne kocopały, brednie na temat wymyślonych treści, na temat swoich ukochanych wykonawców.
5: Ciężko było to zweryfikować.
6: Nie można było tego zweryfikować. No. Przez wiele lat w Polsce można było spokojnie grać najostrzejsze kawałki, jeżeli chodzi o treść i teksty, ponieważ, no, jakby to powiedzieć, zrozumienie tych treści było minimalne, zerowe i nie wiem, żadnej takiej cenzury obyczajowej, zwłaszcza w tych kawałkach hip-hopowych, no to ona nie nadchodziła, bo po prostu to były tylko takie dźwięki, które mogły się podobać mniej lub bardziej, natomiast nie przyswajano treści. I w tej sytuacji takiego zachłyśnięcia się właśnie tymi różnymi możliwościami dostępu do powiedzmy, nareszcie do płyt, do muzyki, te początek lat 90. wytworzył w naszym kraju zupełnie wspaniałe narzędzia, takie jak wypożyczalnie kaset z przegrywanymi, tak, zachodnimi płytami, czy to, czego ja doświadczyłam, to był kompletny brak jakiegokolwiek dostępu akurat do tego gatunku, bo on się w Polsce wydawał nieciekawy, nieinteresujący. W Polsce, która była wychowana na muzyce gitarowej, na kulcie zespołów, których korzenie sięgały jeszcze lat 60. i 70., muzyka, która powstawała z użyciem zupełnie innego instrumentarium, innej wyobraźni. Też w innych realiach, powiedzmy, logiki. Czyli, że ten hip-hop bardziej związany nie z dużymi wytwórniami płytowymi, tylko raczej z jakimiś oddolnymi systemami rozprowadzania nagrań po to, żeby można było finansować kolejne nagrania, czy też zakotwiczenia w ruchach społecznych, które w latach 60., których celem nie był wcale rozwój popkultury, tylko raczej przywrócenie godności wtedy jeszcze bardzo upośledzonej fatalnym prawem mniejszości czarnych Amerykanów. One powodowałby taki dziwny miks, który totalnie nie pasował do tego, czym był rynek muzyczny, jak był rozumiany. To znaczy, że nagrywanie jakiegoś materiału muzycznego, czy robienie imprez po to, żeby pomóc swojej własnej społeczności. No bo te pierwsze imprezy hip-hopowe, one też są zakorzenione bardzo mocno w takim diagnozowaniu tego, co w tej lokalnie mojej najbliższej społeczności jest najbardziej potrzebne, jakiego rodzaju wsparcie. Tak. To pomieszanie zupełne rozrywki, muzyki, która jest jednak jakimś eksperymentalnym potraktowaniem dorobku, nie wiem, wcześniejszych pokoleń, no bo hip-hop też wprowadza mieszanie gatunków, sampling, wprowadza w ogóle bardzo dużo różnych dziwnych narzędzi na scenę muzyczną. I rzeczywiście trudno było to w Polsce w pierwszym momencie chyba dobrze wytłumaczyć takiej publiczności wytresowanej właśnie na tych gitarach, co miało swój ciekawe przełożenie na rzeczywistość polskich studiów nagraniowych, czy tych warszawskich, powiedzmy, standardów nagrywania muzyki, gdzie konsolety nawet przy realizacji tych nagrań były po prostu sformatowane, były ustawione pod muzykę gitarową, pod zupełnie inne brzmienie. Pamiętam, ty też przecież byłaś zaangażowana w tamtym czasie, troszkę w inne rejony muzyczne, ale jednak ty też szukałaś brzmienia. Myśmy wszyscy szukali brzmienia.
5: Oczywiście.
6: Znaczy, jak to zrobić, żeby to nie brzmiało tak koślawie, tak właśnie nieadekwatnie. I ta nieadekwatność wynikała z tego wytrenowania do zupełnie innych ustawień tych hebli na konsolecie. To później to środowisko właśnie młodych twórców i twórczyń, daliście radę to przełamać właśnie przez takie siłowe wejście z własnymi produkcjami, które nawet jeżeli nie były doskonałe, to jednak cisnęły na jakość, którą wy uznawaliście za tę, za to brzmienie, które powinno
5: No tak, przecieraliśmy te szlaki. Na pewno akurat w tej mojej działce dużo zadziałał Smolik, który z takim profesjonalnym już brzmieniem, ale właśnie z tego nurtu wyszedł troszeczkę na salony i trochę też zaczął pewien nurt. No, byłam zaangażowana również w radiostację i jestem ciekawa, bo radiostacja wystartowała rok po tym, jak ty zakończyłaś Color Shock. I teraz... Tego nie wiem akurat, bo to się ani nie pojawia w wywiadzie, ani po prostu nie wiem, nie pamiętam, czy ciebie ktoś próbował do radiostacji ściągnąć.
6: Nie, tym bardziej, że w tamtym okresie ja mam swoją ścieżkę zawodową, to znaczy pracuję jako dziennikarka w Gazecie Codziennej. Tak naprawdę moje życie zawodowe w ciągu dnia koncentruje się na pracy redakcyjnej, takiej redakcji informacyjnej. W tamtym czasie to były jednak... Taki reżim poświęcenia stuprocentowej uwagi, zbierania analogowo wszystkich informacji.
5: I tak, poza tym to się zbiegło z momentem, kiedy zostałaś naczelną machiny, więc to też byłoby chyba bardzo trudne do połączenia.
6: Rzeczywiście ta machina się pojawia w połowie lat 90., czyli idealnie do tego, żeby stać się taką ważnym punktem odniesienia dla wielu osób, dla których w ogóle lata 90. są przeżyciem pokoleniowym. I stąd przypuszczam, że bardzo dobra pamięć o tej machinie. Często mi się zdarza, że rozmawiam z osobami, które świetnie pamiętają machinę. No, zdarza mi się też czytać w mediach społecznościowych jest znakomity profil teksty ze starej machiny.
5: No tak, znaczy, Bogna, bo
6: ja się często z tego śmieję.
5: My wszyscy tęsknimy za machiną bardzo. Naprawdę. To było fantastyczne pismo. No, nie ma tego.
6: Wydaje mi się, że to było bardzo ważne tak pokoleniowo. Też ważne w machinie było to, że ona była jednak robiona ze szczerej potrzeby stworzenia czegoś, co w tamtym momencie rzeczywiście realizowało jakąś bardzo wyraźną potrzebę, tęsknotę, marzenie o tym, żeby po swojemu opowiadać świat, opowiadać go przez popkulturę, opowiadać go tak, jak my go widzimy. To znaczy, że w tłem muzycznym dla wydarzeń politycznych czy społecznych nie jest muzyka Chopina, przepraszam, tylko jednak to są kawałki, nie wiem, dla kogoś Hej, dla kogoś Siekiera, dla kogoś innego, nie wiem, Kazik Staszewski, a dla kogoś jeszcze coś innego, na przykład Pierwsza Molesta. To jest ta rzeczywistość zmieszana, którą my czujemy i o której chcemy czytać i przez którą chcemy czytać świat też. I machina była oparta na tym silniku. Być może też dlatego była taka przekonująca dla wielu osób, że tam się zdarzały naprawdę bardzo dziwne mieszanki, które wytwarzała znakomita redakcja. Po prostu nagromadzenie osobowości na centymetr kwadratowy było tam niesamowicie intensywne.
5: Myślę, że ta machina dała troszkę coś podobnego jak ta radiostacja. I tu była taka barwna ekipa, i tu taka barwna ekipa, i wszystko było nowe, świeże i wiesz, no to było...
6: No właśnie, ale pytałaś mnie o radiostację i ja mam takie wrażenie, że to znakomicie, że już wtedy była taka poligłosowość. To znaczy, że nie było jednego źródła, z którego dobywały się te, nie wiem, informacje, czy też płynęła stamtąd wiedza na temat muzyki popularnej, czy że właśnie też ta wolność początków lat 90. to jest ogromne nagromadzenie jakiejś takiej indywidualnej energii, która produkuje wiele głosów, wiele różnych sposobów opowiadania. Że przecież oprócz machiny było wtedy wiele czasopism, które chwytały to życie klubowe, wtedy rozkwitające, miejskie, czy też specjalizujące się w poszczególnych gatunkach. Nie wiem, zaczynając od klasycznego oczywiście rocka, przez techno, przez nie wiem, ślisk, który wszedł, mieszając znowu porządki muzyczne z jednak aktywnością sportową, plastik. No, wtedy naprawdę działy się takie rzeczy bardzo też szczere. To jest...
5: Chyba to jest słowo klucz, jak najbardziej. Ja cię zatrzymam, Bogna, na chwilę, bo zrobimy przerwę tak zwaną muzyczną. Rok 95, Kaliber 44 grają jako support przed Leroyem w megaklubie w Katowicach. Ważny debiut odnotowany również bardzo mocno przez ciebie.

0: Wracamy do rozmowy z Bogną Świątkowską. No właśnie, jak to było z tym kalibrem? Takie, wiesz, krótkie jakieś, wiesz, co w to, jakie wspomnienie w tobie to budzi?
1: No przede wszystkim kontaktu z bardzo oryginalnymi osobami. To znaczy czuło się już wtedy, że to są ludzie, którzy wnoszą swój osobisty wkład w rozwój muzyki. Teraz mogę to powiedzieć tak górnolotnie, ale wtedy to była taka, no właściwie taki strzał, który nie wiem, dzisiaj po latach myślę, że to, co ja zobaczyłam, to była tylko ich próba przed koncertem. Mhm. To znaczy krótki fragment, kiedy oni próbowali repertuar, który później był na scenie. Ale siła wewnętrzna, która ewidentnie jakby ich otaczała, była czymś, co bardziej przekonywało niż sama muzyka.
0: Tak. Ale ty miałaś taką od razu potrzebę, żeby, wiesz, wykrzyczeć, żeby dzielić się ze światem. Ludzie, idzie ktoś ważny.
1: Będzie się działo. Ja się z nimi umówiłam na kontakt i że w momencie, w którym będą mogli wysłać swój utwór do audycji, to do Color Shocku, to bardzo chętnie go nadam. I to się wydarzyło. Mhm. Więc wydaje mi się też, że ta moja otwartość i jednak takie rozumienie swojej roli jako osoby, która wspiera wymianę, sieciowanie, to, że środowisko powstające, środowisko hip-hopowe w Polsce mogło posłuchać siebie nawzajem, że to trochę akcelerowało, tak przyspieszało rzeczy, które się mogły wydarzać być może wolniej, gdyby te środowiska były zatomizowane, bez kontaktu ze sobą. Zresztą te kontakty wtedy, w tamtym czasie, one i tak następowały, bo do dzisiaj spotykam osoby, które mówią mi o tym, jak sobie przesyłały kasety z nagraniami tamtych audycji. Więc no tak, no jednak im bardziej pytasz, tym bardziej sobie przypominam.
0: No, widzisz,
1: nie wiem,
0: widzisz,
1: czy to jest dobrze.
0: Widzę, że jakiś taki jednak nostalgiczna nutka się w tobie budzi. Byli chyba u ciebie wszyscy. Rozumiem, że chłopaki z Molesty również.
1: Jak najbardziej.
0: Więc fajnie, bo udało nam się dzisiaj też połączyć z Wieniem. I kilka słów teraz od niego.
2: Radio 357.
0: Cześć, Wienio.
3: Cześć, Kasiu, dzień dobry.
0: Jest z nami również Bogna Świątkowska, którą możesz pozdrowić i którą, myślę, całkiem nieźle wspominasz. Opowiedz nam coś o tym i o twoich jakichś takich, wiesz, skojarzeniach w ogóle z jej działalnością w ramach oczywiście kultowej audycji przede wszystkim.
3: Cześć, Bogna. Słuchajcie, no absolutnie trzeba wpisać Bognę w poczet ludzi, ojców i matek chrzestnych polskiego hip-hopu. Absolutnie to była jedna z pierwszych osób, które otworzyły swoje serduszka, czy skierowały swoją wrażliwość na gatunek muzyki hip-hop, który my tak żeśmy wszyscy sobie ukochali. Więc jakby no, trzeba to na pewno przyznać i na pewno zapisać to jako wielką, wielką zasługę.
0: A powiedz mi, bo też nasza rozmowa dzisiaj z Bogną też kręci się wokół takiego, nie tylko wspominamy, ale mówimy też o tym, czym Bogna zajmuje się obecnie, szczególnie w ramach swojej fundacji Benz Zmiana. I ty też jesteś taką postacią, no, która, no, można powiedzieć, że jesteś legendą. Dalej jesteś oczywiście aktywny muzycznie i przed wami oczywiście ciekawe koncerty i angażujesz się bardzo cały czas w działania tej sceny i chyba w to, żeby przywracać też ducha tamtych lat, ale też znalazłeś dla siebie inne działania wokół, no nie wiem, poruszasz się po prostu w tematach kulinarnych, w mediach, no jesteś takim też warszawskim bywalcem, że tak powiem.
3: Tak.
0: Co to spowodowało? Czy ty wyczułeś, że trzeba coś takiego mieć, czy po prostu te zainteresowania wypłynęły bardziej na wierzch?
3: Słuchaj, ja zawsze powtarzam przy takiej okazji lub przy takim pytaniu słowa świętej pamięci Roberta Brylewskiego, który powiedział: słuchaj, obsikuj wszystkie mury, które się da. To znaczy, jakby wiesz, jeśli masz jakiś power, jeśli masz sobie energię urzeczywistnienia pewnych rzeczy, o których marzysz, które chcesz się spełniać, jesteś artystą, nie chodzisz do pracy i żyjesz tak naprawdę z pomysłów, no to do ciebie to należy, żeby piłka jest po twojej stronie jakby, no musisz zagrać jakoś, tak? Ja robię to, co lubię od zawsze i jakby i to mi przynosi bardzo dużo jakby szczęśliwości w życiu, tak? Po pierwsze muzyka, którą zawsze kocham i zawsze przynosi mi satysfakcję patrzenie, jak powstają nowe kawałki, jak się robi aranżacje, jak się potem wydaje płyty, jak się tłoczy winyle, jak się potem gra koncerty, jak się z fanami rozmawia, podpisuje płyty i tak dalej, ale też mi przynosi bardzo radość mi pisanie wierszy, czy gotowanie, czy nawet wymyślanie jakichś programów, czy powstawanie różnych projektów związanych, nie wiem, z książkami i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby absolutnie to jest to, czym się zajmuję i jakby nie jestem jakby jednowymiarowy. Staram się cały czas jakieś obszary zgłębiać, otwierać jakieś drzwi, bo zawsze za tymi drzwiami stoją jakieś niespodzianki, a niewykorzystane szanse lubią się mścić, więc absolutnie prę do przodu i cały czas po tym korytarzu zwanym show biznesem i otwieram po kolei każde drzwi. Łącznie z tym z napisem, na przykład, nie wiem, aktorstwo od wielu, wielu lat, czy coś, czy jakieś epizody na filmach i serialach, tak naprawdę to też jest dla mnie jakiś fan, to też jest dla mnie jakaś frajda, to też jest jakieś dla mnie wygłupianie się i samo

0: że od czasu tego początku lat 90., to jak sobie tak zdrowo policzymy, to minęło 30 lat ponad. Każdy i każda z nas jest zaangażowana w naprawdę tysiące spraw i życia nam się bardzo pokomplikowały, poukładały w różny sposób.
1: Tak.
0: I te historie pozamuzyczne są super ciekawe. To znaczy,
1: bardzo.
0: Jak dzisiaj są porozkładane akcenty w tych życiowych wyborach.
1: Mhm.
0: U osób, które jakoś tam są naznaczone tą rzeczywiście historią polskiego hip-hopu, że to nigdy nie jest tylko muzyka. Tam się dzieje dużo więcej ciekawych, bardziej skomplikowanych, niejasnych, często, nie wiem, takich niejednoznacznych historii. Nie jest to tylko o muzyce, to jest jasne zupełnie. Bardzo mi się też podoba, Wienie robi super rzeczy i faktycznie jest swobodnym. On nie jest na smyczy. Mhm. I to jest też cenne, żeby nie być na tej smyczy swojego pierwszej jakiejś takiej identyfikacji. Nie wiem, to co robi Sokół też jest bardzo fajne. Podoba mi się to, że on zrobił rzecz zaskakującą właściwie, czyli założył wydawnictwo książkowe, mhm. które wydaje literaturę. Które wydaje literaturę z pomysłem, któremu najwyraźniej chce się coś czytać, ale chce mu się też pisać. Napisał bardzo długą książkę, której nie dałam rady przeczytać, bo po prostu już tam poległam w tych opisach. Ale te momenty, w którym się okazuje, że ktoś, kogo żeśmy zakwalifikowali już raz do jakiegoś obrazka, do jakiegoś stereotypu, do jakiejś szuflady, że on się w tej szufladzie nie mieści, wyskakuje z niej, robi rzeczy po swojemu, to jest dla mnie największa radość.
1: Mhm.
0: To są te momenty, kiedy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
1: Jeszcze tak powoli już odchodząc od tematu hip-hopu, taki jeszcze właśnie wątek tego twojego rozczarowania, bo powiedziałaś coś takiego właśnie też w wywiadzie, o którym już wspominałyśmy. Ta część historii, w której mam trochę swój udział, którą pamiętam, to jest historia o komitywie. Dopiero pod koniec mojego funkcjonowania w hip-hopie zaczął następować mały zwrot ku rywalizacji. A ja bardzo lubię, kiedy coś się tworzy, powstaje, kiedy nie trzeba grać według ustalonych zasad.
0: No, sama prawda. Ale to jest związane z kolei z dojrzewaniem gatunku. Z dojrzewaniem pewnych...
1: No tak, rozbudowywaniem się.
0: No tak, no hip-hop jest w tym samym cyklu, powiedzmy, ekonomicznym, związanym z rynkiem kapitalistycznym, co każdy inny towar. I tu wcale polski hip-hop inaczej się nie zachował. To znaczy wszedł w pewien cykl produkcji, nie wiem, wytwarzania treści, obrotu, który no, generował stanowczo zupełnie inne wajby, czy zupełnie inne atmosfery, inne rodzaje spojrzenia niż ten pionierski moment na początku.
1: Mhm. A powiedz mi, czy ty w ogóle pamiętasz taki moment, o ile w ogóle pojawiło się to w formie przebłysku, że ta właśnie scena, bo już trochę też i o Machinie powiedziałyśmy, scena hip-hopowa i w ogóle ten muzyczny rynek niezależny, już odejdą z obszaru twoich zainteresowań?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest raczej związane z tym, że ja jestem jakoś totalnie nieprzystosowana do showbizu. Mnie to śmieszy po prostu. Mhm. Ta powaga, którą się nadaje, jakby to nazwać... Wiesz, ja po prostu tego nie czuję. O, tak bym to no tak bym uciekła od tej sytuacji.
1: Z jednej strony cię śmieszy ta powaga, a z drugiej strony też przyznawałaś, że nie byłaś nigdy z siebie zadowolona prowadząc audycję Color Shock, gdzie przecież tam panował totalny luz, a byłaś perfekcjonistką.
0: Przepraszam bardzo, jaki luz? Ja miałam do każdej audycji listę tematów bieżących, wydarzeń politycznych ze Stanów i później też jakby rozwijałam to przez zapraszanie gości, którzy mogli odnosić się do tych zdarzeń. Ja miałam plan, ja miałam program, co ja chcę powiedzieć w każdej audycji. I moja frustracja wynikała z tego, że nie wiedziałam, że nie opowiedziałam tego tak, jak chciałam. Powiedziałam być może za mało. Powiedziałam nieodpowiednio, przekazując akcenty.
1: I oczywiście znikąd nie dostawałaś takich reakcji, tylko to było zupełnie i tylko i wyłącznie w twojej głowie.
0: Tak, tak. To jest nadal w mojej głowie. Oczywiście. dzisiaj

0: Wydaje mi się, że zdarza mi się nadal to samo, tylko w innych obszarach. Ja nie jestem wolna od tej bardzo surowej oceny tego, co robię.
1: Wszyscy to trochę mamy.
0: Tak, ale to mnie też odegnało od tego pozostania w sferze muzycznej.
1: Ale za to zainteresował cię zespół
0: Angine de Poitrine. No minęło 30 lat.
1: Jak ja się cieszę, że ty dopowiedziałaś, bo ty to tak pięknie wymawiasz, a ja dopiero no się uczę.
0: Też się trochę musiałam nauczyć.
1: Wiesz, kto mi powiedział o tym zespole?
0: Kto?
1: Twój kolega redakcyjny Bartek Haciński.
0: Bartek Haciński również mnie powiedział o tym zespole. I muszę powiedzieć, że jest to... Czuję się zainfekowana. Jestem absolutnie oddaną fanką tego zespołu, który jest niezwykle ciekawym zjawiskiem i naprawdę wydaje mi się, że można spokojnie zrobić jedną albo nawet serię audycji na ich temat. Głównie właśnie z tego powodu, że oni także chyba w ucieczce przed showbizem bardzo praktycznych powodów, postanowili nie ujawniać swojej tożsamości.
1: Wiesz co,
0: używają takich narzędzi z pola, powiedzmy, sztuki i należą do tego nielicznego grona artystów, którym bardzo zależy na nieujawnianiu wizerunków. To grono artystów jest znakomite. Nie wiem,
1: tak,
0: z pola muzyki Daft Punk, czy w literaturze z kolei ulubiony też przeze mnie Thomas Pynchon.
1: Jest też zespół Bokka, który też świetnie sobie radzi. Tak, też są cały czas maski. Tylko wiesz, to jest tak naprawdę, że z jednej strony masz rację, że to dlatego, żeby nie wchodzić w tę całą maszynerię show biznesową, ale z drugiej strony to działa. To właśnie się sprawdza. To właśnie przykuwa uwagę, bo są inni. No mi oni najbardziej się kojarzą z już tak przybliżając słuchaczom, tak koniecznie muszą państwo zobaczyć chociaż jeden filmik na YouTubie. Oni są najczęściej zakryci przez jakieś takie fantazyjne, jak to powiedzieć, takie odzienia w kropki, bardzo takie...
0: Tak, to jest ich ciało, tak naprawdę, dlatego że ten obraz siebie, który stworzyli, to jest obraz przybyszów z kosmosu, którzy wylądowali na planecie Ziemia i oferują nam ten swój niesamowity miks muzyki mikrotonalnej, matematycznego rocka, poczucia humoru dość swoistego. I to, co na pewno jest ciekawe w ich twórczości, to w jaki sposób oni przełamali pewne nawyki czy przyzwyczajenia tego wytrenowanego przez lata na konkretnie skonstruowanych instrumentach tej wrażliwości czy estetyki, którą mamy i którą rzeczywiście przełamują kultury, powiedzmy, nie wiem, azjatyckie czy też afrykańskie, które znakomicie posługują się mikrotonalnością, gdzie nagle dzięki Angine de Poitrine okazuje się, że my jesteśmy przez sposób używania instrumentów muzycznych pozbawieni bardzo ciekawej sfery audialnej. I to, co ten zespół zrobił też, to przez te swoje wybryki, właśnie przez to swoje bardzo dziwne i wygląd, i zachowanie, i to, że nie używają ludzkiego języka, i to, że rzeczywiście tak chcą skutecznie ukrywać. Oni też pojawili się w dobrym momencie, w którym coraz więcej towaru w popularnych kanałach, powiedzmy, dostarczających muzykę, jest coraz częściej po prostu wytworem sztucznej inteligencji, która zaprogramowana na pewne określone parametry trzaska to coś, co jest już właściwie totalnie odłączone od ludzkiej wyobraźni, kreatywności, emocjonalności. I ich pojawienie się, wydaje mi się, też jest mocno wzmocnione przez ten sprzeciw, niechęć do tego, żebyśmy słuchali muzyki mechanicznej i w naszym wieku, w tych 20 latach XXI wieku, ta muzyka mechaniczna jest naprawdę mechaniczna, jest już naprawdę wytwarzana przez maszynę, przez program, przez prompta. Ludzie tego nie, jakby nie chcą. Mhm. Nie wiem, czy ja dobrze mówię. Znaczy, bo ja tego nie chcę na pewno.
1: Ja ci coś powiem, czego ja też nie chcę. Nie chcę, żeby zabrakło nam czasu na to, żebyś opowiedziała o swoich innych działaniach, bo ty mnie ostrzegłaś, że mogłabyś o tym zespole mówić przez całą godzinę. Więc ja postawię tutaj kropkę i aby państwu przybliżyć brzmienie, jeszcze raz powiedz kogo, bo tak pięknie to mówisz.
0: Angine de Poitrine.
1: Posłuchamy teraz fragmentu ich twórczości.

0: No, świetnie brzmią, naprawdę.
1: Świetnie brzmią, świetnie. Odkąd w maju pojawili się w Europie, rozpoczęli trasę, nie opuściłam ani jednej relacji, codziennie właściwie, bo oni grają bardzo gęsto te swoje koncerty. Należę do tej grupy ludzi na całym świecie, którzy wstają rano, odpalają internety i sprawdzają, czy jest nagranie z wczoraj. Ale to z tego powodu, że próbowałam kupić sobie bilet na ich koncert, bo będą w Niemczech, ale wszystkie bilety na ich wszystkie koncerty do końca roku są już wyprzedane.
0: Niesamowite. To jest naprawdę fenomen i rzeczywiście fajnie by było o tym więcej porozmawiać, ale są też inne ważne tematy, które musimy poruszyć.
1: Nie ma.
0: Wracamy do rozmowy z Bogną Świątkowską, która powołała do życia w roku 2002 Fundację Będź Zmiana. I teraz tak, 2004 rok, myślę, że wszyscy to mogą bardzo dobrze pamiętać. Różowe, świecące jelenie, zainstalowane na Powiślu. No i jakie, troszkę przywołaj może ten moment.
1: Tak, bo to jest ważne, dlatego że gdybyśmy dzisiaj trafili na te jelenie, to chyba nie byłoby to, nie zrobiłyby tej roboty, którą zrobiły
0: wtedy.
1: No
0: na
1: ten
0: pewno.
1: 2004 rok to był jednak taki moment, kiedy ciągle jeszcze za wchodzenie na przykład na trawnik można było dostać mandat. Kiedy używanie przestrzeni publicznej było objęte ogromną jakąś listą restrykcji. Tak jakby miasto nie było dla nas wtedy. Mhm. Jednak czuło się jakąś taką obcość, czy też pozostawanie odłogiem, że cała masa jakiejś takiej przestrzeni wspólnej, ona jest nieużytkowana i właściwie... Dlaczego? To znaczy były zawsze takie jednostki, jak na przykład Maurycy Gomulicki, który jest artystą niezwykle ważnym w Polsce, dlatego że jako jeden z nielicznych w sposób otwarty, szczery i taki bardzo hojny odnosi się do kategorii szczęścia, przyjemności, wręcz takiej przyjemności zmysłowej. I to jego szwendanie się po żoliborskich podwórkach czy krzakach i jakichś dziwnych okolicach, ono wtedy jeszcze ciągle było jakąś egzotyczną praktyką młodocianych artystów. Natomiast to działanie z umieszczeniem na trawniku, tam gdzie dzisiaj znajduje się pawilon tańca, a wcześniej przez wiele lat znajdował się pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Trzech rzeźb wykonanych przez wtedy jeszcze studentki Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Te rzeźby były absurdalnie różowymi, jeleniopodobnymi istotami, które po zmroku świeciły z wnętrza różowym światłem. To był taki manifest zaproszenia do tego, żebyśmy uznali miasto za swoje. Mhm. Żebyśmy zaczęli myśleć o tym, jak możemy go używać. I się okazało, że ta akcja Bęca wcale nie była czymś lokalnym, nie była takim działaniem, które było punktowe i tylko, powiedzmy, nie wiem, warszawskie. Wręcz przeciwnie, wiek XXI to jest ogromne wzmożenie ruchów miejskich. To jest taka fala tak naprawdę pokolenia, które uznaje miasto za swoje, za swoją przestrzeń, którą chce zarządzać po swojemu. I wspaniałym przykładem tego pokolenia jest i tego sposobu myślenia jest obecny burmistrz Nowego Jorku. To jest kolejna moja naprawdę ogromna przyjemność i pasja obserwować to, co Zoran Mamdani w Nowym Jorku od momentu, kiedy został zaprzysiężony 1 stycznia tego roku, do dzisiaj wykonał, bo często politykom przez lata całe, przez kadencje całe nie udaje się zrobić tego, co ten człowiek, absolutnie wierzący w sprawczość polityki i tego, że można zarządzać miastem w sposób, który jest dobry dla jego mieszkańców. To, co on robi, jest zawstydzające dla wszystkich burmistrzów, wszystkich miast na całym świecie. A więc te różowe, świecące jelenie wtedy otwierały pewien nastrój, który później zaowocował w powstawaniu organizacji pozarządowych, właśnie ruchów miejskich, wchodzenia tego nowego pokolenia do rad miasta i wprowadzania zupełnie innego stylu prowadzenia polityki miejskiej, której, szczerze mówiąc, wszyscy mieszkańcy są beneficjentami, bo to miasto w tym nowym ujęciu jest przestrzenią, w której mogą się realizować różne bardzo nasze potrzeby, które nas obejmuje swoją troską, które jest przestrzenią, w której możemy żyć dobre życie, a nie tylko takie życie wyznaczane przez pewne przymusy życiowe, jak, nie wiem, zarabianie pieniędzy, odznaczanie kolejnych etapów życia, typu, nie wiem, kończę szkołę, muszę znaleźć pracę, potem wchodzę w związek, potem nie wiem, co się ze mną dzieje, potem mam pierwsze załamanie, potem mam trzecie załamanie i to się wszystko odbywa w jakichś takich tunelach. Nie, miasto jest w tej chwili przestrzenią, która może nam wręcz pomóc to życie poprowadzić lepiej, mądrzej. Też dzięki temu, że możemy mieć kontakt z osobami, które nie są naszą rodziną. Tak. To jest bardzo fajny, fajny wątek. Czyli nastawia nas na kontakt z nieznanymi nam osobami. Teraz w mieście walorem jest to, że możemy tworzyć bardzo fajne, wątłe co prawda, ale jednak relacje z osobami, z którymi mamy porozumienie, mamy wspólny cel, mamy wspólną, nie wiem, jakąś ideę. Niech ona będzie wspólna przez dzień, przez godzinę, przez 10 minut, ale to jest taka energia, która bardzo dużo daje w obszarze dobrostanu. Mhm.
0: No ale powiedz tak bardziej, bo wiesz, to było wszystko super, co powiedziałaś i bardzo takie w ogóle otwierające też, wiesz, uszy, oczy i wszystko na ten aspekt. Natomiast tak jakbyś bardziej tak schodząc na ziemię opowiedziała konkretniej, czym się ta twoja fundacja dziś przede wszystkim zajmuje?
1: Tak najprościej to zajmuje się wspieraniem kultury współczesnej. Tego, w jaki sposób dzisiaj artyści, artystki, ale nie tylko, bo także osoby zajmujące się architekturą, designem, badaniem współczesności, jak ich praca może się przydać. Ja nie jestem, wiesz, ja nie jestem artystką, ja nie jestem wykształcona w tym obszarze. Ja chcę korzystać z tych możliwości, które daje kultura. Mhm. Ja jestem użytkowniczką. No tak, ale... I dla mnie Benz, najważniejsza misja Benza jest tworzyć możliwości połączenia, takie okazje czy sytuacje, w których osoby na co dzień zajęte zupełnie czymś innym, skorzystają z tego, że kultura i sztuka istnieje, że ci ludzie są, że nagrywają te płyty, że potrafią rzeczy opowiedzieć zupełnie inaczej, że ten warszawski rap przecież wymyślił język polski na nowo, po to, żeby opowiadać rzeczywistość. Że to, co dzisiaj brzmi nam w uszach zupełnie naturalnie, to te 30 lat temu ci ludzie, którzy wtedy mieli też po naście lat, oni wymyślali, jak ten polski język można nagiąć do tego, żeby on był na tyle zwinny i sprawny, żeby opowiedzieć ich prawdziwe historie. I to mi się wydaje, że gdzieś tam w tym Bęcu też jest bardzo mocno fundamentem wszystkich projektów, które jesteśmy zaangażowani, które inicjujemy i do których zapraszamy. Znaczy, że ten moment, w którym coś, co wydaje się, nie wiem, jeszcze nawet bardzo surowe, za chwilę może definiować styl, charakter naszej rzeczywistości. Mhm.
0: Słuchaj, no nie zostało nam już zbyt wiele czasu, ale chciałabym zapytać, jak często, bo to jest, wiesz, już wiele lat działalności fundacji i wiesz, no musisz się też ścierać, powiedzmy sobie już tak najbardziej ogólnie z przedstawicielami władz, powiedzmy, tak? No, a tutaj jest często wielki ciemnogród, tak? I na pewno trudno się porozumieć. I jak często miewałaś takie momenty, że mówiłaś sobie, nie no, już nie mam siły po prostu, jestem bezradna.
1: Nie, w ogóle nie, bo ja sobie też wytwarzam alternatywne korytarze.
0: A, no widzisz.
1: No bo na tym też polegała siła, jeżeli chcemy się trzymać jednak tego polskiego hip-hopu, że on miał w głębokim poważaniu duże wytwórnie płytowe.
0: No tak.
1: On szedł własną drogą. Mhm. Szedł jak czołg, bo miał swoje własne historie do opowiedzenia w sposób, który nie wymagał tak naprawdę układania się z nikim.
0: I ty robisz coś podobnego ze swoją fundacją.
1: Wtedy, kiedy mogę, tak.
0: Bardzo mnie ciekawi, czym zajmują się twoje dzieci? Krótko, jeśli w ogóle możesz zdradzić.
1: No to są już w tej chwili dorośli ludzie, więc odbieram sobie w tej chwili prawo do opowiadania o tym, co robią.
0: Bo byłam ciekawa po prostu, czy to w jakikolwiek sposób, wiesz, wiąże się z tym, co ty robiłaś lub robisz obecnie. Czy to są zupełnie inne dziedziny życia?
1: Nie, to wolni ludzie. Oni kompletnie, jakby to powiedzieć, szanuję ich wybory.
0: A co ty przyniosłaś tutaj, Bogna?
1: A to przywiozłam dary dla ciebie. Zobacz. A, to jest mapa Warszawy dla anglojęzycznych osób, bądź też międzynarodowych osób. Świetnie. Takie krótkie i szybkie wejście w najlepsze miejsca Warszawy.
0: Dobrze.
1: Polecajki. A tu przyniosłam mapę projektu, który z wielką przyjemnością zapraszam w ogóle wszystkich na spacery, które organizujemy w ramach wsi Warszawy.
0: Właśnie. O tym nie zdążymy już szeroko powiedzieć, ale proszę sprawdzać profil Bogny, bo ona tam informuje o wszystkim na swoim Facebooku. W czwartek też masz jakąś pogadankę tutaj na Żoliborzu.
1: Mam tu pogadankę rzeczywiście w Żoliborskim Domu Kultury. Też wszystkich bardzo zapraszam. Będziemy rozmawiać o utopiach i o tym, czy sztuka i kultura potrafią wymyślić przyszłość lepszą i czy i jak to robi. Staram się angażować we wszystkie wspaniałe inicjatywy, które los mi podsuwa. Jestem za to bardzo wdzięczna, że one się pojawiają.
0: I to jest fajny, optymistyczny akcent na koniec, a muzyczny akcent na koniec naszej rozmowy to będzie takie trochę połączenie przeszłości z teraźniejszością, bo Fisze Made, oni bardzo lubią nostalgicznie też powracać do różnych takich okresów swojego życia. Utwór Niemoc. Moją gościnią była Bogna Świątkowska. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, ale ten tytuł nie podoba mi się.
0: No właśnie, on troszeczkę jest w kontraście do tego, jak zakończyłyśmy.
2: Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy.

Trochę zmieniłbym słowa tej piosenki, przyznaję. Zamiast wyślij mnie do Kongo, powinno być wyślij mnie już z tego Kongo przed mikrofon Radia 357, bo ile można w tym Kongo siedzieć? Będzie miesiąc, jak nic. Dobry wieczór wszystkim. Tak się zastanawiałem, proszę państwa, czym rozpocząć najnowszy odcinek przekazu podprogowego. Jakim to po wakacyjnym utworem państwa przywitać? No i przyznaję, długo się zastanawiałem, aż w końcu padło na kompozycję Genesis, płyty Calling All Stations, która wczoraj miała swoje 29 urodziny, ale to nie ze względu na jubileusz chciałem państwu tę pieśń zagrać, tylko ze względu na pewną prywatę, bo ten utwór pojawił się w samochodowych głośnikach podczas podróży w polskie góry, z których właśnie do państwa powróciłem. Miesiąc odpoczynku od radia to dużo. Czy tęskniłem? Oczywiście, że tęskniłem. Nie będę kłamał, tęskniłem. Czy państwo tęsknili mimo godnych zastępstw? Oczywiście. Bardzo proszę o komentarze. Czy tęsknił realizujący tę audycję Szymon Kuliś? Tu akurat się zaraz dopytam. Kiwa głową, że tak. Słuchają państwo audycji Przekaz Podprogowy na antenie Radia 357. Przed mikrofonem kłania się Mariusz Duda. Dzisiaj będzie dużo dobrej i przede wszystkim nowej muzyki.

Nie poczekał zespół Shearwater z premierą swojej najnowszej płyty The New World. Bezczelnie wydali swój nowy album w czasie, kiedy akurat wziąłem wolne. No ale pomyślałem, że warto byłoby sobie ten fakt przypomnieć, że The New World jest już na rynku, zwłaszcza, że płytę w przekazie podprogowym wielokrotnie zapowiadaliśmy. Przepiękny jest to album, jeden z moich tegorocznych ulubionych. Shearwater to taki twór muzyczny, za którym stoi Jonathan Mayberg. Wielu z Państwa pisało mi, że głos Jonathana brzmi trochę jak głos Marka Hollisa z Tok Tok. Coś w tym jest, coś w tym jest. Wysłuchaliśmy przed chwilą kompozycję A Mink in the Dust, czyli norka jest pyłem, prochem, albo nie wiem, norka obraca się w proch. Norka, zwierzątko takie. To teraz jeszcze kompozycja The Only Sound I'm Afraid Of. Jeśli lubią Państwo stopniowanie napięcia w muzyce, takie od zera do bohatera, kiedy utwory się rozwijają, narastają i eksplodują pod koniec, to ta kompozycja ma właśnie taki moment i proszę najlepiej zamknąć do słuchania oczy.

The only sound I'm afraid of z płyty The New World, zespół Sharewater. Mogą już Państwo otworzyć oczy. Mogą też Państwo nawet coś więcej, na przykład napisać komentarz pod moim skromnym zdjęciem na Facebooku Radia 357, ale większość z nas gromadzi się zazwyczaj na prywatnej stronie facebookowej Mariusz Duda, a tutaj są wszelakie konwersacje i licytacje tęsknot. Tutaj możemy sobie oczywiście też komentować wszystkie audycyjne wydarzenia. Tutaj padają też czasami jakieś pytania i mam nadzieję również Państwa odpowiedzi. Na przykład, czy zostały już kupione wszystkie szkolne podręczniki. Można też napisać maila na adres mariusz.duda@radio357.pl. No i tyle. Kolejna płyta, która ukazała się w czasie mojego urlopu, to płyta wokalistki o bardzo wilczym nazwisku. Zatytułowała ją The Dog, a okazało się, że jest to jej chyba najmniej mroczny album w dyskografii. No i co utwór, to radiowa piosenka.

Chelsea Wolfie, Seath, czyli kipieć ze złości, wściekać się w środku. Chelsea Wolfie wydała swoją nową płytę The Dark 21 sierpnia i będzie ją, proszę państwa, promować w Polsce w warszawskiej Progresji 3 grudnia, a towarzyszyć będzie jej kolejna śpiewająca pani, również prezentowana w przekazie podprogowym, A.A. Williams. Doszły mnie słuchy, że w pakiecie VIP można uczestniczyć w jakimś rytuale podobno. Jeśli zapłacą państwo trochę więcej za bilet specjalny, to będą państwo mogli spotkać się w małej grupie z artystką, chyba przed koncertem, i trzeba wtedy przynieść karteczkę z intencją. Chelsea zabierze te karteczki od państwa i na koniec trasy podobno ma je rytualnie spalić. Można? Można. Jeśli szukają państwo ciekawych pomysłów na pakiety VIP, żeby nie było tylko nudnego zdjęcia z artystą i torby z gadżetami, to jest to niewątpliwie jakaś inspiracja. Ale płyta The Dark bardzo udana.

Chelsea Wolfie, I'm Not There z płyty The Dog. Słuchają Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. Przekaz podprogowy to audycja, w której słuchamy różnego rodzaju muzyki. Słowo prog jest tu raczej podprogowe. Nie mamy ambicji, by słuchać tylko rocka progresywnego. Słuchamy art popu, rocka, metalu, muzyki folkowej, muzyki filmowej. No, audycja jest bardzo eklektyczna i jeśli ktoś z Państwa słucha jej dzisiaj po raz pierwszy w życiu, no to będzie miał dosyć szeroki wachlarz stylistyczny w dzisiejszym programie. No ale to jest właśnie taka audycja. No właśnie, co dzisiaj w programie? Po urlopowym programie, dodajmy. Po powrocie z Kongo. Przede wszystkim nowości w postaci zapowiedzi płytowych. I od razu tutaj rzucę hasło do wszystkich miłośników muzyki folkowej, folkrockowej. W drugiej godzinie zebrałem w jednym miejscu kilka premier takich folkrockowych, takich wikingowo-transowych, więc proszę zostać do samego końca. Ja wiem, że Państwo jesteście zmęczeni, bo być może niektóre pociechy dają już w kość. Będzie również coś dla miłośników mocniejszego grania. To, no i tak, tak jakoś to będzie dzisiaj ładnie. Spodobał się Państwu początek audycji, bardzo to miłe, dziękuję. Na marginesie niesamowite, że Calling All Stations, Genesis. Płyta bardzo moim zdaniem niedoceniana, kończy za rok 30 lat, 3 dekady. A jeszcze niedawno, pamiętam, oglądałem koncert w TVP z Katowic. Padło hasło Genesis, to przejdźmy teraz do premiery, która miała miejsce w ubiegły piątek.

Proszę mi się przyznać, ile osób podczas słuchania tego albumu zastanawiało się w ten sposób. To chyba Hackett. Nie, to Rotary. O, teraz jest Hackett. A nie, to też Rotary. To może teraz. Jak Państwa wrażenia po wysłuchaniu The Roaring Waves? Jak się płyta podoba? Mnie, przyznaję, najbardziej ubrzykają kompozycje takie jak ta wysłuchana przed chwilą o wdzięcznym tytule K129 oraz prezentowany chyba już dwukrotnie w audycji przekaz podprogowy utwór The Black Sea. Chyba wolę, jak granie jest takie bardziej ambientowe, ale dla wszystkich miłośników instrumentu gitary elektrycznej z pewnością ten album jest bardzo ciekawym wydawnictwem na wszystkich utworach, które się tu znajdują. No i dla samych artystów myślę również jest to ciekawe doświadczenie. Przedstawiciele dwóch progresywnych pokoleń, dwóch kultowych zespołów. Steve Hackett, Steve Rothery. Album The Roaring Waves ukazał się w ubiegły piątek. Genesis. Tą nazwą zaczęliśmy dzisiaj audycję. Przed chwilą usłyszeliśmy gitarzystę, którego nazwisko kojarzone jest z tą nazwą. Jednego z dwóch oczywiście. No to teraz co? Posłuchajmy kolejnego artysty, któremu ta nazwa również nie jest obca.

shaking the tree. Da, da. Mr. Tony Levin, Shaking His Tree. A tak mi się kojarzy ten utwór troszkę z Shaking the Tree, to w wersji z Secret World Life, nie wiem jak państwo. Looking for the Happy. Najnowszy singiel Petera Gabriela, ależ podobają mi się te nowe single. I co gorsza, przyzwyczaiłem się już do faktu, że pojawiają się w sieci raz na jakiś czas. Ciekawi mnie bardzo, czy ten schemat, który przejął również zespół Dead Can Dance, stanie się standardem. Wiecie państwo, jak się wydaje singiel raz w miesiącu, przez prawie rok, to mówi się o artyście cały czas. W audycjach radiowych jest prezentowany, co chwilę jest przypomnienie o tym, że nowa płyta nadchodzi. A nie tylko 3 miesiące, bo przypomnijmy, albo jeżeli państwo nie zdają sobie z tego sprawy, to proszę zauważyć jeden schemat, że około 3 miesięcy to jest czas promocji płyty. Tyle to trwa z reguły. 3 single w okolicach 2 miesięcy i potem jeszcze jest miesiąc po premierze. No i ciekawi mnie, co sądzą państwo o takiej formie promocji, typu single raz w miesiącu przez dłuższy czas, a dopiero na końcu nośnik fizyczny. Czy udało się państwu ją zaakceptować, czy jednak bez nośnika fizycznego proszę do mnie nie podchodzić? To jest... No ja osobiście nie ukrywam, wolę jednak płytę w całości przesłuchiwać. Jeszcze. No ale... Cóż, no jakie czasy, taka forma promocji. Artyści zresztą też decydują się ostatnio wzorem dawnego Radiohead najpierw na wydanie płyty w cyfrze i streamingu, a dopiero potem na nośniku fizycznym. Prezentowana w naszej audycji epka zespołu Haken tak właśnie będzie wyglądać. Dopiero chyba pod koniec września ukaże się nośnik fizyczny czegoś, co już jest w czerwcu w streamingu. Album Chelsea Wolfe również nie ma jeszcze wersji fizycznej, więc no ciekawi mnie bardzo, co sądzą państwo o tym. Proszę pisać w komentarzach lub na maila. A Peter Gabriel dzisiaj jeszcze powróci. Tymczasem dzisiaj chyba, świeżutko patrzę jeszcze na to, co mamy, ukazał się nowiutki singiel zespołu Pure Reason Revolution. No i zabawna historia, bo jest to singiel trochę mi znany, ale niestety ze względu na pewną umowę z radiem nie mogę państwu zdradzić, kto w tym utworze gra na basie.

Naliczyłem w tej kompozycji około 146 riffów, proszę Państwa. Można? Można. Płyta Terrifying Angels zespołu Pure Reason Revolution ukaże się 25 września. Bardzo dobra data. A wysłuchaliśmy przed chwilą kompozycji Black Arrow Acrobats. No i pewnie przed tym 25 września wysłuchamy jeszcze jednej kompozycji z płyty i na tym koniec. A jak wspomniałem, Peter Gabriel i Brendan Perry bardzo sprytnie wydają sobie single co miesiąc, jak gdyby nigdy nic, a premiery płyty wciąż nie znamy. No, to właśnie. No dobrze, to proszę Państwa, na koniec pierwszej godziny wysłuchamy teraz nowego utworu zespołu, który absolutnie nie dba o to, czy jego single, czy nawet płyty różnią się od siebie. Po prostu grają swoje.

Osric Tentacles, Space Platform. I tak oto witam Państwa w drugiej godzinie przekazu podprogowego. Słuchają Państwo Radia 357. Space Platform to pierwszy singiel zapowiadający nowy, uwaga, uwaga, 17 już album studyjny Osric Tentacles o wdzięcznym tytule Harmonic Mind. Album ukaże się 18 września, to już niedługo, nakładem K-Scope i będzie miał 6 utworów. Edwin, lider, określił go jako, cytuję, platformę startową do nowego świata Osric. No to jeśli to jest nowe otwarcie. Bardzo lubię wszelkie platformy startowe, żeby była jasność. Album, jak czytam w ulotkach, tym razem został nagrany z pełnym koncertowym składem, co miał mu nadać taką bardziej żywą i zespołową energię. No, energii w tym utworze rzeczywiście odmówić nie można. Dobrze, obiecałem, że w tej godzinie będziemy mieli kącik folkowy. Będziemy, ale zanim do niego przejdziemy, to jeszcze Państwa trochę postraszę. Teraz będzie ciężko i progmetalowo, więc wszyscy ci, którzy troszkę przysypiają, kto wie, może się nawet obudzą.

No, muszę przyznać, że naprawdę niezły, monumentalny riff na koniec, niczym kroczące mamuty. Shiloh to amerykański instrumentalny zespół post-rockowy, post-metalowy, pochodzący z Richmond w stanie Virginia. Działają od już 2011 roku i mają na swoim koncie dwa albumy. Purity Spiral, utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, to tytułowy utwór zapowiadający właśnie nowy album, który ukaże się już 16 października. Nakładem Pelagic Records. Pelagic Records to jest taka wytwórnia, która bardzo lubi takie mocniejsze uderzenia. No dobrze, to teraz będzie kolejny zespół wrzucony do szufladki z napisem prog metalowy, tylko niekoniecznie w takiej prog metalowej odsłonie.

Album Saiba, drugi krążek zespołu Temik, będzie albumem, którego myślą przewodnią będą różne straty. Saiba to, przypomnijmy, w kulturze prekolumbijskiej, szczególnie u Majów, to święte drzewo łączące świat podziemny, świat ludzi i niebo. Kompozycja, której wysłuchaliśmy przed chwilą, nosi tytuł Broken, a Saiba, album Saiba ukazuje się 2 października. To był Temik, a tymczasem John Mitchell, znany z takich zespołów jak Arena czy Frost, wydający raz na jakiś czas swoje solowe płyty pod nazwą Lonely Robot, postanowił, że najnowszy nadchodzący album będzie jego ostatnim. No i teraz będzie trochę sweterkowo i neoprogowo, ale myślę, że bardzo przyjemnie.

Lonely Robot i John Mitchell wydaje swój ostatni album zatytułowany An Ending 11 września 2026 roku. Taka data tym razem. Wysłuchana kompozycja nosi tytuł Show the Way. Do tej płyty z pewnością jeszcze w programie Przekaz Podprogowy wrócimy. No właśnie, słuchają Państwo 35. wydania Przekazu Podprogowego na antenie Radia 357. Przechodzimy zatem do zapowiadanego kącika folkowego. Swój najnowszy album zapowiedziała Kalandra.

Calandra, Let Me Be Open z nadchodzącej w listopadzie nowej płyty. Państwo doskonale zespół znają, prezentowany był w audycji Przekaz Podprogowy również wielokrotnie. Na czele tej norwesko-szwedzkiej formacji stoi bardzo charyzmatyczna wokalistka Katrin Odegaard-Stenbeck, którą można w socjalach obserwować. Ma bardzo dużo ciekawych pomysłów. Calandra przyjeżdża do Polski w marcu 2027 roku i zagra dwa koncerty w Warszawie i Krakowie. Czekamy. No dobrze, to idziemy dalej przez zacienione lasy.

A to byli Francuzi. Prawda, jaką ładną francuską muzykę grają? Skald, tak nazywa się ta formacja. Grają muzykę nordycką, ale mnie osobiście bardzo podchodzi. Nawet jeśli prawdziwi wikingowie uznają ją za niegodną. Nowa płyta zespołu Skald, zatytułowana Orlok, ukazuje się 25 września.

Cult. Najpierw utwór Him York, a teraz Drauma Coma. Nowa płyta zatytułowana Orlog ukazuje się 25 września. Za datę premiery płyty dajemy kciuka. W drugiej godzinie słuchamy nadchodzących nowości ze świata folkowego. Teraz będzie zespół Gate z Norwegii, które już znamy. Właśnie wydali nowy singiel.

Tandy Askar. Trzeci singiel zapowiadający najnowszy album norweskiego Gate. Zatytułowany będzie Vigil i ukaże się, a jakże, 25 września. Do północy mamy jeszcze bardzo dużo muzyki i mało czasu na słowa, dlatego tak trochę przyspieszyłem. Ale w kąciku folkowym no nie może zabraknąć oczywiście naszej ulubionej artystki z Wysp Owczych.

Eivor. Eivor nam się wyłamała z 25 września, bo swój najnowszy album wydaje dopiero 16 października. Płyta nazywać się będzie Tungl, czyli Księżyc. Eivor na najnowszej płycie zdecydowała się śpiewać głównie w swoim ojczystym języku, czyli po farersku. No i z tego, co słychać, szykuje nam się jedna z mroczniejszych płyt artystki. Czekamy. No dobrze, to na koniec może już nie kącika folkowego, tylko już powolutku zbliżamy się do końca audycji. A propos mrocznej płyty, chciałbym bardzo powrócić do albumu The Dark.

To była oczywiście prezentowana już dzisiaj w pierwszej godzinie audycji Chelsea Wolf i w przepięknym, kończącym najnowszy album artystki utworze Dancer in the Sky. To był taki klasyczny utwór na zakończenie. No dobrze, i tak oto dobiliśmy do brzegu, proszę Państwa. Audycja Przekaz Podprogowy z moją skromną osobą powracającą po urlopie. Za chwilę Tomek Kwaśniewski i Kasia Pasierbik, powracająca... No, nocna grupa wsparcia powraca po ponad 2 miesiącach. Tomek powiedział mi przed chwilą, że zeszczuplałem. Muszę się jeszcze zastanowić, czy był to komplement. Dzisiejszy przekaz podprogowy realizował Szymon Kuliś, a przed mikrofonem uśmiechał się do Państwa Mariusz Duda. Na zakończenie dzisiejszej audycji Piotr Gabriel. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Dobranoc.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tomasz Kwaśniewski. Jestem podekscytowany, co tu dużo mówić. Minęły kolejne wakacje, zaczęła się szkoła. No i wracamy też z audycją Nocna grupa wsparcia. Tak się teraz mówi, sezon trzeci. Proszę Państwa, dwa sezony mamy za sobą. Trzeci się zaczyna. Witam oczywiście w imieniu Katarzyny Pasierbik, współtej gospodyni, i Szymona Kulisia, który dzisiaj nas realizuje. No i cóż, i będzie tak jak było, czyli będziemy tutaj... Jest taka godzina, w której Państwo możecie do nas zadzwonić na nasz numer tutaj telefonu 510-357-357. I to jest taka godzina po to, żeby można było podzielić się takimi rzeczami, które w zasadzie no, nikt inny nie chce, żeby mówić o tych rzeczach. Na przykład znajomi, ciężko czasami, w rodzinie ciężko. No to tu jest taki czas, że można do nas zadzwonić, skorzystać ze mnie i mi te rzeczy opowiedzieć. A zawsze podkreślam i teraz też to powiem, że nie jestem żadnym psychologiem. Przez wakacje nic tu się nie zmieniło i raczej już chyba się nie zmieni. Natomiast jestem dziennikarzem, potrafię słuchać. Czasem trochę pomęczę, popytam, dopytam, a później idea jest taka, żeby to właśnie Państwo, słuchacze, słuchaczki, dzwonili i dzielili się swoim własnym doświadczeniem, rozwiązując, podpowiadając w zasadzie, jak dany problem można by rozwiązać, a przede wszystkim jak wy, jeżeli mieliście podobną sytuację, jak sobie z tym poradziliście, bo nie ma nic lepszego niż właśnie posłuchać kogoś, kto jakieś doświadczenie w danej sprawie ma, z czymś się boryka, już to rozwiązał. No i po prostu wiadomo, że tą sprawę można jakoś pokonać. I to jest ten czas, żeby sobie z tego korzystać. Można właśnie dzwonić i opowiadać się, dzielić. Jesteście Państwo anonimowi. Oczywiście nie trzeba tutaj żadnych swoich personaliów zdradzać, co bardzo ułatwia. Jedyne co, to właśnie, że trzeba zadzwonić. Nie można pisać maila. Ja myślę sobie tak po tych wakacjach, że chyba niedługo to w ogóle sam zostanę w tej audycji, ponieważ wszyscy już teraz tylko piszą. Moje dzieci, tak jak mają zadać jakąś sprawę, to jakby miały gdzieś zadzwonić, to łatwiej byłoby im, nie wiem, co zrobić, ale w każdym razie najchętniej to piszą. Więc tutaj napisać nie można, trzeba zadzwonić, pokonać tą trudność, ale jest w tym pewien podstęp, mianowicie, że bardzo dobrze się samemu usłyszeć, co się mówi na jakiś temat, swoje myśli i wtedy prawdopodobnie też znajduje się jakieś rozwiązanie tego kłopotu, który zżera. Oczywiście można też zadzwonić z czymś innym, na przykład swoją własną jakąś fajną historią, opowieścią. To nie muszą być same jakieś dramatyczne rzeczy. Mogą być też takie weselsze, czy też po prostu jakieś. Natomiast chodzi o to, żeby one były osobiste. O polityce tutaj nie rozmawiam i innych sprawach społecznych. Do takich rzeczy są wszystkie inne audycje, a jest ich od, chciałoby się powiedzieć, od cholery po prostu na świecie. Więc to jest taki trochę inny czas, taki bardziej intymny, też jakby specjalnie przeznaczony po prostu dla słuchaczy. Można więc korzystać. Zapraszam serdecznie. 510 357 357 to jest numer do nas.

7 minut po północy, nocna grupa wsparcia. 510-357-357 to jest numer do nas. Podkreślę, że to, co ważne jest w tej audycji, to jest to, żebyśmy gadali, rozmawiali o sprawach, które są takie istotne jakby dla osoby, które dzwonią, osobiste w zasadzie. Jakby podkreślę to, że nie rozmawiamy tutaj o takich sprawach teoretycznych, politycznych, społecznych, którym zajmują się programy publicystyczne. To jest jakaś taka godzina prywatna, więc jeżeli ktoś myśli, żeby zadzwonić, to bardzo fajnie, ale żeby jakby mieć to na uwadze, że to jest ten czas. Możliwe, że jest tak, że jest jakaś osoba, tak często się zdarzało wcześniej, że są osoby, które naprawdę mają taką potrzebę. Oczywiście ja wiem, że to jest bardzo trudne, żeby zadzwonić do radia po pierwsze i sobie o takich rzeczach prywatnych mówić, ale trochę to jest tak, że to jest takie miejsce, które jest jakimś takim rodzajem też czasami takiego, no jedynego takiego miejsca, gdzie to można zrobić. Pamiętam taką audycję, mi się teraz przypomniała, w której pani zadzwoniła i wprost powiedziała, że była przekonana, że nigdy nie skorzysta z takiej audycji, a później zadzwoniła i zaczęła opowiadać o swoich kłopotach. Pamiętam, że tu nam się popłakała też na antenie, co czasami się rzeczywiście zdarza, bo jak się słyszy samemu wypowiadającego swoje takie trudniejsze sprawy komuś i to jeszcze słyszy się siebie też przez ten telefon i wie się, że ta osoba słucha i że to po prostu się pojawia jako coś rzeczywistego, to często właśnie wtedy pojawiają się duże emocje, czasami też łzy. Ja kiedyś to się bałem łez, ale kiedyś taka mądra osoba mi powiedziała, że jak ludzie płaczą, to już w jakiś sposób się godzą z tym, co jest, więc możliwe, że te łzy to jest taki początek jakby no, przyjmowania do wiadomości jakiejś trudnej sytuacji. Więc szanujmy jakby to, że to jest taka godzina wyjątkowa, która jest dla osób, które potrzebują. Oczywiście te sprawy nie muszą być wielkie bardzo. Ja pamiętam też taką osobę, która kiedyś zadzwoniła i opowiadała, to była młoda dziewczyna, że właśnie miała mieszkanie do wynajęcia, wynajęła komuś, a tak naprawdę chciałaby mieszkać tam ze swoim chłopakiem, ale wynajęła koleżance, no i teraz byłby taki problem, że musiałaby jej powiedzieć, że musi jej odmówić tego mieszkania. Miała taki dylemat. I pamiętam, że też w czasie tej rozmowy ona sobie bardzo dobrze odpowiedziała na pytanie, czego ona w zasadzie by chciała, a wcześniej wyglądało jakby, że nie ma za bardzo z kim o tym po prostu porozmawiać. Więc to jest taki moment. No i taka audycja i też jakby ludzie, państwo słuchacze, słuchaczki, dzwonicie później, dzielicie się swoim doświadczeniem, co też jakoś tak no, wprowadza taki odpowiedni dystans i też z jednej strony, a z drugiej strony taką, pokazuje też taką, no, taką perspektywę, że wielu z nas się jakby zmaga z podobnymi problemami i że można to jakoś rozwiązywać. Więc no, nie zajmujmy się tutaj teorią. To jest taki apel, a jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie proszę zadzwonić. 510-357-357. No i z jednej strony jest ciężko być tą pierwszą osobą, która zadzwoni, wiadomo, to najtrudniejsze. No ale bonus jest właśnie taki, że później zajmujemy się sprawą tej osoby przede wszystkim. Czyli jakby wszyscy inni są proszeni o to, żeby no, coś podpowiedzieć. No a za tydzień jest kolejna szansa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A poza tym słuchamy sobie muzyki i jest taki czas, można powiedzieć, też trochę spokojny dzięki temu, przynajmniej dla mnie. 510-357-357. Zapraszam serdecznie.

0: 13 minut po północy. Pan Michał do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Michale.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dzwonię z taką historią, że sobie mieszkałem ze swoją partnerką i z naszym wspólnym dzieckiem od 3 lat. I no w sumie ten związek wygasł jakoś z różnych przyczyn wcześniej. No ale ze względu na dziecko mieszkaliśmy dalej razem.
0: Aha.
1: No i pod koniec lipca wyjeżdżałem na tydzień do pracy. Tak zwykle na dłużej nie wyjeżdżałem, nawet na może dzień, dwa. I miałem nadzieję, że wrócę po tygodniu, że uda się jakiś urlop spędzić, gdzieś córkiem pojechać, spędzić jakiś fajny czas. Ale niestety wróciłem do pustego mieszkania. I no, była partnerka, zdecydowała, że po prostu pod moją nieobecność zrobi wyprowadzkę.
0: Pan mówi o tym lipcu, prawda?
1: Tak, o tym lipcu.
0: Panie Michale, bo my żeśmy kiedyś chyba rozmawiali, prawda, czy nie?
1: Tak, tak, rozmawialiśmy.
0: I tam właśnie było takie coś, że ten problem jakby między panem, partnerką związany z dzieckiem, on już wtedy był, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: I teraz się zmieniło, rozumiem, to, że jakby... Bo pan wtedy chyba miał kontakt z dzieckiem od czasu do czasu, prawda? Tak było?
1: Znaczy, miałem codzienny kontakt. Mhm. Teraz no, sytuacja z początku wyglądała bardzo ciężko. Nie wiedziałem w ogóle, co zrobić, jak sobie z tym poradzić, gdzie się udać, kogo pytać. Na szczęście mój syn nie mieszka daleko ode mnie obecnie i w sumie mam możliwość widywania się z nim.
0: Aha.
1: Problem w tym, że no to jak to się odbyło, bo prędzej czy później pewnie by się to odbyło tak, żebyśmy się rozdzielili na 2 mieszkania, ale synek nie był przygotowany na to w żaden sposób. Mhm. I tak został wepchnięty w taką sytuację, nie bardzo rozumiał.
0: Taką gwałtowną,
1: dalej,
0: o to chodzi.
1: Tak, dalej nie rozumiał, co chodzi.
0: A przypomni pan, ile miał lat? Ma lat?
1: 3 latka, niecałe.
0: Okej, no tak, malutki.
1: I no w tej chwili no bo reaguje bardzo gwałtownie, nie bardzo wie, co robić, nie umie się odnaleźć w relacjach ze mną.
0: Aha.
1: I ja doświadczam dokładnie tego samego. Ktoś powie, że no, to jest 3-letnie dziecko i nie umie sobie jeszcze radzić ze swoimi emocjami. Ja jestem 43-letnim dzieckiem. Też mnie nikt nigdy nie uczył, jak poradzić sobie z emocjami w takiej sytuacji.
0: Mhm.
1: Nie ma szkoły emocji dla ojców w takich sytuacjach.
0: A pana sytuacja dzisiaj jak wygląda? Czyli synek mieszka z mamą, rozumiem?
1: Tak, tak.
0: Niedaleko pana, a pan mieszka niedaleko u siebie, rozumiem? I co, i widujecie się, czy jak to jest?
1: W miarę możliwości, ale no ostatnio to raczej ten kontakt jest no niemalże niemożliwy, bo od dziecka cały czas słyszę, że mam sobie iść, że nie chce się ze mną bawić, nie chce się ze mną widzieć. Dzisiaj dzwoniłem do niego. Słyszę, tata, wyłącz się, bo jestem zajęty.
0: Aha. A sąd jakoś to uregulował u was, czy jak to jest?
1: Nie, nie, nie. Nie poruszyliśmy ostatecznie żadnych kroków prawnych.
0: Mhm.
1: Jeżeli już, to bym zaczął od mediacji, ale nie chciałem tutaj żonglować dzieckiem w sądzie, czy coś, na razie po prostu zobaczyć, jak to wyjdzie po prostu normalnie przez jakiś kontakt, jakąś zwykłą komunikację bez sformalizowania tego.
0: Ale pan ma dostęp do dziecka bezproblemowy, tak, czy nie?
1: Tak, tak, tak, nie ma problemu, żeby teraz u mnie został, czy coś, no ale...
0: To był tylko taki jeden epizod taki.
1: No taki to czy epizod, że no nie mieszka już ze mną, no, może
0: sensie,
1: przyjść
0: tak.
1: Do mnie, może spędzić ze mną czas, ale nie rozumiem na przykład, że nie może zostać w domu, w którym cały czas mieszkał, że musi wrócić do mamy, do domu.
0: Aha.
1: I jest pogubiony w tym wszystkim.
0: No i ja co pan tak zamierza z tym? I co pan zamierza z tym zrobić? No bo pan powiedział, że nie chce pan sądu, jasne, ale wydawałoby się, że opowiada pan o tym, że no właśnie ciężko się w tym odnaleźć, to może ktoś powinien wam pomóc w tym, czy nie?
1: Czy sąd na pewno w tym nie pomoże.
0: Tak, ale może, ale mediacja, jak pan powiedział, no i są też psychologowie pewnie różnego rodzaju i tam jakieś miejsca, gdzie właśnie ludzie, którzy się rozstają, no mają dzieci, można się udać po jakąś pomoc, poradę przynajmniej. Albo jak pan to chce rozwiązać?
1: No właśnie zastanawiam się, jak to rozwiązać. Znaczy ja mogę pójść do ludzi mądrych, którzy powiedzą mądre słowa, ale jak te mądre słowa trafią do dziecka? To jest problem.
0: A myśli pan, że jakby pan zaproponował partnerce, to byście razem poszli, czy nie?
1: Znaczy, w związku były próby komunikacji, jakichś rozwiązywania problemów, były rozmowy o tym, żeby pójść na jakieś terapię dla par czy coś, ale ponieważ komunikacja rozbijała się na codziennych sprawach, to nie widać było szans, by przy trudniejszych sprawach, jak związek, miał jakiekolwiek szanse.
0: Aha. No i jak pan chce to rozwiązać, tak z ciekawości?
1: Na ten moment szukam ciągle jeszcze odpowiedzi. Dlatego zadzwoniłem, może ktoś z podobnym problemem się borykał, że się też musi dzielić jakoś tą opieką.
0: A właśnie, ale jakby pan sformułował to pytanie, które pan chciałby zadać?
1: Jak osoby, które też, w sumie ojcowie bardziej, tak, którzy też zderzyli się z taką sytuacją, że dziecko się wyprowadziło razem z partnerką dość nagle. Mhm. Jak oni sobie poradzili z tym, jak utrzymali relacje z dzieckiem, jakie mieli na to swoje sposoby, mhm, lub nie mieli.
0: Ale panie Michale, bo ja zaraz poproszę o to w pana imieniu, ale tak na zdrowy rozsądek to sobie myślę, że jakby mi się coś takiego zdarzyło, to przede wszystkim chciałbym porozmawiać o tym ze swoją partnerką. Później chciałbym prawdopodobnie powiedzieć, co mi w tym wszystkim przeszkadza, jest dla mnie trudne, i później prawdopodobnie poszukałbym kogoś, kto się na tym zna. Pewnie jakiegoś psychologa, który pracuje z dorosłymi i z dziećmi jednocześnie. I mając jakby jej zgodę na coś takiego, swoją chęć tego człowieka, pewnie dalibyśmy radę jakąś, znaleźć jakieś rozwiązanie. A pan mówi, że nie chciałby pan czegoś takiego, czy też niemożliwe jest, żeby coś takiego skorzystać z tego, tak?
1: To znaczy niekoniecznie niemożliwe. Powiedziałem, że raczej nie chcę korzystać z drogi prawnej na razie. Bo to jest potem zawsze przepychanka, nerwówka dla wszystkich. Mhm. Raczej, no jeśli znajdę takiego psychologa, który mógłby pomóc w tej sytuacji, jak najbardziej mógłbym z tego skorzystać. Kwestia po prostu też, jak dziecko się w tym odnajdzie, jak synek zareaguje na to, czy w ogóle będzie chciał rozmawiać z psychologiem w takiej sytuacji. Mhm. No tu już te pytania do partnerki, jak to wygląda z mojej strony, jak to wygląda z jej strony, to już taka komunikacja się odbyła. Tak.
0: Aha. No i co ona powiedziała? Bo jak pan jej powiedział, że ma pan taki kłopot, to co ona wtedy?
1: No słyszę, że taki etap rozwoju dziecka, tylko że ja to słyszę, że taki etap rozwoju dziecka to już od jakiegoś czasu, że dziecko ciągle ma problematyczny etap. Myślę, że raczej problematyczne było to, że dziecko jest, że synek jest dzieckiem rodziców, którzy mają taki etap, tak? Inaczej to nie jest kwestia jego rozwoju, tylko bardziej tej relacji, która była między nami.
0: Okej. I pan myśli, że ono jest, że chodzi o to, że ono jest nastawiane przeciwko panu, czy też chodzi raczej o to, że ono wyczuwa, że między wami jest niefajnie?
1: Raczej wyczuwa i przez to też jest zagubione, nerwowe. Nie powiedziałbym, że jest nastawiane przeciwko mnie.
0: A tak z ciekawości, jakby pan miał już dosyć tych pytań, to też proszę powiedzieć, dobrze? Bo ja tak po prostu... Ale ma pan takie... Pan ma nadzieję na to, że wy kiedyś jeszcze będziecie razem?
1: Nie, tutaj absolutnie nie. Na to nadzieję nie mam, bo to już zbyt dawno wygasło.
0: Czyli musi pan tak czy siak zacząć sobie to układać tak oddzielnie, prawda? Tą relację z synem.
1: Dokładnie. Także wiele takich pierwszych rzeczy na tym etapie, to mogę w nich nie uczestniczyć, tak? No teraz był pierwszy dzień w przedszkolu, to zupełnie nie chciał mnie tam, chciał tam tylko mamę. I nie wiem, jak czy będę miał szansę uczestniczyć na przykład w pierwszym dniu w przedszkolu, w szkole, w pierwszej wycieczce za granicę.
0: A co pan w związku z tym czuje?
1: Taką separację.
0: Ja tak trochę podpytuję, dlatego że tak sobie myślę, że życzę panu, żeby pan jakby nigdy nie poszedł, raczej nie poszedł tą drogą, żeby pan na przykład nie machnął ręką na to, prawda? Bo to też aż czasami przychodzi do głowy, że można by to zostawić i nie mieć tego kłopotu. I tak często ojcowie w dawnych czasach może bardziej jakby w ten sposób jakby się separowali też sami od tych dzieci, że jakby trzeba wiedzieć, czego się chce, nie?
1: No tak, z jednej strony zastanawiam się, czy utrzymywać kontakt za wszelką cenę, nawet jak on nie chce mieć ze mną kontaktu, czy dać bardziej na przeczekanie, żeby miał szansę zatęsknić, no ale ani jedno, ani drugie nie jest idealne. Nie da się wcisnąć jego emocji w jakieś sztywne ramy, w konkretne dni opieki czy coś.
0: No i ma 3 lata, trzeba o tym pamiętać.
1: Tak,
0: nie?
1: No i opieka naprzemienna na tym etapie też w związku z tym wszystkim jest niemożliwa. Jeszcze sobie nie poradzi.
0: No dobrze, czyli posłuchaliśmy. Pytanie jest, rozumiem, takie, czy może ktoś ma podobne doświadczenie, chciałby się podzielić, co robić w takiej sytuacji, jak to rozwiązać. Dobrze pamiętam, tak, panie Michale?
1: Tak, tak.
0: No to życzę panu powodzenia, żeby pan też sobie to wszystko poukładał jakoś tak w sobie. Ja proszę pamiętać, że on ma 3 lata, tak sobie wyobrażam, to on jakby specjalnie tutaj nie jest osobą, którą jakby no można do czegoś specjalnie tak sensownie namawiać, prawda? Raczej wiadomo, że trzeba...
1: Bardziej mnie.
0: No właśnie, chodzi mi o to, że on raczej będzie po prostu zachował się zawsze tak samo, czyli tak jak ma ochotę. I to może być bardzo trudne. No i dobrze. No dobra, bardzo panu serdecznie, panie Michale, dziękuję. Niech pan się trzyma.
1: Ja
0: pozdrawiam.
1: Bardzo dobrze pana słyszeć po tej przerwie.
0: I też się cieszę. Znaczy, no nie cieszę się, bo miałem nadzieję, że może coś się gdzieś naprawi, ale fajnie, że pan też zadzwonił. Bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Dobranoc.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A naszych słuchaczy proszę o to, słuchaczki też, bo to jest sprawa, która może też przecież nie musi być tylko męsko-dziecięca, może być też damsko-dziecięca. Prawdopodobnie mamy mogą przeżywać podobne sytuacje, co mogą być jeszcze zresztą z różnych powodów częściej boleśniej przeżywane jako że kobieta z dzieckiem i tak dalej. No, niemniej jednak, jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, wie, co należy zrobić, albo po prostu ma taką wiedzę, bo to jest jego profesja, no to zapraszam i proszę w imieniu pana Michała o telefon do nas. Problem wygląda tak, jak żeśmy słyszeli, czyli co zrobić, kiedy rodzice się wyprowadzili jedno od drugiego, pośrodku jest dzieciak, 3-latek w tym przypadku i do tego jeszcze nie za bardzo jest teraz nastawiony z sympatią do taty, co utrudnia ten kontakt, to wszystko, co słyszeliśmy. Co wtedy tak naprawdę należałoby zrobić, jak się za to zabrać? Jeżeli ktoś wie, ma doświadczenie albo wiedzę, to proszę o telefon 510 357 357.

0: 31 minut po północy, nocna grupa wsparcia. W sprawie pana Michała tutaj się teraz zajmujemy się sprawą pana Michała. Cały czas namawiam do dzwonienia. Są osoby, nawet dwie, dwóch mężczyzn, już za chwileczkę. Tylko przypomnę, że pan Michał zadzwonił z taką sprawą. Jest dziecko, 3-latek, jest on i partnerka, mama dziecka. Mama dziecka zabrała dziecko do siebie. Pan Michał ma cały czas kontakt z dzieckiem, ale niestety dziecko z niechęcią teraz się do tego kontaktu odnosi. No i generalnie sprawa jest trudna, sprawa jest niewyregulowana. Prawnie pan Michał nie chce jej regulować, żeby właśnie nie zadrażać, a z drugiej strony właśnie pojawił się problem na linii relacji z dzieckiem. Jest z tym kłopot. Jak to sobie wyregulować w momencie, kiedy właśnie dorośli się rozstają? Pan Krzysztof do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. No, tutaj słucham audycji i usłyszałem tutaj historię pana Michała i tak gdzieś ona mnie poruszyła, bo jestem w bardzo podobnej sytuacji. Taka sprawa rozejścia się dorosłych ludzi. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że coś takiego w życiu mi się gdzieś tam trafi i w zasadzie nikt tego nie uczy, jak postępować w takiej sytuacji. Jakoś się tak zdarzyło, że musiałem jakby odejść od partnerki. To był taki związek dość agresywny, aha, toksyczny. No i tylko w przeciwieństwie do pana Michała ja niestety nie mam kontaktu z dwoma córkami. Jedna córka ma 11 lat, druga ma 4 obecnie. No i sprawa tak naprawdę toczy się od 2 lat, bardzo żmudnie tutaj. Sprawa tak pod względem takim państwowym toczy się.
0: Państwowym, czyli w sądzie, tak? W sądzie.
1: W sądzie, tak. Więc bardzo mnie to bolało. Mam bardzo dobry kontakt z tą starszą córką. Córka niestety opatrzyła się bardzo wielu rzeczy w domu, nieciekawych. Generalnie w dużym skrócie rok spałem z córką na podłodze w jej pokoju, żeby wydawało mi się, że jest szansa na ratowanie związku. Byłem potruwany, miałem potruwane jedzenie. No nic. Nie dało się jakby funkcjonować i powiem szczerze, i ja już nie wytrzymałem i też nie chciałem, żeby ta starsza córka i te córki to oglądały.
0: Pan ma trzy córki w sumie.
1: Dwie córki.
0: A powiedział pan, że z jedną pan ma kontakt mimo tego...
1: Tak. Generalnie to mam w ogóle bardzo dobry kontakt. To znaczy nigdy nie miałem jakby w naszym domu jakby nie było jakiejś... Nie byłem znany jakby z agresji, z picia. Szczerze mówiąc, tak trochę się uśmiecham, kiedy sobie myślę o sądzie i tak sobie myślę, w tym procesie rozwodowym, to tak sąd ma trochę ze mną problem, ponieważ właśnie nie piję, nie biję, nie jestem agresywny i teraz co z takim facetem zrobić, nie? Ale tu do meritum i bardzo, żeby tak nie odbiegać od tematu.
0: Jasne.
1: I z tą młodszą córką no też przeżywałem takie sytuacje. Ja sobie w ogóle...
0: Takie sytuacje, że ona nie chciała pana widzieć, tak?
1: Że ona nie chciała ze mną rozmawiać. I bardzo mnie to po prostu bolało i też szukałem jakiegoś panaceum na to. Ja sobie w ogóle na samym początku, nawet nie pytając nikogo, po prostu przyjąłem sobie jedną rzecz. Ja codziennie będę po prostu do tych dzieci dzwonił. Aha. I dzwonię do starszej, no bo ona ma 11 lat, ma już te jakby telefon. No i chyba, że jest taka sytuacja zachodzi, że no naprawdę nie można. Te sytuacje wypadają gdzieś tam raz na kwartał, raz na pół roku, ale dzień w dzień żmudnie z uporem maniaka jakby dzwonię, przegadujemy pół godziny, godzinę. No gorzej jest, kiedy ja chcę po prostu porozmawiać z tą młodszą córką.

0: No i wtedy jest po prostu nawoływanie przez telefon, wywoływanie prośby jakiejś krótkiej rozmowy. No i szczerze mówiąc, i takie dwie rzeczy, które bym chciał się podzielić dla pana Michała. Po pierwsze, ktoś mi kiedyś, w tym kiedy ja opisywałem tą całą sytuację, gmatwaninę w mojej głowie, próbę wcielenia się jakby w sytuację tej młodszej córki i tych dzieci w ogóle, to ktoś mi kiedyś w ogóle opisał, bo jakby dorośli ludzie bardzo często i ja również bardzo skupiają się wtedy w tym rozejściu, w tej krzywdzie na sobie. I ucieka nam jakby to jak to jak to może wyglądać z perspektywy dziecka. I ktoś mi tak kiedyś to bardzo obrazowo opisał, słuchaj, to jest tak, że dziecko stoi w lesie i wszystko w tej sytuacji emocjonalnie płonie wokół niego i to dziecko nie ma gdzie uciekać. Jeśli ty widzisz, że to dziecko po prostu nieadekwatnie po prostu reaguje, no to wyobraź sobie, gdybyś był w lesie i wszystko wokół ciebie płonie i to dziecko po prostu nie wie, gdzie uciec. Mhm. No i ja nadal jakby dopytywałem, no dobrze, potrafię sobie to jakoś zwizualizować, wyobrazić, wczuć się w tą sytuację. I teraz najważniejsza rzecz. Poradzono mi osoba z jakimś tam autorytetem, którą szanuję i to tego się jakby trzymam i to w mojej głowie nadal dzwoni. Ona powiedziała mi bardzo prostą rzecz. Słuchaj, ty nic nie musisz robić, ty po prostu masz być.
1: Aha.
0: I tyle. I jakby tego się tego trzymam. W tych kontaktach nieraz telefonicznych jest niemiło, bo córka nieraz nie chce podchodzić i to przez kilka dni i wtedy człowiek się po prostu biczuje i zastanawia, co zrobił źle, coś powiedział źle, że i zatraca się w tej całej sytuacji. Ale po prostu trzeba to przełknąć i po prostu być.
1: A być to znaczy, że co? Że dzwoni pan codziennie po prostu? I że
0: tak,
1: jak ona będzie chciała...
0: Czy ta córka jakby... No czy, bo tu jest głównie taki problem, ja jak fizycznie jestem, to na szczęście tutaj jest jakby inny u Michała, jakby pana Michała problem, że jak osobiście... Ja mam tylko problem z telefonem. Mhm. Jakby kiedy dzwonię codziennie, bo widzę się z córkami raz na dwa tygodnie. Przyjeżdżają na weekend, no to wtedy nie ma problemu. Tylko codzienny taki kontakt stanowi problem, który jest po prostu bolesny najwidoczniej. Ta młodsza po prostu nie chce rozmawiać i ona po prostu nie ma od razu jakby z automatu mówi, nie mam dla ciebie czasu.
1: Aha.
0: I tak po prostu mnie odrzuca. No gdzie wiadomo, że dla dorosłego, jak powiesz jeden drugiemu, że słuchaj, teraz nie chcę z tą rozmawiać, no to jakby dotyka, nie? No ale tu jest dziecko, no i po prostu, no trzeba po prostu być. Ona po prostu troszeczkę obserwuje z dnia na dzień, że ja z tą starszą rozmawiam i to długo przez ten telefon i ją wywołuję. I po prostu liczę na to, że troszeczkę ta sytuacja, tak jak kropla drąży skałę po prostu. Trzeba być po prostu wytrwałym i upartym, a tak w ogóle to zachęcam do mimo wszystko regulowania stosunków z dziećmi, które są ogromnie ciężkie. Ja przeszedłem naprawdę, wydawało mi się, że to, co ten bagaż, który życiowy niosę ze sobą i że jakąś krzywdę przeżyłem, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ale mimo to warto to uregulować i później jak to dziecko, czy to jest syn, czy w moim przypadku córka, to warto to uregulować i walczyć, żeby później za kilka lat móc spokojnie po prostu dziecku, jak to dziecko dorośnie, wytłumaczyć, że po prostu zrobiłem wszystko i o ciebie walczyłem.
1: Panie Krzysztofie, po pierwsze dziękuję za ten telefon, bo wspaniale się pana słucha. Po drugie bardzo dziękuję też w imieniu pana Michała, że panu się chciało w ogóle zadzwonić i podzielić się tym, bo to są niezbędne po prostu rzeczy. I zawsze to powtarzam, że jak wy dzwonicie i słychać ten taki prawdziwy głos, ktoś dzwoni, to po prostu jest niesamowicie też wzruszające i na pewno innych osób, które też to słuchają, to jest wspaniałe. Ale niech pan mi powie, bo jedna rzecz tu mnie strasznie ciekawi. bo też jestem ojcem dzieci, ale jak pan tak codziennie dzwoni, to o czym wy gadacie? Bo czasami to jest tak ciężko po prostu, żeby tak zadzwonić. Jestem czasami na wyjazdach, dzwonię, to tak pytam, a co u ciebie słychać, coś tam. Ale to o czym pan gada tak codziennie?
0: O wszystkim. Powiem szczerze, że przez te lata, w którym byłem w domu, ja miałem bardzo dobry kontakt z córkami i z córką. I moja córka zna mnie po prostu jako takiego no, jajcarza, że się i inaczej ja panu powiem. Ja przez wiele lat byłem instruktorem harcerskim i pracowałem z młodzieżą i po prostu wiem i to praca jakby ze skautami na różnym poziomie wiekowym pokazała mi, że z tymi dzieciakami po prostu trzeba być. Nie idziesz tam gdzieś ze swoimi ziomkami, gdzieś tam, nie wiem, na piwo, na fajkę, na dobra, w skautingu to w ogóle wiadomo, że nie ma, nie? Ale to tak mówię a propos w ogóle wychowawców czy nauczycieli, bo jeździłem na obozy z różnymi ludźmi, przyjeżdżali po prostu nauczyciele, no i tak wie pan, jak chowasz się za budynkiem i palisz papierosy i tylko do nich tam krzyczysz, że oni coś nie mają robić, no to ty nie jesteś z nimi.
1: Jasne, panie Krzysztofie, ale to pan pyta wtedy, podpytuje tą córkę, czy opowiada o sobie, jak ona nie chce gadać?
0: Nie wyciągam. Chociaż teraz tam zaczęła się szkoła, więc trzeba trochę informacji wyciągać, co i jak i tego. Ale nie, ona się interesuje muzyką, ona się nauczyłem ją interesować się muzyką.
1: Czyli macie swoje sprawy.
0: Plastycznymi i hobby. Po prostu nauczyłem ją wszelakich różnych rzeczy, żeby wokół siebie mieć jakby szeroką drogę różnych wyborów i po prostu ona sobie realizuje swoje jakieś rzeczy i powiem szczerze, ja przy niej też się jakby uczę i podążam też jej drogą, no bo jestem jej rodzicem, więc jeżeli ona coś tam wkracza, jakieś nowe terytorium, to ja się też tego gdzieś tam uczę, robię z nią i wtedy mamy wspólne tematy i nie można odpuszczać jakby.
1: Jasne.
0: Nie?
1: Panie Krzysztofie, bardzo panu serdecznie raz jeszcze dziękuję za ten telefon, pozdrawiam bardzo, dobranoc.
0: No, pozdrawiam, dobranoc.
1: I pan Paweł jest jeszcze z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, właśnie. A pan, no właśnie, słucham uważnie.
2: No, słuchałem teraz, co słuchacz przede mną mówił. No, być kluczowa sprawa. Mi się wydaje, że jeśli dzieciak ma 3 lata, to dla pana Michała taka rada, że to jest jeszcze naprawdę małe dziecko i na budowanie więzi jest bardzo dużo czasu. Jeżeli ma dobrą relację, bo nie słyszałem, żeby była jakaś negatywna jakaś jakaś zatarczka z byłą partnerką, to jest naprawdę dużo czasu na to, żeby zbudować relację z tym dzieckiem. I to wszystko zależy od niego po prostu. I nie ma się co martwić, trzeba po prostu pozytywnie na to spojrzeć, uznać wolę partnerki, uznać to, że są osobno i po prostu tak żyć, dogadać się. Kluczowym też elementem jest dogadanie się z partnerką, z matką dziecka. I będzie, ja jestem w takiej sytuacji, że też się rozstałem z matką mojej córki i po prostu jakby to wszystko naturalnie poprzez to, że my mieliśmy dobre relacje, córka widziała też nasze dobre relacje, nie było problemu ze spotkaniem się, z przekazaniem i tak dalej, no to jakoś naturalnie tak po prostu wyszło, że jest dobrze po prostu. Córka ma teraz 20 lat, chodzimy razem na siłkę i tak dalej, i mamy świetny kontakt i nie ma problemu. To jest.
1: A był taki trudniejszy moment był, czy nie?
2: Kurczę, generalnie powiedzmy, że był. Chodzi o rozstanie, tak?
1: Nie, ale chodzi o to, jak dziecko zareagowało. Rozumiem, że między wami był trudniejszy. To czy był taki moment, że córka była na przykład właśnie niemiła? Tu rozmawiałem, co prawda trzeba pamiętać o 3-latku, no to on ma różne swoje, może mieć jak to się mówi, humory, czy też po prostu pokazywać tak. swoje różne problemy, czy jak pan Krzysztof mówił, tą sytuację właśnie bycia dzieciaka w pożarze, co może różnie wyglądać i być czasem bardzo nieprzyjemne, a wy też mieliście taką sytuację, pamięta pan, że córka dała panu tak popalić, czy nie?
2: Kurczę, no nawet nie.
1: Aha.
2: Kiedyś jeden jedyny raz po prostu córka po naszym rozstaniu powiedziała coś takiego, ja mówię, dobra, no gdzieś tam, dobra, skoczymy tu na pizzę tego. I ona jakby taką czujnością się wykazała, że powiedziała, że chcesz mnie przekupić.
1: Aha.
2: Coś takiego jakby, nie? Ale to był jeden jedyny moment. Bo ja zawsze miałem dobry kontakt z młodą i czy jakieś, nie wiem, wyjazdy, zabawy i, nie wiem, budowanie zamków z piasku, czy tam jakieś świrowanie, no to wiadomo, stary był. I nie było takiego czegoś, że tej więzi nie było wcześniej. Młoda Aha. była po prostu starsza też, nie miała 3 lat, miała tam 10, ale...
1: Stestowała pana.
2: Tak, byliśmy ten, okej, wszystko. Ale z matką był konflikt, nie? No jakoś w jakiś sposób się musieliśmy rozstać, nie?
1: Mm-hmm.
2: I kurczę, tak bardzo szybko i z jej strony, i z mojej strony to wszystko tak wygasło, jakby to zaognienie to opadło i to jest ten klucz. Według mnie załagodzenie i jakby ułożenie tych relacji z rodzicami jest kluczowe.
1: Jasne. Czyli jak pan mówi, to rozumiem, że w momencie, kiedy obie strony jakby miały zgodę na to rozstanie, to wtedy można było się dogadać w sprawie dziecka. A tak to dziecko rozumiem z tą taką, takim czymś,
2: nawet,
1: co...
2: Nawet nie tyle zgodę, no bo powiedzmy jedna strona chce, druga się nie chce rozstać, bo coś, ale trzeba się z tym pogodzić, no bo jak już jest klamka zapadła, no to no co, będziemy teraz sobie tutaj skakać do oczu, no bez po co.
1: Jasne.
2: To jest o rozstanie rodziców, a jakby to, że jest się rodzicem tego dziecka, to jest według mnie osobna sprawa. Trzeba to rozdzielić i okej, tamta osoba ma swoje życie, ja mam swoje życie i to jest jak najbardziej w porządku. I jak się to zaakceptuje i obydwie strony, nieraz trzeba jakiejś rozmowy, jakiegoś tam pogadania i tak dalej, no to wtedy łatwiej przejść do tego, żeby... Dzieciakiem było dobrze.
1: Myślę,
2: w sensie,
1: że pan powiedział...
2: żeby było i uznanie jednego rodzica, i uznanie drugiego, jego praw i tak dalej, obowiązków. I jeżeli będzie konflikt, to nie zadzwoni matka do ojca. No wiesz co, bo tutaj jest wywiadówka, coś tam, nie wiem, do przedszkola trzeba iść. No bo jest obrażona, to nie zadzwoni.
1: No
2: a jak nie jest obrażona, to zadzwoni, a on powie, dobra, no to tam wezmę wolne, w robocie pójdę. No
1: myślę, że pan powiedział bardzo mądrą rzecz, że jedna rzecz to jest relacja między dorosłymi, a druga rzecz to jest to, że są rodzicami i że mają dziecko wspólne. To jest zupełnie co innego.
2: No i tutaj pan Michał mówił też o tym, że młoda nie chce... Młoda? Ja dobrze zrozumiałem, że córka?
1: Tam jest młody akurat.
2: A, młody. No to, że nie chcę z nim tego i generalnie nie ja tu nikogo o nic nie oskarżam, nie chcę wydawać jakiś tutaj, ale no gdzieś tam budowanie tej więzi widocznie wcześniej jakieś było, może ktoś więcej chodzi do pracy, no może tak być, że mama jest więcej z dzieckiem, zwłaszcza w tych wczesnych latach życia. I ten ojciec, no on chodzi jednak do roboty, mama tu jest na urlopie i to dziecko nawiązuje siłą rzeczy kontakt i tą więź bardziej z matką.
1: No na
2: ale
1: pewno
2: to
1: jest tak,
2: trzy
1: że...
2: lata.
1: No
2: to
1: właśnie.
2: 3 lata. To wszystko jest jeszcze do odrobienia. To jest to, może się karta odwrócić i tak dalej.
1: No właśnie, lepiej nie rezygnować. Ja też tak uważam, że
2: nie,
1: szkoda.
2: No to po prostu to jest jego dzieciak i już innym nie będzie. No nie ma innej opcji. Jak on się nie odwróci, no to tak już będzie i tak to będzie. No
1: Panie Pawle, bardzo panu serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam, życzę jak najlepszego w życiu i też z córką i w ogóle. I bardzo fajnie i dobranoc
2: no,
1: panu
2: dzięki, mówię. Dzięki. No dobranoc.
1: Dobranoc. Dziękuję. A 510-357-357 to jest numer do nas. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zadzwonić, to mamy 11 minut. Chwilkę możemy pogadać. Pan Michał dostał już parę podpowiedzi, ale może jeszcze jedna by się przydała. Sprawa jest taka, właśnie przypomnę, 3-latek dorośli. No... mieszka teraz z mamą, na tatę reaguje trochę z niechęcią chwilowo. No i pytanie, co tata ma zrobić, żeby sobie z tym poradzić. Ileś tych podpowiedzi już było. Ktoś ma może jeszcze swoją własną historię i chciałby się podzielić. A może w ogóle ktoś by chciał na koniec zadzwonić z czymś innym, jeszcze coś powiedzieć, to też zapraszam. 510-357-357 to numer do nas.

Za 4 minuty pierwsza nocna grupa wsparcia. Tomasz Kwaśniewski, ja się nazywam. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Dziękuję panu Krzysztofowi i panu Pawłowi za reakcję i za zadzwonienie i za podzielenie się swoim doświadczeniem. Zresztą tak bardzo fajnie było tego posłuchać. Mam nadzieję, że panu Michałowi trochę to pomogło, co usłyszał. Też jakby wie, że to oczywiście była wiedza też wcześniejsza, że nie tylko jemu takie rzeczy się zdarzają, ale że można sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. W szczególności ja mam w głowie tą opowieść o tym dziecku w płonącym lesie. Pana Michała też pozdrawiamy, życzymy wszystkiego najlepszego i żeby mu nie minęło, jeżeli chodzi o tą chęć bycia tatą. No i cóż, my będziemy się słyszeć za tydzień, znowu w środę, po północy, nocna grupa wsparcia. Dziękuję Szymonowi Kulisiowi, który realizował dzisiejszą audycję i Katarzynie Pasierbik, współgospodyni, która zawsze przy telefonach, to na nią Państwo trafiacie. No i cóż, słyszymy się za tydzień.

0: Radio 357. Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
1: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
2: W Live Guru wracamy do tematyki górskiej. Nie tylko, ale Państwo na pewno fantastycznie się o tym przekonają w czasie audycji. Dzisiaj naszym gościem jest Marian Sajnok. Dzień dobry, panie Marianie.
3: Dzień dobry.
2: Człowiek związany z górami i nie tylko. Człowiek, który pamięta, już można zaryzykować stwierdzenie, że więcej niż inni, panie Marianie, bo pan już z tymi górami i generalnie z pomaganiem ludziom, to ile to już lat minęło? Bo więcej niż 50.
3: Z karkonoszami jestem związany 65 lat, a jeżeli chodzi o moją pracę w przewodnictwie i w ratownictwie górskim, to w przyszłym roku zamknę, jak dożyję oczywiście, 60.
2: Piękny jubileusz.
3: Wie pan, no, ja jestem przede wszystkim wdzięczny losowi, który mnie w te góry jakoś tam wepchał. Bo ja jestem z wykształceniem belfrem, skończyłem bardzo porządne liceum pedagogiczne w Giżycku, bardzo, bardzo dawno temu. Zjawiłem się na Dolnym Śląsku, tutaj przyjechałem konkretnie do Tkarskiej Poręby na 2 tygodnie na narty. No i tak już jeżdżę 65 lat. Nie znałem gór, mnie wychowało jezioro Niegocin. Ja mieszkałem 5 minut w Giżycku od Niegocina. Od 11 roku życia żeglowałem. W liceum pedagogicznym mieliśmy również specjalizację żeglarską. W związku z tym byłem cały czas związany z przestrzenią, z jeziorami, z żaglami, z wiatrem. No i raptem los mnie tutaj przygonił do Tyszkarskiej Poręby. Te góry były dla mnie jakąś tajemnicą, chociaż pochodzę, jak się okazuje, ze starego góralskiego rodu beskidzkiego, Suchej Beskidzkiej. Mój ojciec był góralem, no, ale został, że tak powiem, wzięty do wojska przed wojną. To był Korpus Ochrony Pogranicza. Tam potem robił narty. No i w ten sposób znaleźliśmy się na Mazurach. A potem ja w górach, być może zew krwi mnie jakoś kazał mi w tych górach zostać. I oczywiście przez parę lat pracowałem w szkole w Szklarskiej Porębie. Potem uczyłem w policjalnym studium turystyczno-hotelarskim. A w międzyczasie zająłem się ratownictwem górskim jako ochotnik i przewodnictwem górskim. I jakoś tak się złożyło, że w pewnym momencie zaproponowano mi, żebym został naczelnikiem, to była wtedy Grupa Sudecka. Chcę powiedzieć, że Sudety to jest łańcuch górski, który ma 300 kilometrów, tak około, w lewo lub w prawo. 22 pasma górskie, a więc to są góry olbrzymie. I ja raptem, jako bardzo młody człowiek, miałem wtedy około 34 lata dokładnie, zostałem naczelnikiem tego całego wielkiego bałaganu. No i tak już zostało, że przestałem pracować w szkole, bo nie ukrywam, w szkole było nudno. Natomiast ratownictwo górskie zaspokajało moje jakieś, powiedzmy, zapotrzebowanie wewnętrzne, bo to się okazało, że trzeba być dobrym narciarzem i się wspinać. Do tego doszło potem ratownictwo z powietrza, helikopter, ratownictwo ścianowe, ratownictwo na wodach szybkich, jaskiniowe i tak dalej. Także no, była to jakieś taki duży kompleks działań, który odpowiada mojemu temperamentowi, no już nie mówiąc o samej organizacji, która otworzyła mi jakoś drzwi na świat, na inne góry, bo kursy ratownictwa górskiego we Włoszech na przykład, czy potem wyprawy w Himalaje. Gdybym nie był w GOPR-ze, to bym nigdy prawdopodobnie w te góry nie jechał.
2: Panie Marianie, a cofnijmy się do tego roku 65, kiedy pan zaczynał być ratownikiem górskim. Na zasadzie ciekawostki, bo większość ze słuchających nas nie ma pojęcia, jak wyglądało ratownictwo górskie te 60 lat temu. Teraz wszyscy wiemy, technika, technologia, samoloty, kłady, komórki, sondy, wszystko w zasięgu ręki. Jak było w 65 roku?
3: Prabana, no cóż, to jest, ja to porównuję jak, do tego, jak mnie często ktoś pyta, jak to było wtedy, to ja mówię tak, wtedy miałem jedną parę butów. I ta para butów była do wszystkiego. Do wspinaczki, do nart, do chodzenia. Już nie mówiąc o tym, że te buty było bardzo trudno dostać. Teraz mam 3 pary butów. Buty podejściowe, buty trekkingowe i buty super wysokogórskie. Nawet ogrzewane na baterie. Prawda? Więc tak mniej więcej można tutaj porównać. Wie pan, tu się tworzyło ratownictwo. Ja przyszedłem akurat w trzynastolecie dokładnie istnienia już naszej grupy sudeckiej i nie było nic. Poza tym myśmy niewiele o tym ratownictwie też wiedzieli. A więc wstępując do GOPR-u, byłem niejako, uczyłem się gór, uczyłem się również ratownictwa, ale myśmy się wszyscy uczyli. Uczyliśmy się od Czechów, którzy byli od nas o całe wieki lepiej wyszkoleni, wyposażeni, o czym świadczy chociażby działania na tej słynnej lawinie w 68 roku w Białymiarze, gdzie Czesi przyjechali na skuterach, przyjechali rolbą, mieli już narty skiturowe, przyjechali z psami.
2: A skąd się to wzięło, że Czesi byli tak daleko przed nami? Przecież takie same góry, tak samo kraj socjalistyczny wtedy, więc dlaczego oni byli tak bardzo przed nami?
3: Wie pan, to się wzięło, ja z Czechami jestem bardzo mocno związany i mam tam przyjaciół i cały czas zresztą oni w przyszłym roku będą obchodzili 90-lecie swojej służby górskiej, a to się wzięło mianowicie stąd, że oni My przynależeliśmy organizacyjnie do PTTK, do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Oni do Ministerstwa Sportu. A jak pan pamięta, czy może pan słyszał, w czasie tak zwanej komuny bardzo duże pieniądze szły na sport. I w Polsce, i u nich. Dlatego oni byli fantastycznie wyposażeni. Mieli świetną, piękną, wybudowaną stację centralną. I pieniądze na narty i tak dalej. Mieli to wszystko zagraniczne, dlatego że sprzęt dla sportowców kupowało się również za granicą. Co u nas było przez to, że należeliśmy do TK, niemożliwe. Dopiero jak się oderwaliśmy od PTTK później, to mogliśmy kupować, co chcieliśmy. A tak była ta bariera, prawda, sekretarzy komitetów jakichś takich i tak dalej, którzy po prostu blokowali. Dla nich góry, szczególnie w Warszawie, i tutaj to są takie bardzo ciekawe rzeczy polityczne. Na przykład wszyscy interesowali się Tatrami. Takie góry jak Sudety, a Karkonosze, z którymi jestem związany tak długo, przepięknymi zresztą, Karkonoszami, dla nich to było coś na zachodzie. Podobnie było z Bieszczadami. Moim przyjacielem był, czy też inaczej zaprzyjaźniłem się z ówczesnym naczelnikiem Grupy Bieszczadzkiej, Karolem Dziubanem. I myśmy mieli, to była, jak się śmialiśmy, tak zwana szorstka przyjaźń, kontrpolityczna, bo nasze grupy obie były traktowane przez Zakopane, w Zakopanem była centrala i zresztą dalej jest, po macoszemu. A więc najlepszy sprzęt dostawała najpierw Grupa Tatrzańska, która się potem przeobraziła w Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oni się od nas oderwali. I to, co te popłuczyny, które gdzieś tam pozostawały po tych grupach organizowanych dookoła Zakopanego, trafiały do nas. I dlatego myśmy się ciągle, że tak powiem, z tym Zakopanym boksowali. No to takie wspomnienia, więc sprzętowe. Chodziło to pogany. I w 68 roku, jak pracowaliśmy na lawinie, to Czesi przyjechali, powiedzmy, z super pełnym wyposażeniem, a myśmy mieli parę sond, parę łopat, parę topoganów. Nie mówiąc już o tym, że niewiele wiedzieliśmy o lawinach.
2: To był rok 68, ta tragedia w Białymiarze. Najtragiczniejsza
3: W górach polskich, do dzisiaj zresztą.
2: Tak, czyli czyli to było 48 sekund, ale 20 ofiar śmiertelnych i...
3: Nie, 19. 24 osoby pochłonęła lawina. To było 13 Rosjan, 4 Niemców i 2 Polaków chyba.
2: 3 lata po tym, jak zaczął pan pracować jako, tak, jak ratownik górski.
3: Właśnie w marcu, inaczej, w grudniu skończyłem kurs pierwszego stopnia, czyli byłem pełnoprawnym ratownikiem, bo proszę pamiętać, że w tej organizacji obowiązuje 2-3-letni, dzisiaj nawet 5-letni staż kandydacki. Ratownikiem się nie zostaje tak ad hoc, tylko trzeba przejść najpierw 2-letni kurs, wtedy 2-letni okres kandydacki, gdzie się przechodziło wszystkie szkolenia. Potem był tak zwany kurs pierwszego stopnia, czyli tak na dobrą sławę egzaminy z tych wszystkich przedmiotów. I po zdaniu dopiero tego składało się przysięgę na ręce naczelnika. Także ja w grudniu skończyłem kurs pierwszego stopnia, w marcu była lawina i na tej lawinie pracowałem już jako pełno, że tak powiem, prawny ratownik.
2: A co się złożyło wtedy w tym 68 roku w marcu w Białym Jarze, że ta lawina okazała się tak tragiczna w skutkach?
3: Wie pan, no...
2: Mówimy o wydarzeniu, o którym w zasadzie w Polsce już mało kto pamięta, że takie coś było, dlatego warto przypomnieć, że taka historia miała miejsce.
3: Oczywiście tak, z tym, że no, w internecie jest dużo na ten temat, jest bardzo dużo zdjęć, jest dużo opisów, bardzo dużo fałszywek, konfabulacji i tak dalej. Szczególnie jeżeli chodzi o te układy, bo proszę pamiętać, że w tej lawinie zginęło 13 Rosjan. Było takie hasło, zginęli towarzysze radzieccy. I to hasło otwierało drzwi i zamykało jednocześnie. Otwierało drzwi dlatego, że jak trzeba było coś załatwić i tak dalej, w trakcie tej akcji ratunkowej to się mówiło, zginęli towarzysze radzieccy, zresztą przyleciał konsul ambasady radzieckiej, no tutaj rejwak wokół tego był ogromny. W pewnym momencie na lawinisku pracowało około 1000 ludzi, wojsko i tak dalej. Także sama akcja ratunkowa, czy też metody ratunkowe były mocno kontrowersyjne. No ale wtedy nic, niewiele wiedzieliśmy, niewiele umieliśmy i dlatego wyciągnęliśmy oczywiście z tego wnioski, my jako ratownicy, natomiast władze niekoniecznie ówczesne. A lawina była, to znaczy inaczej, północna strona Karkonoszy, polska strona, jest mocno, powiedziałbym, urwista. Tutaj jest wiele takich kotłów tak zwanych polodowcowych. Te ściany mają po 100 i więcej metrów wysokości. Są bardzo strome. Tam się na krawędziach tych kotłów zbierają się tak zwane, teraz to się mówi, depozyty, a więc potężne nawisy śnieżne, które się w pewnym momencie urywają i powodują zejście lawin. Także w Karkonoszach są lawiny, schodzą te lawiny cały czas, nie zagrażają miejscowościom, zagrażają ludziom, jeżeli się pechowo w tym miejscu znajdą. I tak było 20 marca 1968 roku, gdzie grupa Niemców, Rosjan, prowadzona przez nieuprawnionego przewodnika, pilota wycieczki tej radzieckiej, poszła sobie na Śnieżkę, bo wyciąg nie chodził. Poszli tak zwanym czarnym szlakiem, weszli właśnie do Białego Jaru i w tym momencie zaszła lawina. Czyli znaleźli się nie w tym miejscu, nie o tej porze i mieli pecha.
2: Czytałem gdzieś, mówił pan, że wielu pana kolegów po tej dramatycznej i długiej akcji poszukiwawczo-ratowniczej rzuciło ratownictwo. To na was wtedy takie duże piętno to wywarło, ta tragedia?
3: No wie pan, tak, dlatego że ratownictwo ma dwa oblicza górskie. Jedno oblicze, prawda, to są narty, śnieg, cienkie skręty, nimb tego ratownika, bohatera, który idzie w te góry, prawda, żeby zginąć, prawda. Ale pan... śmierć jest zakołnierzem każdego tego ratownika i większość tych ratowników to też uwierzyła.
2: Ale wie pan, że jak mnie by zapytać, z czym mi się ratownictwo górskie kojarzy, to raczej nie z nartami i ze skrętami, tylko raczej z odkopywaniem ciał.
3: Ale wtedy tak było. Wtedy tak było. Wtedy ratownictwo, proszę pamiętać, że wtedy nie było wielu turystów. Dlatego, że sprzęt był trudno dostępny. Góry nie były popularne. Wprawdzie było takie hasło za komuny z hal fabrycznych na hale górskie i tutaj przyjeżdżały pociągami setki ludzi, prawda? Ale oni szli gdzieś tutaj do pierwszego wodospadu, napili wódkę i wracali tymi pociągami czy autokarami z powrotem do domu, czy też Szklarska Poręba, Karpacz, całe przedgórze Karkonoszy, to przecież były domy wczasowe. W Szklarskiej Porębie było 15 tysięcy miejsc wczasowych, gdzie mieszkało parę tysięcy ludzi, chyba 5. Jak ja mieszkałem w Szklarskiej wtedy, to było około 5 tysięcy ludzi, prawda? A więc to było rzeczywiście bardzo trudne. A nie było z tych wypadków znowu aż tak wiele. Były to wypadki właśnie głównie narciarskie zimą, gdzie ktoś tam się połamał, zwoziło go się topoganem, ktoś tam zmarł czasami na stoku. I tych wypadków śmiertelnych, jak ja pamiętam za czasów moich, to w ciągu 20 paru lat było ich łącznie z lawiną 20. Dzisiaj rocznie jest po 5-6, prawda, i więcej. I wtedy po raz pierwszy ludzie zetknęli się z brutalną siłą, część ratowników, z brutalną siłą gór. Te zwłoki były, nie ma sensu tego opisywać, ale trzeba było mieć dużą odporność, żeby powiedzmy przejść tą całą akcję ratunkową w tych trudnych warunkach. I dlatego wielu po prostu zrezygnowało.
2: To nie są łatwe chwile, ale kiedy się pierwszy raz jeszcze stosunkowo, jak się jest młodym człowiekiem, takim jak pan wtedy był, to nie jest łatwe i pewnie można mieć, nie wiem, kłopot z zasypianiem przez jakiś czas.
3: Myślę, że nie. Ja jestem zresztą, tak mi się wydaje, przynajmniej dość odporny psychicznie i od 40 lat ponad zajmuję się katastrofami, a konkretnie bardzo mnie interesował udział ratowników górskich właśnie w katastrofach masowych, takich jak na przykład trzęsienia ziemi, gdzie braliśmy udział we Włoszech, w Armenii, część ratowników była w Turcji, więc to wszystko razem, a jeszcze przedtem, zanim była lawina w Białymiarze, to brałem udział w paru akcjach ratunkowych w Tatrach, gdzie na przykład znosiłem zwłoki człowieka zabitego przez piorun. Więc byłem w jakiś sposób przygotowany mentalnie do tej drugiej strony ratownictwa, a to dzięki fantastycznemu, ówczesnemu szefowi szkolenia, Eugeniuszowi Szczebońskiemu. Bo tutaj muszę powiedzieć, że wszystkie kursy robiliśmy w Tatrach. Tatry były tą fantastyczną szkołą tego ratownictwa górskiego. Moimi instruktorami był słynny Uznański, na przykład, prawda, czy Szajba i wielu, wielu, wielu innych tych znanych z różnych opowieści harnasi tatrzańskich. I myśmy tam się poznali tą drugą stronę ratownictwa, prawda? Bo to ratownictwo w tych górach średnich, tak jak Karkonosze, no wyglądało trochę inaczej, prawda? To były zwłoski, to były jakieś takie wypadki, a Tatry to było co innego, prawda? Tam tych wypadków śmiertelnych było bardzo dużo. No więc od tej strony byłem przygotowany.
2: A wspomniał pan, o co chciałem zapytać, że czas za jakiś czas, ale pan o tym wspomniał, udział jako ratownik w katastrofach nie tylko górskich, ale również jeździliście na tereny dotknięte trzęsieniami ziemi.
3: To wynikało z moich zainteresowań, bo ja, że tak powiem, z nauczyciela przekształciłem się w ratownika zawodowego i ponieważ to ratownictwo tutaj było takie trochę spokojne wtedy, górskie, no to byłem, interesował mnie, jak wykorzystać, po prostu zainteresował mnie katastrofy masowe, tak zwane. W Polsce wtedy się o tych, te katastrofy były, ale informacja zawsze była blokowana. Nie mówiło się o tym, prawda? Poza lawiną w Białymiarze, bo to góry, bo to coś tam wtedy, prasa już był, to był 68 rok, więc tak się zdarzyło, że ja byłem kierowcą wyprawy na Mount Everest i tam na tej wyprawie poznałem dziennikarza bardzo znakomitego w tamtych latach, Piotrka Sawickiego, który był dziennikarzem Ekspresu Wieczornego. I on przyjechał do nas do bazy, żeby robić po prostu reportaże. I tam opowiadaliśmy sobie różne rzeczy, a między innymi obaj weszliśmy, jego interesowały też te masowe katastrofy od strony dziennikarzy, a więc rola dziennikarzy w tychże katastrofach. Temat nieprawdopodobnie ciekawy i bardzo interesujący. I tutaj złapaliśmy, że tak powiem, wspólny kontakt. I po powrocie z wyprawy wróciłem w czerwcu. W październiku dopiero odebrałem ciężarówkę, bo to znowu bardzo ciekawa historia.
2: Oczywiście, jeszcze do niej wrócimy.
3: Piotr zadzwonił do mnie, to było 25 listopada, jak pamiętam. Mówi, słuchaj, jest trzęsienie ziemi we Włoszech, jest okazja, żebyśmy tam pojechali, bo panie redaktorze, nas by tam nie puścili jako ratowników. Nie było w ogóle żadnych szans.
2: Dlatego, że to świat socjalistyczny pomógł światu kapitalistycznemu?
3: Może nie aż tak, ale po prostu nikt, jak to? Trzęsienie ziemi w Polsce nie ma. Zaraz jeszcze o tym powiem. Piotrek zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, mam dobre układy z prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża. Możemy pojechać, jeżeli masz ciężarówkę, to pakujemy i jedziemy z pomocą. Więc akurat miałem tą ciężarówkę, bo nie się opiekowałem, ona tutaj zresztą przy mojej go przestała. No więc zadzwoniłem do Andrzeja Zawady, który był notabene właścicielem tej ciężarówki, czy mogę jechać. On mówi, stary, wypraw nie ma, no to jedźcie. I pojechaliśmy ze jeszcze trzech kolegów i Stawicki jako dziennikarz, pojechaliśmy jako obsługa tej ciężarówki i jako członkowie Czerwonego Krzyża, nie jako ratownicy górscy, bo inaczej byśmy nie pojechali. No i tam dopiero poznali, bo zobaczyliśmy, co to jest. Myśmy tam pojechali się uczyć. Myśmy tam oczywiście pomagali na tyle, na ile umieliśmy, na ile mogliśmy w tamtych latach, ale myśmy chcieli zobaczyć, z czym to się, jak wygląda pomoc międzynarodowa. I w ciągu tych dwóch tygodni nauczyliśmy się bardzo dużo. To był naprawdę uniwersytet, to były cztery uniwersytety naraz. No i tak wygląda ten epizod, powiedzmy, tych trzęsień ziemi. Bo ratownicy górscy, jeżeli chodzi o trzęsienia ziemi, mają 85% umiejętności do działania.
2: No tak, pozostałe 15 wynika ze specyfiki danej katastrofy.
3: Tak, także 85% umiejętności mają ratownicy górscy. Po nich są ratownicy górniczy, a straż pożarna to tam gdzieś, powiedzmy, daleko w tyle wtedy była. Teraz trochę to inaczej wygląda, ale wtedy to oni mieli tylko sikawkę i bosaki i parę siekier. Także ten świat oczywiście poszedł bardzo, bardzo mocno do przodu.
2: Rozumiem, że te doświadczenia zebrane wtedy we Włoszech na pierwszych misji naukowo-ratunkowej we Włoszech potem się przydały?
3: Tak, oczywiście powstały programy, z tym, że no tu opór materii był bardzo duży, głównie Czerwony Krzyż, prawda, który powinien się tym interesować, ale wie pan, tam byli pułkownicy, bo to znaczy emerytowanie, żeby ich gdzieś tam dorobić, to dopchano ich do Czerwonego Krzyża, do turystyki i tak dalej. Byli to panowie na ogół sympatyczni, ale bez totalnego pojęcia. Myśleli, że tak powiem, mieli klapy na oczach i koniec. I kiedy takiemu sekretarzowi w Warszawie mówiłem o tych programach, bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. To jest coś takiego, co się nazywa katastrofą izolacji. jeżeli przeanalizujemy przebieg każdej katastrofy, to ona ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest etap oczekiwania na pomoc. I teraz nie ma na świecie takiego systemu, żeby pomoc dotarła do każdego, w każdym miejscu i o każdej porze. Nie ma, nie było i nie będzie. I ten okres oczekiwania na pomoc nazywany jest również fazą chaosu. Drugą fazą to jest każdej katastrofy, to jest faza ratunek. Kiedy przyjeżdżają wszystkie służby, ratują, prawda, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i tak dalej, kto tylko umie i chce ratować. No i trzecia faza to jest faza odbudowy, kiedy to wszystko się odbudowuje, grzebie się zmarłych i tak dalej. I ta faza odbudowy trwa wiele, wiele lat. Zresztą we Włoszech, tam gdzie pracowaliśmy, w tym przepięknym miasteczku Lioni, odbudowa tego miasteczka trwała 30 lat. Czyli ta faza odbudowy trwała 30 lat. Natomiast ta faza izolacji, czyli oczekiwania na pomoc, jest krótka. Jest sporo od parę minut, 10 minut. No dobrze, ale we Włoszech do niektórych wsi pomoc dotarła dopiero po 2 tygodniach. Do tych wsi leżących wysoko w górach. I tam właśnie powstały programy bardzo ciekawe i te programy przez te 40 lat staraliśmy się, że tak powiem, rozpowszechnić w przestrzeni publicznej. Tak to się dzisiaj pięknie mówi.
2: Panie Marianie, skąd wzięła się Pana obecność w górach wysokich, bo w tych najwyższych, w Himalajach, w Karakorum, bo no jak patrzy się na listę tych, którzy weszli na wierzchołki, zimowe wejścia, solo, prawda, wytyczanie nowej drogi, to Pana nazwiska nie znajdziemy, a przecież sporo czasu Pan spędził w Himalajach. Skąd się Pan tam wziął?
3: Ja to porównuję do piłki nożnej. Strzela Lewandowski, prawda?
2: No niestety tylko Lewandowski.
3: No ale sam Lewandowski by nie strzelił tego gola, gdyby nie drużyna. Podobnie i tutaj w himalajizmie, alpinizmie, jakbyśmy to nazwali, szczególnie jeżeli chodzi o wyprawy te wysoko górskie takie, ja brałem udział w 6 wyprawach, to wymagało zespołu ludzi, które tą wyprawę przygotowane. Proszę pamiętać, że przygotowania do wyprawy trwały 3 lata. 2 lata na przykład na Broad Peak, ta nasza, moja pierwsza wyprawa, w przyszłym roku będzie 50-lecie tej wyprawy. Przygotowanie trwały 2 lata. I teraz oczywiście wszyscy się wspinają, bo to nie jest tak, że jadą tam i siedzą w bazie, a ten jeden, powiedzmy, Wielicki czy tak dalej, wziął plecak i wlazł na górę. Nie, to jest sprawa założenia obozów, to jest sprawa przygotowania, to jest sprawa... I tutaj na przykład w czasie wyprawy na zimowej na K2 w 1987 roku prowadziłem karawanę, która liczyła 550 tragarzy. 22 tony ciągnęliśmy sprzętu przez całe Baltoro i tak dalej, od Skardu do bazy pod K2. Więc wie pan, to nie jest tak, że tego. A tutaj akurat, jeżeli chodzi o mnie, to ja nigdy bym się nie dostał do tego, bo to bardzo hermetyczne towarzystwo. Nie dostałbym się do tego, gdyby nie to, że miałem prawo jazdy na ciężarówkę i umiałem jeździć ciężarówką. I to zdecydowało, mówią, o, tak, no to jazda. Dlatego, że pierwsze wyprawy, które jechały, to miały kierowców fabrycznych i ci kierowcy siedzieli na dole, prawda? Więc trzeba by mu zapewnić hotel i tak dalej przez wiele miesięcy. A tutaj mieli szofera.
2: Dwa w jednym.
3: Tak, dwa w jednym. Szofera i takiego, który tam też po obozach łazi i coś tam na ten, do któregoś obozu zaniesie. Więc stąd to... I teraz się zaczyna częściej o tym mówić. Maciej Pietrowicz, syn naszego kolegi, robił taką, reaktywował taką ciężarówkę, Jelcza właśnie. I ja tym Jelczem, ja brałem, jako kierowca brałem udział w 3 wyprawach. No i z tego 2 razy płynąłem statkiem z tą ciężarówką. po 2 miesiące, więc to było ciekawe, bo wie pan, tam zdobycie góry, to wlezli, zleźli, było zimno, ale przepłynąć, prawda, z Gdyni do Bombaju po drodze tyle ciekawych, fantastycznych portów, no to przygoda niesamowita. Czy przejechanie lądem w ciągu miesiąca z Jeleniej Góry do Islamabadu, prawda? To...
2: No właśnie, a skoro dało się jechać i to zajmowało miesiąc na kołach, to czemu wspomina pan, że 2 razy płynęliście?
3: Bo niestety nie można było przejechać przez Afganistan i Iran, bo tam były wojny. Towarzysze radzieccy oczywiście, bo można było przez Rosję. Raz się Polakom udało przejechać na wyprawę na lotce w 1974 roku ciężarówką, ponieważ nie dostaliśmy wiz przejazdowych, no prościej było załadować samochód na statek i statkiem do Bombaju i z Bombaju jeszcze parę tysięcy kilometrów do Nepalu.
2: Ile pan miał wtedy na pace, ile mieliście sprzętu w tym Jelczu?
3: To były Jelcze 315, 10-tonowe, więc 10 ton, no czy 10 ton było trudno powiedzieć, ale tak powiedzmy na pewno około 10 ton.
2: A w tych 10 tonach ile było kontrabandy, która w tamtejszych czasach w ogóle pozwalały, żeby to wszystko egzystowało?
3: No wbrew

0: sakiem dolarów i wszystko na miejscu kupowali. Nawet sprzęt, bo te sklepy szerpańskie były znakomicie zaopatrzone, prawda? My musieliśmy to wszystko wlec. Oczywiście to, co było nam potrzebne do wypraw, to wciągnęliśmy w góry, natomiast co zbywało, sprzedawane, zresztą nie myśmy handlowali. Wszystkie wyprawy zachodnie, a w większości, zostawiały po wyprawie, sprzedawali sprzęt szerpom za jakieś grosze i myśmy ten sprzęt w bardzo dobrym stanie kupowali. Kupowaliśmy raki, karabinki, liny, ciuchy. To było tutaj nie do dostania, a tam to kupowaliśmy. I potem mieliśmy te ciuchy na kolejną wyprawę. Także to były pieniądze no, inwestowane w te góry ciągle. Takie perpetuum mobile.
1: Pierwsza wyprawa, Wysokie Góry, 1975 rok, Dolnośląska wyprawa na Broad Peak. Pierwsza, ale jednocześnie, jak się okazało, jedna z bardziej tragicznych w historii polskiego himalaizmu. 5 osób jako pierwsi Polacy zdobywają szczyt, ale trójka z niego nie wraca. Można sobie wyobrazić lepsze wejście w kontakt z wysokimi górami. Ta śmierć gdzieś czająca się powyżej 8 tysięcy, czasami poniżej, nie odepchnęła pana od dalszych wyjazdów w górę?
0: Nie, dlatego że wie pan, ja zresztą cały czas pracowałem przez cały czas mojej pracy w GOPR-ze, cały czas pracowaliśmy na pewnej granicy ryzyka. No tu były na przykład takie akcje ratunkowe, gdzie były temperatury, Himalaje wysiadają, były temperatury minus 40 stopni, pamiętam taką akcję w Śnieżnych Kotłach, gdzie zginęło dwóch młodych chłopaków wspinających, dwóch młodych wspinaczy zimą, prawda? Czy akcja, która trwała, akcje, które trwały po 17-18 godzin non-stop. Byłem również świadom ryzyka cały czas. I to nie zniechęca, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy cały czas to się działo, prawda?
1: Co wydarzyło się wtedy na Broad Peaku, że...
0: Wie pan, ten temat jest dosyć skomplikowany. Znaczy oni weszli na górę przy dobrej pogodzie. Popełniono tam cały szereg błędów oczywiście. I w drodze powrotnej nastąpiło gwałtowne załamanie pogody, co jest w górach rzeczą, powiedziałbym, normalną, bo tak to jest. Jest świeci słońce latem i raptem przychodzi chmura, zaczyna sypać śnieg, prawda? Więc podobnie tam nastąpiło potworne załamanie pogody. Oni byli wymęczeni, wycieńczeni, nie mieli tak zwanego depozytu. I na dodatek jeden z ostatnich z kolegów, który zjeżdżał na linię, wspadł na stronę chińską, zostali bez liny. No i schodząc, jeszcze dwóch zginęło.
1: Dwa lata później znowu był pan w Wysokich Górach, tym razem to był siedmiotysięcznik w Afganistanie.
0: Tak, to była góra, ściana dokładnie, Szachaura, czy kilometrowa, z tym, że ja no niewiele tam zrobiłem w tej górze, po prostu musiałem wcześniej zjechać, bo tutaj miałem problemy zawodowo-rodzinne i musiałem wyprawę zostawić.
1: No dobrze, 1980 rok, czyli raptem 3 lata później, jedna z najbardziej znanych i jak pan sam gdzieś czytałem we wspomnieniach, najtrudniejsza, najdłuższa. No najdłuższa to zrozumiałe, bo ona miała tam prawie pół roku trwała, ale dlaczego pisze pan o tej wyprawie, że była najtrudniejsza? To był 1980 rok, wyprawa na Mount Everest.
0: To znaczy ona była dla mnie najtrudniejsza, dlatego że ja po pierwsze płynąłem tym statkiem 2 miesiące. Potem jechałem ciężarówką do Nepalu. Potem lazłem do bazy pod Everestem. Potem tam działałem w bazie i powyżej. I w związku z tym, jak wróciłem do domu, to było po 7 miesiącach. Więc to było pod tym względem, było najtrudniejsze, a proszę pamiętać, że zostawiłem tu rodzinę.

0: dzieci miały tam, dzieci miały po parę lat, no 70, no po 10 powiedzmy, prawda, 10 i 7. Więc tutaj to było takie trochę, dzisiaj tak to oceniam, że to było z mojej strony, no, nie fair. Nie chcę mówić gorzej, bo to już minęło wszystko, ale wtedy, no, byłem egoista do bólu.
1: No tak, o tym egoizmie w wysokich górach i o ego... i egoizmie wspinających się i spędzających tam.
0: Ale wie pan, rozmawiałem z żoną kiedyś na ten temat i tak zaczęliśmy rozmawiać i ja mówię, no przecież powinnaś mnie nie puścić. A ona mówi, przecież taki idioto byś pojechał. No, więc no tutaj wielkie szapoba dla mojej połowicy, która tolerowała przede wszystkim te wyjazdy, zostając. Pierwsza wyprawa na Broad Peak, no to dwójka dzieci roczne i trzyletnie, prawda, więc tak się nie robi, tak myślę.
1: Nie ciągnęło pana, żeby się przerzucić i tak jak pana koledzy, bo przecież wtedy czy Kukuczka, czy Czok wchodzili nową drogą, no obracał się pan, wsiąkł pan w środowisko. No to były złote chwile polskiego himalaizmu. Ci najwięksi wtedy zdobywaliście te góry razem. Ich życie toczyło się w Górach Wysokich. Pan jednak wrócił.
0: Wie pan, nie, propozycji miałem potem bardzo dużo, bo się okazało, że jestem niezłym szoferem. Nawet zacząłem ostatnio w to wierzyć, ale tych propozycji miałem tak dużo, że mogłem praktycznie w każdej wyprawie brać udział. Ale wie pan, mnie interesowało cały czas ratownictwo górskie. Mnie nie interesowało. Ja na przykład zacząłem się wspinać, dlatego że inaczej bym do GoPro się nie dostał. Bo mnie wspinaczka jako taka nie interesowała. Mnie interesowały góry jako takie, zagrożenia i wyciągnięcie ludzi z tych gór. We mnie siedział stary Belfer, który ciągle był w liceum uczony, że trzeba ludziom pomagać i tak dalej, i tak dalej. To była jakaś koszmarna ideologia, ale była. My po skończeniu liceum byliśmy nauczycielami ideologicznymi. Wierzyliśmy w to, że mamy wychować i uczyć pokolenie. Ja wchodzę w ratownictwo górskie najpierw, zanim, bo ta wspinaczka to była taka okazja. No oczywiście zrobiłem parę dróg takich dosyć i w Alpach, i tutaj, i w Tatrach. Takich, no powiedzmy, dosyć wartościowych, ale to nie było celem mego życia. Moim celem było zawsze ratownictwo. I w pewnym momencie wypaliła się ta sprawa tych wypraw. Zrozumiałem, że nie ma sensu dalej. Szkoda po prostu życia, bo nigdy nie wejdę. Ja nie liczyłem nigdy na to, że ja wlazę na jakąś górę. Nie miałem nigdy takich ambicji. W związku z tym dałem sobie z tym spokój.
1: No tak, ale przecież na czas wyjazdu w wysokie góry, tam gdzieś w bazę pod Everestem, czy K2, czy Broad Peak, no to pana umiejętności ratownicze nie było odkładane na półkę. No tam też przecież ratownik miał co robić.
0: Wie pan, i tak i nie. Dlatego, że właśnie między innymi jednym z powodów moich tych wyjazdów na wyprawy było zrozumienie sensu ratownictwa górskiego w tych górach właśnie wysokich. Otóż jest to bardzo trudne. Oczywiście w każdym naszej grupie był lekarz, na K2 było nawet dwóch, więc tutaj była sprawa tylko technicznego ściągnięcia ludzi z dużych wysokości.
1: No mówi pan tylko
0: co jest trudne,
1: aż, prawda?
0: Tak, i to jest tutaj, to jest bardzo trudne. Na przykład bardzo się dziwiłem, że jadąc na pierwszą wyprawę nie mamy ze sobą żadnego środka transportu, typu topogan i tak dalej. Dzisiaj już to jest, prawda, bo zrozumieli ludzie, że można tego człowieka jakoś tam na tych linach puszczać. To są zupełnie inne techniki, ale wtedy wchodziliśmy, jak to mówią, na żywioł.
1: A jak pan z perspektywy minionych tych lat i patrząc na to, co w Wysokich Górach się dzieje w tej chwili, jak bardzo świat wspinaczki w wysokich górach się zmienił. Jak pan patrzy na tamte, wspinanie, które było zupełnie innym wspinaniem w porównaniu do tego, co teraz.
0: Wie pan, byliśmy pierwszą wyprawą, bo w tym z nami w 1975 roku szła wyprawa Wandy Rutkiewicz na Gaszerbrumy, więc te byliśmy pierwszymi Polakami, którzy od II wojny światowej i nawet od przedwojna byli w tym rejonie w ogóle, w historii himalaizmu. Myśmy pierwsi jako Polacy przecierali tam, że tak powiem, drogę. To był inny świat. Oni się uczyli, ci miejscowi uczyli się nas, myśmy uczyli się ich. Dlatego Warda Rutkiewicz, jak szła na wyprawę kobiecą, to znaczy była to wyprawa kobieca stricte, ale wzięła ze sobą połowę mężczyzn, bo bała się, jak kobiety w tym kraju są traktowane. Po prostu one się bały. To był zdrowy rozsądek. Mimo, że... Zresztą to jest też taki bardzo ciekawy element. To był wtedy rok kobiet. Wanda Rutkiewicz, korzystając z tego, że to jest rok kobiet, chciała zorganizować pierwszą wyprawę kobiecą i patronat nad tą wyprawą wzięła pani Butto, czyli żona ówczesnego premiera. Także Wanda miała tam nieprawdopodobne dojścia. I dzięki nam, dzięki niej dostaliśmy zezwolenie również na Broad Peak. Bo gdyby nie Wanda, prawdopodobnie takiego farta byśmy nie mieli. I teraz było to, że tak powiem, przełamywanie pewnych barier. I wiadomo było, że czy wcześniej, czy później to się zacznie rozwijać. W 80 roku, 5 lat później, już jak szliśmy do bazy pod Everestem, to ciągnęła kolejka tak zwanych trekkingowców. Czyli zwykłych turystów, którzy mieli mieli ambicje, żeby wejść do bazy pod Everestem. W Lukli lądował samolot za samolotem z tymi ludźmi, prawda? I to byli ludzie z całego świata i wiadomo było, że te ambicje pójdą dalej. No i tak i od tego się nie ucieknie.
1: Pięknie się słucha o tamtych czasach i o wysokich górach. Która z tych sześciu wypraw, w której pan brał udział, zapadła panu w sposób wyjątkowy jakoś w pamięć i dlaczego? I które różniły się od siebie w sposób najbardziej drastyczny?
0: Wie pan, no wszystkie wyprawy są wspaniałe i wszystkie się oczywiście różnią. Tutaj te nazwiska, które pan wymienił, to poznałem oczywiście tych ludzi. Krzysiek Wielicki był ze mną na jego pierwszej wyprawie w 1977 roku na Szachaura, jako bardzo zresztą dynamicznie wspinający się fantastyczny człowiek, no Leszek Cichy, czy Kukuczka, z którym spałem w jednym namiocie, czy wielu innych z tych sław. Dla mnie najciekawszą wyprawą to oczywiście była wyprawa na Mount Everest, bo sam Mount Everest, Zawada, prawda, wie pan, to spotkanie z Zawadą chociażby, to, no, proszę wyobrazić, siedzę w domu, szykuję się do jakiejś wycieczki, telefon. Mam cały tydzień już zaplanowanych wycieczek, bo z tego żyłem. Byłem przewodnikiem zawodowym. Telefon. Tu Zawada. Mam dla ciebie, czy możesz być jutro w Warszawie o godzinie 11? Tam i tam. Ja mówię, zaraz, ale o co chodzi? Możesz czy nie? No więc wsiadam, odmawiam te wszystkie wycieczki, wsiadam, wie pan, zadzwonił Zawada.
1: Ja miałem przyjemność poznać jeszcze pana Andrzeja, więc domyślam się jak...
0: To znaczy ja go znałem, ale wie pan, nigdy na tej zasadzie i tak dalej. No więc następnego dnia w pociąg nocny, sypialny, wysiadam zdeptany w tej Warszawie. Andrzej schodzi, bo pracował w takim najwyższym wieżowcu wtedy tam w centrum, co stał. Andrzej schodzi na dół, siada naprzeciwko mnie, patrzy na mnie i mówi, potrzebuję kierowcy na Mount Everest, na wyprawę. Się zgadzasz? Ja mówię do niego, no ale muszę się zastanowić z rodziną, ile mam czasu, żeby ci dać odpowiedź. A on mówi, 5 minut. No to się zgadzam, prawda? I w ten sposób zaczęła się moja bardzo sympatyczna znajomość z Andrzejem. Potem byłem współorganizatorem jego pierwszej wyprawy zimowej na K2. Potem było nawet tak, że gościli tutaj u mnie często, miałem chałupę tutaj na wsi, niedaleko w górach, ze wspaniałą żoną, cudowną Anką Mileską. Humor nieprawdopodobny. I zawsze pamiętam, jak siadaliśmy do śniadania kiedyś, Anka mówi, tak popatrzyła i mówi, nie uważasz, Andrzeju, że jak takie dwie gwiazdy usiądą przy Marianie, to może oślepnąć? Więc to był ten niesamowity humor. No. Więc wie pan, i teraz tak, przygotowanie do tej wyprawy. Jeżdżenie tą ciężarówką na przykład po Polsce, po 500 kilo, nie, po 80 kilogramów sernika do Moronga i ciast innych, bo tam była taka spółdzielnia, która robiła fantastyczne ciasta w tych takich konserwach.
1: Ciasta w konserwach. A, rozumiem, bo się zastanawiałem, po co wam było 80 kg sernika, jeżeli w konserwach,
0: na wyprawę, to okej. Okay. Okay. Na wyprawę, wie pan, więc całe to przygotowanie, więc jazda po Polsce tą wielotonową ciężarówką, żeby tu przywieźć 10 kilo tego, czegoś tego, bo przy okazji ta ciężarówka się docierała, bo wtedy się samochody docierały. Czy jeszcze jakieś inne rzeczy, prawda? I raptem już byliśmy, bo miałem jechać również na wyprawę zimową. Byłem przygotowany, że będę na wyprawie zimowej wiosennej. I tuż przed wyjazdem okazuje się, że niestety ciężarówka pojechać nie może, tylko musimy wsadzić ją na statek. No a ponieważ trzeba było tej ciężarówki pilnować, szczególnie to się potem okazało w tych portach dzikich, czyli w tych wszystkich azjatyckich, prawda, gdzie na statek wpada tłum ludzi przerozmaitych, prawda, i szarpią wszystko, co się da. Także to też jest kolejny temat ciekawych właśnie zachowań w tamtych latach, w tych portach różnych ludzi. No i potem zresztą sama wyprawa, znakomicie zorganizowana, Zawada prowadzący tą wyprawę, potem spotkania tam, między innymi poznałem pierwszego zdobywcę Hillary'ego Monteverestu, prawda, z którym siedziałem przy herbacie, tak jak tutaj z panem, i gaworzyliśmy, prawda, moją ciężką angielszczyzną. Poznałem w ogóle bardzo dużo ciekawych ludzi, bo jak powiedziałem, trwało to 7 miesięcy, prawda, więc trochę. Więc to była na pewno najciekawsza wyprawa. Natomiast pod względem organizacyjnym i wysiłku, jaki trzeba było włożyć, to była wyprawa na K2. To było, no, rzeczywiście niesamowite. Na przykład nie można się było dodzwonić do Polski, tylko trzeba było dzwonić przez Londyn albo jakoś tam przez Berlin, jakieś tam wtedy były kombinacje, nie pamiętam ich dokładnie. Albo na przykład ściągnęliśmy, dzisiaj jest to nie do pomyślenia, ściągnęliśmy wspaniały materiał na puchówki. I co się okazało, że do tego potrzebne są specjalne nici i igieł. I tych nici nigdzie nie było.
1: Nie było igieł i nici?
0: I nici,
1: w Polsce.
0: Nici w Polsce, ale były w Kanadzie. A mieliśmy, jednym ze współorganizatorów tej wyprawy był Jack Olech, Kanadyjczyk, Polak, który mieszkał w Kanadzie. Taka prawa ręka do spraw ekonomicznych Zawady. Wiele, wiele wypraw, które zorganizował Zawada, to dzięki właśnie pomocy, dzięki Olechowi. Te igły przez polską stewardesę przyleciały do Polski i trzeba było 7 dni, żeby to wszystko poszyć. No wie pan, więc to były takie
1: pionierskie czasy.
0: Tak. Takie trudne do zrozumienia. I teraz również anegdotyczne. W 1977 roku wyprawa na Szachaura była organizowana razem z Klubem Wysokogórskim. No i tak kupowaliśmy, co, wszędzie mieliśmy tam jakieś dojścia, to kabanosy, to coś tam, to coś tam. I w pewnym momencie dzwoni kierownik wyprawy Janusz Kulisz i mówi: stary, potrzebujemy papier toaletowy, a koło was jest fabryka papieru toaletowego. Faktycznie w Miłkowie, jak się jedzie do Karpacza, po prawej stronie, tam teraz coś budują, była fabryka, gdzie produkowano ten papier toaletowy. Idziemy z ówczesnym prezesem Jurkiem Pietkiewiczem, który też był na tej wyprawie, zginął zresztą na Napurnie. To jest taka była tragiczna jeleniogórska wyprawa. Jedziemy tam do tej fabryki, portiernia, na tej portierni siedzi taka pani, tak wściekle znudzona, tak zmęczona tym siedzeniem, że nawet jej się nie chce odezwać. Więc przychodzimy do niej i mówimy, że chcemy z kierownikiem. A skąd panowie są? Aha, i ona nie chce w ogóle nam do tego kierownika jakoś dopuścić, ale Piećka, bo miał taką krzywę, warknął na nią, ona wzięła tą słuchawkę i takim głosem: panie kierowniku, tutaj do pana dwóch panów. A skąd panowie są? Piećka mówi: z KW. A KW to oznaczało komitet też wojewódzki, prawda? No więc ruch się zrobił natychmiast, pan kierownik zbiegł do nas, ale proszę towarzysze, do biura, kawa, co potrzebujecie?
1: Papier toaletowy.
0: Papier toaletowy, a ile? No dwa worki, No i teraz Piećka mówi: proszę wypisać nam rachunek. Nie, towarzysze, weźcie to. Nie, proszę rachunek. No i ten kierownik wypisał ten rachunek. Piećka tak patrzy na ten rachunek, mówi: co pan tu napisał? Napisał komitet wojewódzki. My jesteśmy z klubu wysokogórskiego. Także te dwa symbole KW otwierały, robiły cuda. To był tylko klub wysokogórski.
1: Panie Marianie, czas nam już minął. W zasadzie minął, ale jeszcze na koniec chcę pana zapytać, bo sam pan powiedział kilka minut temu, że pana jednak ciągnęło pomaganie i dlatego wracał pan tutaj, można powiedzieć, na te górskie niziny w porównaniu z Himalajami. Przez te ponad 50 lat nie znudziło się panu, nie znużyło pana i nie zmęczyło pana pomaganie innym w czasami bardzo trudnych okolicznościach, bo pomaganie innym jest fajne, jeżeli się jest fajnym człowiekiem, ale pomaganie w sytuacjach, w których często nie da się pomóc, to już jest zupełnie inna para kaloszy.
0: Oczywiście, wie pan, no dzisiaj patrzę na to zupełnie też inaczej, poza tym ja już nie mogę, bo nie pozwalają brać udziału bezpośrednio w akcjach górskich, bo to są, w tej chwili są koszmarne obramowania, trzeba, nie jest, mimo że jestem instruktorem ratownictwa górskiego, prawda, więc ale wykorzystują, ale pracuję dalej, czyli redagujemy blog pod tytułem Ratownictwo Górskie. Jest pełno szkoleń przerozmaitych o bezpieczeństwie w górach i to w jakiś sposób zapełnia ten, ale dopóki mogę to robić, no to dlaczego nie? Nie będę siedział przed telewizorem.
1: A przez te 50 lat nie zmęczyło pana obcowanie ze śmiercią często przecież, bo nie zawsze daje się wszystkich uratować.
0: Wie pan,
1: to takie chyba obciążające może być. To domyślam się, że może w człowieku gdzieś zostawać.
0: Proszę pana, ja myślę, że kiedyś miałem bardzo poważny wypadek. Połamałem się tak bardzo mocno i spędziłem parę tygodni w szpitalu. Byłem połamany mocno. I tam dopiero zobaczyłem, z czym się na co dzień spotykają pielęgniarki, lekarze. I to jest dopiero wyzwanie. Wie pan, a tutaj, gdzie to oczywiście te wypadki są, ale one nie są codziennie. Nie są na porządku dziennym. Na Śnieżkę wchodzi 2,5 miliona ludzi. Z tego mieliśmy w tym roku ponad 600 interwencji, w tym chyba 3 wypadki śmiertelne, prawda, więc one to były wypadki spowodowane niejako w sposób naturalny, czyli zaburzenia układu krążenia i tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście Oczywiście no, nie podchodzi się do tego w sposób taki spokojny, bo to zawsze jest, no ale nie unikniemy od tego. Po prostu taki zawód wybrałem jako już zdecydowany człowiek i dziękuję opatrzności, że mi pozwoliła się w tym realizować.
1: To bardzo ładna puenta na koniec naszej rozmowy, ale jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy po tych 50 latach w górach, kiedy pan patrzy, obserwuje, słucha, czyta, jest jeszcze coś, co jest pana w stanie zaskoczyć, co można w cudzysłowie wymyślić w górach?
0: Wie pan, nie, już nic. Ja powiedziałem, że na przyszłym roku chcę zakończyć, przejść na tak zwaną emeryturę, na to 60-lecie. Chcę parę rzeczy opisać, bo wie pan, zaczynam patrzeć trochę też inaczej, bo to może być ciekawe. Ja na przykład już bym, bo my temu turyście, tutaj w Karkonoszach, temu turyście ten park narodowy już tak włazi w pewną część ciała, punkty informacyjne, punkty, każde skrzyżowanie w górach to tabliczka, jak długo trzeba iść, w którym kierunku. Ratownik dyżurny siedzi tutaj w tej stacji 24 godziny i informuje, co więcej, jak ma ktoś aplikację, ratunek, to ten ratownik wie od razu, ile ma w telefonie procent prądu, żeby nadawać i tak dalej, wie pan, więc już tak to jest rozmemłane, tak przyrzute i ten durny turysta jeszcze, więc ja bym tutaj w ogóle przestał, radio nadaje bez przerwy, u nas rano codziennie radio lokalne mówi ratownik dyżurny, jaka jest pogoda w górach i tak dalej, i tak dalej. I mimo wszystko ci durni ludzie gdzieś tam łażą, nie w to miejsce włażą, nie umieją korzystać z tych telefonów komórkowych i tak dalej. Więc ja tutaj na to patrzę, czy te słynne buty ciągle, prawda? Od 60 lat, jak jestem w GOPR-ze, zajmowałem się kiedyś też profilaktyką, to niczym się nie mówi, tylko o tych cholernych butach. Prawda? Ciągle te szpilki, ciągle te sandały, a to nieprawda, bo jak idę, jestem w górach, a jestem codziennie, to widzę ludzi bardzo świetnie przygotowanych, z plecakami, z mapami papierowymi, bo te mapy papierowe trzeba koniecznie ze sobą mieć, ponieważ te wszystkie elektroniczne rzeczy zawodzą.
1: Głupich nie sieją, tylko sami się rodzą. W związku z tym pośród tych, którzy są odpowiednio wyekwipowani, znajdą się właśnie ci głupi. No, trzeba się z tym pogodzić.
0: Taki gazda... Zrobiłem no, taką totalną głupotę w górach i zlazłem na dół, ledwo z tego wyszedłem, z tego całego bałaganu. No i ten mój przyjaciel, góral, mówi, to był twój wybór. Nie masz na czym się teraz tutaj popłakiwać i beczeć, to był twój wybór.
1: Panie Marianie, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Świetnie się tego słuchało i... No i co? Dziękuję i zdrowia życzę.
0: No jeżeli się przyda, to ta audycja, no to miło mi.
1: Bardzo dziękuję. Marian Sajnok był dzisiaj naszym gościem. Ja się nazywam Tomasz Grozdowski. Jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję
0: bardzo.
2: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Radio 357. Partnerem audycji jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl. Plac na rozdrożu.
3: Godzina 21 już minęła.
4: W Radiu 357.
3: I pewnie w całej naszej strefie czasowej, Robert.
4: Jest spora szansa, że tak jest. Jarosław Juszkiewicz.
3: I Robert Zembrzycki. Wiemy, że jesteśmy trochę nietypowo w tej chwili w ramówce Radio 357.
4: Nasze miejsce, bywaliśmy
3: o tej porze. Nasze miejsce jest o godzinie 13 w niedzielę. Ale nie jesteśmy tutaj, drodzy Państwo, dziś przypadkowo. Zwykle mówimy o grach w rzeczy technologicznej i mówimy także o nowoczesnych technologiach. To będzie temat, który zdominuje dzisiejszy plac na rozdrożu. Dlaczego? Otóż Uniwersytet Dolnośląski DSW od 1 kwietnia 2026 roku zmienia nazwę na Uniwersytet DSW IDEIS, rozpoczynając tym samym nowy ogólnopolski etap rozwoju.